0: ta ruska narracja antyukraińska, narastające nastroje antyukraińskie i ksenofobiczne są coraz bardziej intensywne i mają coraz poważniejsze konsekwencje. Jak śledzę w mediach, na portalach społecznościowych, staram się nie używać słowa media, bo wiem, że media to wy, a nie Facebook.
1: No ale powszechnie tak wiele osób mówi.
0: Ale dbajmy o czystość języka i ustawmy tutaj właściwą perspektywę. Gdy śledzę różne profile na tych platformach społecznościowych, to gdy na przykład piszemy o tym, że robimy wystawę artysty ukraińskiego albo koncert, to na ogół tam się w komentarzach spore, za przeproszeniem, szambo wylewa na nas w różnym stopniu. No trochę mniej może u nas, trochę więcej w Warszawie, ale rzeczywiście tych botów, troli, ale również zupełnie żywych osób o nastawieniu antyukraińskim całkiem sporo tam jest. Natomiast wiesz, ja się chyba, właśnie niedawno sobie tak o tym pomyślałam, że jak widzę o ratowaniu zwierząt w Ukrainie, to tam nie ma tego, nie? Nie ma roześmianych emotikonek sugerujących, że kogoś to bawi, tak jak jest pod na przykład wiadomościami o bombardowaniu Kijowa. I to mnie trochę zastanawia też, czy naprawdę jakby nie potrafimy tej empatii, którą mamy do zwierząt, wskrzesić sobie już w stosunku do ludzi, bo to tak to trochę wygląda. Dlatego myślę, że ta książka może przekonać nieprzekonanych, bo te historie są bardzo poruszające, pokazują, z czym te zwierzęta się mierzą, ale co ważne, pokazują, jakie będą konsekwencje tej wojny, jeżeli chodzi o świat właśnie nieczłowieczy. Tutaj jest jakby też ta opowieść o delfinach, które nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale one tam żyły. Natomiast w bardzo dużej mierze zostały zdziesiątkowane poprzez działania wojenne również na morzu. Więc te konsekwencje, bohaterowie Wojciecha Tuchmana mówią o tym. Mówią o tym, co się może stać, kiedy w jakiejś miejscowości zabraknie ludzi. Ludzie wyjeżdżają, uciekają, są zabijani, najzwyczajniej w świecie giną na tej wojnie i zostają psy, psy, które są niezaopiekowane. Jeden z bohaterów mówi, pies bez człowieka staje się wilkiem. I co się stanie, jak za 2 lata, miejmy nadzieję, że prędzej niż później, ta wojna się skończy, skończy się sprawiedliwym pokojem dla Ukrainy, zwycięstwem Ukrainy, za co bardzo mocno trzymam kciuki i bardzo mocno w to cały czas wierzę. I ludzie do tych opuszczonych miejsc wrócą. A tam, wiesz, tam będą watahy. To nie będą psy czekające, tak, czekające na powrót swojego człowieka. Jeden z bohaterów też gdzieś mówi, że jak się zostawia psa na wojnie, to się go jakby zostawia twarzą w twarz ze śmiercią, że pies tego widoku śmierci nigdy już nie zapomni.
1: No i ten obraz na razie zostawimy tutaj, postawimy kropkę. Wiem, że nie jest to łatwe i ta rozmowa zresztą nie będzie łatwa, ale postawmy przecinek delikatny, żeby się Państwo złapali odrobinę oddechu z tymi obrazami i wrócimy do Was.

0: czy to jest obiekt wojskowy, czy to jest szpital, czy to jest schronisko, za przeproszeniem, wali jak leci. Ostatnio jedno z tych schronisk spotkała wielka tragedia. Dosłownie kilka tygodni temu jedno ze schronisk, z którymi Tochman współpracuje, do których wozi karmę, leki i któremu pomaga, stanęło w ogniu. Niestety bardzo dużo psów zginęło, duża część tego schroniska spłonęła. Nie było to co prawda związane z działaniami wojennymi, ale takie rzeczy też się zdarzają. No jakby życie nie wstrzymuje oddechu, bo jest wojna, tylko te problemy się jeszcze multiplikują. Brakuje karmy, ale te normalne problemy typu niedziałająca instalacja albo groźne, mroźne zimy nadal też są. Także ta książka też, wiesz, ona też przywraca taką, ona jest oczywiście poruszająca, jak wszystkie książki Tochmana, to zawsze jest zmierzenie się z czarną stroną świata i z wielkim smutkiem i z wykluczeniem, ponieważ on poświęca swoją uwagę też tym wykluczonym częściom świata czy społeczeństwa, ale ona ma w sobie nadzieję, bo mówi o ludziach, którzy jakby, wiesz, zachowują w tej strasznej sytuacji wojny, gdzie przecież są tak samo ostrzeliwani, tak samo ich bliscy są na wojnie, na froncie. Wszystko się może zdarzyć. W każdej chwili coś się może zdarzyć. Notabene w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, jeden z tych patroli ewakuujących zwierzęta trafił w nich dron i też zostali ci ratownicy, o których Tochman pisze w książce, ranni. Więc wszystko się może zdarzyć, a mimo wszystko ci ludzie w tej naprawdę strasznej sytuacji nie pozostają obojętni na losy słabszych i tych, którzy nie poradzą sobie bez pomocy człowieka. Więc to jest też opowieść o takim naprawdę ratowaniu człowieczeństwa.
1: Mm-hmm. A kiedy powiedziałaś, taka jeszcze mnie refleksja naszła, bo no, w tym tkwi siła takich reportaży. Najpierw nam się w pierwszym odruchu wydaje, że one są tylko i wyłącznie o tym. Powiedziałaś, że zastanawiające może być to, że więcej jest nienawiści wobec ludzi niż wobec zwierząt, że więcej osób lituje się nad psami, kotami, zwierzętami niż nad ludźmi. I tak pomyślałem sobie, że no, psy, koty, różne inne zwierzęta, większość też ma, albo bardzo dużo ludzi ma, i jeżeli je kocha, to widząc krzywdę psa w schronisku na Ukrainie, który został zabity, zbombardowany, no to bardzo łatwo jest nam empatyzować. Zwłaszcza, że on tak, nie mówi obcym językiem, nie ma obcej kultury, nie wierzy w inną religię, prawda? Nie przypiszemy mu niczego, co dla nas mogłoby spotkać się z niechęcią, prawda? Mhm. A że to nie jest pies nacjonalista, to nie jest pies banderowiec, to jest po prostu pies, żywa istota. Łatwiej jest z nim rzeczywiście sympatyzować niż z ludźmi, którzy od razu widzimy, to nie są nasi, to nie jesteśmy my, prawda, to jest obcy. A niestety, jak wiemy doskonale, to ta niechęć do obcych, no tutaj akurat najsilniej, bo najwięcej mamy uchodźców z Ukrainy wojennych, więc tego jest najwięcej w ostatnim czasie rzeczywiście. Ale,
0: i tu też jesteśmy rozgrywani przez Rosjan, nie zapominajmy o tym, że to jest wojna hybrydowa i my jesteśmy rozgrywani. To też nie jest tak, że nienawidzimy Ukraińców, bo ich nienawidzimy, tylko część osób bardzo niemała ulega tej narracji i temu, co się sączy do nas przez różne kanały. To też, żebyśmy o tym pamiętali.
1: No tak, no ja to akurat mam tak, że dla mnie w ogóle narodowość nie ma żadnego znaczenia. Jest najpierw człowiek i najpierw widzimy człowieka. Ja przynajmniej widzę najpierw człowieka. No oczywiście są ludzie różni, ktoś powie, no tak, są różni, no to go poznajemy się. Jeżeli się okaże, że jest jednostką aspołeczną, patologiczną i zagrażającą społeczeństwu, no to wiemy, że wszędzie tacy są i takich znam wielu i o takich też robię zresztą programy, jakby osobno poza literackimi. Natomiast to nie definiuje specjalnie od razu człowieka, to w jakim kraju mieszka, jakim językiem się posługuje. Jak dobrze wiemy, zresztą podróżując po świecie i zwiedzając ten świat, przecież taki paradoks troszeczkę, prawda? Chętnie jeździmy, zwiedzamy świat, tam też są obcy ludzie, obce kultury, robimy zdjęcia i nas to teoretycznie zachwyca, prawda? Jako wielka atrakcja. Ale jak już mamy obcego pod nosem, to nagle nam z jakiegoś powodu zaczyna przeszkadzać, prawda? I widzimy w tym jakieś czyste zło. Oczywiście ja wiem, że to jest takie w tej chwili tylko muśnięcie się przez temat, bo on wymagałby dużo, dużo więcej książek, więcej rozmów z różnymi specjalistami. Niemniej jednak uważam, że taka książka jak ta, nowa książka Wojciecha Tochmana, przypomnę, że ma tytuł Delfiny i Belzebub, przyczyni się do tego też, i ona też jest tak naprawdę o stosunku człowieka, bo te zwierzęta nie są pozbawione ludzi, tam są, to powiedziałeś już, bohaterowie i bohaterki, którzy ratują, często z narażeniem życia, prawda?
0: Czasami sąsiedzi, którzy zostali, bo przecież nie wszyscy

0: wszyscy wyjechali i są też takie historie, że zostali sąsiedzi i opiekują się, dokarmiają porzuconego psa, ale też przychodzi taki moment, że już sami nie mogą żyć w tych miejscach, że nie mają prądu, nie mają warunków do życia, no to jest jednak wojna, cały czas będę o tym powtarzać, to jest wojna i też chcą już wyjechać, chcą pojechać do swoich rodzin, chcą już uciekać, albo też już po prostu no, nie mają jak się opiekować tymi psami, bo zdobycie jedzenia dla człowieka jest trudne i wtedy właśnie dzwonią do tych 12 stróżów albo do organizacji ARK i proszą, żeby przyjechali i ewakuowali te zwierzęta, żeby im pomogli, także to jest, wiesz, ciekawe to, co powiedziałeś, że wielu z nas jest opiekunami psów i kotów. Może dlatego łatwiej wzbudzić w nas empatię. No ale wiesz, no wszyscy też mamy matki, też
1: ojców,
0: mamy
1: braci,
0: ojców, braci, dzieci. Mhm. A pamiętam taką naszą rozmowę sprzed paru miesięcy. Myślę, że to był koniec lutego, ponieważ 4 marca byli u nas reporterzy Tatiana Kolesniczenko i Maciej Stanik z książką Robaków rozgryza się nie wolno. I wtedy żeśmy rozmawiali, ja i ty, o... Mhm. I ty też na to zwróciłeś uwagę, że przecież, że jak to jest możliwe, że my tutaj w Polsce, te osoby, które szerzą te straszne nienawistne nastroje, że oni jakby nie myślą o tym, że to też możemy być my, że te kobiety, z którymi rozmawiała Tatiana Kolesniczenko, a Maciek je fotografował, kobiety ofiary gwałtów na wojnie, to mogłyby być nasze matki. Nie? No, jak to jest? Nie? Co się takiego wydarzyło, albo może inaczej, co się nie wydarzyło, że nie potrafimy empatyzować z człowiekiem, ale że na szczęście jeszcze jednak empatyzujemy ze zwierzętami w dużej mierze, no bo tak jak wspomniałeś, ta Polska łańcuchowa też się świetnie ma, wiadomo.
1: No, a gdybym był teraz mieszkańcem Ukrainy, Ukraińcem w tej strefie wojny, to powiedziałbym, no to może wyobraźcie sobie, że jestem psem, bo ja z psem czuję dużą więź, więc może zacznę szczekać zamiast normalnie mówić i wtedy będę liczył na jakąś łaskę. Tak oczywiście troszeczkę w krzywym zwierciadle, ale mam nadzieję, że no, empatia też powinna polegać na tym, że stawiamy się po tej drugiej stronie, prawda? Tak. Żeby zobaczyć, co ja bym wtedy zrobił, czy chciałbym w takich warunkach żyć, bo argumentować taki ping-pong, taki, który się uprawia, można zawsze, bo tak jak mówiłem, no wszędzie znajdziemy niechlubne przypadki, zresztą przy okazji też Forro i reportaży, z którym rozmawiałem, sam powiedział, są Ukraińcy, którzy za $100 od ruskich zdradzają własnych przyjaciół, prawda? Więc,
0: no tak, ale w Polsce też byli szmalcownicy, nie?
1: No tak, no wiem, no, ale właśnie, ale my się oburzamy, jak... No tak, tylko że my się oburzamy, kiedy ktoś wyciągnie szmalcownika i próbuje przykleić, zresztą dla mnie zrozumiałe, też mnie to oburza, że jakiś zdrajca, wyrodny bandyta, zwyrodnialec, który sprzedaje swoich, prawda, a w gruncie rzeczy sprzedaje po prostu rodzinę z dziećmi, która zostaje rozwalona albo wywieziona do obozu, dla mnie nie jest człowiekiem i tyle. I jakby zaznaczanie, że to, albo wiecie, bo to polski szmalcownik, nie, to jest zwyrodnialec, no tak, akurat polski zwyrodnialec, ale też może być ukraiński i każdy inny, bo niestety jakoś tak jest, że w różnych krajach tacy się zawsze znajdą, którzy w różnych okolicznościach postanowią zarobić i zrobić biznes, bo myślą tylko i wyłącznie o sobie. Natomiast większość na pewno jest zupełnie normalna, właśnie tak jak mówiłaś, kocha, ma matki, żony, rodziny, chce dobra dla nich, szczęścia, ma jakieś zwierzaki, no i dla mnie nie powinno być żadnym cudem i czymś niezrozumiałem, że chce tego samego dla innych, prawda? Bo to nie, że życzę sobie dobrze, innym też, bo jak ludzie wokół mnie będą szczęśliwi, bo to jest ważne. Jak się zwalcza zło, no dobre, ja wiem, takie troszeczkę chrześcijańskie może podejście, ale ono nie jest takie zupełnie bezzasadne, bo jeżeli, najczęściej jednak, jeżeli pokazujemy dobro i okazujemy dobro, to dobro do nas wraca, jak się potocznie mówi, no a do piętnowania zła są odpowiednie służby i my też zresztą nie powinniśmy być obojętni, bo wiemy, że zło często dzieje się za ścianą u sąsiada, sąsiadki i często nic nie robimy. No jeżeli nic nie robimy tutaj, to nic nie zrobimy pewnie też i dla innych, którzy są za granicą dowolną, prawda?
0: Ale widzisz, to ja tutaj, jeżeli coś szaleci, to przepraszam, ale po prostu Witek rzuca tyle ciekawych tropów, że ja tutaj sobie notuję, bo jestem z tych, co to jak nie notują, to nie myślą, ale właśnie widzisz, bo ta koncepcja narodowości jako taka jest właściwie stosunkowo nowa. I jakby tak się zacietrzewiamy na tę narodowość być może, że zapominamy o tym poziomie człowieczym, gdzie koncepcja chrześcijaństwa jest jednak dużo starsza i powinna być tam bardziej bliska, niż powinniśmy być w niej bardziej tacy osadzeni niż samej koncepcji narodowości, no bo to jest jednak różnica wielu setek tysięcy, a właściwie nawet tysięcy lat. Wspomniałeś Tomasa Forro, Ja nawet całkiem niedawno się z Tomasem widziałam, bo widzieliśmy się parę miesięcy temu w Wiśle na festiwalu Granatowe Góry, gdzie Tomas miał mieć spotkanie razem z Wojciechem Tochmanem, niestety Wojciech nie dojechał, ale mieliśmy okazję trochę pogadać sobie też prywatnie, bo to też nie jest tak, że Wojciech Tochman jest pierwszą osobą, która mówi o zwierzętach podczas wojny. Mhm. Od samego początku wojny, przynajmniej na moim Facebooku, się wyświetlały organizacje ratujące i pomagające zwierzętom w Ukrainie. Nasze schronisko również było zaangażowane, też przyjęło psy, jak wiele innych schronisk w Polsce, psy z Ukrainy. Różne organizacje pomocowe, tozy, jakieś takie społeczne, społecznikowskie miejsca, czy jak, nie wiem, kawiarnia Niebieski Kot, też były w to zaangażowane. I reporterzy też o tym pisali, bo i Tomasz Foro o tym pisze, i Paweł Pieniążek, który był naszym gościem rok temu ze swoją świetną książką Wojna w moim domu, też o tym pisał. Natomiast rzeczywiście to jest pierwsza książka, która jest w całości poświęcona temu tematowi, zwierzętom, tym, co się z nimi dzieje w trakcie wojny i ludziom, którzy je ratują. I na początku tej książki jest taki dość obszerna część, która... Bo Wojciech Tochman trochę pracuje też obrazami. On wiele książek tworzył we współpracy z fotografami, jak na przykład Eli, gdzie są świetne fotografie. Omasz i uciekło mi teraz nazwisko, matko. Aż mi głupio. Wspaniałego fotografa z Filipin. Może sobie jeszcze w trakcie tej rozmowy przypomnę. Wełnicki, Grzegorz Wełnicki. Przepraszam bardzo pana Grzegorza, że zapomniałam nazwisko. A tutaj nie ma jakby zdjęć, ta książka nie jest opatrzona zdjęciami. Pomimo, że wiem, że bywał z Wojtkiem w Ukrainie również fotograf, z którym współpracował przy innych okazjach, czyli Michał Fijałkowski. Ale Tochman przywołuje kilka takich zdjęć, które myślę, że większość z Państwa, jeżeli nie wszyscy, pamiętają z pierwszych miesięcy lub nawet pierwszego roku wojny, na przykład osób, które uciekają niosąc na rękach swoje psy. Mhm. Albo kobiety, która w takim długim płaszczu, z takim futrzanym warkoczach idzie i ma bodajże kilkanaście smyczy i na końcu każdej tej smyczy są zwierzęta, które są niepełnosprawne. Albo poety Maksyma też znowu uciekło mi nazwisko, przepraszam, nieżyjącego już poety, który śpi skulony, a na nim śpi jego białorudy kot, którego też przygarnął w trakcie wojny. Wojciech Tochman te wszystkie zdjęcia przypomina i to jest przywołanie też bardzo ważnej emocji, która nam umyka cały czas. Ja dlatego tak bardzo sobie cenię ten projekt Unia Kultur, Polska-Ukraina, a także inne poboczne rzeczy, które przy tej okazji ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód nam się udaje robić, jak właśnie rozmowa o robakach rozgryzać nie wolno, albo...
1: Która, przypomnę, jest też podcast, bo tutaj tak. Akurat był autor moim gościem, możecie Państwo tej rozmowy tak. Posłuchać, jeżeli
0: nie słuchaliście. I Tomasz Foro też był, prawda? Też
1: tak,
0: jest podcast.
1: Tak. Na stronie Radio Opole.
0: Ponieważ wydaje mi się, że to jest ta praca reportera też bardzo ważna, przypominanie tych emocji, które nam umykają, no bo ta wojna już, przypominam, trwa już bardzo.
1: A ja też od razu powiem, że my tak bardzo nie wchodzimy w niektóre rzeczy, bo no jest taka pora, że zakładam, że i dzieci, i młodzież mogą słuchać. Pewnie już są przejęte, jak słyszą, więc naprawdę wielu wątków tutaj nie poruszymy. Możecie przyjść po prostu na spotkanie.
0: No i też chcielibyśmy, żeby Państwo przeczytali książkę. To jest jakby najważniejszy nasz cel, żeby Państwo przeczytali, sięgnęli po tę książkę.
1: A jest ona bardzo... Tak powiem, tak na zakończenie, patrząc już tylko i wyłącznie po rozdziałach, bo ona też jest o ludziach i zwierzętach, nie tylko o zwierzętach. Mamy na przykład taki rozdział weterynarka Maryna się boi, rudy kot, albo trzy rzeczy weterynarka Pawlina się boi, no bo są lekarze też, prawda, którzy tak, zajmują oczywiście. Się, opiekują. Oni mają prawo też bać się wojny, no jednocześnie taka powinność, przecież całe życie pomagam zwierzętom. Ale są też bażanty, są też krowy, są też inne zwierzęta, są też delfiny, o których już Monika mówiła, bo no wyobraźmy sobie, jak my odbudowywaliśmy na przykład pługowie żubrów, miało już ich nie być. Tam też przecież część tych zwierząt zniknie najprawdopodobniej bezpowrotnie, zwłaszcza jeżeli są już chronione, bo nikt się tam nie przejmuje, czy na przykład w tym obszarze ginie, jest chroniony gatunek, który jest na wyginięciu i nagle zostanie wytrzewiony, także po to, żeby go zjeść, bo umówmy się, bo tutaj żołądek też jest wtedy najważniejszy, a nie, czy gatunek jest chroniony, ludzie się bardziej przejmują, co będę jadł i czym dzieci nakarmić, no ale żal jakiś taki smutek, ale to też pokazuje, czym jest tak naprawdę wojna najzwyczajniej w świecie.
0: Tak, ja też Państwu polecam przy okazji sięgnięcie do tych filmów właśnie My, nasze zwierzęta i wojna. Wspaniały film. Wiem, że jest też film, ja go nie widziałam jeszcze, ale jest chyba nawet teraz w kinach będzie grany. Wszystko ma żyć. Taki jest tytuł. Wszystko ma żyć to jest film o jednej z bohaterek książki Wojciecha Tuchmana, byłej siłaczce, która teraz właśnie pracuje w schronisku, prowadzi jedno ze schronisk. Także tak, no, chciałabym, żeby Państwo sięgnęli po tę książkę, a przede wszystkim, żeby Państwo przyszli na spotkanie z Wojtkiem Tuchmanem, które się odbędzie, przypominam, 17 września o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Będzie można zakupić książkę na spotkaniu, będzie można zdobyć autograf i porozmawiać z Wojciechem Tuchmanem po spotkaniu. Wiem, że te takie spotkania z czytelnikami, interakcje są dla Tuchmana, no tak jak dla każdego pisarza, bardzo ważne. Mam nadzieję,
1: wtedy
0: że
1: przede wszystkim dowiaduje się, czy ona porusza, czy ona działa, czy ona rzeczywiście prowokuje do głębszych przemyśleń, do jakiejś refleksji, no bo to jest tak naprawdę cel. Najważniejsze jest to, czy w nas to coś pobudzi, czy w nas to coś poruszy, czy my będziemy skłonni do refleksji i może coś zmienimy, bo czasami jest tak, że no, można się wydawać, tak mi się wydaje, że no okej, okay, prawda, nic złego nie robię, no ale właśnie pytanie, czy robię coś dobrego i czy mógłbym w takim razie.
0: A możemy wszyscy. Dlatego, że bardzo ważnym celem też i tej książki, i spotkań, i działalności Wojciecha Tuchmana na jego profilu na Facebooku jest dalsza pomoc zwierzętom, dalsza pomoc ratownikom, schroniskom działającym cały czas w Ukrainie. Fundacja Klub Heban, o której już wspominałam, cały czas nieustannie prowadzi zbiórki. Te zbiórki, pieniądze zebrane, których już, no już, no już na pewno przekroczyło to kwoty 1 000 000 złotych jakiś czas temu. Te pieniądze są przeznaczane na zakup karmy, na zakup szczepionek, lekarstw, wszystkiego, co jest potrzebne, aby te zwierzęta wojny mogły przetrwać lub być ewakuowane ze strefy wojny, bądź też nawet przywożone do innych krajów do adopcji. Cały czas te zbiórki trwają. Każdy z nas może do tej zbiórki dołączyć i się dorzucić. Wiadomo, że takie kwoty wielkie zawsze budują te drobne kwoty, więc naprawdę każda złotówka ma znaczenie. Te zbiórki są transparentne, Wojciech Tuchman je regularnie rozlicza, zawsze zaznaczając, że 100% tych pieniędzy zebranych przez fundację idzie na cel, czyli tu nie ma żadnej administracji, nie ma żadnych kosztów jego podróży, tą całą resztę bierze na siebie, natomiast wszystkie pieniądze, które tam Państwo wpłacają, trafiają do zwierząt, które w Ukrainie zostały i które naprawdę sobie bez naszej pomocy, no i pomocy Wojciecha Tuchmana, nie oszukujmy się, tutaj nie ma co ukrywać, no Wojciech Tuchman robi ogromną robotę ze swoją fundacją i na pewno byłoby bez jego pomocy, zaangażowania i troski, takiej po prostu troski, która nim kieruje i go motywuje, byłoby tam znacznie, znacznie trudniej tym ratownikom, także to wszyscy możemy być częścią tej fundacji i wspomóc.
1: Mhm. No, jak jesteście gotowi i ciekawi na więcej, to oczywiście, tak jak mówiła Monika, 17 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Moniko, musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany, jeżeli chodzi o...
0: A moglibyśmy ramy. Tak?
1: O, moglibyśmy, no tam przede wszystkim, nawet tak jak Państwu wspominałem, patrząc nawet tylko i wyłącznie po spisie treści, jest to bardzo, bardzo różnorodne. Tak różne historie różnych ludzi i właśnie też zwierząt splecione, bo no bo to trudno zrobić reportaż tylko o zwierzętach. Oczywiście można pójść w las i z kamerą, prawda, i próbować tropić, patrzeć, obserwować. No nie, no to aż tak nie bądźmy wymagający. Tym będą zajmowali się pewnie przyrodnicy, botanicy i pewnie się w jakimś stopniu też zajmują ci, którzy właśnie badali wcześniej jakieś gatunki chronione czy inne, tak jak mówiłem. To oni na pewno o tym myślą, no ale z dzikimi zwierzętami nie jest tak łatwo. Wiem na pewno, że w książce jest też rozdział o nietoperzach. Tyle jeszcze powiem.
0: A ja tylko jeszcze Państwa jeszcze raz przypomnę, proszę czytać Tuchmana, żeby się dowiedzieć, kim jest Belzebub. To jest naprawdę wspaniała historia. Bardzo, nie powiemy. Ja nawet myślę, że chyba na spotkaniu też postaramy się nie powiedzieć, chociaż to jest tak ciekawe, że być może się wygadamy.
1: No zobaczymy, ale my nie powiemy Wam na pewno. Czytajcie po prostu. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia w takim razie. Mówię.
0: Dziękuję bardzo i
1: ufnie.
0: Do zobaczenia.
1: Państwu życzę już dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Radio Opole. Wracamy z tym, co najlepsze. Ruszcie z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. Tym razem w Ruszcie z Radiem Opole schodzimy pod wodę. Zabieram Was w niezwykłe miejsce, czyli na Kamionkę Piast w Opolu. To właśnie tutaj można nie tylko odpocząć nad wodą, ale też odkrywać to, co znajduje się pod jej powierzchnią. A my dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda podwodny świat i czy nurkowanie jest dla każdego. W tej wyprawie towarzyszyć nam będzie szkoła nurkowania z Scuba Dive. Będzie sprzęt, będą wskazówki dla początkujących, a przede wszystkim będzie pierwsze zanurzenie. No to maski na twarz, płetwy na nogi i ruszamy pod wodę.
2: Myślę, że są takie dwie sprawy. Pierwsza część to jest taka, że mamy godzinkę dla siebie, w zależności od zużycia powietrza. Jacek Frydek, instruktor nurkowania. Bez telefonów, bez mediów i tak dalej, więc możemy spędzić tą godzinkę na łonie natury. No i druga sprawa, utrzymanie tej perfekcyjnej pływalności, czyli taki pseudo stan nieważkości, który możemy pod wodą uzyskać.
1: Pan jest instruktorem nurkowania, więc pytanie, jak taki kurs wygląda i czy jest popyt na niego, czy jest zainteresowanie?
2: Tak, jest zainteresowanie na kursy nurkowania. Kurs wygląda tak, że zaczynamy to wykładami, czyli częścią teoretyczną. Później robimy zajęcie na basenie i przechodzimy po egzaminie na wody otwarte, czyli na kamionkę, czy jeziora.
1: A ile taki kurs na basenie trwa?
2: Mamy 6 zajęć na basenie.
1: I podczas tych 6 zajęć rozumiem, że mamy butle, wszystko tak jak prawidłowo trzeba to wszystko robić.
2: Tak, zajęcia na basenie niczym się nie różnią poza miejscem, że tak powiem. Robimy w tym samym sprzęcie, robimy te same ćwiczenia, które później wykonujemy tutaj na kamionce.
1: No to właśnie, mamy zajęcia, mamy później trening, że tak powiem, już w tym dużym akwenie, więc co jest takiego, co to przyciąga?
2: Na basenie wykonujemy ćwiczenia w takich warunkach troszeczkę laboratoryjnych, więc jest bezpiecznie, ciepło, widno, można się złapać poręczy, poznajemy działanie sprzętu, poznajemy własne możliwości, zwiększamy możliwość z sztandarkowym, próbujemy najpierw ćwiczenia na części płytszej, a później na części głębokiej i dopiero później przechodzimy na kamionkę. I dokładnie schemat jest taki sam, czyli zaczynamy nurkowania płytsze, a dopiero później stopniowo zwiększamy głębokość.
1: Czy żeby nurkować trzeba dobrze pływać, trzeba perfekcyjnie pływać, czy można poprawnie pływać?
3: Nie no, umiejętność pływania w nurkowaniu zdecydowanie się przydaje. No i zdecydowanie łatwiej jest te wszystkie ćwiczenia wykonać w momencie, kiedy osoba jest oswojona z wodą, z tym środowiskiem wodnym. Jest to zdecydowanie łatwiej zrobić, także zdecydowanie polecam umieć pływać.
1: No ale właśnie umieć, czy nie wiem, trzeba jakieś style specjalne znać, czy po prostu, nie wiem, zwykła żabka, piesek wystarczy?
3: Znaczy, nie trzeba żadnych tam specjalistycznych styli do tego, żeby nurkować, natomiast zdecydowanie adaptacja do środowiska wodnego, czyli oswojenie z wodą, ta umiejętność zanurzania głowy pod wodę, nabieranie powietrza nad wodą, wypuszczania pod wodą, czyli takie podstawowe umiejętności, pływanie żabką jak najbardziej, ale nie trzeba tutaj żadnych takich specjalistycznych, jakichś styli motylkowych, grzbietowych i tak dalej.
1: No to teraz wracam właśnie do pytania, jak nauczyć się tego odpowiedniego nurkowania? Bo ja zawsze byłam pełna podziwu dla nurków, jak oni to wszystko łączą z butlą, z oddychaniem i że to wszystko współgra.
2: Jak nauczyć się nurkowania? Przyjdź do nas na zajęcia. Najprościej. Natomiast na tych zajęciach poznajemy różne metody. No wiadomo, że stopniujemy poziom doświadczenia, poziom tych wszystkich ćwiczeń w zależności od osoby, bo są osoby, które, tak jak tu Grzegorz przed chwilą powiedział, bardzo dobrze pływają, są oswojone z wodą i łatwiej im to przychodzi. Natomiast są osoby, które mają mniejsze doświadczenie, że tak powiem, w byciu w wodzie i te ćwiczenia niestety trochę dłużej trwają, ale jest ta adaptacja, jest to przygotowanie każdej osoby do tego pierwszego kroku, zanim założymy sprzęt nurkowy, zanim zanurzymy się pod wodę. Są pierwsze zajęcia w takim w sprzęcie ABC, czyli maska, fajka i płetwy.
1: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć szkołę nurkowania?
2: Trudne pytanie, ponieważ zajmuję się tym już strasznie długo. Moje pierwsze nurkowanie było zrobione w latach 84-85 i od tamtąd gdzieś ten pomysł, że tak powiem, cały czas się przewijał. Moje życie związane jest cały czas z wodą, bo i praca, i szkoła nurkowania gdzieś tam było zawsze związane z nurkowaniem.
1: Czyli jednym słowem połączył pan pasję z tym, że komuś można coś przekazać.
2: Dokładnie tak.
1: To co znajdujecie w tej kamionce Piast? Bo ja słyszałam tutaj o przeróżnych historiach, o przeróżnych rzeczach, które można znaleźć na dnie. A co wy znajdujecie?
2: Święty spokój. Przede wszystkim. Natomiast nie ma tutaj niestety bursztynowej komnaty, nie ma skrzyni skarbów, nie ma samochodów, samolotów i tym podobnych rzeczy, co ludzie mówią, że i pociągi tutaj powinny się znajdować. Niestety nie ma. Jest to oczywiście wyrobisko po dawnej cementowni Piast. Zróżnicowany kształt dna. Znajdują się pozostałości jeszcze jeszcze gdzieś tam niewielkie, ale po tej cementowni, ale generalnie jest przyroda, czyli możemy zobaczyć tutaj roślinki, które są tutaj endemiczne dla naszego makroregionu. Co jakiś czas spotykamy słodkowodną meduzę, więc rybki, które nas, że tak powiem, tolerują, można do nich podpłynąć i zobaczyć, jak żyją w swoim naturalnym środowisku, to znajdujemy pod wodą.
4: Czy jest jakiś wiek, w którym należy zacząć nurkować, albo nie powinno się już zacząć nurkować?
2: Początek niestety określają przepisy, więc to jest ukończone 8 lat, natomiast końcowego wieku nie ma. W każdej chwili może każdy spróbować. No wiadomo, że raz z wiekiem i jakimiś dolegliwościami trzeba zrobić badania lekarskie, natomiast może każdy nurkować.
4: No to teraz pytanie do nurka. Co nurkowi daje nurkowanie?
5: Znaczy to zostało powiedziane, święty spokój, ale takie odcięcie się. To jest ten moment, kiedy znikają wszystkie problemy i jestem ja, jest woda i możemy tutaj sobie naprawdę się odciąć od pracy, od problemów. To na pewno daje. Piotr Stanek, nurek. Po drugie też można rozwijać swoje pasje, bo tak jak tutaj pod wodą jest wbrew pozorom dużo rzeczy, czy to roślinność, która tutaj na piaście jest unikalna, czy też tak jak na przykład ryby. No, spotykamy tutaj podczas nurkowania i sandacze, i szczupaki, i sumy. Te ryby się nie boją, są przyzwyczajone do nurku, można naprawdę rozwijać swoją pasję, tak jak na przykład nurkowanie. Też spora część osób tutaj nurkujących na piaście robi fantastyczne zdjęcia. I to myślę jest drugi jakiś aspekt, ale też no, myślę też uczy partnerstwa, tak? Nurkowanie to jest partnerstwo. Jakieś odpowiedzialności za drugą osobę. To też jest taka odpowiedzialność też pod wodą, też żeby nie przeceniać swoich umiejętności, a nurkować tak naprawdę z tym, co się wie. A z drugiej strony, im więcej się nurkuje, tym to doświadczenie jest lepsze i ta pewność pod wodą, a jak lepsza pewność pod wodą, to i lepszy fan z nurkowania.
4: Ja muszę powiedzieć, że to musi być fantastyczne, że wy schodzicie i nie ma właściwie ludzi, nie ma nic, tylko jesteście wy, woda i przyroda wokół.
5: To nieraz niestety z tymi ludźmi jest takie umowne, bo piast jest dosyć popularnym tutaj miejscem do nurkowania i wbrew pozorom można pod wodą spotkać sporo ludzi, ale tak.
4: To załóżmy gdzie indziej.
5: Gdzie, ale jeśli my jesteśmy tutaj wcześniej rano, także spotykamy tylko ryby, cisza, zresztą takie poranne nurki są najfajniejsze, bo tutaj jest bardzo cicho wokoło, nic się nie dzieje, schodzimy pod wodę. I tak naprawdę już wtedy zanurzamy się, zapominamy i nurkujemy. I to jest najprzyjemniejsze. Natomiast myślę, że tutaj dlaczego młode osoby zaczynają, myślę, że ważne jest pierwsze doświadczenie. Jeśli ktoś pierwsze doświadczenie z nurkowaniem będzie miał fajne, to na pewno wróci na kurs, będzie chciał to robić. Natomiast jeśli to jego pierwsze doświadczenie będzie słabe, to często się okazuje, że to ludzi zraża. Ja miałem to szczęście, że w czasów w Egipcie miałem możliwość zanurkowania bardzo fajnie z instruktorem na luzie. Od tego czasu wiedziałem po pierwszym nurkowaniu, że na pewno będę nurkował.
4: No właśnie chciałam zapytać, jak się pana przygoda zaczęła z nurkowaniem, ale rozumiem, że wakacje, no i poszło.
5: Dokładnie tak. Pierwsze nurkowanie troszeczkę przez przypadek, bo nie zakładaliśmy tego podczas wyjazdu na wakacje, ale tak się złożyło, że poznaliśmy instruktora nurkowania. Od słowa do słowa, a może zanurkujemy, zrobiliśmy to i od tego się zaczęło. Totalny przypadek, gdybym wtedy tego nie zrobił, nie spotkał tych osób, to na pewno bym dzisiaj, przewiduję, żebym nie nurkował. Także ważne pierwsze jest takie doświadczenie i ktoś, kto tak zwane intro przeprowadza, żeby to było zrobione naprawdę z głową, żeby nie zrażać ludzi, bo znam też sporo osób, które nie nurkują, a dlatego, że miały złe pierwsze doświadczenie. Gdzie by przy dobrych, no, powiedzmy dobrym prowadzeniu pod wodą, dzisiaj pewnie by byli nurkami też.
4: Ciężko było się tego nauczyć? No bo podejrzewam, że to jest odpowiednie i pływanie, i oddychanie, i wszystko inne, tak jak tutaj wcześniej już mieliśmy.
5: I ciężko, i łatwo. Dużo zależy od instruktora, od szkoły, jak przekazuje tą wiedzę, to jest kluczowe. Natomiast później to jest tak jak zrobieniem prawa jazdy i jazdą samochodem. To, że mamy prawo jazdy, nie znaczy, że umiemy dobrze jeździć. Tak, znamy przepisy, bo możemy się poruszać. Natomiast tak naprawdę to z czasem przychodzi ta powiedzmy umiejętność tej pływalności, tej swobody i takiego troszeczkę luzu, tak żeby się już skupić na nurkowaniu, a nie walcząc o życie, bo tak też jest i myślę, że to jest tak, jednym łatwiej to przychodzi, jednym na pewno ciężej, ale kluczowy to jest instruktor, szkoła, jak jest prowadzone. Myślę, że to naprawdę można bardzo szybko też pewne błędy, jakieś rzeczy zniwelować i dobry instruktor na pewno szybciej poprowadzi kogoś do tego lepszego stopnia nurkowania.
4: No to teraz wracamy do pana. Panie Grzegorzu, zapraszam bliżej mnie, ja nie gryzę. No to właśnie, wspomniał przed chwilą pan Piotr, żeby nie zrazić uczestnika, kogoś, kto chce nurkować, szkoleniem. I teraz pytanie, bo często w szkółce pływania pojawia się jeden z elementów, jakim jest nurkowanie na basenie. Jak to zrobić, żeby tych młodych ludzi nie zrazić, A żeby ich zachęcić, że może nie tylko na basenie, ale zakładamy piankę, bierzemy butle i nurkujemy na kamionce.
3: Znaczy, kluczowe jest też to, co tutaj instruktor Jacek powiedział, czyli ten basen i te takie warunki laboratoryjne, i one są dla psychiki młodego, że tak powiem, adepta najważniejsze, dlatego że on w tych laboratoryjnych warunkach może to bardzo sobie spokojnie opanować. Tutaj kluczowy jest czas, tak? Nie możemy tutaj tego zrobić na siłę, szybko. Różni ludzie, też jak Piotr powiedział, różnie się do tego adaptują. Czasem to trwa jedną, dwie lekcje, zanurzenie głowy. Czasami ja miałem doświadczenie takie, że dorośli ludzie potrafili przez 10 godzin uczyliśmy się zanurzenia buzi do wody. Natomiast to jest kwestia czasu i spokojnie jesteśmy w stanie to opanować pod nadzorem instruktora. I w momencie, kiedy już to zanurzanie głowy, bo ono jest kluczowe w nurkowaniu, jak opanujemy sobie na basenie tą podstawową umiejętność, później kolejne umiejętności pływackie, no to spokojnie już można przejść sobie na wody otwarte. I tutaj to jest kolejny duży krok, bo też z doświadczenia wiem, że to zmiana basenu, i tutaj Jacek też na pewno o tym doskonale wie, zmiana basenu na wodę otwartą to jest duży taki krok, ale znowu pod nadzorem, małymi krokami, powoli, to jest wszystko do opanowania i do zrobienia.
4: To miał pan już taką sytuację, że dzieci po tym nurkowaniu na basenie chciały przyjść tutaj na kamionkę i żeby nauczyć się nurkować już tak profesjonalnie?
3: Tak, tak, zdecydowanie tak. No, u mnie to wygląda w ten sposób, że jakby zaczynam ten etap na basenie, zaczynamy sobie od chowania głowy, takie pierwsze nurkowania, oczywiście tak jak Jacek wspomniał, na bezdechu, czyli maska, fajka, płetwy. Jak to dzieciaczki sobie opanują, no to z reguły potem jest telefon do instruktora Jacka. Słuchaj, trzeba powolutku sprzęt wprowadzać. Także no ja mam 12-letnie dzieciaki swoje prywatne, które dokładnie w ten sam sposób zaczynały. No jeszcze nie mają uprawnień nurkowych, więc jeszcze nie nurkują tak na wodach otwartych, ale już powolutku gdzieś tam właśnie pod nadzorem Jacka, instruktora, już też pierwsze kroki stawiali, już też gdzieś tam pierwsze wody otwarte mieli zaliczone, także powolutku to już też robią.
4: Czyli jednym słowem, jeśli umiemy pływać, to nie da się nie nurkować albo nie potrafić nurkować, no bo to jest coś, czego chyba nie da się nie nauczyć.
3: Znaczy, ja uważam, że też z doświadczenia, to tak jak mnie ktoś pyta, czy każdy się może nauczyć pływać. Ja uważam, że każdy, no to jest kwestia czasu i tak samo jest z nurkowaniem. No, jeden przyjdzie na wodę otwartą, instruktor mu pokaże, jak się obsługuje automat, maskę włoży, ok, super, nurkuje, a drugi będzie potrzebował na to iluś tam lekcji, ale jeżeli instruktor jest cierpliwy, potrafi to wszystko wytłumaczyć i powolutku się z nim zanurza i tak dalej, i nie rzucamy się od razu na 12-15 metrów, tylko robimy to na kilku metrach, to zdecydowanie można się tego nauczyć. Uczyć i nie powinno być to problemem.
4: To panie Grzegorzu, pan nie ma mało wody w swoim życiu. To pytanie, co daje nurkowanie? To skąd to się wzięło?
3: Ja nie będę tutaj jakiś oryginalny, ale święty spokój to jest podstawa. No ja
4: chyba muszę zacząć też z wami nurkować. Zapraszam. Ja mam brak świętego spokoju.
3: Zapraszam, ja do nurkowania wróciłem po 22 latach i naprawdę w tym intensywnym życiu zawodowym, tej bieganinie, stresie codziennym, kiedy przychodzi ta godzina, tak jak Piotr mówił, rano, można sobie przyjechać nawet przed dniem pracy, po prostu na godzinę się zanurzyć pod wodę, stres znika i jest naprawdę potem dobry dzień.
4: No tak, bo tu nie mamy otwarte, zamknięte, limitu, nic nie mamy tak naprawdę, więc możemy się bawić. No właśnie, więc teraz przejdźmy do kursanta, który zaczyna swoją przygodę, tak, z nurkowaniem, więc skąd u ciebie pojawił się pomysł, żeby zacząć nurkować? Oprócz tego, że pan Jacek jest świetnym instruktorem.
6: Zostało mi polecone nurkowanie. Nie żałuję, że zacząłem, ponieważ jest to super przygoda. Ja, woda, roślinność, piękne zwierzęta podwodne, no i spokój. To, co wszyscy powiedzieli.
4: Jak to krok po kroku się zaczęło? Bo rozumiem, że co, zadzwoniłeś, zapisałeś się i co dalej?
6: Tak, zaczęliśmy od teorii u instruktora Jacka. Później zaczęliśmy chodzić na baseny, no i przyszedł czas na kamionkę. Na kamionce to już co innego, więcej można zobaczyć. Powiedziałbym, że basen jest dla każdego, ale gdy się już do tego przyzwyczai, to kamionka również nie jest niczym strasznym.
4: Czy było coś trudnego albo coś, co cię zaskoczyło?
6: Wiadomo, na początku jest to nastawienie psychiczne, dyskomfort związany z tym, że jest się pod wodą cały, trzeba wziąć oddech. Jednak nie jest to takie naturalne, lecz łatwo się przyzwyczaić.
4: To co miałeś, jak z basenu przeszedłeś tu na kamionkę pias? Podejrzewam, że takie nagle jak zanurkowałeś pod, to takie wow?
6: Tak, tak, dokładnie. No, na basenie widać wszystko, cały basen pod wodą. Na wodach otwartych jest trochę mniejsza widoczność.
4: To jeszcze powiedz mi, co cię w ogóle, bo tak, powiedziałeś, że zostało ci polecone i spróbowałeś, zapisałeś się i jesteś na kursie, ale co w ogóle cię skłoniło? Skąd pojawił się w głowie pomysł, żeby zacząć nurkować?
6: Właściwie nie wiem, no spodobało mi się to. Pomyślałem, że będzie to dobra zabawa i zobaczę różne rzeczy, których inni ludzie nie mogą zobaczyć, ponieważ no, 70% planety jest pod wodą, a warto to zobaczyć.
4: To teraz jeszcze wracam do pana Jacka. Panie Jacku, pan nie tylko nurkuje na Kamionce Piast, tak jak podejrzewam też inni, no ale właśnie, gdzie też można pana spotkać? Gdzie ostatnio pan był? Bo ja wiem, że gdzieś w pewnym państwie...
2: Na literkę M. Nie no, tak jak wspomnieliśmy, nasze życie tutaj wszystkich, jak siedzimy przy tym stole, wiąże się z nurkowaniem i nie można już pogodzić wyjazdu rodzinnego bez nurkowania. No niestety wybieramy w czasy tam, gdzie jest woda, tam, gdzie można zanurkować, tam, gdzie można oddać się godzince, że tak powiem, swojej prywatnej pasji. Ale jest to też związane z wyjazdami naszymi tutaj klubowymi. Jeździmy tutaj wszyscy. Nurkowanie, tak jak tutaj kiedy wspomnieliśmy wcześniej, to już nie jest to, że ktoś musi mieć kondycję wojskowego, wręcz komandosa. Sprzęt jest, że tak powiem, innej klasy. W tej chwili to się wszystko tak mocno rozwinęło, że nurkują całe rodziny. No, na przykładzie Grzegorza nurkuje tato, nurkuje mama, nurkują dzieci w zależności różnej konfiguracji. Czasami tato zrobi pierwszy, potem reszta rodziny albo cała rodzina przychodzi na kurs. Więc teraz te czasy są związane z nurkowaniem i wyjazdami, że tak powiem, w coraz ciekawsze miejsca.
4: Gdzie jest najpiękniej?
2: Pod wodą. To ciężko powiedzieć, bo to zależy też od zainteresowań danego nurka. To nie możemy powiedzieć w tej chwili, że nurkowanie samo w sobie oczywiście jest przepiękne, ale są osoby zainteresowane, które na przykład nurkują tylko na wyjazdach, nie nurkują w naszych wodach. Są osoby zainteresowane nurkowaniem na wrakach. Inne chcą nurkować na jaskiniach, kawernach, sztolniach, kopalniach. Inne chcą nurkować na wodach otwartych, zobaczyć rafę i tak dalej. W zależności gdzie, kto co preferuje, takie też są wyjazdy i jeździmy w różne ciekawe miejsca.
4: Czyli jednym słowem nic, tylko korzystać z tego nurkowania i podziwiać to piękno pod wodą.
2: No jak najbardziej, jak najbardziej.
4: Zachęcamy czy nie zachęcamy do nurkowania, bo skoro święty spokój, to może żeby tych nurków za dużo nie było.
2: No tak jak tutaj padło przed chwilą, święty spokój i bycie samemu, ładowanie tak zwanych akumulatorów, czy odprężenie się i tak dalej, to niestety spotykamy coraz więcej ludzi i jest to podyktowane tym, że coraz więcej ludzi nurkuje, coraz więcej jest dostępnych pięknych miejsc. I tam tych nurków się spotyka. Spotykamy ogromne grupy czasami. Czasami się te grupy mijają, mieszają, ludzie się mylą, kto z kim, za kim ma płynąć i tak dalej. Natomiast i tak jest cisza i spokój, bo pod tą wodą nie da się rozmawiać. Nie da się krzyczeć, nie da się słuchać telefonu. Jest naprawdę cisza i spokój, mimo że coraz więcej ludzi pod tą wodą się znajduje.
4: Nurkowanie było ile? 1,5 godziny? Więcej?
7: 110 minut.
4: Wow, pod wodą, święty spokój, jak już ustaliliśmy, cisza i tylko my i woda.
7: Tak, i słychać tylko własny oddech, cisza, piękne słońce dzisiaj, akurat jest taka pora dnia i pora roku, że słońce kładzie się takimi długimi cieniami pod wodą. Bardzo przyjemne, relaksujące uczucie.
4: Pani Gosiu, co pani daje nurkowanie? Co to jest takiego? No bo tu już koledzy powiedzieli, święty spokój, cisza, oderwanie myśli po ciężkim dniu albo przed ciężkim dniem. Można przyjechać o każdej porze i właściwie wejść do wody i pływać.
7: I to jest właśnie dokładnie cała kwintesencja nurkowania. Właśnie to, nikt do ciebie nie mówi, telefon nie zadzwoni, nikt nic nie chce, jesteś tylko ty, jest woda, są ryby i słuchiwanie się we własny oddech, bardzo relaksujące uczucie.
4: Wspaniałe jest też to, że wy jako nurkowie uczycie też inne osoby, zwłaszcza te osoby z niepełnosprawnościami, tego, że nurkować można, warto i pokazujecie, jakie to jest piękne.
7: No właśnie, to takie trochę połączenie pasji i pracy, można powiedzieć. Tak, to taki pomysł na to, żeby pokazać, że osoby z niepełnosprawnością mogą właściwie wszystko. Wszystko, na co mają ochotę. Oczywiście pewnie są jakieś tam ograniczenia, ale jak się chce, to można. No i właśnie stąd powstał taki pomysł, żeby zabrać podopiecznych fundacji dom pod wodę. Stąd jesteśmy tutaj, stąd właśnie jest Jacek, jest Krzysztof, którzy właściwie zaczynali ten projekt fundacyjny. A w tym roku udało nam się dostać dofinansowanie i będziemy kontynuować zajęcia właśnie już tam, powiedzmy, że od końca września, jak się uda zebrać grupę, załatwić basen, to będziemy zaczynać nowy etap tej naszej przygody z nurkowaniem z osobami z niepełnosprawnością.
4: To do tej pory ile osób udało się przeszkolić?
7: No właściwie mamy taką stałą grupę 10 osób. W różnym wieku, z różnymi formami z niepełnosprawnościami. Tych osób było trochę więcej. Jedne się jakby wciągnęły i nurkują, jedne spróbowały i doszły do wniosku, że to nie dla nich, ale nie dlatego, że jakby w możliwości mnie pozwalały, po prostu nie każdy sport jest dla każdego.
4: Panie Krzysztofie, widziałam, że no, pan z pewnym sprzętem pływa.
8: Tak, dzisiaj nawet z dwoma. Robiliśmy takie porównanie dwóch rodzajów sprzętu, takiego podstawowego i bardziej profesjonalnego. Te same kadry, te same ujęcia, a później będziemy sprawdzać, jaka jest różnica.
4: No i co udaje się tam sfotografować pod wodą?
8: Wszystko. Czyli dużo, dużo, dużo różnych roślin, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. No i dużo, dużo rybek, tak? Plus jeszcze troszeczkę stworzone, których nie widać gołym okiem, to jest to makro, który tutaj sukcesywnie na kamionce uzupełniamy swoją kolekcję, bo co jakiś czas znajdujemy coś nowego.
4: To panie Krzysztofie, pana przygoda z nurkowaniem jak się zaczęła? Ile to już trwa?
8: Trwa 10 lat, ponad 10 lat, no i zaczęła się tak, że a może spróbuję. Spróbowałem i tak już zostało.
4: Co było takim bakcylem, że złapał pan to, że jednak no, jest pan te 10 lat tutaj?
8: No chyba to, co moi przedmówcy powiedzieli, czyli wchodzimy do wody i mamy spokój. Można się po prostu zresetować, wyłączyć, nikt nie przeszkadza i, no i możemy poobcować z tą przyrodą tak na sam, tak? Można się zatrzymać naprzeciwko takiej rybki, popatrzeć, jak ona sobie tam funkcjonuje. Ona w pewnym momencie przestaje się nami przejmować, bo nie jesteśmy dla niej zagrożeniem. No to takie otwarte akwarium.
4: To jeszcze wracam do pani gości, bo pani gościu, no właśnie, nurkowanie, piękny sport. Piękno jest to, że jesteśmy sami, że jest cisza, spokój, ale to nie jest lekki sport.
7: Ciężki jest przede wszystkim sprzęt. Nie, nurkowanie nie jest trudnym sportem. Jest sportem bardzo bezpiecznym wbrew pozorom i stosunkowo łatwo się tego nauczyć. Natomiast pewnie trzeba mieć pewne predyspozycje i pewne takie warunki, chyba głównie intelektualne, albo może raczej psychiczne, pewną odporność, żeby pokonać pewną barierę, no bo jednak oddychanie pod wodą to nie jest rzecz naturalna. Ale też nie jest trudna. Jest bardzo przyjemna, jest to zupełnie inny rodzaj aktywności niż na co dzień. To jest środowisko dla wielu niedostępne, to co Krzysztof powiedział, podpływanie do ryby i patrzenie na nią, jak ona funkcjonuje w swoim naturalnym środowisku, a nie powiedzmy w akwarium, czy niestety na patelni, no to jest zupełnie inne doświadczenie. Naprawdę, zmienia to postrzeganie tego świata. Zmienia to, co widzimy na zewnątrz, woda jest ładna, czysta, wchodzimy pod wodę, a tam dopiero widzimy tak naprawdę jak jest. I czasem rzeczywiście jest pięknie, czysto i słonecznie, a czasem przychodzi nam wyciągać ogromne ilości śmieci, które znikają pod wodą, ale to nie znaczy, że znikają w ogóle.
4: To jeszcze powiedzmy o tym sprzęcie, bo pani dzisiaj miała na plecach?
7: Twinset. Podwójne butle, 2x12 litrów. Na tych głębokościach, które tutaj są, to wystarczyłoby pewnie na 4 godziny pod wodą, ale to ma swoje konsekwencje, bo to jest 40 do 50 kilo na plecach, które trzeba przynieść i wynieść z wody, natomiast w wodzie to już nieważne.
1: I tak właśnie wyglądała nasza dzisiejsza podwodna przygoda na kamionce Piast. Okazuje się, że kilka metrów pod powierzchnią zaczyna się zupełnie inny świat, pełen ciekawych miejsc i nowych doświadczeń. Jeśli do tej pory nurkowanie kojarzyło Wam się wyłącznie z egzotycznymi wakacjami, być może warto spojrzeć na nie trochę inaczej. Bo jak pokazuje nasza dzisiejsza wyprawa, podwodne przygody mamy również na wyciągnięcie ręki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Kreatywnie i aktywnie.
1: W studiu Radia Opole Maja Tomanik z Fundacji Do Dzieła. W kręgu tworzenia historii to wasz nowy projekt i o tym projekcie będziemy rozmawiać. Tutaj mamy taki plan warsztatów i chciałabym, żebyś najpierw opowiedziała o tym, co za nami i co przed nami.
2: Ja może zaczęłabym jednak od takiej idei w ogóle tych warsztatów. Dlaczego to się nazywa w kręgu tworzenia historii, chociaż spotykamy się przy rękodziele. Haft, rękodzieło, robienie na szydełku, na drutach, oczko po oczku, krok po kroku, żmudnie, kolorowymi nićmi, to jest taka alegoria życia dla mnie, w którym sobie wędrujemy od punktu A do punktu B i po drodze spotykają nas różne rzeczy. Czasem nam się ładnie ten ściek ułoży, a czasem się ukujemy igłą i to wszystko jest potem w tym hafcie. I jako rękodzielniczka już z wieloletnim doświadczeniem marzyłam zawsze o takim społecznym działaniu, tworzeniu właśnie tekstylnych rzeczy. Za sobą mamy szydełkowe kwiaty, breloki, a tematem przewodnim było szczęście.
1: O, czyli idealnie.
2: Te kwiaty miały być taką alegorią właśnie tego, co nas buduje w życiu. Czy to będzie pierwszy łyk kawy rano, czy to będzie patrzenie na dorastające dzieci, czy wyprowadzające się na studia na przykład. Zaraz przyjdzie taki moment.

0: wiekowym. O. Najmłodszą uczestniczką była 3-latka czy 4-latka. Z tych działających pań dziewczyna przed maturą, no i potem kilka też seniorek i dorosłych, i mam. Także to działanie jest bardzo włączające. My przede wszystkim jesteśmy w kręgu, a te robótki są dla nas takim myśleniem przez dłonie, żeby trochę odciąć głowę, włączyć intuicję i pomyśleć o sprawach ważnych dla siebie, wyciszyć się.
1: A gdzie konkretnie odbywają się te warsztaty? Bo w sumie o tym nie powiedziałyśmy.
0: Wszystkie warsztaty odbywają się w Centrum Aktywizacji Społecznej w sali 203. To są warsztaty, które specjalnie były przeznaczone do tej przestrzeni i odbywają się zawsze od 11 do godziny 14, czyli przed południem. No a i głównym takim celem społecznym jest włączenie, jest właśnie bycie razem przy wspólnych działaniach, takie zapewnienie sobie przestrzeni do bezpiecznego, takiego komfortowego bycia wspólnie.
1: Kolejne warsztaty tutaj widzę już 10 września, to może gdybyś nam mogła opowiedzieć o tych różnych ideach, obraz szczęścia, ale to nie jest także obraz szczęścia, bo będziemy go filcować. O, filcowanie igłą, próbowałam kiedyś, ale to wcale, bardzo lubiłam to, bo trochę podoba mi się, jak do końca nie wiem, co wyjdzie. Jeśli, no podejrzewam, że ci, którzy filcują i są mocno wprawieni w filcowanie, to są w stanie przewidzieć, jak mieszać te kolory, żeby wyszło coś. Ale ja lubię osobiście w filcowaniu, kiedy miałam takie krótkie doświadczenie, że po prostu trochę jak mieszałam te barwy, to nie było wiadomo, co wyjdzie. I to mi się najbardziej podobało w tym.
0: Filcowanie jest super, bo to jest bardzo prosta w ogóle czynność.
1: O, dlatego mi się podobało. Tylko igłą ciachałam.
0: Z drugiej strony to, co przyciąga do filców, to niesamowite, soczyste, takie intensywne, energetyczne kolory wełny czasankowej. Po trzecie, trochę nieprzewidywalności. A tak jak mówiłam, my się co 2 tygodnie, to znaczy 2 razy w miesiącu się spotykamy właśnie przy innej technice i troszeczkę o innym temacie z życia sobie rozmawiamy. I to filcowanie igłą, to będziemy tworzyć takie obrazy, które trochę mają przedstawiać siebie w przyszłości, jakbyśmy chcieli siebie widzieć. To może być kompozycja kolorystyczna, to może być, nie wiem, ogród, to może być coś bardzo konkretnego. Ja wiem, załóżmy, że ktoś sobie wymarzy siebie w super samochodzie, na przykład, albo domku na wsi. To jakby nie mamy ograniczeń. Ja chcę, żeby rzeczy, które powstają na koniec, czyli w tym razem obrazek, był taką wizualizacją siebie w przeszłości, żebyśmy zawsze wracali do takich dobrych motywacji w życiu.
1: Ale kolejne warsztaty, plony mojego życia, 24 września przed nami. Na czym będą polegać z kolei te warsztaty?
0: Te warsztaty polegają na tym, że będziemy tkać makatki na ramce tkackiej, czyli takiej najprostszej formie do tkania.
1: Oj, nie wiem, czy takiej prostej dla amatorów to nie za bardzo.
0: Wszystkie te techniki są bardzo łatwe, bo polegają na wykonywaniu bardzo takich prostych czynności. Natomiast, żeby uzyskać efekty, no to trzeba być super wprawionym, bo paradoksalnie czasami te najprostsze, bieganie też jest proste, ale bieganie bardzo szybko jest trudne i to jest bardzo podobnie, więc zachęcam do próbowania, bo jakby celem naszym nie jest to, żebyśmy byli super rękodzielnikami, tylko żebyśmy dostarczali sobie nowych technik, poznawali te nowe techniki, trochę szukali takich nowych pasji, może inspiracji.
1: I poznali siebie. Za twoją ideą.
0: A oprócz tego budowali siebie. Mi się bardziej podoba takie myślenie o tym projekcie jako takim procesie co 2-tygodniowego strzału dobrej motywacji, przypominania sobie tego, co jest dla mnie ważne, albo plonów mojego życia, co już mi się udało zrobić, z czego jestem dumna, co mogę pielęgnować w sobie i na czym budować dalej to swoje szczęśliwe życie.
1: Ojejku, jak ty pięknie o tym opowiadasz. A czy w tych warsztatach mogą brać udział również mężczyźni, czy to jednak jest taki krąg kobiet?
0: Nie, celowo, to znaczy nie jest to tylko kręg kobiet, celowo nie kieruję tego do kobiet, choć rzeczywiście najczęściej kobiety są uczestniczkami, ale mamy zapisanego na warsztat też jednego mężczyznę, także znam też kilku panów, którzy pięknie wyszywają, pięknie tkają, robią na szydełku, na drutach, coraz częściej chłopcy się w ogóle tym interesują, więc jak najbardziej zapraszamy też mężczyzn.
1: A jak można się zgłaszać do Was, w jakiej formie?
0: Najlepiej napisać maila.

0: do fundacji na adres biuro@fundacjadodzieła.pl. Wszystkie informacje są też na stronie właśnie naszej internetowej, także...
1: Warsztaty są bezpłatne?
0: Oczywiście, warsztaty są
1: no to ważna informacja.
0: W ramach dotacji z Urzędu Miasta, które nas wspiera i są całkowicie nieodpłatne.
1: W październiku przed nami dwa kolejne warsztaty, więc możemy je już zapowiedzieć, bo zgłaszać się można cały czas.
0: Wyszywana makatka, czyli motto mojego domu. Makatka zawsze miała takie hasło przewodnie, które gospodyni sobie wieszała na ścianie, o tym, jak ważna jest praca gospodarska, miłość do rodziny i tam takie wierszowane, krótkie hasełka. Ja hołduję idei, żeby sobie takie motto życiowe wyhaftować, całkiem współcześnie, ze współczesnym obrazkiem, natomiast jest to bardzo taki prosty sposób na haftowanie, najprostszym ściegiem za igłą.
1: Ale piękny powrót do historii. Ja cały czas mam takie obrazy właśnie związane z makatką. Widzisz, nawet nie wiedziałam, że tak to się nazywa. W Muzeum Wsi Opolskiej. One są w chatach, można je zobaczyć, tam są te hasła, które nas mają wspierać. I to jest ciekawe, że my cały czas się musimy gdzieś tam wspierać różnymi ważnymi zdaniami, a nasze babki sprzed lat też się wspierały. A teraz można sobie wyhaftować swoje hasło, które będzie pasowało do naszego współczesnego, zabieganego świata.
0: Jednym z takich haseł, które kiedyś zaproponowała uczestniczka, było: w tym domu rządzi kot. One wcale nie muszą być bardzo poważne.
1: Tak.
0: One wręcz powinny troszkę być takie żartobliwe, ale też no coś, o czym po prostu chcemy pamiętać, bo to jest afirmacja przy okazji. W październiku też czeka nas kolaż tekstylny, czyli tworzenie obrazu z kolorowych tkanin. I tu będziemy opowiadać sobie o kolorach życia, o tym właśnie, co nas buduje w relacjach, czego nam jeszcze potrzeba. Czyli taka troszkę samodiagnoza poziomu szczęścia i spełnienia.
1: Ale dla takich, którzy nie chcą bardzo wchodzić w analizę, to po prostu powstanie obraz, kolaż. A czy to jest tak, że te dzieła, które są tworzone przez uczestników, każdy może zabrać? Czy będzie z tego na przykład jakaś wystawa na koniec?
0: Tak, zdecydowanie każdy może zabrać. Będzie też wystawa na koniec. Jedne z tych zajęć będą połączone jeszcze z taką grupą młodzieży, która z nami będzie pracować, żeby troszeczkę zrobić taką wymianę międzypokoleniową między nami. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby każda z tych rzeczy była właśnie takim talizmanem, który nas wzmacnia. Nas albo naszych bliskich, bo też to jest tak wymyślone jakby ten cały program, żeby można było komuś podarować tę rzecz, którą się stworzyło z pewną intencją, bo ja bardzo wierzę w to, że te intencje się przenoszą w jakiś taki niewidzialny sposób. I nie jest to arteterapia, nie bawimy się tu w żadno terapeutyzowanie, poza byciem ze sobą na początku, to potem każdy sobie tworzy po swojemu, swoim tempem. I tak.
1: Z jednej strony idea, rękodzieło, ale w listopadzie też zapowiadamy kolejne warsztaty. Błysk przyszłości, haftowane broszki. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tych właśnie listopadowych i grudniowych działaniach jeszcze?
0: Koralikowe jakieś elementy biżuteryjne można robić na przynajmniej kilka sposobów. Ja będę się trzymać haftu, bo mi się wydaje, że jest najłatwiejszy do zrobienia precyzyjnie. Te warsztaty odbywają się 5 listopada, więc chwilę po święcie zmarłym, po dniu zadusznym. I błysk przyszłości ma właśnie troszeczkę stworzyć taką przestrzeń do pomyślenia sobie o tym, kogo mamy za sobą. Nie co mamy już za sobą, ale kogo mamy za sobą, o swoich dziadkach, rodzicach, o tym, co nam dali dobrego, ale też czego nas nauczyli, co byśmy chcieli zostawić dla siebie i przekazać dalej, a z czego chętnie byśmy zrezygnowali. Natomiast w formie tej rękodzielniczej to są bardzo takie bogate, błyszczące, energetyczne formy, które też mają odbijać słońce, którego jest coraz mniej. A kolejnym warsztatem 19 listopada będzie krajka tkana na bartku. Od jakiegoś czasu przypominamy tę technikę prostego tkania właśnie pasów kolorowych. Dodam tylko, że na Ostrówku naszym opolskim znaleziono kilkadziesiąt przykładów takich kraj, jak i w ogóle ubiorów, które są chyba najbogatsze w całym kraju, jeśli chodzi o wykopaliska archeologiczne. Więc te krajki, które były też tak symbolicznie związane jakby z takim procesem życia, życiem w czasie, tym liniowym takim od starości, nie, od młodości do starości, potem wymianie pokoleń, to też ma być trochę takie refleksyjne, ale nie musi być, bo tak jak mówię, ta warstwa refleksyjna to jest tylko temat, a potem jest po prostu uczenie się nowej techniki, tworzenie pięknych rzeczy.
1: Czy w tych zajęciach też mogą brać udział dzieci?
0: Jest kilka dzieci, które się zapisało, natomiast z rodzicami, no nie wiem, kogo masz na myśli mówiąc dzieci, jeżeli to są nastolatkowie, którzy są samodzielni, to jak najbardziej mogą być samodzielni. Ja tylko zawsze proszę, żeby zadbać o ich komfort, żeby oni się nie czuli skrępowani, bo tak jak mówię, grupa jest zróżnicowana wiekowo, ale jak najbardziej, jakby nie ma w ogóle limitu tutaj.
1: Wydaje mi się też, że kiedy przychodzą osoby o określonych zainteresowaniach, to jakby z automatu one po prostu jakoś tak się rozumieją. Jednak przychodzą w tym samym celu, więc to ich łączy. To ich łączy, te wspólne działanie i ten wiek tak nie do końca ma znaczenie potem.
0: Super, to w ogóle też wyszło na pierwszych warsztatach, bo po pierwsze przyszła mama z córką, taką nastolatką i powiedziała, że po prostu chce z córką spędzić więcej czasu, więc potrzebowały takiego pretekstu gdzieś na zewnątrz, nie tylko w domu, ale gdzieś na zewnątrz przy właśnie jakichś aktywnościach. Ale też jest tak, że te starsze panie na przykład znają lepiej niektóre techniki, ale już nawlec igłę pomaga młodsza osoba, albo młodsze osoby znają te techniki z takich bardziej nowoczesnych stron, form jakichś, nie wiem, wydawnictw i tak dalej, więc ta wymiana międzypokoleniowa super tutaj wychodzi i myślę, że ja używam tego słowa międzypokoleniowe, ale w tej grupie nie ma się absolutnie poczucia w ogóle jakiegoś zróżnicowania pokoleń.
1: Dokładnie, że wiek tutaj ma znaczenie. To nie ma znaczenia, tylko wspólne działanie. Jeśli ktoś z Was poczuł się teraz zainspirowany, poczuł taką nawet cząstkę chęci, żeby brać udział w warsztatach, to nie krępujcie się, piszcie maile. Można się zgłaszać do fundacji, do dzieła. Zapamiętajcie nazwę i na pewno odnajdziecie Maję Tomanik w internecie. No i bezpłatny warsztat, tylko korzystać. Dziękuję bardzo i gratuluję Ci tego pomysłu, bo naprawdę jest świetny, jestem pod wrażeniem.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Make eyes at someone, czyli zawiesić na kimś wzrok, flirtować z kimś spojrzeniem. Takie sformułowanie omawialiśmy w zeszłym tygodniu.
2: I to może się w różnych sytuacjach pojawić. Też w takiej sytuacji, gdzie jedna osoba flirtuje z drugą wzrokiem. To bardzo często jest wykorzystywane w takim znaczeniu. Tam mieliśmy takie zdanie: stop making eyes at him, go and talk with him.
1: Czyli przestań z nim tak flirtować czy grać spojrzeniem, idź i porozmawiaj.
2: Mhm. I to też dosyć częsta sytuacja. W piosence było fajnie, bo to pokazało, w piosence nam tekst pokazał, że czasami ta gra spojrzeń czar pryska, kiedy naprawdę poznajemy osobę, także też ciekawa sytuacja. To była Gracie Abrams, 2024 rok. I skaczemy 40 lat wstecz do zespołu The Cars, czyli auta, samochody. Co jest ciekawe, później była taka seria nagradzanych kreskówek. Cars, czyli samochody, auta. I ich piosenka została wykorzystana tam. Także też dosyć ciekawa sytuacja. Piosenka You Might Think, która znowu polecam obejrzenie teledysku, bo to był 84 rok, jeden z pierwszych teledysków do MTV nakręconych. I pierwszy teledysk na świecie, który dostał nagrodę za stworzenie teledysku. Jak my teraz na niego patrzymy, to można się uśmiać z tych efektów komputerowych. Na tamte czasy to było wow. Tutaj wokalista pojawia się jako taka gigantyczna mucha z jego twarzą i gdzieś tam jak King Kong przylatuje do wieżowca, gdzie jest dziewczyna i tak dalej. Zrobione naprawdę jak na tamte czasy niesamowicie. Teledysk dostał nagrodę i został opisany jako pierwsza kreskówka z udziałem prawdziwych ludzi. To był taki turning point, czyli taki moment zwrotny, że wcześniej nikt tego nie zrobił. Także naprawdę polecam teledysk obejrzeć. Zespół The Cars w piosence You Might Think ma takie fajne, codzienne wyrażenie.
1: Without scrape, czyli bez zadrapania.
2: Bez zadrapania. To scrape może być fizycznym zadrapaniem jakimś, że gdzieś się zadrapaliśmy, uszkodziliśmy w jakimś wypadku. Without a scrape, bardzo metaforycznie można to wykorzystać, że z czegoś wyszliśmy bez szwanku, że nic się nam nie stało. I tu też zdania nam pokażą, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Everyone got out without a scrape from the accident, czyli że wszyscy wyszli bez szwanku z wypadku.
2: Mhm. Czyli był jakiś wypadek, wszyscy byli przerażeni, co się stało. Okazało się, że wszyscy bez szwanku z niego wyszli.
1: Nobody lives a difficult relationship without a scrape, czyli że nikt nie wychodzi z trudnych relacji bez zadrapań, bez szwanku.
2: Czyli jest jakiś trudny związek i generalnie za każdym razem, kiedy jest on trudny, to każdy z niego wychodzi z jakimś tam zadrapaniem. Zespół The Cars.
1: Jeszcze w piosence.
2: Piosence, właśnie już sobie wyciągam tej frazy. Tak, to
1: There's no escape without a scrape, czyli że nie ma wyjścia, nie ma ucieczki bez szwanku.
2: I co ciekawe, to wyrażenie całe, there is no escape without a scrape, które się rymuje, wpisało się jakby w kanony językowe i od momentu z tekstu tej piosenki zostało wykorzystywane jest w ten sposób właśnie. There is no escape without the scrape, czyli nie ma opcji wyjścia z tej sytuacji bez szwanku, bez zadrapania. Musi coś się wydarzyć, mniejszego lub większego. Zespół The Cars, piosenka You Might Think, czyli mogłabyś myśleć, troszeczkę daje do myślenia tekst. I wyrażenie, Kasiu, jeszcze raz?
1: Without the scrape, czyli bez szwanku, bez zadrapania.
2: Zapraszamy.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 24. niedzielę zwykłą. Przed nami w poniedziałek święto podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV apelował o obronę godności każdego człowieka. Episkopat zaprasza na ogólnopolskie forum duszpasterskie. Dzisiaj w programie także 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Będzie też zaproszenie do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Święty Jan Paweł II, papież. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Pani Marianna Popiełuszko, matka męczennika błogosławionego księdza Jerzego. Piosenkarka Eleni. Maryja, matka Jezusa i wreszcie sam Chrystus. Co łączy wszystkie te osoby? Może już się domyślamy. Każda z nich w pewnym momencie życia dokonała aktu wybaczenia. A pewnie nie było to proste, patrząc na historię ich życia. Papież Polak, po tym jak chciano go zamordować na placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku, udał się do więzienia, aby osobiście wybaczyć niedoszłemu zamachowcowi Aliakczy. Prymas Wyszyński więziony był przez 3 lata w czasach komunistycznego zniewolenia naszej ojczyzny. Z dala od rodziny, daleko od diecezji, spraw Kościoła i Polski. Przypłacił to utratą zdrowia, ale po odzyskaniu wolności z serca wybaczył tym, którzy pozbawili go wolności. Marianna Popiełuszko, matka księdza Jerzego. Są zdjęcia, na których widać jej ból i cierpienie, kiedy modliła się nad trumną swego syna kapłana. Widziała okrutnie zmasakrowane ciało męczennika, całe czarne od siniaków i ran. Wypowiedziała w jednym z wywiadów: ale nikogo nie osądzam, śmierci niczyjej nie żądam. Pan Bóg sam kiedyś osądzi. Ile trzeba, tyle mordercy będą musieli odpokutować. Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, żeby się oni nawrócili. Ja już im przebaczyłam. Wielka kobieta, ogromna siła ducha. Piosenkarka greckiego pochodzenia, znana i lubiana Eleni. 17-letnia córka piosenkarki Afrodyta została zastrzelona 20 stycznia 1994 roku przez swojego byłego chłopaka. Sprawca dokonał zabójstwa z nielegalnie posiadanej broni. Oddał do niej 2 strzały, w skroń oraz w serce. Dziewczyna zginęła na miejscu, a jej ciało sprawca ukrył pod gałęziami. Posłuchajmy, co powiedziała piosenkarka. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, tylko wyzbyć się negatywnych emocji, które nas zabijają od wewnątrz. Ja przebaczyłam i czuję się wolna wewnętrznie. Mam pokój w sercu. Dzielę się nim z ludźmi. Jestem życzliwa nawet dla tych, którzy mnie czasem ranią. Maryja, Matka Boża Bolesna, i ona musiała zmierzyć się ze śmiercią swego ukochanego Syna Jezusa. Czy możemy wątpić w to, że wybaczyła? Oczywiście, że okazała miłosierdzie tym, którzy ukrzyżowali Jezusa. Wybaczyła tym, którzy domagali się wyroku śmierci. Wybaczyła tym, którzy biczowali, wkładali koronę cierniową, którzy popychali i policzkowali jej Syna. Ale to nie koniec. Maryja wybaczyła także apostołom, najbliższym uczniom Chrystusa. Ktoś spyta, co miała im wybaczyć? To, że uciekli z Ogrójca, że nie było ich pod krzyżem, za wyjątkiem Jana. To, że wątpili w zmartwychwstanie, że nie dowierzali, że On żyje, że ukryli się ze strachu w wieczerniku. Spójrzmy wreszcie na Pana Jezusa. Wybaczył, wybacza i będzie wybaczał. Tyle razy, ile będzie trzeba. Za każdym razem, kiedy człowiek żałuje i ma wolę poprawy, może otrzymać dar miłosierdzia i pokoju. Doświadczamy tego w sakramencie spowiedzi. Zgodzimy się wszyscy, że dobrze odbyta spowiedź, przygotowana, szczera, sprawia, że wracamy z kościoła jak na skrzydłach. Tyle osób już wybaczyło, a my, a ja, czy wybaczam z serca tak jak potrafię? Czy może pielęgnuję w sobie złość i zawiść? Sam prosząc o wybaczenie Boga, czy mogę nie podzielić się wybaczeniem z drugim człowiekiem? O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Oczywiście, że wybaczenie nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że przychodzi po czasie walki z samym sobą, po miesiącach i latach bólu. Ale ważne, żeby w końcu wybaczyć. Nie znaczy to zapomnieć, bo jako ludzie mamy pamięć, emocje i swoją wrażliwość. Nie można wyczyścić pamięci jak w telefonie czy laptopie. Brak wybaczenia sprawia, że nie jesteś do końca wolny. Gniew na drugą osobę nie daje pokoju serca i zżera nas od środka. Często latami człowiek nosi w sobie chęć odwetu, a wybaczyć to oddać sprawcę zła i grzechu w ręce sprawiedliwego Boga. Wybaczyć to zostawić odpłatę Bogu, najlepszemu sędziemu. Wrócę jeszcze na chwilę do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wypowiedział kiedyś przepiękne i jakże aktualne słowa. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności. Jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Chcesz być wolny? Odetchnąć pełną piersią, to przebacz z serca. Z Panem Bogiem jest to możliwe, a i Bóg przebaczy nasze przewinienia. Pamiętaj, że przebaczając, jesteś najbardziej podobny do samego Chrystusa.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie apelował o obronę godności każdego człowieka. Podkreślił, że traktowanie ludzkiego ciała jak przedmiotu, którym można dysponować, narusza godność ludzką. Sprowadzenie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności osoby. Nasz świat wzywa nas w szczególny sposób do podtrzymywania godności osoby ludzkiej. Leon XIV wezwał wiernych do dalszych wysiłków na rzecz ochrony ludzkiej godności i praw z niej wynikających. Jak ocenił, jest to jedno z najważniejszych wyzwań w historii ludzkości. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do trwających dożynek. Prosił również Maryję, aby strzegła polskich rodzin i pól.
3: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
4: A tutti la mia benedizione.
3: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Jeszcze pozostajemy w Watykanie.
0: Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda di Seni, z okazji z żydowskich świąt Rosh Hashana, Yom Kippur i Sukot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
5: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i o obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
0: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
6: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
0: Za dwa tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
7: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
0: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Vatican News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Serwis Vatican News zaprezentował Krzysztof Brąk. Na przedmieściach Rzymu powstanie watykańska farma fotowoltaiczna. Farma, która ma powstać na należącej do Watykanu działce na północno-zachodnich obrzeżach Rzymu, mogłaby w ciągu 2 lat zapewnić zasilanie Stolicy Apostolskiej. Obiekt o mocy około 90 MW, zbudowany na powierzchni 200 hektarów, należałby do największych tego typu instalacji na terenie Włoch. Panele słoneczne będą umieszczone na wysokości kilku metrów, tak by można było pod nimi uprawiać rośliny. Cień paneli ma ograniczyć parowanie i uchronić uprawy przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Budowa elektrowni była jednym z priorytetów papieża Franciszka, który przywiązywał dużą wagę do spraw ekologii. Opuszczamy Watykan. Dzieci z Fastowa pod Kijowem pierwsze dni szkoły spędzają w schronach. Powód to powtarzające się ataki bombowe. Nauczyciele w trudnych warunkach próbują zapewnić im bezpieczeństwo. Katolicką szkołę podstawową świętego Marcina de Porres w podkijowskim Fastowie z mikrofonem odwiedził Paweł Buszko.
8: Jeśli w obwodzie kijowskim ogłoszony jest alarm lotniczy, znaczy to, że zbliżają się rakiety albo drony. Dla dzieci znaczy to, że mają kilka minut, żeby się spakować i zejść do piwnicy, wyjaśnia Kateryna Nimak, dyrektorka katolickiej szkoły w Fastowie. Razem z panią dyrektor schodzimy do schronu, w którym urządzone są sale lekcyjne dla starszych klas. Zdarza się, że dzieci muszą tu spędzić długie godziny. Czy się boją?
9: Nie skażę, że panika?
8: Paniki nie ma, ale pewien strach i ostrożność jest na pewno. Dzieci wiedzą, że przylatują rakiety i rozumieją zagrożenie. W szkole i oddziałach przedszkolnych uczy się tu niemal setka dzieci. Wśród nich również dzieci w spektrum autyzmu, które potrzebują dodatkowej opieki psychologów. Dla nich sytuacja wojny jest szczególnie trudna. Z Fastowa, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Po zwycięstwie skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii-Anhalt obawy przed władzą AfD wyrażają m.in. przedstawiciele kościołów, nauki, biznesu i imigrantów. We wspólnym oświadczeniu kościołów ewangelickiego i katolickiego wyrazili zaniepokojenie konsekwencjami wynikiem wyborów dla kultury i edukacji, działalności społecznej i wolontariatu, usług społecznych, organizacji charytatywnych i kościołów, a także dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Biskupi przekazali również, że kościoły przetrwały dyktatury i ucisk, wojny i kryzysy i będą nadal otwierać drzwi dla wszystkich ludzi, którzy szukają ochrony, pokoju i pomocy w obecności Boga. Rektor Uniwersytetu w Magdeburgu zapowiedział, że uczelnia nie zrezygnuje z kształcenia studentów z zagranicy i nie dopuści do izolacji landu od świata nauki. Z Krakowa do Wilna starym samochodem marki Żuk. Żukiem dla życia. To nazwa akcji na rzecz jedynego na Litwie stacjonarnego hospicjum dla dzieci i dorosłych założonego i prowadzonego przez polską zakonnicę siostrę Michaelę Rak. Organizatorzy ruszyli w Polskę, by zdobyć środki na funkcjonowanie placówki. Jak mówi Polskiemu Radiu Robert Jagła, jeden z organizatorów akcji, utrzymanie wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki kosztuje miesięcznie około 350 tysięcy złotych.
10: Urodziłem się i wychowałem się w Krakowie, chociaż od 20 lat mieszkam w Wilnie i problemy hospicjum są mi znane. Znam z siostrą Michaela i wiem, z czym ona musi się borykać. I postanowiliśmy grupą przyjaciół coś zrobić, żeby ją odciążyć, choć troszkę. Zbieramy na jednomiesięczne utrzymanie tego hospicjum i postanowiliśmy, że z mojego rodzinnego Krakowa spod sanktuarium wyjedziemy, przejedziemy przez całą Polskę zbierając te pieniądze. Nie wiem, czy nam się to uda, ale próbujemy.
1: Współorganizator akcji Piotr Szymański wyjaśnia, że dużym wyzwaniem było znalezienie sprawnego żuka.
11: No żuk pierwszy nie podołał, nie był technicznie już gotów na tak długą trasę z Krakowa do Wilna. No i niestety zostaliśmy zmotywowani przez diagnostę, który obejrzał tego żuka, że musimy coś zrobić, żebyśmy dojechali, żeby akcja osiągnęła sukces. No i niestety, albo stety, zaczęło się szukanie nowego żuka.
1: Żuk, który jedzie do Wilna, służył wcześniej straży pożarnej. Robert Jagła dodaje, że pojazd pomalowany jest na czerwono.
10: Jeździł na różne akcje i ludzie teraz tak faktycznie z łezką wokół, nawet niektórzy piszą na swoich stronach, jakaś piekarnia napisała, pamiętacie, jeździliśmy takim żukiem, rozwoziliśmy chleb, a teraz oni zbierają pieniądze, więc im pomożemy.
1: Do celu organizatorzy planują dojechać dzisiaj. W internecie uruchomiono stronę żukiemdlażycia.pl, prowadzona jest także zbiórka pieniędzy. Cała akcja jest relacjonowana w mediach społecznościowych.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Mija 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Matka Boża ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia zostały, jako jedyne w Polsce, uznane przez Kościół katolicki. Według przekazu wizjonerek widziały one Maryję na klonie rosnącym nieopodal kościoła. Matka Boża mówiła do nich po polsku w gwarze warmińskiej, co odczytano jako znak, ponieważ kraj znajdował się wówczas pod zaborami. Warmia w zaborze pruskim była poddana silnej germanizacji, a kościół prześladowaniom. Maryja zachęcała do powstrzymania się od grzechów, życia w trzeźwości oraz odmawiania modlitwy różańcowej. W 2006 roku w sanktuarium w Giedrzwałdzie ksiądz Jan Rosłan przypomniał, że przesłanie Maryi było skierowane do wszystkich wiernych.
2: Pierwszymi słowami Matki Bożej, które powiedziała do dzieci, to było: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Matka Boża zapowiedziała odnowę także życia religijnego, wzywała do zaprzestania pijaństwa, do prowadzenia się moralnego i wtedy także wyrosły ruchy trzeźwościowe na Warmii.
1: Wydarzenia w Giedrzwałdzie w 1877 roku budziły wiarę, a także ducha patriotyzmu i poczucie jedności Polaków. Pielgrzymi ze wszystkich zaborów wędrowali do sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe. Podczas uroczystości rocznicowych w Giedrzwałdzie w 2020 roku biskup senior diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus podkreślił, że w czasie objawień na mapie Europy nie było wówczas państwa polskiego, a Giedrzwałd znajdował się w zaborze pruskim.
3: Najbardziej widoczny był fakt, że Matka Boża mówiła w Giedrzwałdzie po polsku. W ten sposób łamała prawo i przepisy państwowe wprowadzone w ramach Kulturkampfu. I chociaż tam nie było mowy o suwerenności i granicach, dla wszystkich było jasne, że gra toczy się również o niepodległość.
1: Przypomnijmy, Giedrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Dekret w tej sprawie za zgodą Watykanu wydał w stulecie objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie w 1977 roku metropolita warmiński biskup Józef Drzaska. 79 lat temu, 14 września 1947 roku w Okopach na Podlasiu urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Był duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem warszawskiej Solidarności, obrońcą praw człowieka w

0: Matka księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko, pytana o to, jak wychować świętego, powiedziała, że trzeba kochać Boga i ludzi.
1: Ścieńku niebo, droga, kochać ludzi, kochać Boga, kochać sercem i czynami i będziecie wszyscy z aniołkami.
0: Msze za ojczyznę odprawione przez księdza Jerzego w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie gromadziły tysiące ludzi. W homiliach kapłan otwarcie mówił o obronie ideałów Solidarności, a także o sprzeciwie wobec przemocy. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy. Przestrzegał jednocześnie przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu, głosząc zasadę zło dobrem, zwyciężaj. Został zamordowany przez bezpiekę w 1984 roku, miał 37 lat. Jako męczennik za wiarę został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i kapelan Solidarności. Odszedł w wieku 82 lat. Był również bliskim współpracownikiem księdza Popiełuszki. Informacje o śmierci kapłana przekazała archidiecezja warszawska. Ksiądz Stanisław Małkowski był absolwentem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1970 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. 4 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Był zaangażowany w działalność opozycyjną od lat 60. W seminarium poznał księdza Jerzego Popiełuszka, z którym się zaprzyjaźnił, a później został jego współpracownikiem. Od 1982 roku odprawiali razem słynne msze święte w intencji ojczyzny w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W 2021 roku ksiądz Stanisław Małkowski został uhonorowany Orderem Orła Białego. Od lipca 2022 jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Jedni proszą o pokój na świecie, inni modlą się o zdrowie dla swoich bliskich. Kilkuset pielgrzymów wyruszyło w ubiegły weekend z Białegostoku do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypinie. To już 42. taka pielgrzymka rodzin. Przed podróżą pielgrzymów pobłogosławił metropolita białostocki arcybiskup Józef Gustek.
2: Niech ten czas przyniesie wiele głębokich przemyśleń, umocnienie wiary. Idźcie w pokoju, bezpiecznie.
3: Idę 42 raz w tym roku, idę w intencji, żeby zdrowie było dla mamy i dla siostry, dla naszej rodziny i dla moich przyjaciółki, żeby zdrowie było.
4: Oferuję tą pielgrzymkę za nowy rok szkolny i żeby moim rodzicom dobrze się układało w życiu i za moją całą rodzinę.
5: Koleżanki prosiły z chóru, żeby za nie się pomodlić, więc to też będzie za nich intencja. No i przede wszystkim za dzieci i za rodzinę. I też o pokój na świecie.
6: O zdrowie.
7: Ja pokój na świecie.
8: O zdanie matury.
0: Do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pielgrzymi doszli po około 9 godzinach marszu. Wieczorem odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. YouTube usunął profil archidiecezji łódzkiej. Kuria odwołuje się od decyzji cyfrowego giganta. Profil łódzkiego kościoła w tym serwisie działał od 15 lat. O jego usunięciu poinformowali wierni, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz Paweł Kłys.
9: W oświadczeniu, które zostało nam przesłane przez YouTube'a, dowiadujemy się, że treści, które zostały zamieszczone na kanale YouTube'owym Archidiecezji Łódzkiej, poważnie lub wielokrotnie naruszają zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych na YouTubie.
0: Kuria uznaje decyzję YouTube'a za bezzasadną, dlatego się od niej odwoła.
9: To 127 tysięcy subskrybujących, kanał, który ponad 15 lat funkcjonuje, na którym znajdowały się wywiady, nauczanie księży biskupów, kardynałów, kościoła łódzkiego, transmisje. Jednym słowem, całe życie kościoła łódzkiego.
0: Łódzka kuria przesłała już pismo do YouTube'a, teraz kościół czeka na odpowiedź serwisu. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy, tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni, najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. To dzieło ufundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański ród Stefensów, wyjaśnia pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.

0: były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku przez konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
1: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okna. Środki się znajdą, zapewnia proboszcz parafii, ksiądz Ireneusz Bratkę. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
2: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka.
1: Dwie najlepiej zachowane kwatery przedstawiają klęczącą niewiastę oraz wstęgę z nazwą rodów Stephensów.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: KEP opublikował stanowisko zespołu ekspertów do spraw bioetycznych w sprawie transplantacji organów. Gdy jest to możliwe z etycznego i medycznego punktu widzenia, oddanie swojego transplantu jest świadectwem miłości bliźniego i postawy prospołecznej, czytamy w stanowisku. Dokument przywołuje najważniejsze zasady etyczne dotyczące transplantacji organów. Punktem wyjścia jest godność człowieka i jego duchowo-cielesna natura. W dalszej części dokumentu podano uzasadnienie biblijno-teologiczne dawstwa organów zgodnie ze złotą regułą: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Zespół zwraca również uwagę na ocenę ryzyka dla dawcy i korzyści dla biorcy w przypadku pobierania narządów i tkanek od dawcy żyjącego. W dokumencie podkreślono, że sprzeczne z zasadami etyki jest wykorzystywanie embrionów i jeszcze żywych płodów ludzkich jako źródło organów albo tkanek do przeszczepów, a także przyspieszania śmierci w celu uzyskania organów do przeszczepów. Od środy trwa wielki odpust kalwaryjski ku czci podwyższenia Krzyża Świętego. Jeszcze dzisiaj w programie o 6.30 godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny i rozpoczęcie dróżek maryjnych o godzinie 11.00 suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. A od wczoraj w Opolu trwa 26. Jarmark Franciszkański. W programie jeszcze dzisiaj w południe uroczysta msza święta, a następnie od 13.30 na scenie przy klasztorze wystąpi zespół Tworzymy. Będzie konferencja dotycząca jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Potem od 15.30 wydarzenia artystyczne dla całych rodzin. Nie zabraknie też licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. Będzie też można zwiedzić klasztor i kościół. 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro ogłosił błogosławionymi Wiktorię i Józefa Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci. Pierwszy raz w historii polskiego kościoła do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina. Rodzina Ulmów pokazała, jak żyć miłością i pomagać innym, mówił arcybiskup Adam Szal podczas uroczystości. Metropolita Przemyski mówił w homilii podczas mszy, że droga rodziny Ulmów do świętości prowadziła przez codzienne obowiązki i zwykłe, a zarazem nadzwyczajne życie pełne miłości.
2: Ich wytężona praca, ich spełniane obowiązki wielkim trudem, myśl Ewangelii i słów Chrystusa zapisane w Ewangelii były podobne do jarzma, które było słodkie, i brzemienia, które było lekkie. Dlaczego było lekkie? Bo było spełniane z miłością, miłością miłosierną.
1: Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś podkreślał po uroczystości, że Ulmowie stawiają ważne pytanie o kondycję rodziny w Polsce i na świecie.
3: To jest dzisiaj chyba najważniejsze pytanie w takim sporze antropologicznym, który się przewala przez świat. Są przykładem fantastycznej rodziny, na pewno w której człowiek jest ważniejszy niż to, co ma, bo to nie była niesłychanie bogata rodzina. Bardzo otwarta na życie, bogata dziećmi, bogata ludźmi. To, co piękne jest, że to ubogie życie wcale im nie przeszkadzało w realizowaniu swoich pasji.
1: Relikwie rodziny Ulmów odbyły peregrynację po Polsce. Inicjator tej peregrynacji, krajowy duszpasterz rodzin ksiądz Robert Wielądek, podkreślał, że dzięki tej inicjatywie rodziny w całej Polsce poznają wzór świętości życia rodzinnego, jaki dają Ulmowie.
4: Żeby w dzisiejszych czasach, gdzie wydaje mi się, że musimy zadbać o głoszenie Ewangelii życia małżeńskiego i rodzinnego, pokazywanie tego piękna, mamy pięknych świadków. Pierwszy raz w historii Kościoła mamy beatyfikowaną całą rodzinę. To jest w ogóle ewenement. W związku z tym bardziej trzeba to pokazać, tym bardziej trzeba to wydobyć. To, co też jest gdzieś istotne i ważne, to jest pokazanie, że mamy 7 dzieci, mamy beatyfikowanych, z czego to 7 zaczęło się rodzić w momencie męczeństwa.
1: Ulmowie zginęli w czasie II wojny światowej za udzielenie schronienia żydowskim rodzinom, zostali uhonorowani przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. od września w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 19 w domu Nazaret w Jemielnicy mają miejsce spotkania dla młodych w wieku od 18 do 35 lat. Zamysłem spotkań jest pójście drogą ucznia Chrystusa w celu rozwoju życia chrześcijańskiego i rozpalenia misyjnego zapału. Pierwsze miało miejsce w miniony piątek, a najbliższe 2 października pod tytułem „Czy rzeczywiście z tym światem i ze mną jest wszystko w porządku? Porozmawiajmy o grzechu”. Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie wszystkich zaprasza do udziału. Odbędzie się ona o godzinie 14 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Mszy świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Paweł Stobrawa. 17 pełnych pochówków, krypty, dawne klatki schodowe, dodatkowe pomieszczenia i ślady wcześniejszych posadzek. To tylko część odkryć, jakie przyniosły badania archeologiczne opolskiej katedry. Prace trwały 10 lat i zakończyły się w ubiegłym roku. W grudniu świątynia została ponownie oddana do użytku. Badania pokazały również, jak ważnym obiektem była opolska katedra już w średniowieczu. W XIII wieku należała do 5 największych kościołów na Śląsku. Jak wynika z przeprowadzonych prac, między Wrocławiem a Krakowem nie było wówczas większej świątyni. Odkrycie ścian, pozbawienie ich tynków pokazało nam nieznane dotąd wnętrze katedry, mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz opolskiej katedry.
5: Wejście do nowego pomieszczenia za zakrystią, które wiemy, że jest, chcemy je utrzymać jako skarbiec. Odkryliśmy dawne klatki schodowe w wieżach północnej i południowej. Odkryliśmy nowe krypty pod kaplicami północnymi. O nich nikt nie wiedział. 300 lat temu zostały zamurowane, zakończono w nich pochówki. Potwierdziły się dane z badań archeologicznych, że jestem proboszczem na cmentarzu.
1: Co ciekawe, nie wszystkie pochówki zostały wydobyte, więc zostawiliśmy coś dla przyszłych pokoleń. Odkryliśmy też elementy, które pokazały nam, gdzie sięgała posadzka katedry, dodaje ksiądz Klinger.
5: To gdzieś ponad metr w dół trzeba popatrzeć, by zobaczyć, że tam była posadzka. Skąd się wzięła nagle tak wysoka posadzka obecna? Bardzo prosto. Kilka razy katedra płynęła. Największy taki pożar był w 1628 roku. Zawalił się nawet dach. Oporanie wyrównali gruz, przebili łopatą, położyli nową posadzkę i otynkowali ściany. Stąd też ekspozycja przez ponad 300 lat tych ścian w tynku.
1: Zmieniamy temat. Już po raz 18 w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, wprowadzające w treści nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Tegoroczne forum odbędzie się w sobotę 19 września. Rozpocznie się o 9:30 mszą świętą w kościele świętego Rocha w Poznaniu. Następnie zaplanowane są obrady w auli Centrum Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. Wśród prelegentów jest także biskup opolski Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Udział w forum mogą wziąć przedstawiciele naszej diecezji, osoby świeckie i duchowne, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz członków parafialnych rad duszpasterskich, które aktywnie włączają się w realizację programu duszpasterskiego. Zgłoszenia do 14 września za pośrednictwem strony internetowej. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodych od 16 roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży w 2027 roku, które odbędą się w Seulu. Planowany jest wspólny wylot uczestników z całej diecezji, udział w dniach w diecezjach i centralnych wydarzeniach z papieżem, a także kilkudniowy pobyt po zakończeniu spotkania. Wyjazd zakłada wspólne przeżywanie Eucharystii, integrację oraz przygotowania formacyjne odbywające się od listopada w różnych częściach diecezji. Ostateczny koszt udziału nie jest jeszcze ustalony. Zapisy prowadzone są na stronie www.ławka.org w zakładce Seul 2027. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, witam Państwa wraz z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Są dzisiaj z nami Tomasz Dubak z Nowej Lewicy.
2: Dzień dobry.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
4: Dzień dobry.
1: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
6: Dzień dobry Państwu.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
7: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
1: Proszę Państwa, zaczynamy od pytania dotyczącego jednej z głośniejszych spraw w ostatnim czasie, takiej wprawdzie kryminalnej, ale zdecydowanie o podłożu politycznym. Czy powinna powstać komisja śledcza w afery Zonda Krypto w tej sprawie, czyli w sprawie upadku giełdy kryptowalut? Prokuratura prowadzi śledztwo, dokonuje kolejnych zatrzymań, stawia zarzuty. Badany jest m.in. wątek zniknięcia w tajemniczych okolicznościach jednego ze współtwórców tej giełdy, Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Mamy też najnowszy sondaż SW Research na zlecenie Onetu. Z niego wynika, że ponad połowa Polaków jest za powołaniem komisji śledczej, która miałaby również równolegle z prokuraturą badać tę sprawę. Sprzeciw wyraża w tej sprawie mniej niż 1/4. Natomiast interesujące jest to, że z tego sondażu wynika, iż o sprawie nie słyszało tylko 10% Polaków. A więc rzeczywiście to potwierdza, na ile nośna jest ta sprawa. Także politycznie, kto zyska, kto straci na tej sprawie? To też jest pytanie do Państwa. Ale zacznijmy od komisji śledczej. Czy ona powinna powstać i czym się powinna zająć? Tomasz Dubak.
2: Naszym zdaniem tworzenie komisji śledczej na przeddzień w sumie roku wyborczego to nie do końca jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że jesteśmy na początkowej części czy początkowej fazie tego śledztwa. Ono trwa, jest dosyć dynamiczne. O ile dobrze kojarzę, chyba 5 osób jest już w tej sprawie zatrzymane. I w gruncie rzeczy w 2027 roku byłoby teatrem politycznej walki, a nie wyjaśnienia sprawy, no bo wiedzmy, że celem komisji śledczej jest wyjaśnienie sprawy. To jest sprawa na pograniczu, tak jak pan redaktor wspominał, kryminalnych historii z zabójstwem najprawdopodobniej w tle. No i oczywiście dosyć szerokiego wpływu mafiozów, bo przecież pamiętajmy, że afera Zonda Krypto to nie jest 2025, 2024 czy 2026 rok, ale dzieje afery Zonda Krypto biorą się w latach poprzedzających rządy PiS-u, gdzie Maniek, jeden z bossów mafii paliwowej, zgromadził znaczny kapitał, który następnie wprowadził na tą giełdę. To są gigantyczne,
1: żeby go wyprać, prawda?
2: Tak, to są gigantyczne pieniądze, które się tam pojawiły i dziw mnie bierze, że w latach, kiedy rządził niepodzielnie szef prokuratury krajowej, człowiek, który chodził z małym pistolecikiem za pazuchą, czyli pan Ziobro, sprawy były wielokrotnie umarzane, wątki, zwłaszcza kryminalne, były umarzane. No i efekty są później takie, że po zaginięciu pana Suszka pojawił się jego adwokat w roli szefa już nie BitBay, ale Zonda Krypto. No i mamy wtedy połączenie już z politykami, bardzo mocne z politykami Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, no i wpływ na proces najprawdopodobniej legislacji. To jest żmudna praca śledczych i naszym zdaniem niech śledczy tą sprawę od początku do końca wyjaśnią. Także raczej przeciw komisji, zwłaszcza w roku wyborczym.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
3: Dziękuję. Tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, również teraz na antenie, jest to bardzo poważna sprawa. Mamy powiązanie lobbingu wielkiego biznesu, przestępstw z politykami. Ewidentnie wpływ na decyzje polityków przez wstrzymywanie regulacji tej nowej dziedziny, którą są kryptowaluty. I tak naprawdę ja osobiście pozostaję sceptyczna co do komisji śledczych, ale muszę przyznać, że jestem zafascynowana logiką byłego premiera, w trakcie którego rządów największe jakby powiązania polityczne były, że rzeczywiście przedstawiciele Zonda Krypto właśnie z politykami wtedy rządzącej partii najczęściej mieli do czynienia i to na nich wpływali, i nagle to ten były premier, który jest z tym powiązany, wyskakuje z komisją z pomysłem na komisję śledczą. Fascynujące, partia Razem postanowiła w takim razie powiedzieć, sprawdzam i poprzeć ten wniosek odnośnie komisji śledczej. Czy ona w ogóle dojdzie do skutku, czy będzie skuteczna, zobaczymy. Ja osobiście pozostaję sceptyczna, ale biorąc pod uwagę skalę tego zaangażowania, też to, że tak naprawdę tą sprawą powinna zająć się bezstronna prokuratura, ale wchodzimy w ostatni rząd, w ostatni rok rządu Donalda Tuska, który nadal pomimo obietnic nie rozłączył stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, więc stwierdziliśmy, że poprzemy tą jakby drugą drogę, jeżeli chodzi o sposób na rozwiązanie tej sprawy. Jest to jakby trochę danie możliwości na wykazanie się politykom odnośnie sprawdzenia tej sprawy. Tak jak mówię, ja pozostaję sceptyczna. Jeżeli partia Razem zostanie przedstawiciele i dopuszczeni do tej komisji jako jej członkowie, obiecujemy, że zadamy te trudne pytania byłym rządzącym, żeby wytłumaczyć, jakim cudem lobbyści też powiązani ze światem przestępczym mieli po prostu dostęp do polityków decydujących w tak ważnych sprawach.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę, pytamy o to, czy komisja śledcza w sprawie Zonda Krypto przybliżyłaby nas do wyjaśnienie tej afery, czy też byłaby spektaklem politycznym, Stefan Płonecki?
4: Na pewno byłby to spektakl polityczny, bo widzieliśmy, jak w ostatnich latach działają komisje właśnie takie sejmowe, ale to one komisje w ogóle powinny działać i nadzorować jakby instytucje państwa, które gdzieś tam potrzebują jakby danej takiej pomocy. Natomiast tutaj widzimy, że prokuratura i służby państwa działają sprawnie w tym kierunku. Są osoby zatrzymane. Wszystko się dzieje jakby w dobrym kierunku. Natomiast czy taka komisja powinna powstać? Myślę, że to właśnie w tym roku przedwyborczym to byłby taki teatr i przerzucania winy i wszystkich jakichś takich udziałów. Chociaż wiemy, jak były głosowane właśnie propozycje rządu odnośnie uregulowania tej kwestii zonda rynku, czy tego kryptorynku z różnymi tam firmami. Więc widzimy, jak tutaj cała prawa strona zagłosowała, że nie chce tego uregulowania tego rynku, czyli dalej ma zostać taki dziki zachód, jak jest do tej pory, że można oszukiwać społeczeństwo i robić interesy i brać pieniądze na fundacje, później wyciągać z tego pieniądze, jak to robił właśnie nasz poprzedni szeryf. Więc myślę, że to byłby spektakl i niepotrzebne. Zostawmy to może prokuraturze, organom ścigania, niech działają sobie w spokoju, a na pewno ten rynek trzeba uregulować w jakikolwiek sposób. I tu myślę, że rządzący rząd powinien się dogadać z prezydentem i wybrać tam jakieś rozwiązania, które no, będą chroniły społeczeństwo, bo zresztą czy rząd, czy prezydent mają służyć społeczeństwu, a tutaj społeczeństwo nie może być okradane przez cwaniaków, którzy gdzieś tam pojawiają się na rynku, widzą jakieś luki prawne i tak na tym żerują, więc tu trzeba to uregulować na pewno.
1: Sławomir Batko.
5: Czy z pewnością ta afera powinna być wyjaśniona, bo to jest afera w bardzo szerokim kontekście, szanowni państwo. Ja się przysłuchiwałem tutaj wcześniejszym wypowiedziom i trochę ze zdumieniem, bo tak pan z Lewicy mówi, że tam prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry umarzała śledztwo. Jedno umorzyła, rzeczywiście. Jedno umorzyła, ale prokuratura krajowa nie zgodziła się na to umorzenie i kazała wznowić to postępowanie. Natomiast, szanowni państwo, przypomnę, że w kwietniu 2024 roku został umorzony przez prokuraturę Adama Bodnara wątek Bitbeja chociażby właśnie. I później drugi wątek. W 2025 roku w lutym prokuratura Waldemara Żurka umorzyła kolejne śledztwa. kiedy już wiedzieliście, szanowni państwo, że jest afera, że to jest piramida finansowa, bo przecież takiej informacji nie było.
2: Wątek poboczny.
5: To jest po pierwsze, a więc umorzyliście te śledztwa, kiedy już w grudniu 2025 roku premier mówił, że to jest, za tym stoi rosyjska mafia, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj przypomnę, że wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej reprezentuje człowieka, za którym stoi rosyjska mafia. Nie reprezentuje poszkodowanych, tylko reprezentuje mecenas Giertych reprezentuje, czyli szef waszego klubu reprezentuje człowieka, którym stoi rosyjska mafia. Tego przekręciarza, oszusta, o którym mówicie. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, ja nie znam wpływu lobbystów, kontaktów, które miałyby za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy blokować wejście tej ustawy. Ja przypominam, szanowni państwo, że rozporządzenie MiKa weszło w czerwcu 2023 roku. Wy władzę przejęliście w grudniu 2023 roku, czyli macie zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy nie przygotował rozwiązań w 3 czy 4 miesiące, kiedy jeszcze rządził, ale nie przeszkadzało wam to przez 2 lata czekać na te rozwiązania. Wy dopiero po 2 latach, kiedy wiedzieliście, że to już się sypie, że ta afera się rozwija, służby nie informują, prokuratura nie podejmuje śledztw, umarza poszczególne wątki, to wy po 2 latach dopiero wychodzicie z ustawą. A macie zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowało tych rozwiązań przez 3 czy 4 miesiące ostatnich swoich rządów. Te spotkania, o których tu pani mówiła, absolutnie nie powinno być ich miejsca, czy posła Moskala i tak dalej. Ale szanowni państwo, jaki dzisiaj Zjednoczona Prawica, czy szeroko pojęta prawica ma wpływ na proces legislacyjny w Polsce? To przecież wy przyznaliście się, że za pośrednictwem Związku Banków Polskich ludzie z Zondy Krypto pisali wam te ustawy, zgłaszali poprawki, a wy je przyjmowaliście, szanowni państwo.
1: Dziękuję bardzo.
5: To, przepraszam, jeszcze jeden wątek. To przecież Zonda Krypto sponsorowała spotkanie ICC między innymi Ursury von der Leyen i Donalda Tuska w kampanii wyborczej. Przecież wy powinniście już wiedzieć o tym, o tych wątkach. A co robiły służby? I to powinno być, panie redaktorze, wyjaśnione. Co robiło państwo polskie, że pozwoliło po raz kolejny zarządów Donalda Tuska, że doszło do tej
1: Dziękuję
5: afery?
1: Dziękuję bardzo. Karol Tobolak.
6: Przede wszystkim tutaj należy zwrócić na jedną uwagę. Ja słucham tutaj z pewnym niedowierzaniem słów o tym, że ustawa, którą wprowadzimy w Polsce, będzie regulowała estońską giełdę kryptowalut. No szanowni państwo, nawet ustawa, którą obecnie w idiotyczny sposób stara się forsować z rząd, nie zmieniłaby w sytuacji nic. Ludzie i tak straciliby pieniądze ze względu na to, że wielu z nich było po prostu ofiarami agresywnej kampanii reklamowej kryptogiełdy, która była po prostu z Estonii. Nie mamy wpływu na to i na proces legislacyjny z innych krajów. W tym wypadku mówienie o tym, że czy prezydent, czy ktoś blokuje dany proces legislacyjny jest absurdalne, bo to po prostu nie zmieniłoby tego tematu. Dalej, jeżeli mówimy o komisji, przez ostatnie lata rządów Donalda Tuska widzieliśmy cyrk na komisjach, który serwowała nam obecna koalicja rządząca. Pamiętam, co robił tam między innymi chociażby z naszego województwa poseł Zębaczyński. Pamiętam, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądała ta szopka. Ja rozumiem, że obecnie partie rządzące nie chcą powtórki z komisji, bo prawdopodobnie okazałoby się to dla nich pewnym blamarzem, upokorzeniem. Oczywiście, ale w tym wypadku sytuacja jest na tyle złożona. Widzimy, że podejrzanych jest bardzo dużo osób z wielu partii politycznych i uważamy, że przede wszystkim również politycznie należy tę sprawę rozwiązać, a osoby, które są związane, po prostu wypalić żywym ogniem z polskiej polityki. Dlatego nie uważam, żeby udawanie, że rok przed wyborami zrobienie komisji jest błędem. Szanowni państwo, jeżeli traktujemy tę komisję poważnie i jeżeli traktujemy tę aferę poważnie, to powinna ona mieć miejsce i powinni posłowie pracować w niej rzetelnie, a nie udawać i robić z niej po prostu szopkę. W tym momencie musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na jedno, na to, żeby w przypadku komisji nie robić z niej po prostu tej szopki, którą serwowała nam przez lata obecna koalicja rządząca, która nie dowiozła w zasadzie nic ze swoich śledztw i nic nie wyciągnęła. Widzimy dzisiaj, jak chociażby, jak słusznie wspomniano, Roman Giertych bierze pro bono obronę pana Krala. Widzimy, w jaki sposób rząd robił tajne posiedzenia Sejmu, na którym ostrzegał przed Zonda Krypto, nie robił w zasadzie nic. Ministerstwo Finansów nie ostrzegało Polaków przed tym, że ta giełda to prawdopodobnie piramida finansowa, a dziś mówi się o odpowiedzialności opozycji za to, że władza pozostała bierna i postanowiła nie przekazywać informacji, dlatego jako Konfederacja wystosowaliśmy do Waldemara Żurka prośbę o to, aby upublicznił wszystkie dane, przelewy i wszelkie możliwości, czy wszelkie sytuacje, w których padałyby podejrzenia co do instytucji, osób.
1: Kończymy.
6: I wyjaśnił tą sprawę po prostu publicznie.
1: Dziękuję bardzo. Poseł Paweł Masełko.
8: Dziękuję, panie redaktorze. Szanowni państwo, rozmawiajmy merytorycznie, bo panowie z prawicy mają bardzo krótką pamięć i już nie pamiętają rządów 8 lat premiera Mateusza Morawieckiego i pani premier Beaty Szydło. Szanowni Państwo, jakie są fakty? Pierwszy to jest taki, że dzisiaj rynek kryptoaktywów w ogóle w Polsce nie jest uregulowany. Mamy wolną amerykankę. Tak naprawdę mogą się pojawić kolejne firmy Zonda Krypto, jakie tam się będą nazywały, na polskim rynku i one będą sobie tutaj ściągały klientów i będą mogły ich oszukiwać i nie będzie żadnych standardów. Nie będzie żadnego ostrzeżenia, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem. Tak jak mamy inwestowanie na giełdzie i tym podobne. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, była tutaj wymieniona prokuratura Żurka, prokuratura Zbigniewa Ziobry. Szanowna pani z partii Razem. A kto rozdzielił te funkcje? Pamięta pani? Rozdzielił je premier Donald Tusk. A kto je połączył? Rząd już tutaj prawicy.
3: Beaty Szydło. Nadal ich nie rozdzieliliście z powrotem.
8: Dobrze, ale na chwilę obecną nie ma na to jakby możliwości i klimatu do tego, żeby to robić, ale chciałbym to bardzo mocno zaznaczyć. To nie było nasze działanie. Jeśli chodzi o samą kwestię komisji śledczej, ja bym na razie jeszcze chwileczkę odczekał, bo tak naprawdę my mamy rok do wyborów. To jest jeszcze czas, w którym ta komisja może ewentualnie przepracować jednak tą swoją pracę. Przy czym proszę na to zwrócić uwagę, że sytuacja jest cały czas rozwojowa. Prokuratura pracuje. Ja myślę, że to nie jest koniec zatrzymań, że to nie jest koniec stawianych tutaj ewentualnych zarzutów osobom, które mogą właśnie być zamieszane w funkcjonowanie tej kryptogiełdy i działania lobbystyczne na poziomie parlamentu, bo myśmy to wszyscy oglądali. I znowu wracam do tej słabej pamięci polityków prawicy. Proszę zobaczyć, kto wetował trzy razy tutaj projekt ustawy o kryptowalutach, kto sponsorował prawicowe tutaj spotkania, jak CPAC na przykład.
2: Media.
8: Media oczywiście, TVN, tutaj telewizja Republika.
5: Ale ja pan nie przeszkadzam.
8: Jak pójdziemy tym tropem i potem tutaj dołożymy sobie właśnie takie wyjazdy posła Michała Moskala, gdzie tutaj wszyscy kluczą, że mówią, że on był na wczasach, a on pojechał tylko specjalnie do tego hotelu na te spotkanie, to karty zaczynają nam się tutaj układać w jeden kierunek prawicowy. Poseł Wippler przecież z Konfederacji, który
2: robił
8: pieniądze. I jeszcze na koniec.
1: PKO jeszcze.
8: Bo bym chciał bardzo mocno, żeby to wybrzmiało, bo komisja tutaj śledcza, ona będzie badała bardziej ten wymiar polityczny. Dlatego nie wiem, czy ten tor byłby dobry w tym momencie, kiedy prokuratura stawia zarzuty. I jeszcze jedna sprawa na koniec.
1: Ale już koniec.
8: Bardzo ważna. Jak może działać komisja śledcza, gdzie jeden ze świadków, który na pewno byłby powołany, który wziął perfidnie forsę na życie, bo dzisiaj nie pełni funkcji posła, a powinien pełnić tą funkcję posła, były minister Ziobro, Zbigniew, to on się i tak nie stawi na tą komisję. To po co nam taka komisja, gdzie świadkowie nie przyjadą albo uciekną za granicę? Myślę, tutaj bo wcale nie jest powiedziane,
5: komisja uciekała.
8: Wcale nie jest powiedziane.
5: Wcale,
8: ale może będzie wezwany na pewno jako świadek.
5: Mówi pan, że będzie pracował w tej komisji.
8: I wcale pan nie jest powiedziane. Przejęzyczyłem się, proszę pana. I wcale nie jest powiedziane, że posłowie Wippler czy Moskal również nie zwieją z kraju. I będą unikać odpowiedzialności.
1: Dziękuję. Pan poseł, przepraszam, pan Sławomir Matko prosił.
5: Odpowiadając, bo naprawdę mnie to śmieszy. Oczywiście, szanowni państwo, te wątki są do wyjaśnienia, oczywiście wszystkie. Natomiast proszę mi powiedzieć, wytłumaczyć, jaki wpływ na proces legislacyjny w 2025 roku miał Zbigniew Ziobro, Michał Moskal. Przecież to wy to prawo ustalaliście. I pan mówi, że w ogóle, to jest kłamstwem oczywiście, że ta ustawa załatwiała...
8: Michał Moskal składał poprawki.
5: Które zostały odrzucone.
8: Ale składał.
5: Bogucki składał. Panie redaktorze, ja pomijam już fakt o tym, że również prezydent Nawrocki obecny, a wtedy kandydat, któremu nikt nie dawał szans, miał mieć jakiś wielki wpływ i zapewniać jakieś łaskawienia. To jest, szanowni państwo, tak wierutne kłamstwo ze strony Romana Giertycha, ta cała narracja. Ale ja już pomijam wątek taki, że ta ustawa kompletnie nie dotykała Zondy Krypto. Że Zonda Krypto funkcjonowała na licencji estońskiej. To panie pośle, to proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz, jeżeli trzymamy się faktów. Dlaczego wy 2 lata czekaliście z tą ustawą? To po pierwsze. A po drugie, dlaczego w tej ustawie zaproponowaliście tak długie vacatio legis, że ona weszła dopiero, miała wejść 1 lipca 2026 roku, czyli tak naprawdę kilka miesięcy temu. Pan mi powie, od kiedy Zonda Krypto już jest bankrutem i kiedy pan Kral uciekł z kraju, na co pozwoliliście. To jest drugie pytanie. I dlaczego to vacatio legis które miało obowiązywać do 1 lipca 2026 roku, zakładało, że wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku krypto miały funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Dlaczego? Komu to miało służyć, panie pośle? Dlaczego tak wprowadzaliście takie rozwiązania? Dlaczego odpowiada tak długie vacatio legis? Komu to miało służyć?
8: I
5: kto za to przyjął kasę?
8: Ja od razu dopowiem, że pierwszy projekt, który był tutaj przygotowany przez nasz rząd, byłby w terminie wejścia tego rozporządzenia unijnego MiCA.
5: I zakładał vacatio legis 1 lipca 2026.
8: No jak była taka możliwość prawna, to nie widzę żadnego problemu.
5: No to nie widzieliście państwo potrzeby pilnego regulacji.
8: Proszę na to zwrócić uwagę, że dzisiaj w aferze Zonda Krypto nie ma żadnego nazwiska, jeśli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej czy strony rządzącej. To, że Roman Giertych,
5: nie wziął żadnych, kto stoi za
8: pan mecenas pan Roman Giertych jest
2: reprezentuje
8: posłem, tutaj jest posłem niezawodowym. To jest jego działanie osobiste, jako mecenasa. Prowadzi swoją kancelarię, nie bierze pensji posła.
2: Ani za kancelarię, pro bono.
8: I proszę na to zwrócić uwagę, szanowni państwo, w aferze Zonda Krypto przejawiają się tylko nazwiska polityków prawicy. Ja tylko czekam na to, żeby oficjalnie została opublikowana lista, komu Zonda Krypto wpłacała
2: również
8: pieniądze.
2: Również czekamy na to, bo złożyliśmy nawet
1: pani Rykała,
2: wniosek do pana.
3: Ja bym chciała tylko trochę się odnieść, bo fascynuje mnie cały czas mówienie o tym, że kto jak najszybciej wprowadzi rozporządzenie MiCA. Tak jakby, nie wiem, rynek kryptowalut pojawił się na 2 miesiące przed stworzeniem tego rozporządzenia. Ten rynek istniał i był wolną amerykanką od lat. Rząd mógł rozpocząć pracę nad jakiekolwiek regulacjami bez tego bodźca ze strony Unii Europejskiej, więc jakby jest opieszałość najpierw jednego, potem drugiego rządu. Dopiero jak Unia nas zmusza do jakiejkolwiek pracy, te rządy zmusza do jakiejkolwiek pracy, żeby chronić polskich obywateli, to dopiero wtedy biorą się do roboty. No przepraszam pana, jakby naprawdę bez bodźca ze strony Unii Europejskiej nie potraficie działać na rzecz polskich obywateli?
2: W 2019 roku KNF, nadzór finansowy, robi publiczne ostrzeżenie. W 2019 roku rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. To moje pytanie brzmi, co od 2019 roku w tym temacie robi rząd? Nie robi nic. W związku z czym przerzucanie odpowiedzialności na obecny rząd, że w przeciągu 2 lat od momentu wybuchnięcia tej afery nie zrobił nic w tym temacie, no to już zrobił.
5: Zrobił, masz oświecenie.
2: Zatrzymał głównych protoplastów tego całego zamieszania. Zatrzymany jest pan Kral, zatrzymani są ludzie,
5: gdzie jest zatrzymany?
1: Jest zatrzymany,
5: przecież my nawet nie wiemy, czy pan Kral jest świadkiem oskarżonym.
2: No ale dobrze, niech pan nie przeszkadza. Osoby, które są powiązane z tą aferą, zostały przez Centralne Biuro Śledcze Policji, przez policję zatrzymane, są przesłuchiwane. Mało tego,
5: zostały
2: zatrzymane, a sąd podtrzymał wniosek aresztowy. To znaczy, jeżeli jakieś w tym temacie wątki kryminalne się pojawiają, zostały w przeciągu 72 godzin przedstawione przez prokuraturę niezależnemu sędziemu i sąd stwierdził, że są przesłanki do tego, że należy te osoby dalej przetrzymywać. W związku z czym prowadzenie dzisiaj sporu politycznego w postaci komisji śledczej nie ma najmniejszego sensu. Trzeba czekać na efekt pracy prokuratury i ja wiem, dlaczego prawej stronie zależy na komisji śledczej. Bo mieliby państwo dostęp do dokumentów. Mieli państwo dostęp do tego, co ma prokuratura. A dzisiaj cała zabawa polega na tym, że każdy z was o godzinie 6 rano siedzi i czeka na otwarcie drzwi przez funkcjonariuszy Centralnego
5: Jest pan
2: biura.
5: Żałosny, ale jeżeli liczy pan, że każdy z nas, ale zdaje pan sobie sprawę, że materiał zgromadzony przez prokuraturę jest objęty tajemnicą postępowania prokuratorskiego i komisja śledcza na tym etapie nie ma żadnego dostępu. Po co pan tak kłamie?
2: Proszę państwa.
5: Tylko prokurator generalny może zwolnić, ewentualnie udostępnić pewne
2: ale
5: materiały.
2: Ale po co państwu są te dane? Po co państwu
5: nikomu
2: są
5: nie są potrzebne,
2: po
5: ale niech pan nie kłamie.
2: Ale po co?
5: Ale niech pan
2: ale
5: nie kłamie.
2: Po co są państwu te informacje?
5: Te dokumenty są objęte tajemnicą postępowania prokuratorskiego. Komisja śledcza nie ma prawa dostępu do nich.
2: Jak nie ma prawa dostępu
5: do
2: dokumentów?
5: Kłamie? Na etapie
2: prowadzenia postępowania prokuratorskiego. W jaki sposób będzie zadawać pytania?
5: Nie wiem.
2: Na podstawie czego?
5: Nie wiem.
1: Ale proszę państwa, no to w takim razie mamy tutaj wyraźny sygnał, że być może trzeba poczekać z komisją śledczą do zakończenia dochodzenia prokuratury, bo wtedy te wszystkie informacje zebrane
2: Komisja śledcza bada.
1: Ale wtedy komisja być może byłaby w stanie ustalić odpowiedzialność polityczną, bo prokuratura

0: Niedawno wygrana FD w jednym z landów w Saksonii-Anhalt, no, można powiedzieć, rozpaliła do czerwoności tamtejszych komentatorów, ale również i u nas słychać głosy zaniepokojenia, bo też jesteśmy przed kolejnymi wyborami, w przyszłym tygodniu na przykład Berlin, prawda, czyli no, jedno z najważniejszych miejsc na mapie, również politycznej Niemiec, będzie decydował w wyborach, czy poprzeć AfD. Sondaże w skali całego kraju również zwyżkują, jeżeli chodzi o ten odłam niemieckiej prawicy. Czy powinno nas to niepokoić i w jakim wymiarze, jak powinniśmy jako państwa, jako przedstawiciele sceny politycznej reagować na ewentualne potencjalne sukcesy dalsze AfD? No i jak to wpłynie na nasze relacje w ogóle z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem handlowym i nie tylko, przypomnijmy. Tomasz Dubak.
1: Znaczy generalnie w polskim interesie narodowym jest to, żeby takie partie jak AfD nie zwyciężyły w Niemczech, natomiast to wyborcy niemieccy decydują o tym, kto będzie w Niemczech rządził. Ja tylko przypomnę, że AfD to jest partia skrajnie prawicowa, partia nacjonalistyczna, partia proputinowska. Ja sobie wynotowałem cytaty pani Alice Weidel. Potrzebujemy taniego gazu z Rosji. Chcemy mieć bardzo dobre relacje z naszymi europejskimi sąsiadami, ale chcemy też mieć bardzo dobre relacje z mocarstwami. Dotyczy to również Rosji. 2025-2026 rok. Tino Chrupala. Aktualnie nie widzę zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji. Możemy krytykować dyktatury, ale nie musimy zważać na nasze interesy. Putin nic mi nie zrobił. W tej samej wypowiedzi twierdził, że współwinę za wojnę ponosi Zachód. Aleksander Gautland. Rosja jest potęgą w Europie. Musimy ją włączyć w europejski porządek. Należy jej przypisać mocarstwową rolę. W innych wypowiedziach relatywizował pakt Ribbentrop-Mołotow jako decyzję realpolityczną. Fabian Koibel. Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Ich ofiara jest częścią tożsamości narodowej. Są po prostu Afroamerykanami Europy.
0: No tak, to rzeczywiście te cytaty, które...
1: To są czołowi politycy AfD. I dzisiaj emocje. W naszym interesie na pewno nie jest to, żebyśmy popierali tego rodzaju partie. Ja tylko przypomnę, że jest pewna korelacja. Im biedniejszy land, im bardziej problematyczny land, tym większe poparcie dla populistów. Zresztą w Polsce jest bardzo podobnie. To jest politologicznie udowodnione, że populiści, czy dobrym rynkiem dla populistów jest przede wszystkim region, w którym są jakieś problemy, a te wschodnie Niemcy to jest jednak problem.
0: Chociaż
1: dla...
0: Przepraszam, przerwę. Saksonia-Anhalt ma stosunkowo niski poziom obecności imigrantów.
1: Tak, ale
0: to jest jeden z wiodących tematów.
1: Tak, ale to jest obszar poprzemysłowy, to jest obszar, który ma, o ile dobrze pamiętam, drugie albo trzecie miejsce, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca w odniesieniu do reszty landów. W związku z czym poparcie tam dla takich skrajnych rozwiązań jest bardzo duże. No i z naszego punktu widzenia to nie jest dobre, żebyśmy popierali tego rodzaju zwycięstwa partii w Niemczech, no bo to jest partia zresztą no mówią o tym, że miejsce, w którym wygrali, to są środkowe Niemcy, nie wschodnie, tylko środkowe Niemcy. W związku z czym wszelkiego rodzaju skrajności, wszelkiego rodzaju populizmy, tak jak w Polsce Konfederacja, prowadzą do złych rzeczy. Dlatego mam nadzieję, że ten Bundestag niemiecki składający się, o ile dobrze pamiętam, 736 reprezentantów raczej nie zostanie zdominowany przez takie partie jak partia AfD.
0: Dominika Rykała.
2: Wygrana AfD w jakimkolwiek landzie niemieckim jest jak najbardziej fatalną informacją dla Polski. Tak jak mój przedmówca przytaczał już cytaty, jest to partia nie tylko populistyczna i skrajnie prawicowa, ale też skrajnie antypolska. Będzie działała jakby na szkodę naszego kraju. Jako Polacy niestety takie są, taka jest rzeczywistość, nie mamy wpływu na to, co wybierają Niemcy w swoich wyborach. My musimy po prostu przyjąć tą rzeczywistość, że relacje z Niemcami najprawdopodobniej się nam pogorszą w momencie, kiedy AfD dojdzie do większej władzy. Dochodzi tam, zdobywa poparcie, dochodzi do władzy głównie dlatego, że po prostu elity liberalne, polityczne, które rządziły do tej pory Niemcami, po prostu przestały słuchać obywateli, przestały inwestować na przykład w infrastrukturę. Jeżeli się posłucha na przykład wypowiedzi Niemców, mówią o tym, że mają fatalną sytuację na kolei, na drogach, po prostu

0: dla spięcia się budżetu i kilku cyferek w Excelu przestali inwestować w bezpieczeństwo i przyszłość swoich obywateli i po prostu takie ignorowanie potrzeb ludzi prowadzi do tego, że po prostu skrajnie populistyczne partie wygrywają, a przeniesienie gniewu ludzi na pogarszanie ich sytuacji życiowej z tego, gdzie powinien skierować, czyli na rządzących, którzy nie wykonują swoich zobowiązań i przerzucenie ich na mniejszości, takie jak imigranci, jest dosyć prostą, wręcz prostacką zagrywką, która się łatwo sprzedaje przy obecnych mediach społecznościowych, przy obecnych sytuacji przekazywania informacji, tego jak algorytmy podbudowują po prostu skrajnie prawicowe narracje. Tak jak mówię, dla nas to jest fatalna sytuacja. Powinniśmy obserwować, co się dzieje w Niemczech i też uczyć się na ich błędach.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
2: No, musimy zachować tutaj na pewno dużą ostrożność w dyplomacji z taką frakcją, jak jest AfD. Ale trzeba też przyjrzeć się właśnie relacją między tymi starymi NRD i NRF, które były. I Niemcy Zachodnie zawsze były zupełnie na innym poziomie niż tutaj te Niemcy Wschodnie i na poziomie życia, stopy takiej życiowej, gospodarczej i tak dalej. I zawsze ta część zachodnia Niemiec jakby nie chciała jakby dofinansowywać i ułożyć tutaj na te Niemcy Wschodnie, chociaż jak mówi liderka AfD, to są Niemcy Środkowe, czyli nie wiadomo, co ma na myśli tutaj, patrząc na granice, które zostały ustalone. Natomiast ten populizm to po prostu przeraża, bo popatrzmy w ogóle na życiorys. Osoba, liderka, która mieszka w Szwajcarii ze swoją partnerką, adoptowanych dwóch synów wychowują i taka osoba po prostu manipuluje społeczeństwem niemieckim, które daje się wciągnąć właśnie w takie manipulacje, która mówi o zakazie, o związkach partnerskich i tak dalej, a sama w takim związku żyje, więc popatrzmy na to takie zakłamanie, które sprzedaje się po prostu społeczeństwu, które jest jakby niezadowolone ze swojej stopy życiowej, ze swojego statusu społecznego i tak dalej. Jak można grać emocjami, wykorzystywać społeczeństwo i zamiast pomagać ludziom, wyjść do nich, zapytać, jak można im w danym regionie, w danym landzie, czego potrzebują, to po prostu liderzy tej frakcji po prostu wykorzystują, nie wiem, czy nie wiedzę, czy właśnie ten status społeczny, ale trzeba też popatrzeć, jak czytałem życiorys liderki, jak wstydzi się w ogóle wymawiać głupczyce, bo przecież to stąd tutaj są jej dziadek lokalny właśnie pochodzi, który był w SS i tutaj sądził. No nie, po prostu jest to przerażające wszystko i na pewno my jako sąsiedzi musimy tutaj z dużą rozwagą patrzeć na to i z taką ostrożnością właśnie i dyplomatyczną, a nie właśnie z takim populizmem, który sprzedaje nam pan Braun czy inne frakcje prawicowe, iść w tą narrację, którą widzimy właśnie dzisiaj w Niemczech.
3: Dziękuję. Chociaż słychać w tych ostatnich wypowiedziach takie zdania często wypowiadane przez liderów AfD, że idą po władzę. No i patrząc na wyniki wyborcze, na sondaże...
2: To będzie straszne, bo wyjście ze strefy Schengen, wyjście ze strefy euro, no to nie jest nic dobrego dla całej Europy.
3: Sławomir Batko.
4: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mam po wypowiedziach państwa taką bardzo ogólną refleksję. Oczywiście to, że wygrywa AfD i to, że najprawdopodobniej na kanwie tej wygranej może utorować sobie rzeczywiście drogę, ja nie mówię do zwycięstwa w Bundestagu, ale może to być rzeczywiście teraz taki rajd przez poszczególne landy. Natomiast ja tak słucham państwa, którzy mówią, oczywiście jak to ta elita lewicowo-liberalna wskazuje, kto jest populistą, a kto nie jest. Wiadomo, prawica jest z natury populistyczna, ona nie powinna mieć nic do powiedzenia, no ale przebija się przez państwa takie stwierdzenie, że oto jakaś biedota, biedniejsze landy głosują na tą populistyczną oczywiście prawicę. No szanowni państwo, ja uważam, że właśnie to, co wy robicie, ja przepraszam, że tak in gremio mówię, ale to, co robi pewnie niemiecka lewicowo-liberalna elita, europejska lewicowo-liberalna elita, próby ogrodzenia tych partii tym kordonem sanitarnym, tak? No bo to się tak nazywa w Niemczech, kordonem sanitarnym ich ogrodzić, no to jest właśnie efekt waszej polityki. To nie jest tak, że się nagle jakaś polityk pojawiła i rzuca jakieś chwytliwe hasełka. Przecież jeszcze pewnie 10, 15, 20 lat temu, jakby powiedziała, wychodzimy z strefy Schengen, to by się kazali Niemcy jej popukać głowę i schować do jakiegoś kantorka. Tylko dla jakiegoś powodu te hasła są dzisiaj popularne. A one są popularne, bo są skutkiem waszej polityki wieloletniej. To CDU na zmianę z SPD albo SPD na zmianę z CDU rządzi tyle lat. A w Unii Europejskiej przecież cały czas EPP tam sobie dobiera raz lewicę, raz kogoś tam jeszcze dobierze. To wy forsujecie te projekty. To wy zubożacie niemieckie, polskie i europejskie społeczeństwa właśnie wprowadzając różnego rodzaju polityki. To masowa migracja dzisiaj doprowadza do tego, że Niemcy mówią dość. I takie hasła trafiają. I oczywiście to nie jest dobrze, że AfD dochodzi do głosu. Ale, szanowni państwo, prorosyjska jest cała, oprócz może Die Linke, to cała niemiecka klasa polityczna jest prorosyjska. Kto budował Nord Stream 1, Nord Stream 2? Kto parł do tego? Przecież Angela Merkel spotykała się z Władimirem Putinem. Niektórzy w Polsce, przypomnę wypowiedź Trzaskowskiego, że to jest projekt biznesowy. To nie jest projekt polityczny. To jest projekt biznesowy, niech sobie budują. No, szanowni państwo, jak można być tak skrajnie naiwnym? No i właśnie efektem dzisiaj właśnie tej polityki, kiedy ktoś mówi, przepraszam, już kończę, kiedy ktoś mówi, zreformujmy, zmieńmy to w Unii Europejskiej, w polskiej gospodarce i tak dalej. Wy oczywiście, jak tylko słyszycie krytykę ze strony prawicy o Unii Europejskiej, to od razu Putin się cieszy. Argumentum ad Putinum zamyka wszystko, prawda? Koniec dyskusji. Tymczasem, szanowni państwo, ta dyskusja jest potrzebna, bo społeczeństwa europejskie po prostu nie wytrzymują tej chorej polityki i uważam, że na kanwie właśnie tej polityki realizowanej od tylu lat, właśnie takie ugrupowania dzisiaj zyskują poparcie.
3: Dziękuję bardzo. Ale czy w imię jakby realizacji własnych programów politycznych polskie partie powinny zawierać sojusze, no nie strategiczne, ale taktyczne z AfD? Bo na przykład będąc mocno antyunijną, AfD może być ciekawą ofertą dla tych polskich partii, które jakby z natury swej krytykują Unię Europejską.
4: Czy z jakąkolwiek partią, która ma na swoich sztandarach, nie wiem, rewizję granic i tak dalej, nie powinna Polska zawierać jakikolwiek sojuszy, czy to na forum europejskim.
3: Ale ma też na przykład reformę Unii Europejskiej.
4: I to jest dla mnie jasne.
3: W imię tego znaczy,
4: to już, panie redaktorze, mówimy o konkretnych, to jeżeli mówimy o reformach, to jeżeli ktoś na stole położy propozycje konkretnych reform w Unii Europejskiej, to one są warte do rozważenia, ktokolwiek je położy. Czy to będzie EPP, czy będą zieloni. Natomiast jeżeli te reformy mają prowadzić do, nie wiem, zniszczenia Unii Europejskiej jako takiej i tak dalej, no to wolnego handlu, przepływu ludzi, no to absolutnie coś, co dla nas jest nieakceptowalne.
5: Cóż, tutaj przede wszystkim należy zacząć od tego, że AfD nie jest już tylko mocne w byłym NRD, ale również w zachodnich Niemczech i ten marsz AfD trwa i pogłębia się przez to, że Niemcy są po prostu słabe i w landach organizują coraz głupsze koalicje.
6: A to nie jest prawda. W zachodnich landach mają poparcie tak. Na poziomie 12%.
5: Albo nawet pod 20%. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj mają ponad 40% w Anhalcie, a 20% w Zagłębiu, no to zobaczymy, co będzie za jakiś czas.
6: Proszę
5: w tym
6: pana,
5: momencie widzimy tendencję rosnącą. To, żeby wygrać w jednym landzie, widzimy AfD nawet 44%
6: nie pozwala. Trzeba mieć 50% poparcia. I
5: dobrze.
6: Jeszcze do tego...
5: No chyba, nie rozumie pan
6: sojusznika.
5: Pewnego czegoś, co się
6: nie
5: nazywa tendencją.
6: Nie znajdzie.
5: Jeżeli chodzi o koalicjantów, dziś widzimy, jak trudno jest założyć chociażby koalicję w Saksonii-Anhalcie. Jeżeli tam nie dojdzie do koalicji, albo do powstania koalicja naprawdę złożona od Barbary Knecht, aż po CDU Linke, w zasadzie cała paleta barw, to prawdopodobnie koalicja będzie nieskuteczna, nie będzie w stanie doprowadzić do jakichkolwiek reform i AfD w końcu dojdzie do władzy w tym landzie i po prostu władzę przejmie, czy będzie chciała tego opozycja do niej, czy nie. I tak w zasadzie wygląda izolowanie tej partii na arenie niemieckiej. W tym wypadku paradoksalnie, gdyby AfD doszła do władzy i się skompromitowała, dla większości partii niemieckich byłoby to łatwiejsze. Ale nie chcę do tego dopuścić. Widzimy przede wszystkim jedną rzecz, że w Niemczech jest pewna, czy była pewna wizja ekonomiczna właśnie współpracy z Rosją, kupowania taniego gazu,
4: surowce przede wszystkim z Rosji.
5: Ona się wyczerpała. Przemysł niemiecki ledwie wszędzie. Widzimy...
6: Nie, ona się nie wyczerpała. Pan
5: wyczerpała
6: prowadza
5: się.
6: W błąd. Ona się zmieniła w momencie, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę.
5: Tak, i wyczerpała się.
6: Zmieniła
5: była
6: się.
5: To kwestia naiwności i głupoty Niemiec. I za to płacą dziś cenę. I płacą cenę tylko i wyłącznie dlatego, że próbowali między innymi pominać nas jako sąsiada w swoich decyzjach biznesowych i dążyć do kooperacji z Rosją. I w tym momencie widzimy, że brak alternatywy, która, że tak powiem, pokazałaby Niemcom nową drogę ekonomiczną, bo widzimy to, że zamykanie elektrowni jądrowych nie działa, że kolejne masy wiatraków nie poprawiają ceny energii, że przemysł ledwie wszędzie, że pojawiają się bezrobocia, że widzimy falę migracji, że polityka zielona czy migracyjna, którą forsowała między innymi Angela Merkel, nie działa po prostu, tak? I ten system jest w zasadzie chory i on się rozkłada. Jako całe Niemcy, tak? Niemcy mają problemy i nie oszukujmy się. Zresztą widać to chociażby po naszych rodakach, którzy kiedyś pracowali albo dzisiaj pracują w Niemczech, czy więcej tam czasu spędzają i mówią o tym, że no, nie jest już tak dobrze jak kiedyś i wiele spraw idzie na gorsze, tak? I między innymi dlatego takie partie jak AfD wygrywają. I czy współpracować, czy rozmawiać z tą partią? No, żeby rozmawiać o czymś z jakąś partią czy z jakimś środowiskiem, to trzeba mieć o czym rozmawiać. Moim zdaniem z AfD nie ma o czym rozmawiać, dlatego też jako Ruch Narodowy nie weszliśmy w kooperację z AfD w ramach Parlamentu Europejskiego i przeciągnęliśmy negocjacje. Dzięki temu dzisiaj współpracujemy z Patriotami dla Europy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, czy oni będą u władzy, czy nie, to pamiętajmy, nawet mając poparcie większej części Niemiec, czy powiedzmy poparcie na poziomie 40-50% w niektórych landach, dojdzie do sytuacji, w której niemiecka strona scena polityczna, chcąc czy nie chcąc, będzie skręcała w retorykę, którą serwuje dzisiaj AfD na bazie swoich sukcesów, czyli prorosyjskiej i, no nie oszukujmy się, szkodliwej dla Polski. A co do zaś określania terenu byłego NRD jako Niemcy Środkowe, to pamiętajmy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a nawet czasami mniej czasu upłynęło, większość partii niemieckich, a w zasadzie wszystkie, stosowały tą retorykę.
3: Dziękuję bardzo. Głośno ostatnio było wypowiedzi jednego z deputowanych bodajże CDU, który no, w sposób jasny wzywał do tego, żeby nawiązać współpracę z AfD, wpuścić AfD do niemieckiej polityki po to, żeby ją ucywilizować. No, taki był podtekst tego i być może przez to osłabić. No, to taka jedna z koncepcji, która się pojawiła właśnie po tych wyborach w Saksonii-Anhalt. Poseł Paweł Masełko.
7: Szanowni Państwo, tu bym chciał wyraźnie podkreślić, że ten kierunek niemieckich wyborców w stronę AfD no jest dla Polski zły, negatywny i niedobry. I tu bym to chciał usłyszeć ze wszystkich stron sceny politycznej. Niestety, no pan z Konfederacji mówił akurat tutaj, że no nie jest to dobre, ale no proszę zwrócić na to uwagę, że część posłów Nowej Nadziei, czyli części Konfederacji, jest w grupie Europarlamentu razem z AfD, w grupie Europa Suwerennych Narodów, ale o tym się pan nawet w ogóle nie zająknął. Kolejna sprawa, proszę państwa, wyciągajmy lekcje z historii. Cofnijmy się do lat 20. i 30. XX wieku. Przecież naziści doszli do władzy również, bo nie było tutaj dla nich jakby takich hamulców, które my możemy dzisiaj zastosować. Ale to nie tylko była kwestia wyborów, bo to byśmy musieli dłużej rozmawiać na temat sytuacji w Republice Weimarskiej. Proszę Państwa, co jest tutaj problemem i takie rozmiękczanie prawej strony tutaj właśnie tej sytuacji AfD? Przygotowujemy się do tego, że jeśli będą wybory w Polsce w przyszłym roku i wygra prawica, no to i Grzegorz Braun również będzie możliwy tutaj w takim rządzie. To od razu Państwa przed tym przestrzegam. Tak samo jak i rozmowy z AfD i wspólne działanie europosłów. Kolejna sprawa, proszę Państwa, przypominam tutaj sytuację premier Włoch Giorgi Meloni, która reprezentuje też taką skrajną partię narodowo-konserwatywną, braci włoskich, została premierem, jest jednym z silniejszych punktów dzisiaj integracji i zjednoczenia Unii Europejskiej. Proszę na to zwrócić również uwagę, że jednak część tych liderów, którzy najpierw wyglądają dosyć strasznie, potem jednak się da się ich jakoś ułagodzić. Kolejna sprawa, bardzo ważna dla Polski, to jest to, że w przyszłym roku mamy wybory we Francji. I to, kto wygra we Francji, będzie rzutowało tak naprawdę na to, co się będzie działo. I w Polsce oczywiście, Polska jest dużym krajem Unii Europejskiej, dzisiaj jest ewidentnie proeuropejska. Będzie decydowało o tym, jaki kierunek wybierze właśnie Unia Europejska, bo dla Polski wszystkie działania naszego dużego partnera i głównego partnera biznesowego, jakim są Niemcy, czyli zamykanie granic, ograniczanie ruchu, proszę zwrócić uwagę dzisiaj, to co mamy na granicach, jak nasi przedsiębiorcy narzekają właśnie na te kontrole, na to, że nie ma tej swobody przepływu towarów, usług i ludzi. I sprawa jeszcze tylko jedna na koniec. Proszę na to zwrócić uwagę, jak zmienia się polityka. co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mamy wybory połówkowe, wychodzi Donald Trump i mówi, ja daję każdemu, nie wiem, 5 tysięcy dolarów, czy ileś. Nie wiem, kto to płaci, Elon Musk czy coś. Nie wiem, kto płaci na AfD, może też Zonda Krypto płaciła. Nie wiadomo też, może tam były pieniądze. Ale proszę Państwa, nie tędy drogę. Ja apeluję tutaj do Polaków. Polacy to jest mądry naród. Tak, żebyście wybierali Państwo naprawdę takie osoby, które gwarantują i skuteczność, i zaufanie, i odpowiedzialność.
2: Czyli ale spokój i bezpieczeństwo. To
7: oczywiście też.
3: Czyli nawet
7: łatwo
3: będąc...
7: jest wywrócić stolik. Tak, łatwo jest wywrócić stolik.
3: Czyli co, nie powinniśmy...
5: Czyli słabo rządzić,
7: to beznadziejnie rządzimy, ale... Absolutnie.
5: Ze wschodu Rosją, zachodu AfD, jakoś się dogłamy.
7: Dla nas jest to niekorzystnie.
2: A wewnętrznie
7: ale proszę tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wybory w Krakowie. Konfederacja, która chce rządzić w Polsce, współrządzić być może, nie potrafi zebrać podpisów skutecznie pod swoją kandydaturę.
5: Ale wcześniej
7: pokazuje to, że pan Michalski został odwołany jako
5: złym przykładem dla nas.
7: Ale proszę mnie nie klepać, a po drugie, proszę nie krzyczeć na mnie i do mojego ucha, bo ja siedzę od pana 30 centymetrów, a nie pół metra czy 2 metry. Naprawdę ja pana bardzo dobrze...
5: Jeżeli to jest 30 centymetrów...
7: Ale ja pana bardzo dobrze słyszę, szanuję.
3: Wróćmy do tematu, bo
5: pozwoli pan, jeżeli mówimy o Krakowie, to przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że referendum było odwołanie pana Aleksandra Miszalskiego.
3: Ale podpisów nie zebraliście. Temat naszego dzisiejszego programu.
5: Gratuluję tego, że odwołano wam prezydenta, który rządzi żałośnie.
2: Zebrali wśród turystów, więc tak. Turyści wyjechali okazało, że...
3: Pani Dominika Rykała jeszcze.
8: Tak, ja bym chciała jeszcze też podkreślić, że jak obserwujemy właśnie wzrost tych populistycznych, skrajnie prawicowych partii, że... W mojej opinii duża część tego jest związana z tym, że po prostu partie, które do tej pory rządziły, nie potrafią zaproponować żadnej nadziei, żadnej przyszłości większej niż po prostu utrzymajmy mniej więcej to, co jest teraz, jest byle jako, ale będzie lepiej i po prostu tylko właśnie straszenie. My jako partia Razem mamy program, który chcemy inwestować w przyszłość, chcemy budować Polskę z atomu, stali i krzemu, chcemy po prostu dużych inwestycji na przyszłość, myśleć perspektywicznie, co dużo jakby liberalno-prawicowych partii rządzących Europą zapomniało o tym, że należy inwestować w przyszłość, myśleć perspektywicznie, inwestować w różne dziedziny. Po prostu ludzie chcą nadziei, ludzie chcą bezpieczeństwa, ludzie chcą jakiejś wizji na przyszłość, a nie mniej więcej tak samo jak było, poradzimy sobie. Trzeba
3: ale
8: szukać lepszych rozwiązań.
3: Ale pani wrzuciła do jednego koszyka partie liberalne i prawicowe.
8: Znaczy są, mamy partie prawicowe, liberalne i liberalno-prawicowe. Wszystkie proponują, które rządzą w Europie i wszystkie proponują niewielkie zmiany. Po prostu uważam, że powinniśmy... Tak skręcić bardziej.
6: Szanowni Państwo, ja tak się przysłuchuję temu, ja nie znam żadnej populistycznej, prawicowej partii, która zrobiła coś dobrego. W sensie, no była taka, Fidesz się chyba nazywała i skończyło się tym, że facet po prostu poszedł w niepamięć, a...
5: Rządził 12 czy ileś lat.
6: No właśnie. I na końcu...
5: Rządził 12 lat.
6: Rządziliście 8 lat i też wam Polacy podziękowali.
7: I też
6: co niektórzy zwiali, co niektórych do tej pory nie można znaleźć.
5: Miało nie być wyborów, miało nie być demokracji, a okazało się, że jest demokracja, są wybory.
6: Proszę pana, problem w Europie, zwłaszcza po... Problem w Europie, wspominał pan o tym, że Niemcy się walą i tak dalej. Okej. Niemcy mają swoje problemy, ale mają, o ile dobrze pamiętam, ze 3 albo 4 razy większe PKB niż my. Są naszym największym partnerem i tak naprawdę, jakby na to nie spojrzeć, to jednak rozdają karty w Unii Europejskiej i to byłbym daleki od tego, żeby wieszyć tam jakiś kataklizm w Niemczech. Natomiast wszędzie, gdzie pojawiają się populiści, którzy żerują na trudnej sytuacji, ta sytuacja jest w dużej mierze wygenerowana przez Federację Rosyjską, przez Amerykanów, którzy nomen omen teraz też walczą z Iranem o zasoby i o brak dostępu do energii. Trochę się zmieniła sytuacja w Europie. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że to, że Niemcy zmienili swoje podejście do Federacji Rosyjskiej w dużej mierze było spowodowane tym, że Federacja Rosyjska złamała prawo międzynarodowe i napadła suwerenny kraj. Od tego się tak naprawdę zaczęło. Dlatego dzisiaj muszą szukać gazu w Stanach Zjednoczonych, dlatego muszą zmieniać swoje podejście do energii z kopalin. To nie była kwestia pomysłu, jaki sobie Niemcy wymyśliły z dnia na dzień, tylko zmieniły się okoliczności. Nie wiem, czy pan pamięta, jakie było nastawienie Niemiec do pomocy w ogóle Ukrainie na samym początku. Natomiast widać, elity zrozumiały, że Federacja Rosyjska i jak gdyby ugłaskowanie Rosji do niczego nie prowadzi, stąd zmiana.
3: No właśnie, ale już kończymy dzisiejszy program, proszę Państwa, więc do tego tematu obiecuję, że jeszcze wrócimy, ponieważ będziemy, no choć za tydzień jeszcze nie, ale za dwa tygodnie już będziemy po wyborach w kolejnych landach. Za dziś dziękuję. Tomasz Dubak, Nowa Lewica.
6: Dziękuję.
3: Dominika Rykała, Partia Razem.
8: Dziękuję, przyjemnej niedzieli.
3: Stefan Połonecki, Polska 2050.
2: Dziękuję bardzo.
3: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
3: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
4: Dziękuję Państwu.
3: I poseł Paweł Masałko, Koalicja Obywatelska.
2: Dziękuję panie redaktorze i korzystając z okazji chciałbym pozdrowić moją mamę, która dzisiaj kończy 70 lat i jest wierną słuchaczką niedzielnej loży radiowej, także wszystkiego najlepszego.
3: Wszystkiego mamo. Najlepszego. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. A za dziś Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
9: Niedzielna loża w Radiu Opole.

0: za oknami. Nie dość, że ciemno, to jeszcze tak jakoś lekko wilgotno. Mam wrażenie, że dzisiaj już powoli wchodzimy w nową porę roku, chociaż w kalendarzu cały czas jeszcze jest lato, prawda?
1: Naprawdę? Nie wierzę.
0: No właśnie.
1: Ja w żakiet już zacieram ręce. Jakoś tak mi chłodno od rana, powiem szczerze.
0: No to się przyzwyczajaj, bo tak aż do wiosny będzie teraz.
1: Smuteczek.
0: Chociaż może polska złota jesień jeszcze nas zaskoczy.
1: Oby
0: tak się właśnie stało. Obyśmy jeszcze mogli ponarzekać na to, że jest nam trochę za ciepło. Ale czy tak będzie? Za moment będziemy to w takim razie sprawdzać się w prognozie pogody, a przed nami pierwsze poranne wiadomości w Radio Pole, te najważniejsze z krajów, ze świata i z regionu o godzinie 6.
2: Uwaga kierowcy, trzeba nastawić się na utrudnienia w ruchu w centrum Opola. Wyłoniono firmę, która opracuje dokumentację projektową dla budowy zbiornika na ścinawie Modlińskiej. Ponadto dziś rozpoczyna się 4-dniowa sesja Europarlamentu w Strasburgu.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A te wiadomości przygotowała i prezentuje Agnieszka Waber-Krajewska.
2: Naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej w Opolu będą powodem dużych utrudnień dla kierowców. Prace te rozpoczną się w środę. Kierowcy będą musieli zwracać szczególną uwagę na znaki, tłumaczy Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
4: Kołłątaja w tych dwóch pierwszych etapach na samej końcówce od Damrota będzie wyłączone z ruchu. Następny etap, pas na wprost na ulicy 1 Maja w stronę Rejmonta, ale Kołłątaja już będzie przejezdne wtedy. Etap piąty to jest Armii Krajowej do skrzyżowania wraz z pasem przyległym na skrzyżowaniu i nie będzie tego wjazdu klasycznego na dworzec. Tutaj również możliwości wjazdu tym łącznikiem na wiadukt imienia Żołnierzy Wyklętych.
2: W ostatnim etapie naprawy obejmą ulicę Armii Krajowej, a roboty mają potrwać do końca września.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika na ścinawie Niemodlińskiej. Firma, która wygrała postępowanie, przygotuje projekt oraz zajmie się uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji. Mówi Marcin Jarzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5: To zadanie nie ma kompletnej dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji robót budowlanych. Więc rozpoczęliśmy proces i teraz będziemy tworzyć koncepcję i ustalać, robić po prostu modelowanie, jakie rozwiązania fizycznie, techniczne należy tam zastosować, aby ten zbiornik wykonać i zapadnie ostateczna decyzja. Suchy czy mokry, o jakiej pojemności, z jakimi rozwiązaniami, z jaką możliwością redukcji fali powodziowej.
2: A opracowanie dokumentacji będzie kosztować 9 milionów złotych.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej to główny punkt rozpoczynającej się dzisiaj 4-dniowej sesji Europarlamentu w Strasburgu. Coroczne orędzie o stanie Unii to kluczowe wystąpienie podsumowujące rok i wyznaczające priorytety na kolejny. Na tej sesji będą też punkty dotyczące Polski. Więcej Beata Płomecka.
6: Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych zaczęła już anonsować swoje przemówienie. Jednym z elementów ma być wojna na Ukrainie i sytuacja ukraińskich dzieci. Szefowa komisji ma też nawiązać do niedawnego kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. To także będzie jeden z tematów jutrzejszej debaty. Rezolucja zostanie przyjęta w czwartek. Polska ma być wymieniona jako kraj, który dobrze sobie radzi z obroną granicy. Na tej sesji wiele tematów, w tym także głosowanie pozbawiające Grzegorza Brauna immunitetu za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz.
2: Bardzo dziękuję za relację.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wchodzimy w okres zwiększonej ilości infekcji. Eksperci przypominają o szczepieniach. Te są zalecane szczególnie osobom starszym i z chorobami przewlekłymi. Tłumaczy profesor Krzysztof Tomasiewicz.
7: Nigdy nie wiemy, jaka infekcja będzie dominowała i kiedy. My nie jesteśmy w stanie wskazać, czy to będzie grudzień, czy to będzie może kwiecień. Dlatego proponuję zaszczepić się we wrześniu lub październiku przeciwko wszystkim trzem wirusom. Na pewno dla osoby starszej, z osoby ze współchorobowością, podstawą jest grypa i RSV.
2: I jeszcze na koniec. O 13:00 zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezydium PKOL. Rekomenduje zarządowi, żeby kadencję Radosława Piesiewicza, która upływa w kwietniu, dokończył jeden z 8 wiceprezesów. Działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa PKOL.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
2: A teraz 4 minuty po godzinie 6:00.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matrak, dzień dobry. Gospodarstwa poszkodowane przez złe warunki atmosferyczne otrzymują rządowe wsparcie. zapewnia minister rolnictwa. Jak powiedział Stefan Krajewski, na tegoroczne plony szczególnie narzekają hodowcy rzepaku, którzy stracili dużą część upraw.
9: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
8: Jak przekazał minister rolnictwa, pierwsze pieniądze zostały wypłacone najbardziej poszkodowanym gospodarstwom po 8 września. W ocenie resortu najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Trwa podsumowywanie strat. Minister Stefan Krajewski przypomniał, że od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. Wzrosną opłaty za przejazd węgierskimi autostradami. Podwyżki wejdą w życie w przyszłym roku. Według szacunków opartych na sierpniowym wskaźniku inflacji ceny winiet mogą wzrosnąć o 1,3%. Na razie są to jednak wyliczenia ekspertów, a nie oficjalny cennik. Eksport produktów rolnych z Polski utrzymuje się na wysokim poziomie. W zeszłym roku łączna wartość eksportu wyniosła 248 miliardów złotych, a w pierwszym półroczu tego roku 125 miliardów złotych.
3: Pogoda.
0: Niby nie jest zimno, bo 14 stopni teraz za polskie termometry pokazują, ale jakoś tak nieprzyjemnie z samego rana, może dlatego, że po prostu jesteśmy po weekendzie. Do 18 stopni dzisiaj ma być na opolskich termometrach i dzisiaj to mamy mieć bardzo deszczowy poniedziałek. Będzie nam deszcz towarzyszył od samego rana do samego wieczora, a jutro się rozpogodzi i będzie cieplej, do 22 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Lato się jeszcze nie skończyło i jeszcze prawdopodobnie może nas zaskoczyć. Jak się patrzę na prognozę pogody, to widzę, że w środę 25 stopni, więc może jeszcze jesień nie zaczyna się rozgaszczać w naszym regionie. Oby będziemy kibicować latu, żeby cały czas jeszcze z nami było. Mamy 7 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska, ze mną Marcin Głowienkowski. Cześć, startujemy.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6, słońce już wstało, no i widać, że go nie widać, że chmury mamy na opolskim niebie, więc parasolki dzisiaj na pewno nam się przydadzą. Poniedziałek mamy, to jest 14 września i to naprawdę nie mógł być przypadek. Nie sądzę, że dzień wypalenia zawodowego wypada właśnie w poniedziałek. No, w sumie to jest trochę logiczne, bo człowiek wraca po weekendzie, otwiera skrzynkę mailową, widzi 47 nowych wiadomości i już wie, że jego organizm właśnie przeszedł z fazy odpoczynek do fazy proszę mnie nie dotykać. Wypalenie zawodowe zresztą ma swoje objawy. Chroniczne zmęczenie, brak motywacji i niechęć do poniedziałku, czyli według tych kryteriów to połowa Polski jest właśnie w stanie wymagającym pilnej obserwacji. Wypalenie może powodować problemy z koncentracją, bo tak, wchodzisz do pokoju i się zastanawiasz po co, a potem sobie przypominasz, no przecież po kawę w poniedziałek inaczej się nie da. No i wtedy wszystko zaczyna już nabierać sensu. Będziemy więc w takim razie dzisiaj o poranku w Radio Opole badać, na jakim etapie wypalenia jesteśmy. Kawa już jest, więc rokowania są całkiem niezłe.

0: roztańczona Margaret w Radio Opole. 20 minut po godzinie 6 razem z nami wstaje nowy dzień, razem z nami wstają słuchacze Radio Opole. Wstają 14 września, 257 dniu roku. Słońce dzisiaj w znaku panny dopiero co wstało. 8 minut po godzinie 6 do 18.54 dzisiaj będzie świecić, a my sprawdzamy, jakie ciekawostki mamy w kalendarzu historycznym. 1309 rok. Zamek w Malborku został siedzibą wielkiego mistrza, a samo miasto zostało stolicą zakonu krzyżackiego. Malbork był siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i władz Prus zakonnych do 1457 roku, kiedy został sprzedany królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi za 190 tysięcy florenów, czyli wartość około 660 kg złota, przez czeskiego dowódcę najemników Ulryka Czerwonkę, który ten zamek wtedy posiadał. Zamek był zastawem za zaległy żołd, z którego wypłatą zalegał zakon. 1814 rok. Prawnik i poeta amerykański Francis Scott Key napisał tekst pieśni zatytułowanej Gwiaździsty Sztandar. Jest ona obecnie hymnem Stanów Zjednoczonych. 1885 rok. To jest rocznica śmierci Gustawa Eduarda Beckera, niemieckiego zegarmistrza i założycielka marki zegarków Gustav Becker. 1 kwietnia 1847 otworzył on pierwszy w Świebodzicach sklep z zegarami, a w 1892 jego firma wyprodukowała milionowy zegar. Mamy dzisiaj też rocznicę urodziny Jerzego Popiełuszki, księdza, kaznodziei, duszpasterza ludzi pracy, kapelana podziemnej Solidarności. Urodził się w 1947 roku. Ostatnią mszę świętą w kościele Stanisława Kostki odprawił 26 sierpnia 1984 roku. Został zamordowany przez funkcjonariuszy SB w 1984 roku. No i dzisiaj mamy też rocznicę urodzin Amy Winehouse. W 1983 się urodziła. To brytyjska wokalistka soul jazz, autorka tekstów, nazywana Janis Joplin naszych czasów i najbardziej niesamowitym głosem dekady. Zmarła w 2011 roku.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie j

0: myślnik elita.org.pl.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Reklama społeczna.
9: Reklama.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
9: Po reklamie.

0: rozpoczynamy nowy tydzień razem z Radiem Opole. Wyjeżdżamy też po raz pierwszy na opolskie drogi. Na nich jeszcze o poranku, w poniedziałek raczej luźno, ale później to się rozkręci. Rozkręci się także Adam Wołek, który jest dzisiaj naszym autopilotem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No tak, będzie trzeba się troszkę rozkręcić przy poniedziałku. Każdy wiedział, nikt nie czekał. Bez większych zatorów o tej porze w opolskich miastach. W Opolu nie wjedziecie na Plac Wolności mostem zamkowym. Przypominam, trwa demontaż stoisk i sceny po jarmarku franciszkańskim. Ma to potrwać wedle zapowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg mniej więcej do 15. Prace na tysiąclecia od Jastrzębiej do Poprzecznej. 150 metrów to dystans, wymiana nawierzchni asfaltowej, utwardzenie pobocza w Opolu. Drogowców spotkamy też m.in. Na braci Kowalczyków. Tam trwają prace przy chodnikach. W brzegu mamy problemy, między innymi wzdłuż Łokietka, bowiem tam spory remont. W Głuchołazach nadal kłopoty na Krajowej 40, a za mostem mamy budowę nowego ronda, więc i tam utrudnienia. Nysa hamuje przy robotach na Grodkowskiej. 45 w stronę Kluczborka, zestaw wahadeł.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Od dzisiaj do 20 września 10. Brygada Logistyczna w Opolu będzie przeprowadzać ćwiczenia wojskowe. Stąd w wybranych miejscach można spodziewać się zwiększonego ruchu pojazdów wojskowych i służbowych. Działania mają charakter szkoleniowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Organizatorzy proszą, by nie fotografować i nie nagrywać żołnierzy, pojazdów i sprzętu i tego rodzaju materiałów nie udostępniać w mediach społecznościowych.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Mija druga rocznica powodzi, do której doszło w Europie Środkowej, szczególnie w południowym dorzeczu Odry. Śmierć poniosło 26 osób, w tym 9 w Polsce, 7 w Rumunii, 5 w Austrii i 5 w Czechach. Według danych przedstawionych przez Wody Polskie ponad 238 tysięcy osób było poszkodowanych. Woda zalała ponad 10,5 tysiąca budynków. I jeszcze sport. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole bez punktów w rozgrywkach Lotto Superligi. Zespół trenera Bartosza Jureckiego przegrał na wyjeździe z KPR Legionowo 21-22, mimo że do przerwy prowadził różnicą 6 bramek 15-19. W ligowej tabeli Korotopy Gwardia zajmuje 6 miejsce. A w wiadomościach o 7. Zlikwidowane blisko rok temu przejście dla pieszych przy ulicy Żeromskiego w Opolu utrudnia życie nie tylko pieszym. Na problem zwracają uwagę przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje lokale w pobliżu.
4: Wielu naszych klientów, których znamy, nie przychodzą, ponieważ nie ma przejścia, są barierki.
3: A ponadto będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poniedziałek będzie pochmurny, podobno poniedziałek jak i cały tydzień taki, ale nie, bo we wtorek ma być dużo słońca, ale o tym za chwilę. Dzisiaj mamy mieć do 18 stopni, dzisiaj mamy mieć opady deszczu od rana do samego wieczora, ale to będą raczej mało intensywne opady, przynajmniej w stolicy województwa opolskiego. Jutro z kolei we wtorek dużo słońca i nawet do 22 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W takim razie plan na dzisiaj jest taki, że do pracy idziemy z parasolką, wracamy też z nią, a jutro to o niej zapominamy.

22 minuty do godziny 7 z pełną energią gramy dla was o poranku w Radio Opole. To był Mrozu, Sam and Grace. Mrozu jeszcze nie mamy, ale deszcz dzisiaj popada, to na pewno. A po weekendzie to nas duże utrudnienia czekają w Kluczborku na drogach. O tym piszemy wam na Facebooku Radio Opole. Kierowcy muszą się liczyć z zamknięciem części ulicy Kościuszki w Kluczborku z powodu remontu dwóch małych mostów na wierzchni i chodników. No i artykuł spory na ten temat wam także publikujemy na stronie internetowej Radia Opole, a wy oczywiście komentujecie to w stylu takim, że jak jest remont, to jest narzekanie. A na objeździe też będzie remont, tak Mik wpisuje na Facebooku. Remont, piękna sprawa, pisze Jerzy, tylko co z nawierzchnią na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Drzemały? No to trzeba by się tej sprawie rzeczywiście przyjrzeć. Jak jest remont, to są narzekania i jak będzie remont, to będą też narzekania w stolicy województwa opolskiego, bo w Opolu też się szykują korki. Prace gwarancyjne na ważnym skrzyżowaniu mają się odbyć już w środę, rozpocząć. Chodzi o naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej. Będą spore utrudnienia, naprawdę. To kierowcy będą mieli powód do tego, żeby do nas dzwonić i mówić, że tak to być nie może. Prace się rozpoczną w środę i zostaną podzielone na 6 etapów, w trakcie których zmieniać się będzie organizacja ruchu. My oczywiście na bieżąco będziemy wam mówić, jak ta organizacja ruchu wygląda. Łukasz pisze tak. Lepiej poczekać do października, kiedy studenci wrócą z wakacji. O, taka złośliwość delikatna. Mateusz, Opole rozwalone i kolejne rozwalają. Cóż za zarządzanie piękne miastem. Dramat. Dramat, tak pisze Mateusz. A Krzysztof pyta, czy można w Opolu zrobić coś z sensem w terminie i bez poprawek? Na co mu Dawid odpowiada, ale po co? Wtedy nie będzie ciągłości korków w mieście. No tak, liczba korków musi się zgadzać. Jeżeli macie ochotę dołączyć do tej dyskusji, no to zapraszamy na Facebooka Radia Opole.

0: są przeboje, które elektryzują bez względu na to, ile mają lat. Tak właśnie jest z tym. To było AC/DC w Radiopole. 13 minut przed godziną 7. Dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym, a Agnieszka Wawer-Krajewska to się pali do roboty.
1: Dobra.
0: Na czasiaga.
1: Od rana.
0: No właśnie.
1: Od piątej, tak
0: mimo
1: się
0: tego, że mamy dzisiaj poniedziałek, to nie ma znaczenia, prawda?
1: No takie maleńkie jednak ma, wiesz. Absolutnie nie miałam ochoty wstać, gdy
0: ale poczekaj, poczekaj,
1: 3:50.
0: Ty to powiedziałaś, czy to tylko pomyślałaś?
1: No pomyślałam. Nie. Ty nic ani nie słyszałaś słuchacza również.
0: Dobra, to jakby ktoś usłyszał, to niech nikomu nie mówi, dobra? Możemy się tak umówić, to taki nasz mały sekret.
1: Ewentualnie tak na łóżko.
0: Ale nasi reporterzy to się też do roboty palą od samego rana.
1: No i rzeczywiście sporo tematów dzisiaj, między innymi dzisiaj duża sprawa. Będzie forum regionów porozumienia czterostronnego w Opolu. Polski, Niemiec, Czech i Francji. Więc myślę, że to niezwykle ciekawy i ważny temat także dla przyszłości naszego województwa. Cóż jeszcze w Opolu, a propos, jak tu już jesteśmy? Odsłonięcie muralu Maryli Rodowicz na Habrach od godziny 17. Myślę, że każdy może tam podejść i podziwiać.
0: Oj, tak, Maryla zapraszała osobiście na mediach społecznościowych na to wydarzenie. Zresztą wczoraj porwała słuchaczy, porwała swoich fanów w stolicy polskiej piosenki, już wystąpiła. Dzisiaj też ma właśnie odsłonić ten swój piękny mural.
1: Zgadza się. Jeśli Opole, to jeszcze plac przed katedrą. Dzisiaj konferencja podsumowująca zbiórkę pieniędzy na rzecz remontu świątyni. O tym też będziemy mówić. No i o ćwiczeniach logistyków. To już też słów kilka padło w wiadomościach Radio Opole. Chodzi o to, że no właśnie mogą w najbliższych dniach od dzisiaj pojawiać się na drogach Opola żołnierze, pojazdy. Chodzi o to, żeby absolutnie nie fotografować, nie wrzucać w media społecznościowe. Będziemy jeszcze o tym przypominać. Ale będzie też zupełnie inny temat. Przeniesiemy się do lasu. Pojawiły się grzyby. No ale w związku z tym pojawiły się też pierwsze poszukiwania osób zaginionych. Policja, okazuje się, ma taki specjalny poradnik i podpowiada, co zrobić, żeby się nie zgubić.
0: No i my też będziemy podpowiadać, co zrobić, żeby się nie zgubić. Agnieszka Wawer-Krajewska, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: A już teraz Martyna Baranowska w Radiu Opole. Trochę więcej słońca nam się pojawi.

0: bardzo przyjemnie gramy dla Was o poranku w Radio Opole. Cats and Dogs, Drew Hall w Radio Opole. To była, z tego co pamiętam, ogólnopolska premiera właśnie u nas. 3 minuty mamy do godziny 7:00. Już za moment wyjedziemy po raz kolejny na opolskie drogi, które o tej porze powoli zaczynają się korkować. Radio Opole, dla Ciebie gra.
1: Radio Opole, dla Ciebie gra. Kampania społeczna.
2: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
5: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
6: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz 2 głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
7: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
3: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Bez poważnych zdarzeń na opolskich drogach informują służby. Na krajówkach natomiast front robót. Zaczynamy od newralgicznej 45 w stronę Kluczborka. Tam duża przebudowa. Wahadła, ograniczenia do 50 i spowolnienia na 94. W nakle wymiana oznakowania i mogą występować utrudnienia. Ruch powoli się wzmaga w miastach naszego regionu i niebawem będziemy obserwować większe zatory. W Opolu powoli formują się kolejki na wjazdach do miasta od stron Zawady, Lędzin, Kępy czy przy Politechnice Opolskiej na rondzie od strony Krapkowic. No nie ma jeszcze specjalnie tragedii, ale ruch będzie naprawdę intensywny. Na 1000-lecia wymiana asfaltu, prace na braci Kowalczyków. Ponadto zamknięty most zamkowy po jarmarku franciszkańskim. A czwórką po zeszłotygodniowych pracach. Teraz jedziemy bez problemu.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A my mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 14 dzień września. Roxana i Bernard dzisiaj mają swoje imieniny. Na zegarach już godzina 7:00.
10: Drobni sklepikarze skarżą się, że po zlikwidowaniu przejścia dla pieszych przy Żeromskiego w Opolu spadły obroty.
11: Wielu naszych klientów, których znamy, nie przychodzą, ponieważ nie ma przejścia, są barierki.
10: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku.
8: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości ma dla nas Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Zlikwidowane blisko rok temu przejście dla pieszych przy ulicy Żeromskiego w Opolu utrudnia życie nie tylko pieszym. Na problem zwracają uwagę przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje lokale w pobliżu. Straciliśmy ponad połowę na obrotach, mówi Aleksandra Tylczyńska, właścicielka cukierni.
11: Wielu naszych klientów, którzy przychodzili, których znamy, bo przecież jesteśmy tam od lat, nie przychodzą, ponieważ nie ma przejścia, są barierki. I te barierki miały rzekomo pomóc w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego przez tworzące się korki. Niestety korki tworzą się nadal, one są. Jeżeli już miało być jakieś przejście zamknięte, co miałoby ułatwić sytuację, to nie rozumiem, dlaczego następnego przejścia nie zlikwidowano albo jeszcze następnego tuż przy samym rondzie, a nie w miejscu, gdzie jest kumulacja wszystkich sklepików.
10: Przedsiębiorcy zwrócili się do polskiego ratusza z propozycją przywrócenia przejścia i zamontowania w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji świetlnej. Przy planowaniu organizacji ruchu miasto musi brać pod uwagę potrzeby wszystkich uczestników ruchu. mówi rzecznik Opolskiego Ratusza Adam Leszczyński.
3: Trudno sobie wyobrazić, że przy każdej kawiarni, przy każdym lokalu budowalibyśmy przejście dla pieszych. To jest niewykonalne i mnóstwo jest takich miejsc na terenie naszego miasta, które nie są lokalizowane bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. No tak też jest teraz przy ulicy Ozimskiej. My musimy patrzeć na miasto w sposób taki bardzo szeroki, czyli robić inwestycje zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie możemy też zapominać o kierowcach, więc ta zmiana, która nastąpiła w rejonie Solarisa, upłynniła też ten ruch.
10: A do tego tematu wrócimy po godzinie 14 w reporterskim obrazie dnia Radia Opole.
8: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
10: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną raptem o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Więcej Krzysztof Polaśk.
12: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
13: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
14: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach. Także my jesteśmy szokowani.
12: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
15: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem.
12: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską.
10: Dziękuję za relację. I jeszcze kilka słów o pogodzie w całym kraju. Poniedziałek będzie pochmurny. Dopiero po południu na zachodzie kraju można spodziewać się większych przejaśnień, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczyk.
16: Więcej tych opadów na południu kraju, tam suma do 10 mm. Na południu i w centrum niewielka możliwość słabych burz. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam około 15 stopni.
10: A dzisiaj poniedziałek, to 14 dzień września.
8: To przyniesie dzień.
10: W Opolu od 10 Forum Szefów Regionów Porozumienia Czterostronnego, połączone z jubileuszem współpracy regionalnej oraz podpisaniem umów międzynarodowych. Porozumienie od 2003 roku łączy 4 europejskie regiony z Polski, Niemiec, Czech i Francji. W Urzędzie Gminy Bierawa o 11 spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich w Gliwicach. To m.in. w związku z przebudową prawego wału Odry w gminie Bierawa i budową lewostronnego wału Odry na terenie gminy Reńska Wieś. W Opolu o 11 na placu przed katedrą konferencja prasowa podsumowująca zbiórkę pieniędzy na świątynię, a o 17 na Chaburów uroczyste odsłonięcie muralu Marylii Rodowicz. Na miejscu ma pojawić się artystka.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to teraz jeszcze prognoza pogody dla województwa opolskiego. 14 stopni mamy teraz w Namysłowie, 14 stopni w Krapkowicach, w Kędzierzynie Koźlu i w Opolu, natomiast 13 stopni w okolicach Prudnika i Głubczyc. Dzisiaj maksymalnie do 18 będziemy widzieć w naszym województwie, no i jest spora szansa, że dosyć mocno pokropi.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Z map pogodowych IMGW wynika, że koło godziny 11 największy deszcz ma się pojawić w stolicy województwa opolskiego, potem trochę mniejszy, a jutro we wtorek już bardzo pogodnie i słonecznie do 22 stopni. 5 po 7, Magda Szybińska i Marcin Głowienkowski. Witajcie.

0: minut mamy po godzinie 7, a wysłuchacie Radio Opole z samego rana. Wraz z początkiem nowego tygodnia tankujemy o poranku nie tylko kawę. Część kierowców musi zalać bak swojego samochodu. Płać i płacz, to hasło cały czas jest w cenie, no bo ceny paliw wciąż idą w górę. Już ponad 8 zł za litr benzyny 95, tyle trzeba płacić, ale co zrobić, skoro jechać trzeba. Ostatnio też się pojawiły obawy, czy będzie co tankować. Po tym jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód, wywindowało to ceny czarnego złota powyżej $100 za baryłkę. Orlen jednak zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie.
1: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
2: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
1: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
3: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
1: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Ponad 9 zł za diesla? No coś tak czuję, że niebawem wielu z nas stwierdzi, że jednak przesiada się na rower i to nie tylko dla zdrowia.

0: 17 minut po godzinie 7 o poranku w poniedziałek, zwłaszcza wtedy, kiedy budzik zadzwoni trochę później niż powinien, no to człowiek uwija się jak w ukropie, ma ubiera się jakby się paliło. A co jeśli faktycznie się pali? Bo do takiej nietypowej interwencji pojechali w sobotę strażacy i to w sile 5 zastępów. Działo się to w Jaśkowicach w powiecie kluczborskim. Strażacy zostali zadysponowani do gaszenia pożaru ubrań w garderobie. Ogień został jednak ugaszony jeszcze przed przybyciem tych strażaków. Nikomu nic się nie stało, chociaż nie wiemy, w jakim stanie są ubrania. Może część z nich to były gorące stylizacje, takie hity tego sezonu. No ale najgorzej, co jest, jak się na jedno przyjęcie pójdzie w tym samym, co się ostatnim razem było i ktoś to zauważy. Wtedy taka stylizacja kompletnie spalona.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu

0: Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Słyszałeś o kompasie jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Myślisz o przyszłości?
9: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
8: A co cię do tego przekonało?
9: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
8: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
9: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
8: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
9: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje PPK.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
10: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
2: Po reklamie.

0: Poniedziałkowe poranki z reguły nie należą do łatwych, zwłaszcza jeżeli o tej porze, czyli prawie w pół do ósmej, wyjeżdża się na opolskie drogi. O tym, co na nich słychać, co się na nich dzieje, już teraz w autopilocie Radio Opole. Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Zaczynamy od autostrady A4, którą lecicie bez większych problemów, przynajmniej przez nasz region. W Opolu zamknięty most zamkowy, nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności od strony Piastowskiej. Trwa demontaż po jarmarku franciszkańskim. Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać mniej więcej do 15. Tak wynika z informacji miejskiego zarządu dróg. Teraz wyjeżdżamy poza Opole, choć do stolicy regionu jeszcze wrócimy. Coraz więcej samochodów na opolskich traktach. Utrudnienia na przykład w Nysie na Grodkowskiej, tam formują się kolejki. W Kędzierzynie Koźlu mocniej pracujecie hamulcem na obwodnicy przy Rondzie Milenijnym, ale nie tylko, bo sporo pojazdów sunie także Kozielską, Jana Pawła II i Aleją Lisa. W Brzegu mamy problemy i to spore. Wzdłuż Chocimskiej kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka. Wracając do Opola, to tu mamy zgrupowania na wlotach do miasta. Pojazdy także oczekują na wjazd na Rondo na Placu Konstytucji. Wolniej jedziecie Piastowską czy 1 maja.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dzisiaj być odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podejmie 60-osobowy zarząd PKOL-u. Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczął się pierwszy etap modernizacji budynku Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu. W ramach inwestycji wyremontowana zostanie scena sali widowiskowej wraz z całą infrastrukturą. Koszt zadania to ponad 700 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Wygrana w US Open znowu nie dla zawodnika gospodarzy. Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał Bena Sheltona w finale nowojorskiego turnieju, zdobywając tym samym swój drugi tytuł wielkoszlemowy w tym roku. Ostatnim Amerykaninem, który wygrał US Open, był Andy Roddick, a było to w 2003 roku. W wiadomościach o 8:00 boisko ze sztuczną nawierzchnią Orlik w Kietrzu przy ulicy Kościuszki przejdzie niezbędną modernizację.
4: Nowa murawa będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa.
3: I jeszcze przypominamy, do 20 października można starać się o pieniądze z funduszu małych projektów w euroregionie Pradziad.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pogoda w poniedziałek o poranku niespecjalnie zachęca do pracy, no ale spokojnie jeszcze się rozkręci. Chociaż z drugiej strony to się przede wszystkim rozkręci deszcz, który jest na dzisiaj prognozowany. Już niedługo mają się rozpocząć te opady deszczu w stolicy województwa opolskiego. Zresztą przez całą Opolszczyznę te opady dzisiaj przejdą. Teraz mamy 14 stopni na opolskich termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 18.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale, poniedziałek minie i deszcz też zginie, bo jutro we wtorek bardzo słonecznie i ciepło, do 22 stopni.

0: się wygrano. Wszystkie momenty są bardzo krótkie, zwłaszcza wtedy, kiedy do pracy się bardzo mocno spieszymy. 21 minut mamy do godziny 8. W ubiegły piątek mieliśmy strajk maszynistów w całym kraju. Na pewno o tym pamiętacie, bo o tym mówiliśmy sporo. Na przejazdach kolejowych pociągi jechały z prędkością 20 km na godzinę, a chodziło o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na tych przejazdach. No to wygląda na to, że do strajku maszynistów w niedzielny wieczór dołączył także, uwaga, łoś. Łoś się znalazł w tak zwanym tunelu średnicowym w Warszawie i spowodował poważne utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym. Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK opowiadał o tej sytuacji.
1: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i 4 przy stacji. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa zwierzęcia dziko żyjącego łosia, które rozlokowało się w sąsiedztwie toru. Na miejsce zostali wezwani oprócz kolejarzy oczywiście specjaliści, no i udało się zwierzę zabezpieczyć, zabrać z okolic torów. Obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu.
0: Ja już sobie wyobrażam męża, który wracał w niedzielę wieczorem z delegacji, wrócił później niż zapowiadał, no i tłumaczył się żonie. I wyobraź sobie, że wtedy na torach pojawił się łoś. Żadna żona nie uwierzy.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. Najlepsza muzyka o poranku w Radio Pole stawia na nogi lepiej niż poranna kawa. A co byście powiedzieli, żeby zamiast tej porannej kawy wypić na przykład burczak? No może o tej porze to niekoniecznie, bo on nie jest sokiem, ale wciąż nie jest jeszcze winem. W Czechach właśnie trwa na niego sezon. Fermentujący napój z winogron pojawia się wraz z rozpoczęciem zbiorów w winnicach. Zwykle jest rozlewany do plastikowych butelek i dostępny w sprzedaży zaledwie przez kilka tygodni.
1: Popularność fermentującego moszczu z winogron widać na winobraniach, festiwalach wina organizowanych na początku września w całym kraju. Mówi Michał Pluścil z rodzinnej winiarni na południu Moraw. Czesi lubią burczak, my mamy w ofercie czerwony, czasem pojawia się też różowy. Jednak zdecydowanie najlepiej sprzedaje się biały z wcześnie dojrzewających odmian winorośli, takich jak Irshai lub Solaris. To odpowiednie odmiany do produkcji burczaku, który można przygotowywać jeszcze latem. Własny burczak przygotowuje winnica Świętej Klary na terenie praskiego ogrodu botanicznego.
2: Burczak mamy na
1: można go skosztować wyłącznie podczas naszego winobrania. Biały burczak powstaje u nas ze szczepu Müller-Thurgau, natomiast czerwony z odmiany Modry Portugal. Wyjaśnia Michaela Bicikowa z ogrodu botanicznego w Pradze. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Ludowe przysłowie mówi, że człowiek powinien wypić tyle litrów burczaku, ile ma litrów krwi w organizmie, no ale nie ma co przesadzać, bo fermentujący napój zawiera kilka procent alkoholu.

0: Za 4 minuty będzie godzina 8. Wysłuchacie Radio Opole o poranku i dzwonicie do nas pod 774-541-541 wtedy, kiedy widzicie utrudnienia na drogach. Jeżeli akurat teraz jedziecie do pracy i gdzieś trudno się jeździ, gdzieś widzicie jakieś zatory, to koniecznie dajcie nam znać. Autopilot w Radio Opole już za moment, a punktualnie o 8. Najnowsze wiadomości.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne. Waka.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
4: Zaczynamy od A4, którą jedziecie bez przeszkód, natomiast mamy utrudnienia na krajówkach, m.in. na 45, która jest przebudowywana, a w Krapkowicach tą samą drogą objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie Mileninym, ale nie tylko, bo także Kozielska czy Jana Pawła II wyróżnia się sporą frekwencją pojazdów w brzegu. Problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka w Opolu, zamknięty most zamkowy i nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności, to pokłosie Jarmarku Franciszkańskiego, ma to potrwać dzisiaj do 15. Przyhamujecie na Piastowskie, ale nie tylko, bo i na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy czy Lędzin mocniej trzeba operować hamulcem, gęsto na Zaodrzu.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: To nie mógł być przypadek, że akurat dzisiaj w poniedziałek mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. 14 września, dzisiaj to poniedziałek, na zegarach już godzina 8.
6: A w wiadomościach włoskie media o ataku dronowym przy granicy z Polską. Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kietrzu przy Kościuszki przejdzie niezbędną modernizację.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Ja te wiadomości przygotowałam i prezentuję Agnieszka Bawer-Krajewska.
6: Ten incydent nie przeszedł bez echa w Europie. Włoskie media informują o rosyjskim ataku dronowym w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. W niedzielę dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy, bardzo blisko polskiej granicy.
7: O zdarzeniu piszą m.in. ANSA, Sky, TG24 i Quotidiano Nazionale. Włoskie media cytują ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który mówi o eskalacji rosyjskich działań i apeluje o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Uwagę włoskiej prasy zwraca także Fabrizio Sargio, doradca włoskiego rządu do spraw bezpieczeństwa. Jechał on innym pociągiem na tej samej trasie, który został zatrzymany w związku z alarmem dronowym. Włoskie media przedstawiają incydent jako kolejny sygnał rosnącego zagrożenia dla bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej.
6: A relację przygotowała Aleksandra Nietopiel.
3: Światowe agencje informują.
6: Setki indonezyjskich ratowników poszukują rozbitków po wczorajszej katastrofie statku na Morzu Jawańskim. Statek wiozący 243 pasażerów zatonął przy złej pogodzie. Uratowano 108 osób, 129 uważa się za zaginione, co najmniej 6 zginęło. W akcji ratowniczej uczestniczy indonezyjska Straż Przybrzeżna, marynarka wojenna, łącznie ponad 620 osób, 17 okrętów, 5 śmigłowców i samolot. Akcje utrudniają wysokie fale i silny wiatr.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Za kilka dni ma ruszyć modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią Orlik w Kietrzu przy ulicy Kościuszki. To za 630 tysięcy złotych. Prace polegać będą przede wszystkim na wymianie nawierzchni boiska, informuje Michał Fita, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu.
8: Będzie to nowa murawa, będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa, zupełna nowość, taka certyfikowana nawet przez te wszystkie instytucje futbolowe typu FIFA, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Specjalna taka treningowa murawa. Też wyprzedzamy pewne działania. Mają wejść takie dyrektywy unijne, które zakażą w ogóle korzystania z trawy zasypowej od 2030 roku. Trochę wyprzedzamy ten fakt.
6: Nowa nawierzchnia ma być gotowa na początku października. W Urzędzie Gminy Biarawa o 11 spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich w Gliwicach. To m.in. w związku z przebudową prawego wału Odry w gminie Biarawa i budową lewostronnego wału Odry na terenie gminy Reńska Wieś. Będziemy tam też z mikrofonem Radio Opole.
3: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
6: Na współpracę transgraniczną można otrzymać unijne dofinansowanie. Trwa nabór Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z drugiej strony pogranicza polsko-czeskiego. Naszą rolą jest weryfikacja weryfikacja projektów dotyczących współpracy instytucji i społeczności lokalnych, tłumaczy Piotr Bąk ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku.
2: Wsparciem objęte będą przede wszystkim projekty rozwijające współpracę instytucji oraz projekty typu Ludzie dla Ludzi. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na działania sprzyjające nawiązaniu i rozwijaniu współpracy, czyli wspólne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, a także inicjatywy budujące wzajemne poznanie mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
6: Nabór potrwa do 20 października, a każdy z uczestników projektu może otrzymać do 20 tysięcy euro dofinansowania. I jeszcze PS do wiadomości dla kierowców. Opolski Oddział Generalny Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że dzisiaj i jutro będzie zamknięta dla ruchu ulica Andersa. Ma to m.in. związek z budową ronda na skrzyżowaniu Andersa oraz Konopnickiej Kraszewskiego. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji po drugiej stronie Białej Głuchołaskiej ulicą Wyspiańskiego. Przypomnijmy, przebudowa DK40 wraz z budową nowego mostu na Białej Głuchołaskiej trwa już od 2023 roku.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Opolskie termometry pokazują teraz 15 stopni. Temperatura bardzo powoli, no ale mimo wszystko rośnie. Dzisiaj do 18 stopni się spodziewamy zobaczyć w województwie opolskim. No a kiedy spojrzymy w niebo, to prawdopodobnie już w tym momencie możemy zobaczyć padający z niego deszcz. Ma się on rozkręcić koło godziny 10, być może 11, tak w stolicy województwa prognozują synoptycy. No i ten poniedziałek będzie cały deszczowy. Dopiero wieczorem te deszcze ustąpią, a we wtorek to już piękne słońce.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ja wiem, że nie powinno się chwalić dnia przed zachodem słońca. Jak zajdzie słońce, to może właśnie będzie za co ten dzień pochwalić, bo ten kolejny to już ma się rozpocząć razem ze słońcem i z przyjemną temperaturą. Witamy Was o poranku w Radio Opole 5 po 8. Magda Szybińska i Marcin Głowienkowski.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Myślisz o przyszłości?
9: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
8: A co cię do tego przekonało?
9: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
8: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
9: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
8: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
9: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: która właśnie... Mamy kwadrans po godzinie 8, bardzo przyjemnie gramy dla Was w Radio Pole w ten poniedziałkowy, pochmurny poranek, ale o tej porze to zwykle przenosimy się do studia porannej rozmowy, nie inaczej teraz. Ireneusz Prochera i jego gość już w studiu porannej rozmowy.
1: Poranna rozmowa Radio Pole.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś poseł Paweł Masełko, reprezentujący Koalicję Obywatelską, członek Sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa, radiosłuchaczy.
2: No to od tej gospodarki zacznijmy. W tym tygodniu, tak przewidują analitycy ePetrol, cena oleju napędowego może przekroczyć 9 zł za litr. Co w takiej sytuacji powinien zrobić rząd, który niedawno wycofał się z programu CPN?
3: No, sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. Szanowni Państwo, proszę zerkać na ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Ona już przebiła $100 za baryłkę, za cenę baryłki ropy naftowej. Czy to już jest koniec? Mam spore wątpliwości, no bo mamy bardzo dużo znaków tutaj zapytania na całym świecie, spoglądając właśnie szczególnie na Bliski Wschód, ale już nie tylko na samą cieśninę Ormus, ale również tutaj na dopływ do kanału Sueskiego, gdzie w Jemenie Huti, takie ugrupowanie paramilitarne, terrorystyczne, zagraża również globalnym łańcuchom dostaw. I to może być kolejny, obok cieśniny Ormus, myślę, że nawet ważniejszy punkt globalnych dostaw. I to wszystko wpływa na ceny między innymi paliw, ale również surowców. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o sam CPN, być może ten projekt byłby kontynuowany, no ale przypominam, był projekt ustawy przygotowany przez polski rząd w sprawie tak zwanych nadzwyczajnych zysków od koncernów paliwowych. Ten projekt miał zagwarantować dodatkowe wpływy do budżetu państwa z firm, które osiągają dzisiaj szczególne dochody przez to, że rośnie ta cena ropy. Mówię tutaj o koncernach paliwowych. Miało wpłynąć kilka miliardów. Jaka była decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego? Weto. No to czyli trudno jest finansować taki szeroki program, nie mając do tego środków i mając taką blokadę.
2: No to panie pośle, to wtedy trzeba po prostu chyba przygotować kolejny projekt takiej ustawy, bo te zyski, jak sam pan powiedział, no w tym momencie są jeszcze większe koncernów w rodzaju Orlenu.
3: Tak, jak pan spojrzy na wyniki finansowe i ceny akcji Orlenu między innymi, one są bardzo wysokie i przynoszą dochody akcjonariuszom, ale Polska nie jest jedynym krajem, która starała się sięgnąć po tego typu dochody, bo myśmy już z taką sytuacją mieli do czynienia wcześniej, parę lat temu, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Również nikt z polskiego rządu nie sięgnął po te pieniądze, a inne kraje w Europie Zachodniej szukały takich pieniędzy, bo te koncerny zarabiały ponad nadmiarowo i mogły się z tym podzielić, bo to chyba o to chodzi, że jeśli ktoś zarabia bardzo dużo, tak jak było z bankami, tam jakoś pan prezydent jednak zgodził się na to, na podpisanie, tutaj nie było tego zielonego światła. Ci, którzy zarabiają bardzo dużo, banki akurat zarabiały na tym, że były wysokie stopy procentowe. Tam były zyski banków w skali roku w okolicach 40 miliardów złotych. Można się tym podzielić, a nawet bym powiedział, trzeba. Inaczej trzeba szukać pieniędzy z innych źródeł, a no chyba nikt tutaj nie chce odbierać i czy zasiłków, czy jakichś tam dofinansowań właśnie dla określonych.
2: Ale Węgry, nie wiem czy pan słyszał, mają inny pomysł, bo zapowiadają wprowadzenie dopłaty do diesla dla gospodarstw domowych. Wprowadzają też limit oczywiście możliwej zakupionej ropy, tak zwanej, ale czy może to jest ta droga, którą powinno się pójść? Polakom dopłacić bezpośrednio.
3: Jest to jedno z

0: celowany dla grup, które słabszych, które są w potrzebie, no bo chyba się pan redaktor ze mną zgodzi, że nie zawsze jest rozsądnie rozdawać te pieniądze szeroko, zarówno tym, którzy zarabiają, nie wiem, po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i tym, którzy zarabiają po, czy są na minimalnej, czy troszkę więcej. Zdecydowanie ci, którzy są na tych, mają te niższe uposażenia, oni powinni być celowo tutaj objęci takim programem.
1: Ale panie pośle, jest też zagrożenie w pana ocenie, że te wysokie ceny paliw wpłyną na zapowiadany, przewidywany wzrost gospodarczy w Polsce? No bo to się przekłada na ceny na półkach na przykład.
0: Oczywiście, że. Znaczy pierwszym problemem może być inflacja. Wzrost inflacji, co za tym pójdzie, mogą wtedy również zostać podniesione stopy procentowe. Proszę na to zwrócić uwagę, że w Polsce, przypominam tutaj, 2-3 lata temu mieliśmy stopy procentowe dwa razy wyższe i bardzo duża grupa ludzi ma kredyty hipoteczne ze zmienną stopą procentową. Wszyscy możemy to odczuć, no a wzrost inflacji to tak naprawdę pogorszenie naszej stopy życiowej. Reasumując, to nie jest wina rządu, to jest wina prezydenta Donalda Trumpa i tego, co rozpoczął na przełomie lutego i marca. I nie widać końca niestety tej negatywnej tendencji. I jeszcze powiem jedną rzecz. Według danych, kto dzisiaj jest największym eksporterem ropy naftowej? Stany Zjednoczone. Czyli łatwo sobie tutaj dodać, kto na tym najlepiej zarabia.
1: Tylko niestety mamy daleko do Stanów Zjednoczonych i
0: ale my kupujemy tą ropę oczywiście, ale no tak jak no w biznesie, no tutaj Amerykanie na pewno na tym zarabiają i to jest gra też taka globalna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo ropę irańską między innymi, czy tutaj z Bliskiego Wschodu, Chiny bardzo mocno kupowały, dzisiaj mają ograniczone te dostawy, a co może wpływać też na ich gospodarkę.
1: Panie pośle, co zrobić z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym? No, niedawno wybrano Macieja Berka na sędziego tegoż Trybunału, ale ciągle nie wiadomo, czy on zostanie zaprzysiężony przez prezydenta, tak jak czwórka poprzednich wybranych przez Sejm. No i co wtedy? Też tak. Dołączy do tego grona czterech osób w bibliotece Trybunału?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo dynamiczna. My jutro zaczynamy posiedzenie Sejmu, od wtorku będą 4 dni i myślę, że w trakcie tego posiedzenia wiele rzeczy się również wyjaśni. Czy będzie to wariant taki właśnie jak zastosowany w przypadku tamtej czwórki sędziów do Trybunału. Przypomnę tutaj, jedna pani jest również z Opola, pani prezes sądu, prawda? Korwin-Piotrowska, chyba jak dobrze pamiętam. I oczekuje na możliwość rozpoczęcia pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Sytuacja jest bardzo trudna, bo cała ta czwórka sędziów, którzy już troszkę zniknęli jakby z tego takiego pierwszego planu, słuchałem wypowiedzi, oni dzisiaj nie otrzymują uposażenia. Ja nawet zasugerowałem, no to chyba trzeba iść do sądu pracy. Wiadomo, że to postępowanie będzie tam trwało kilka miesięcy, ale może pójść w takim kierunku i poczekać na taki wyrok. Ale wracając tutaj do pana sędziego Macieja Berka i wypowiedzi również polityków. Prezydent nie może się zachowywać tak, jakby pełnił władzę absolutną, czyli jest władzą ustawodawczą i chce rządzić i być głową państwa. On ma określoną rolę, ma przyjąć tutaj przysięgę, ślubowanie nowo wybranego kandydata i on tutaj nie robi żadnego.
1: Ale mówi, że są zastrzeżenia.
0: Ale procedurę pan Maciej Berek przeszedł. Ja jestem członkiem Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości. Było bardzo dobre wysłuchanie obydwu kandydatów. Pan Maciej Berek tutaj wypadł bardzo dobrze, wypadł profesjonalnie. Jest bardzo wiele głosów mówiących o tym, że jest urzędnikiem. No a wiadomo, że urzędnik gdzieś tam musi pracować, tak?
1: No ale tego nikt nie kwestionuje, kwestionowany jest jego staż jako radcy prawnego.
0: Tak, ale z tej Izby Radców Prawnych jest zaświadczenie, które wyraźnie mówi o tym, że on jest, był członkiem tej Izby przez kilkanaście chyba lat, albo i nawet więcej. Także tutaj wydaje mi się, że ten warunek jest spełniony i nie powinno być działań obstrukcyjnych ze strony Pałacu Prezydenckiego, a takie są, no bo wiemy o tym, że dzisiaj tych nowo powołanych sędziów już będzie z panem Maciejem Berkiem 8. Trybunał liczy chyba 15, jeżeli dobrze pamiętam, czyli już jest większość i ten grunt zaczyna się palić pod stopami prezesa Bogdana Święczkowskiego. Jak będzie dziesiątka, to będzie można już te walne zgromadzenie zwołać i będzie można nawet

0: tutaj pozbawić immunitetu pana prezesa. Także będzie bardzo dynamicznie. Ja bym nie chciał oglądać takich scen, że przyjdą policjanci i będą, nie wiem, drzwi jakieś wyważać, kogoś wpuszczać, tak jak widzieliśmy to w tej
1: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Dokładnie, nie o to tutaj chodzi. Tak jak pan minister Żurek może odwołać tego rektora i tutaj nie ma jakby dyskusji, tak samo tutaj, jeśli został powołany, a został powołany zgodnie ze standardami, pomimo tego, że były pewne obawy, że może nie być większości, udało się jednak tą większość zebrać pod kandydaturą Macieja Berka.
1: Sejm ma też wybrać w tym tygodniu wicemarszałka. Pojawiają się dwie kandydatury, Marcina Ciepa z Opola i Marcin Horała. Obaj reprezentują dwa odłamy niedawnego Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS i Rozwój Plus. Kto ma większe szanse?
0: Ja powiem szczerze, że 3 lata PiS obstawiał tutaj swoją kandydaturę. Byłą marszałek Sejmu panią Elżbietę Witek. Nagle, kiedy pojawiła się konkurencja, nagle już jest inny kandydat. Ja powiem szczerze, że tutaj u nas jeszcze nie ma jakby takiego oficjalnego stanowiska, ale myślę, że będzie forsowana ta koncepcja, że w prezydium Sejmu są wicemarszałkami ci kandydaci, którzy reprezentują kluby, które pojawiły się na początku kadencji. No bo jeśli tutaj damy marszałka Rozwój Plus, to również za chwilę klub Centrum przyjdzie i powie, że my też również chcemy marszałka i te prezydium musiałoby się poszerzyć co najmniej o 2 osoby, a dzisiaj nie ma takiego pola jakby do manewru. Także myślę, że ten kierunek spisu i kandydata PiSu będzie wybrany, no ale zobaczymy, będzie na pewno dynamicznie, będzie bardzo ciekawie, także zapraszam do śledzenia obrad Sejmu.
1: Poseł Paweł Masełko jest gościem porannej rozmowy Radia Opole, proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście usłyszą i zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl. Hey, what up, girl?

0: Radio Poet TikTok. Patrzymy na zegary, już prawie w pół do dziewiątej. O tej porze po raz kolejny wyjeżdżamy na opolskie drogi. Autopilotem Radio Opole w ten pochmurny poniedziałek jest Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Nie jest łatwo na opolskich traktach. Sporo korków, zatory m.in. w Kędzierzynie-Koźlu na rondzie milenijnym wzdłuż obwodnicy miasta w Opolu. Więcej aut obserwujemy jeszcze na wlotach. Od strony oczywiście Lędzin, Zawady i Kępy, a także po drugiej stronie miasta, od strony Krapkowic, szczególnie na rondzie przy Politechnice Opolskiej. Gęsto także na wjeździe od Nysy, krajową 46, gdzie mamy jeszcze drogowców przed dużym rondem na Wrzoskach. Tam kręcą się po rozszerzeniu jezdni do dwóch pasów na stronę. Można jeszcze napotkać słupki. W Opolu zamknięty most zamkowy, to pokłosie oczywiście jarmarku franciszkańskiego. Zmiany organizacji ruchu mają obowiązywać do 15. Kłopoty na krajowej 45 w stronę Kluczborka, tam wahadła i zwolnienia, a czwórką jedziecie bez problemu.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Analitycy e-Petrol prognozują, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena oleju napędowego może przekroczyć 9 zł za litr. Drożyć mają także benzyna i autogaz. Sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. W porannej rozmowie Radio Opole mówił poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Gospodarki.
4: To proszę zerkać na ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Ona już przebiła $100 za cenę baryłki ropy naftowej. Czy to już jest koniec? Mam spore wątpliwości, no bo mamy bardzo dużo znaków tutaj zapytania na całym świecie.
3: Program CPN mógłby być kontynuowany, ale pod warunkiem, że wpływy do budżetu państwa byłyby m.in. z firm, które korzystają na wysokiej cenie paliwa, ale na to musiałby zgodzić się prezydent Nawrocki, dodawał goście Radia Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Mijają 2 lata od powodzi, która 15 września przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Wojewoda opolska podsumowała dotychczasowe działania związane z odbudową. Z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na ten cel blisko 681 milionów złotych. Łącznie na odbudowę ma trafić 939 milionów.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: O 10 w Opolu rozpoczyna się forum szefów regionów porozumienia czterostronnego, połączone z jubileuszem współpracy regionalnej oraz podpisaniem umów międzynarodowych. Porozumienie od 2003 roku łączy 4 europejskie regiony z Polski, Niemiec, Czech i Francji. Współpraca między regionami rozwija się w wielu obszarach, od edukacji, kultury, poprzez gospodarkę, naukę czy turystykę. A w wiadomościach o 9 Rosjanie intensyfikują produkcję dronów typu Shahed, w tym dronów odrzutowych, którymi wczoraj atakowali okolice przejścia granicznego z Polską. Świadczą o tym dane publikowane przez ukraińskich analityków.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurny poniedziałkowy poranek w regionie z temperaturą teraz około 15 stopni. O wiele cieplej to nie będzie, bo do 18 dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. Dzisiaj naprawdę parasolki się przydadzą, bo poniedziałek będzie należał do tych deszczowych dni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Coś tak czuję, że dzisiaj to sporo osób będzie się zastanawiało, kiedy w końcu się zacznie sezon grzewczy w naszym kraju, no bo kiedy temperatura taka 18 stopni i pochmurno za oknami, to trochę jesień nam się przypomina, ale jutro wskoczymy znowu na chwilę do

0: każdą pogodę gramy dla Was najlepszą i najbardziej słoneczną muzykę w Radio Opole. 19 minut przed godziną 9 i już 125 tysięcy emerytów i rencistów z Opolszczyzny dostało tak zwaną czternastkę. O tym właśnie teraz czytam. Opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń wypłaca kolejne dodatkowe roczne świadczenia, zwane popularnie czternastą emeryturą. W tym roku to maksymalnie 1978,49 zł brutto. Mówi o tym rzecznik Opolskiego ZUS-u Sebastian Szczurek.
1: Do połowy tego miesiąca wypłacimy czternastki o wartości ponad 187 milionów złotych brutto i otrzyma je w naszym regionie około 125 tysięcy osób. Natomiast cała akcja wypłat czternastych emerytur zakończy się na przełomie września i października.
0: 125 tysięcy emerytów i rencistów dostanie czternastkę, czyli 125 tysięcy babć i dziadków w najbliższych dniach może się spodziewać wizyty ukochanych wnucząt.

Morza i niebieska woda, słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas, a twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

No to dostaliśmy właśnie receptę na pochmurny poniedziałek. A jeżeli ktoś rano spojrzał przez okno i pomyślał, no pięknie, nawet pogoda dzisiaj spudłowała, no to trzeba wiedzieć, że Robert Lewandowski też. Chicago Fire przegrało w nocy z New England Revolution 1-2, a nasz napastnik, chociaż rozegrał całe spotkanie, tym razem nie trafił do siatki i tym samym zakończyła się jego seria 3 meczów z golem. Czyli można powiedzieć, że poniedziałek zaczął się bardzo konsekwentnie. Ani słońca, ani zwycięstwa, ani gola Lewandowskiego. No ale spokojnie, jest Radio Opole, jest kawa, a to w przeciwieństwie do Chicago Fire jeszcze może dzisiaj uratować wynik tego poniedziałku.

Rolling Stones i tak kręcimy się w kółko, jeżeli chodzi o ruch na opolskich drogach, bo mamy sporo utrudnień. A do tego jeszcze daj nam kolejne, bo przecież przed nami remonty w wielu miejscach, między innymi w Kluczborku i w stolicy województwa opolskiego. Za 4,5 minuty będzie godzina 9, zaraz po raz kolejny wyjedziemy na opolskie drogi, a punktualnie o 9:00.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Słyszałaś o kompasie jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
9: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
11: Autopilot Radia Opole.
12: Ostatnio poranku serwis drogowy. Nic złego nie dzieje się na naszych drogach. W kontekście zdarzeń informują opolscy policjanci. Taka informacja cieszy i oby tak zostało. W Opolu zamknięty most zamkowy. Nie ma możliwości wjazdu na Plac Wolności od strony Piastowskiej, na której swoją drogą jeszcze przyhamujecie. Zmiany organizacji ruchu obowiązują do 15. Tak wynika z informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg. Trwa demontaż stoisk po jarmarku franciszkańskim. Ruch w miastach naszego regionu nieco mniejszy, ale w Nysie zahamujecie jeszcze na przeprawach przez rzekę i na rondach nieopodal. W Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy, a do tego za nowym mostem cały czas powstaje rondo i tam spore utrudnienia. Brzeg to utrudnienia na Łokietka, bowiem tam pracują drogowcy, a czwórką jedziecie bez przeszkód.
13: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
14: A jeżeli wy widzicie gdzieś utrudnienia na opolskich drogach, to dajcie nam znać pod 774-541-541. Jest 9.
15: Sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. O rynku paliw w porannej rozmowie Radio Opole. W tym tygodniu ruszą naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej w Opolu. A ponadto nie zabraknie informacji ze świata sportu.
13: Wiadomości Radia Opole.
14: Agnieszka Wawer-Krajewska.
15: Analitycy e-Petrol prognozują, że w nadchodzącym tygodniu średnia cena oleju napędowego może przekroczyć 9 zł za litr. Drożeć mają także benzyna i autogaz. Sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna. W porannej rozmowie Radio Opole mówił poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Gospodarki.
16: To proszę zerkać na ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Ona już przebiła $100 za cenę baryłki ropy naftowej. Czy to już jest koniec? Mam spore wątpliwości, no bo mamy bardzo dużo znaków tutaj zapytania. na całym świecie.
15: Gość Radia Opole mówił, że program CPN mógłby być kontynuowany, ale pod warunkiem, że wpływy do budżetu państwa byłyby m.in. z koncernów paliwowych, ale na to prezydent Nawrocki się nie zgodził.
16: Wyniki finansowe i ceny akcji Orlenu m.in. one są bardzo wysokie i przynoszą dochody akcjonariuszom. Myśmy z tego sytuacją mieli do czynienia wcześniej, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Również nikt z polskiego rządu nie sięgnął po te pieniądze, a inne kraje w Europie Zachodniej szukały takich pieniędzy, bo te koncerny zarabiały ponad nadmiarowo i mogły się z tym podzielić.
15: Paweł Masełko zwraca uwagę, że program wsparcia w związku z wysokimi cenami paliw powinien być celowany. Powinien trafiać do ludzi, którzy mają niższe dochody.
13: Wiadomości Radia Opole.
15: Rosjanie intensyfikują produkcję dronów typu Szachet, w tym dronów odrzutowych, którymi wczoraj atakowali okolice przejścia granicznego z Polską. Świadczą o tym dane publikowane przez ukraińskich analityków. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Według portalu Zerkało Tyżnia, powołującego się na dane satelitarne publikowane przez ukraińskich analityków, Rosjanie intensywnie rozbudowują swoją fabrykę dalekosiężnych bezzałogowców w Tatarstanie. To jedno z najważniejszych miejsc produkcji dronów Gerań, czyli rosyjskiej modyfikacji irańskich szachidów. W zakładach położonych w ekonomicznej strefie Ałabuga trwa budowa nowych hal produkcyjnych. Szacuje się, że obecnie Rosjanie są w stanie wyprodukować około 3000 dalekosiężnych bezzałogowców. Coraz większa ich część to trudne do strącenia drony wyposażone w silniki odrzutowe.
15: Bardzo dziękuję za relację.
13: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
15: Szykują się naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej w Opolu. Prace, które rozpoczną się w środę, będą powodem dużych utrudnień dla kierowców. Muszą kierowcy zwracać szczególną uwagę na znaki, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
11: Kołłątaja w tych dwóch pierwszych etapach na samej końcówce od Damrota będzie wyłączone z ruchu. Następny etap, pas na wprost na ulicy 1 Maja w stronę Reymonta, ale Kołłątaja już będzie przejezdne wtedy. Etap piąty to jest Armii Krajowej do skrzyżowania wraz z pasem przyległym na skrzyżowaniu i nie będzie tego wjazdu klasycznego na dworzec. Tutaj również możliwości wjazdu tym łącznikiem na wiadukt imienia Żołnierzy Wyklętych.
15: W ostatnim etapie naprawy obejmą ulicę Armii Krajowej, a roboty mają potrwać do końca września. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny mogą sięgnąć po pieniądze w ramach programu Moc Małych Społeczności. W puli do podziału ponad 570 tysięcy złotych. Każda organizacja lub grupa nieformalna może otrzymać dofinansowanie do 9 tysięcy, mówi Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
17: Lokalne społeczności mogą się przygotowywać do zagrożeń, które wynikają z jakichś katastrof, powodzi, wichur, burz, czy też zagrożeń związanych z dezinformacją, czy zagrożeniem czasem wojny. To mogą być pieniądze przeznaczone na warsztaty, na szkolenia. Organizacje pozarządowe również mogą się doposażyć, czy przeznaczyć środki na doposażenie swojej organizacji.
15: Czas na złożenie wniosku mija 20 września.
13: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
15: A teraz 4 minuty po godzinie 9.
13: Sport w Radiu Opole.
18: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Aleksander Zwieriew wygrał wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open. W finale imprezy w Nowym Jorku Niemiec pokonał reprezentanta gospodarzy Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. To jego drugie w tym roku wielkoszlemowe mistrzostwo. Wcześniej wygrał Roland Garros. Dla Amerykanina był to debiut w imprezie tej rangi. Nie było niespodzianki w rozegranym w Berlinie finale Mistrzostw Świata koszykarek. Po raz piąty z rzędu tytuł wywalczyły Amerykanki, które pokonały Francuzki 97-79. W meczu o brąz Hiszpanki pokonały Niemki 81-58. Hiszpan Enric Mas wygrał kolarski wyścig Vuelta a España. W generalnej klasyfikacji Mas wyprzedził Słoweńca Primoza Roglicza, a trzecie miejsce zajął Austriak Felix Gall. Ostatni, 21. etap wygrał Norweg Tobias Halland Johansen. Dla 31-letniego Enrica Masa to pierwsze zwycięstwo w Vuelcie. Do tej pory trzykrotnie zajmował drugie miejsca. Bez najmniejszych problemów polscy siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0 w setach do 19, 16 i 13 w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Trwało ono godzinę i 7 minut. W identycznym stosunku zwyciężali wcześniej Portugalię i Izrael. Mecz podsumowuje rozgrywający Marcin Komenda.
19: z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. Także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. To w dobrym stylu, myślę, że to było dzisiaj najważniejsze.
18: Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mająca w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie we wtorek o godzinie 18. Teraz region. Opolska Odra bez punktów w meczu ze Stalą Rzeszów w spotkaniu 8 kolejki Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni, mimo że przez blisko godzinę grali z przewagą jednego zawodnika, przegrali przed własną publicznością zespołem z Podkarpacia 0-1. Zwycięską bramkę dla gości w 16 minucie zdobył Szymon Pukała, mówi trener Odry Łukasz Tomczyk.
20: Doskonalimy ten atak pozycyjny, ale to jeszcze nie ten moment. Dziękuję kibicom za wiarę do końca i za to, że z nami byli do ostatniej akcji. My musimy bardziej wierzyć jako zespół, jeszcze więcej pokazać jakości, budować tą swoją mentalność tego zespołu i przeżywać razem takie chwile, iść do przodu.
18: W tabeli Betclic pierwszej ligi Odra jest 13, prowadzi Łódzki Klub Sportowy. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole bez punktów w rozgrywkach Lotto Superligi. W drugiej serii gier zespół trenera Bartosza Jureckiego przegrał na wyjeździe z KPR Legionowo 21-22, mimo że do przerwy prowadził różnicą 6 bramek 15-9. W ligowej tabeli Gwardia jest 6, prowadzi Orlen Wisła Płock.
13: Pogoda.
14: Do 16 stopni wzrosła temperatura, ale już w niektórych miejscach w stolicy województwa kropi. Pewnie są takie miejsca, gdzie po prostu się rozpadało. I to jest całkiem normalne dzisiaj, bo dzisiaj synoptycy faktycznie przewidują gdzieś po godzinie 10 taki spory deszcz, a tak to generalnie poniedziałek pod chmurką. Do 18 stopni dzisiaj, a jutro cieplej do 22.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: No nie chce się jednak pomylić ten piątek z tym poniedziałkiem, a raczej odwrotnie, gdyby tak dzisiaj już był piątek. Ach, to nawet deszcz by nie przeszkadzał. 8 minut po 9, Magda Szybińska i Marcin Głowienkowski. Witajcie ponownie.

0: tylko chłopaki zapłaczą za latem, które powoli, powoli się już kończy. Chociaż jutro taki będziemy mieć przebłysk jeszcze tej pory roku. Jutro 22 stopnie i dużo słońca w przeciwieństwie do tego pochmurnego poniedziałku, który dzisiaj mamy za oknami. Tancerze z zespołu Pieśni i Tańca Opole mają szansę reprezentowania naszego regionu na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Marrakeszu. Taka informacja bardzo dobra dla nas i dla zespołu także, pod warunkiem oczywiście, że znajdą się pieniądze. Wyjazd do Maroka to prestiż i okazja, żeby wystąpić na międzynarodowej scenie, ale żeby spełnić swoje marzenia, tancerze potrzebują wsparcia sponsorów, bo organizacja takiego wyjazdu to spore wyzwanie. Koszt to dla grupy blisko 30 osób prawie 120 tysięcy złotych. Czasu zostało niewiele, bo wyjazd musi się odbyć 21 października. Część kwoty pokrywają uczestnicy, ale sami nie dadzą rady, dlatego fundusze zbieramy na wiele sposobów, mówi szefowa zespołu Barbara Owsiak.
1: Też w naszym tutaj gronie wspierają nas też rodzice naszych młodszych dzieciaków, które nie jadą akurat, ale są też uczestnikami zajęć i dzięki temu rodzice też w jakiś sposób nas wspierają.
0: Zespół Pieśni i Tańca Opole kultywuje tradycję ludową od ponad 70 lat. No, w Maroko jeszcze ich nie było. 120 tysięcy jest do zdobycia. Czy będzie trochę taniej? No, gdyby popatrzeć na to, że stolicą Maroko jest Rabat, no to może jakoś by się udało.

0: Filip Radiopole ze mną bądź. 22 minuty po godzinie 9. To, że mamy sporo talentowanych młodych ludzi w naszym województwie, to jest pewne na bank. Bank Talentów z kolei to jest program stypendialny wspierający rozwój tych młodych artystów. Koncert finałowy tegorocznej edycji akcji będzie pełen gwiazd. Wystąpią m.in. Miłosz, Natalia Grosiak, Piotr Zioła i Natalia Zastępa, a także ponad 200 młodych artystów. Usłyszymy polskie przeboje symfoniczne. Wykonają je Orkiestra Banku Talentów, Chór Banku Talentów, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej i zaplanowano też gościnny udział Zespołu Pieśni i Tańca Opole, o którym przed momentem mówiliśmy, oraz Zespołu Pech. Całość zaplanowano na 10 października w Stegu Arenie. Po wejściówki bezpłatne trzeba się będzie spieszyć, bo one się rozchodzą zwykle jak świeże bułeczki. Będą one wydawane 23 września w Urzędzie Marszałkowskim.
1: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
2: Kampania społeczna.
3: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
2: Kampania społeczna.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.

0: Bardzo przyjemna ballada w Radio Opole od Briana Adamsa, który cały czas jest w formie. A w dzisiejszych czasach to się nic nie da ukryć. Taka prawda, uroczystości rodzinne często są filmowane, a potem taki film trafia do sieci. A jak na wesele wpadnie jakiś niespodziewany gość, to dopiero. No i tak właśnie było podczas pewnego wesela w Otłuchowie. Nagranie w ostatnich dniach obiegło media społecznościowe w całym kraju. Parę młodą z nienacka odwiedził były premier Mateusz Morawiecki, który wręczył młodym drobny upominek i złożył życzenia. Brzmiało to mniej więcej tak.
1: Niech wam się da szczęśliwe życie. A ja wiem, że mnie
0: niech wam się darzy całe życie wytrwałości i miłości. Mniej więcej właśnie tego życzył były premier. No, nie wiemy, jaki był ciąg dalszy, ale wiecie, jak to jest na weselach. Gości to się wita chlebem i solą, a o cenie chleba Mateusz Morawiecki to akurat umie opowiadać.
2: No pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym...
0: Nie wiemy, do której godziny trwało wesele, które z nienacka w Otłuchowie odwiedził Mateusz Morawiecki, ale można śmiało zakładać, że w tym czasie ciasto na chleb to spokojnie wyrosło.

Musicie to przyznać. Musicie przyznać, że z muzyką w głośnikach, z muzyką Radio Opole na pewno podróżuje się po Opolszczyźnie i nie tylko. Zdecydowanie przyjemniej nawet w taki pochmurny poniedziałek, jaki mamy dzisiaj za oknami. A jak będziecie jechać do miejscowości Podlesie w powiecie nyskim, to możecie się poczuć jak gwiazdy, bo tam witają was czerwonym dywanem. A konkretnie to chodzi o drogę tuż przy pograniczu polsko-czeskim, która została pomalowana na krwiście czerwony kolor. O co chodzi? Tam już teren robi się bardzo górzysty, więc zastosowano specjalną metodę zabezpieczenia nawierzchni. Po pierwsze, to czerwona farba, ta czerwona farba, którą pokryto nawierzchnię, ma skupić uwagę kierowców, szczególnie na dosyć niebezpiecznym zakręcie, a po drugie, to jest też antypoślizgowa farba, która ma ułatwić hamowanie. Działa to dosyć na wyobraźnię, ale z drugiej strony można trochę się poczuć jak VIP. Przy czym warto pamiętać, że na czerwonym dywanie to się idzie dostojnie, z gracją i raczej takim spokojnym tempem.

0: za 6 minut mamy godzinę 10. Słuchacie porannego programu w Radiu Opole. Dzisiaj mamy w poniedziałek Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. To nie może być przypadek, że to akurat właśnie w takim dniu tygodnia taki dzień wypada w kalendarzu.
1: Ja już spaliłem w blokach.
0: Spaliłeś nic, że chciałam napięcie budować, a ty już
1: Tak, w poniedziałek wszyscy kochamy.
2: Przetrwamy.
1: A przy okazji jeszcze mamy takie święto, to już w ogóle. Ale ja wiem, co nas nakręci.
0: Co?
1: Nakręci nas grzybobranie.
0: Ach, podobno grzybów w lesie co niemiara, z kosą można chodzić i ścinać.
1: Nieprawda. Nieprawda.
2: Grzybiarzy jest co niemiara, a grzybów chyba niekoniecznie.
0: Ja rozumiem, że to jest wasza strategia, że wy tak mówicie, że nie ma w ogóle do tego lasu iść, bo prawdziwy grzybiarz właśnie tak mówi.
1: Powiem ci, Magda, tak. Ja w ogóle też chodzę na grzyby i wiem, że na razie to są tylko pierwsze takie zdjęcia, które mają napędzić ludzi, nakręcić, a wtedy jak już będzie naprawdę dużo grzybów, to będzie cisza.
0: No tak, bo wtedy to się nikt nie chwali. Poza tym wita się, nie, tam nic nie ma.
2: Podobno. Ja nie zbieram grzybów, bo się boję.
0: A mi grzyby chodzą po głowie przede wszystkim i jeżeli ktoś ma i chciałby się podzielić, to ja
2: lepiej tego trzeba spotkać w lesie niż gdzie indziej. Jak już tak sobie
0: po
2: konkludujemy.
0: Trzeba do lasu, tak. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Magda Szybińska, Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia jutro.
3: Dzień dobry z Radiem Opole.

0: 10, już coraz bliżej słuchacie Radia Pola. Pięknie zaśpiewali dla nas Sam Fender i Elton John. 14 września w kalendarzu poniedziałek, imieniny Roxany i Bernarda. Wszystkiego najlepszego, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Pole.
1: Po zlikwidowaniu przejścia dla pieszych przy Żeromskiego w Opolu klientów jest dużo mniej, skarżą się sklepikarze.
2: To jest taka powolna agonia, niestety taka jest prawda.
1: Będzie też o ważnym kroku w związku z planami budowy obwodnicy Strzelec Opolskich, a ponadto od dziś utrudnienia dla kierowców w Kluczborku.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Zlikwidowane blisko rok temu przejście dla pieszych przy ulicy Żeromskiego w Opolu utrudnia życie nie tylko pieszym. Na problem zwracają też uwagę przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje lokale w pobliżu. Wszyscy ucierpieliśmy na zamknięciu tego przejścia i to w sposób drastyczny, mówi Dariusz Kuczera, właściciel sklepu.
2: Zamknięcie tego kluczowego przejścia dla pieszych dla nas, tutaj dla przedsiębiorców, to jest taka powolna agonia. Niestety taka jest prawda. Wiadomo, no my jesteśmy uzależnieni od ludzi, od klientów. Jeżeli ci klienci zostali nam drastycznie zabrani, bo tak można powiedzieć, no to siłą rzeczy te nasze biznesy zaczynają tutaj mocno podupadać.
1: Przedsiębiorcy zwrócili się do polskiego ratusza z propozycją przywrócenia przejścia i zamontowania w tym miejscu wzbudzanej sygnalizacji świetlnej, co natomiast to mówi rzecznik polskiego ratusza Adam Leszczyński.
5: Trudno sobie wyobrazić, że przy każdej kawiarni, przy każdym lokalu budowalibyśmy przejście dla pieszych. To jest no, niewykonalne i mnóstwo jest takich miejsc na terenie naszego miasta, do które nie są lokalizowane bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. No tak też jest teraz przy ulicy Ozimskiej. My musimy patrzeć na miasto w sposób taki bardzo szeroki, czyli robić inwestycje zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie możemy też zapominać o kierowcach, więc ta zmiana, która nastąpiła w rejonie Solarisa, upłynniła też ten ruch.
1: A więcej o sprawie w reporterskim obrazie dnia Radio Opole po godzinie 14.
3: Wiadomości Radio Opole.
1: Ta inwestycja jest wyczekiwana od dawna, ma poprawić bezpieczeństwo w mieście, a chodzi o obwodnicę Strzelec Opolskich. Jest porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a strzeleckim samorządem. Ta trasa jest na liście rezerwowej w programie 100 obwodnic, ale zgoda resortu na podpisanie porozumienia do dokumentacji to jeden z pierwszych kroków, tłumaczy Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
1: To strategiczna inwestycja. Musimy robić wszystko, by doprowadzić do wybudowania tego traktu, podkreśla Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego.
7: Wiem, co się dzieje, jak na Górze Świętej Anny na odcinku A4 dojdzie do drobnej kolizji. Cały tranzyt idzie przez Strzelce. Do tego mamy jeszcze niestety nieprzejezdny odcinek drogi krajowej w Krapkowicach, który się też przekłada na ruch w Strzelcach Opolskich i na naszą drogę wojewódzką między Kędzierzynem a Zdzieszowicami.
1: Obwodnica Strzelec Opolskich ma liczyć około 9 km, a koszt budowy na ten moment szacowany jest na co najmniej 300 milionów złotych.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Kierowcy muszą liczyć się od dzisiaj z zamknięciem części ulicy Kościuszki w Kluczborku. To z powodu remontu dwóch małych mostów na wierzchni i chodników. To około 250 metrów od skrzyżowania z ulicą Płaskiego do rozwidlenia z ulicą Poniatowskiego. Dla aut wyznaczone są objazdy, a co z pieszymi i rowerzystami? Mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
8: Oczywiście będzie zapewniony przez cały okres remontu ruch pieszych i rowerzystów. Przygotujemy dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe, tak żeby mieszkańcy nie musieli nadrabiać tylu kilometrów. I chciałbym też zaznaczyć, że od początku było to planowane, ale chcieliśmy to robić dopiero w momencie, gdy rzeczywiście ruch pieszych zostanie zatrzymany.
1: Dodam, że na stronie internetowej Radia Opole można zobaczyć mapki z objazdami dla kierowców. I na koniec, w Opolu rozpoczyna się właśnie forum szefów regionów porozumienia czterostronnego, połączone z jubileuszem współpracy regionalnej oraz podpisaniem umów międzynarodowych. Porozumienie od 2003 roku łączy 4 europejskie regiony z Polski, Niemiec, Czech i Francji.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka. Strona po stronie to cykl spotkań dotyczących zdrowia psychicznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Najbliższe z nich zaplanowano we wtorek. Gościem będzie psycholog społeczny profesor Tomasz Grzyb. Tytuł jego wystąpienia to Psychologia posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Początek tego spotkania jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej MBP przy ulicy Minorytów w Opolu. Trwa 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena w Głogówku. Jutro kolejny koncert, tym razem wystąpi kwartet Compassione w programie dzieła Johannesa Brahmsa, Michała Spisaka i Grażyny Bacewicz. Początek koncertu jutro o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Program całego festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. Przed nami premiera spektaklu pod tytułem Kids w reżyserii Janusza Orlika w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Kids to spektakl tworzony przez dzieci i dorosłych. Punktem wyjścia jest doświadczenie radości, bliskości i zabawy, ale też straty, nieobecności i przemiany. Przedstawienie będzie oparte na ruchu i choreografii. Premiera w sobotę o godzinie 19 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Trwa tydzień kina niemieckiego w stolicy regionu. Dzisiaj w kinie Meduza pokaz filmu pod tytułem Symfonia o umieraniu. Reżyserem jest Matthias Glasner. Początek o godzinie 18, wstęp wolny. Tydzień kina niemieckiego trwa do środy.
3: Pogoda.
0: Pochmurno jest na zewnątrz w ten poniedziałek i taka senna atmosfera, że chciałoby się pod kołderką jeszcze poleżeć. Od 17 do 19 stopni spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Nocą od 8 do 9 stopni i wracają mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro od 19 do 21 stopni i będzie trochę więcej słońca.
4: No rzeczywiście sennie jest, to trzeba przyznać, może jakaś kawka by się przydała druga. No a jeśli chodzi o temperaturę, no to tak, w Opolu mamy 16 stopni w tej chwili. No i taka szesnastka jeszcze gdzie jest? O, w Brzegu, na Mysłowie i Kluczborku, a po 15 stopni to mamy w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Strasznie krótki był ten mój długi urlop, wiesz, który tam w piątek zapowiadałaś, czy w czwartek.
0: Już wszyscy o tym zapomnieli.
4: Jakoś wzięło i minęło, ja nie wiem.
0: Bo to miał być długi weekend, a nie długi urlop.
4: No to i wiesz, cóż, jesteśmy, meldujemy się.
0: Wiesz, jak w czwartek już po południu jest
4: piątek.
0: Człowiek myśli o piątku.
4: Tak, domyślam.
0: A w związku z tym chciałby ten weekend wydłużyć, nawet do długiego urlopu. Cześć, dzień dobry, witajcie.

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość – psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.

0: Van Halen i utwór Jump. Mamy 17,5 minuty po 10, a jeśli chodzi o to, co się działo w lasach w ten weekend, to mam wrażenie, że wiele osób właśnie taki jump do lasu zrobiło z koszykami. Przejeżdżałem przez takie tereny leśne w ten weekend i naprawdę widziałem bardzo dużo samochodów zaparkowanych właśnie po lasach. Na szczęście zazwyczaj tam, gdzie można i legalnie parkingi wyznaczono. I tych grzybiarzy nie brakowało. Czy rzeczywiście mamy w lasach wysyp grzybów? No to już pytanie do eksperta, który jest w naszym studiu. Michał Moskal, leśniczy z leśnictwa Stobrawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Znaczy, jeżeli chodzi o wysyp, to może nie jest jakiś przeogromny. Co prawda trzeba przyznać, że grzyby się już pojawiły. Bardziej bym upatrywał w tych bardziej wilgotnych drzewostanach niż stricte borowych, jeśli miałbym szukać. Ale też warto zaznaczyć, że przede wszystkim aktualnie te grzyby są bardzo, bardzo często i bardzo mocno robaczywe. Więc bardziej chyba rekreacyjnie spacerki z pojedynczymi szczęśliwymi trafami.
2: A ja właśnie odnoszę wrażenie, że wysyp grzybów to my mamy w internecie, na różnych grupach, na Instagramie, na TikToku, gdzie się pojawiają właśnie borowiki. No ale potem właśnie nikt nie mówi, że to jest w pełni zdrowy grzyb.
1: No właśnie, bo niestety te grzyby jednak wizualnie mogą być oczywiście jędrne, świecące, piękne, no a tak naprawdę w środku mogą być już praktycznie całe zjedzone.
0: Trzeba pod kapelusz zajrzeć pewnie tam tak mocniej, co? Gdzie to
1: przyznam
0: widać?
1: Szczerze, że czasami nawet jest tak, że próba, tak jak ja się ostatnio naciąłem, że chciałem, prawda, tego grzyba z ziemi wyciągnąć, to jak tylko go złapałem, to ta nóżka trząsie się cały rozleciał, już się przewrócił, nic z tego tam nie było, prawda? Wyglądało pięknie, aczkolwiek no niestety rzeczywistość okazała się brutalna w tym wypadku.
2: A ja w ogóle widziałam też taki film w internecie, gdzie pani podchodzi, ma już tam kilka grzybów w swoim koszyku i mówi, jejku, jaki wielki, zobaczcie, i przymierza rękę, a potem podnosi to, co tam leżało na ziemi i się okazało, że to był śmieć, to był fragment od krzesła takiego.
0: O rety! No niestety, w naszych lasach różne rzeczy można spotkać i to tak, nie zawsze jest czysta natura. No dobrze, ale czy to w takim razie co, jeszcze jest za sucho, żeby tych grzybów było więcej, albo czemu one właśnie teraz tak te robaki je tam pożerają? Później nie ma robaków, czy później są silniejsze te grzyby?
1: To znaczy, to jest kwestia tego, raz, że jest sucho, więc tych grzybów jeszcze dużo nie ma. Ekspansja, powiedzmy, albo presja zwierzyny, czy małych ssaków pokroju, gryzonie, wiewiórki, czy owady, czy inne organizmy, które się po prostu odżywiają nimi. Jest na tyle ta presja duża.
0: Konkurencja, tak?
1: Tak, że ich jest mało, aktualnie owocników

0: Megan Trainor All The Ways w Radio Pole. 28 minut mamy już po godzinie 10 i w lasach faktycznie już zaczęła się bieganina, już sport narodowy, można powiedzieć, że kwitnie, no bo Polacy faktycznie z koszyczkami ruszyli do lasów, no i z tego też powodu pojawiają się bardzo ciekawe, prześmiewcze filmiki w internecie. Aha, no to teraz go nie zaprezentujemy, to znaczy tego fragmentu.
1: Ale jedno jest pewne, jeśli nawet nie ma wysypu grzybów, to jest wysyp grzybiarzy. Znaczy to na pewno, bo widziałem na własne oczy, tak, ale dobrze. No to myśmy mówili o tych grzybach, że na razie mają trochę
2: zasucho. Zbieranie grzybów w Polsce jest ustawione. Tak, przyjeżdżasz do lasu o 9 rano, a emeryci od świtu wyczyścili już wszystko. Jako wasz prezydent zajmę się tym w pierwszej kolejności. W sezonie grzybowym wprowadzę zakaz wchodzenia do lasu przed 8 rano bez zgody wojewody. Kijki trekkingowe uznamy za sprzęt wspomagający tylko na licencję. Ministerstwo Grzybów będzie używało VAR-u, żeby ustalić, kto pierwszy zdobył prawdziwka. Grzyb bez aktualnego chipa nie trafi do barszczu, a wszystkie tajne miejscówki będą musiały być zgłaszane do gminy, bo każdy Polak ma prawo do grzyba.
0: No, ten dźwięk zaskoczył nas tak samo, jak grzybiarzy czasami zaskoczy widok borowika, prawda?
1: A tak, jest.
0: No właśnie, jak przygotować się na takie wyjście do lasu? Jak my te grzyby w ogóle musimy zbierać? Czy powinniśmy wykręcać nóżkę, czy powinniśmy wycinać nóżkę? Jak
1: nie,
0: to
1: nóżki
0: jest?
1: Nie wykręcajmy, to później jest, wiesz, bolące. Trzeba zabandażować, to nie.
0: Ale żeby szanować grzyb, nie?
3: To znaczy, tutaj w zasadzie no to jest wieczna wojna, czy wycinać, czy wykręcać, a ja powiem zupełnie inaczej, to nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest, żeby jeżeli ktoś jest na tyle miły, dobry dla tego lasu, to miejsce, gdzie tego grzyba wyrwał bądź wyciął, niech go przykryje kawałkiem ścioły, żeby utrzymać po prostu wilgoć większą, żeby przede wszystkim ta grzybnia, która jest w środku, nie była przesuszana. Co do samego ubioru do lasu, wyjścia na tego grzyby, to wiadomo, najlepiej uważam wysokie buty, bo czy jeżyny, czy kleszcze, które się też jeszcze
1: mogą pojawiać. Właśnie od razu o tym pomyślałem.
3: Często, gęsto proponuję nawet jakiś kaptur, czy jakąś chustę, po prostu, bo to jest bezpieczniejsze. Nawet nie ma takich nieprzyjemnych sytuacji, że gdzieś ta pajęczyna nam się we włosy zapląta z lokatorem pajęczyny. No zazwyczaj bym powiedział, że jednak pozakrywane, żeby w krótkich ani koszulkach, ani spodenkach nie chodzić. Mm-hmm. Także, bo to nie ma najmniejszego sensu chodzenie, powiedzmy, z krótkim rękawem po lesie. Ważne też jest, do czego zbieramy te grzyby tak naprawdę.
1: Właśnie, żadne plastikowe wiaderka chyba, podejrzewam.
3: Tak,
1: takich
3: dokładnie.
1: Ludzi widziałem zdesperowanych. Reklamówki
3: też. Najlepszy jest koszyk wiklinowy tak naprawdę. Ktoś się może zapytać, no ale co to za różnica? Co
1: no, właśnie.
3: Aczkolwiek różnica jest ogromna z tego prostego tytułu, że grzyby, które znajdują się, te owocniki grzybów, które się znajdują w warunkach wtedy takiego zubożenia tlenowego, jak one są zduszone w takim worku czy w plastikowym pojemniku jakimś, w wiaderku na przykład, one bardzo szybko zaczynają się rozkładać i to w sposób taki, bym powiedział, niezbyt dobry dla naszego żołądka i tym podobnych naszych struktur, z tego tytułu, że przy tym rozkładzie mogą się nawet w jadalnych grzybach wytwarzać związki może nie trujące, żeby nie straszyć, ale takie, które mogą spowodować jakieś delikatne rewolucje żołądkowe. No a chyba no, nie o to chodzi, żeby później, prawda, mieć nieprzyjemności w domu spowodowane niewłaściwym po prostu transportem.
1: I to się okazuje, że to nie grzyb jest ciężkostrawny, tylko to, jak myśmy go tam transportowali godzinę czy dwie z nim po lesie chodzili.
3: Tak dokładnie. A że tak powiem, na potwierdzenie słów, to proponuję kiedyś, jeszcze jak tam, prawda, studiowałem, gdzieś pisałem pracę o grzybach, zamykałem w foliowych torebkach owocniki. Kończyło się to tym, że nawet po 12 godzinach w takich warunkach beztlenowych w takiej foliowej torebce ten owocnik potrafił się zamienić w taką wodę przypominającą gnojówkę.
1: Ojej. To już chyba przekonaliśmy nieprzekonanych, że absolutnie tylko te koszyczki wiklinowe najlepsze.
0: No dobrze, ale jak rozpoznać takiego dobrego grzyba od tego trującego, którego nie powinniśmy absolutnie ze sobą zabierać?
3: Czy myślę, że te najbardziej podstawowe metody to tak naprawdę unikać grzybów blaszkowych. Tylko to są najbardziej takie podstawowe, bo tak naprawdę no, jest dużo grzybów jadalnych.
0: No, ale taka kania, no to ma blaszkę pod spodem.
3: No właśnie o to chodzi. No to tutaj wchodzimy w szczegóły tak naprawdę, bo...
1: A kania to jest przysmak.
3: Tak, bo czubajka kania jako grzyb, powiedzmy, jadalny, no ma ruchomy przede wszystkim pierścień, ten charakterystyczny wzór, zarówno pochewkę, i tak naprawdę do każdego grzyba możemy znaleźć cechy charakteryzujące go od innych grzybów. Czasami jest to trudne, czasami jest mniej trudne. Jednakże no myślę, że tak dla podstawowej wiedzy, no to myślę, że przede wszystkim rurki, czyli tak ładnie nazywając hymenofor, ten gąbczasty, a nie blaszki. Chyba że ktoś zbiera w zasadzie opieńki, rydze, mleczaje rydze, no to tak naprawdę, no wiadomo, tam będą blaszki.
0: Hymenofor, tak, mnie urzekło to słowo.
1: To może jeszcze za chwilę zapytam, czy wszystkie grzyby z gąbką taką od spodu są bezpieczne, bo może niekoniecznie, może tu też się trzeba nadziać. Koniecznie zostańcie z nami, bo prawdziwy ekspert w studiu, Michał Moskal, leśniczy z Leśnictwa Stobrawa, a dziś rozprawiamy sobie o grzybach, próbując je trochę w tym lesie już wywołać.

0: 17 minut, wbije godzina 11. Wracamy do rozmowy z Michałem Moskalem. To przypomnę, leśniczy z leśnictwa Stobrawa. Dziś rozmawiamy o grzybach i przerobiliśmy już sobie te blaszki, to teraz te gąbki. Znaczy ja mam pytanie, bo tak, czy każdy grzyb, który generalnie tam od spodu wygląda jak jakiś, nie wiem, podgrzybek, inny borowik, czyli ma tą gąbkę, możemy zakładać, że jest jadalny, czy to tuż jest jakaś pułapka może też czaić na nas?
1: Znaczy, oczywiście, że pułapka jest zostawiona. Na szczęście, jeżeli chodzi o grzyby, które są stricte trujące i mają w cudzysłowie gąbkę tą pod spodem, jest ich bardzo mało i raczej są stosunkowo rzadkie. Jedynym częstym przypadkiem, który można powiedzieć, że nie jest trujący, ale jest to grzyb niejadalny, bo jest bardzo gorzki, to jest goryczek żółciowy, zwany niestety często szatanem czy innego tego typu słów się używa. Znaczy to jest bardzo błędne, bo istnieje gatunek borowika szatańskiego.
0: O tak, a to nie to samo, aha.
1: To totalnie co innego. To raz, że to jest totalnie co innego, dwa, że to jest na tyle ten borowik szatański rzadki grzyb, że on jest w ogóle pod ochroną. W Polsce jest kilkanaście, jest tylko stanowisk. A goryczak żółciowy, zwany niestety niefortunnie tym szatanem, i mający gąbkę pod spodem, jest grzybem niejadalnym tylko z tego tytułu, że on jest bardzo, bardzo gorzki i nie da się pozbyć tego gorzkiego smaku poprzez żadną obróbkę, prawda, czy cieplną, czy mrożenie, czy inne rzeczy, więc po prostu jest niedobry.
0: Niedobry, ale nie, że nam zrobi krzywdę, tak, jakoś nas zatruje, to nie o to chodzi. Po prostu nie, jest niesmaczny i powykrzywia
1: nas bardzo niedobry,
0: bardziej,
1: tak? I to często też tutaj jest ta próba smakowa, tak zwana.
0: A robić to? To też chciałem zapytać jako ten, który nie zbiera, czy to jest dopuszczalne i w ogóle powinno się tak robić, że się właśnie tam gdzieś nagryza i próbuje, bo wiem, że tak ludzie robią.
1: Tak.
0: To jest metoda profesjonalna, czy nie polecamy?
1: Szczerze mówiąc, powiem tak, w przypadku goryczaka tak się robi. Nie, jako, że to jest grzyb niejadalny, no to nie wywołuje to żadnych tam efektów ubocznych. Ale na przykład istnieje coś takiego jak próba smakowa w przypadku mleczai oraz gołąbków. W sensie ich jest tak dużo gatunków w Polsce oraz są tak do siebie podobne, że często gęsto bez mikroskopu porównywania zarodników pod mikroskopem, gołym okiem nie jest człowiek w stanie odróżnić ze stuprocentową pewnością poszczególnych gatunków. Sprowadza się do tego, że próba smakowa wygląda w ten sposób, że faktycznie się bierze na przykład w przypadku tych mleczai, czyli grzybów z tym takim białym mleczkiem. Ci, którzy zbierają mleczaje rydze, wiedzą, o czym mówię, tylko tam ono jest pomarańczowe. W każdym razie bierze się na język taki kawałeczek, kropelkę, powiedzmy, złamanego kapelusza tego mleczka i zasada mówi tak, że jeżeli ono jest słodkie, no to jest to któryś z tych jadalnych. Jeżeli ono jest pieprzne bardzo mocno, ostre, bądź po prostu gorzkie, no to się uznaje, że to jest niejadalny. W samym tym mleczku nie ma za bardzo trujących substancji. W sumie nie ma żadnych trujących substancji. Jedynie co, no to po prostu to jest ta kwestia smakowa. Tylko czasami powiem szczerze, że może się taki mleczaj czy gołąbek trafić na tyle pieprzny, bądź na tyle gorzki, że każda próba kolejnego na tą próbę smakową spróbowania kończy się tym, że i tak jedynie albo ostre czujemy, albo gorzkie.
2: A najbardziej trujący jest...
1: Muchomor zielonawy, kiedyś zwany sromotnikowy, nazwa została zmieniona, żeby tam było to bardziej charakterystyczne ze względu na ten kolor zielonawy.
0: On
1: tego
0: wpada
1: kapelusza
0: w taki seledyn,
1: tak,
0: prawda?
1: Dlatego nagonka jest taka ogromna, ponieważ to jest jedyny występujący w Polsce grzyb, który jest na tyle trujący, ma w sobie tak dużo zawartych tych związków trujących, że jeden, powiedzmy, spożyty kapelusz jest w stanie po prostu uśmiercić dorosłego mężczyznę, który po prostu będzie dosyć rosłym tym facetem. Dziecko, wystarczy praktycznie kęs czy dwa i jest już niestety wątroba tak naprawdę do przeszczepu. Też kwestia jest tego, że jest o tyle unikatowy, że wszystkie te trujące związki w nim zawarte w żaden sposób przez obróbkę nie zostają rozłożone do prostszych związków. Dużo jest grzybów, które na surowo, które my jemy, tak naprawdę choćby opieńki, na surowo są ciężko strawne, bądź nawet lekko trujące, można byłoby powiedzieć, ale podczas każdej możliwej obróbki, takiej jak gotowanie, przede wszystkim obróbka termiczna jest najlepsza, ale nawet przez mrożenie, te związki, które byłyby takie ciężko strawne, lekko trujące, no to zostają całkowicie zdegradowane do prostszych związków, które są w żaden sposób nie są dla nas szkodliwe. A ten muchomor zielonawy niestety w żaden sposób nie da się tutaj...
0: A występuje gęsto często? On jest taki często spotykany tu w opolskich lasach? Tylko jeszcze
1: szczerze dokładamy. Mówiąc, występuje jak najbardziej, ale nie są to też jakieś, prawda, ilości, że człowiek chodzi i się o niego potyka. Okay. Przyznam szczerze, sam tutaj bardziej w powiecie tym brzeskim, gdzie najczęściej jestem na grzybach, przyznam szczerze, że nie udało mi się go trafić, może raz czy dwa ewentualnie. Bardziej tutaj w Borach Niemodlińskich mi się trafiało, ale to jeszcze powiedzmy z dobre 10 lat temu, jak tam częściej jeździłem ze względu na szkołę, prawda, bo tam do szkoły chodziłem, to tam się zdarzało dosyć czasami gęsto, że rósł.
0: Czyli ona wszystkie grzyby googlała w międzyczasie, tak zwane, że atlas tu stworzyłaś.
2: Sprawdzam sobie, a w ogóle to jeszcze mam do ciebie jedno pytanie, ale to już chyba nie zdążę go zadać, więc dziękujemy bardzo. Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg był naszym gościem i opowiadał pięknie o grzybach, a wy uważajcie na siebie podczas grzybobrania, żeby zdrowo i cało wrócić do domu.
0: Tak jest. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy poniedziałek i to jest już 14 dzień września. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
4: ZUS wypłaca 14 emerytury. Pytamy, kto otrzyma dodatkowe świadczenie. Jak funkcjonują nasze jelita? O tym na spotkaniu organizowanym przez Opolskie NFZ. A ponadto specjalista o ataku na pociąg, którym z Kijowa jechali europejscy dyplomaci.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: O szczegółach Agnieszka Bawer-Krajewska. Trwa wypłacanie 14 emerytur. Opolski ZUS wysłał 14 do blisko 125 tysięcy osób w naszym regionie. W tym roku 14 emerytura wynosi 1978 zł brutto, czyli jest to prawie 100 zł wyższa niż rok temu.
6: Do połowy tego miesiąca wypłacimy 14 o wartości ponad 187 milionów złotych brutto i otrzyma je w naszym regionie około 125 tysięcy osób. Natomiast cała akcja wypłat 14 emerytur zakończy się na przełomie września i października.
4: Mówi Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w województwie opolskim. A na 14 emeryturę mogą liczyć seniorzy, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeśli jednak świadczenie jest wyższe, 14 będzie proporcjonalnie niższa.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Rosjanie świadomie atakowali pociąg, którym z Kijowa jechali europejscy dyplomaci i politycy, ocenia Paweł Nawal-Mateńczuk, weteran jednostki specjalnej GROM. Wczoraj z powodu rosyjskich ataków stanąć musiał pociąg z Kijowa, którym jechał m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Paweł Mateńczuk tłumaczy, że nie wierzy w przypadkowe uderzenie Rosjan.
7: Proszę nie wierzyć w jakieś przypadki dzisiaj na froncie. To na początku przy jakiejś ofensywie można mylić się co do celu. Dzisiaj to już jest bardzo zdeterminowane na to, żeby uderzyć tam, gdzie może zaboleć i pokazać, jak bardzo jesteśmy blisko Was, bo gdyby chcieli nie trafić w lokomotywę, to by trafili w któryś z wagonów, a więc to jest celowe działanie.
4: A dodajemy, Paweł Nawal-Mateńczuk jest pełnomocnikiem szefa MON do spraw warunków służby wojskowej.
5: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
4: Jak funkcjonują nasze jelita i jak o nie zadbać, tego będzie można dowiedzieć się w najbliższą środę, czyli 16 września podczas akcji profilaktycznej organizowanej przez Opolski Oddział NFZ. Główną atrakcją będzie spacer we wnętrzu ogromnego modelu 3D jelita grubego oraz konsultacje ze specjalistami. Według statystyk nowotwory układu pokarmowego stanowią jedno z największych zagrożeń onkologicznych w Polsce. Odpowiedzią na to jest właśnie akcja Zdrowie mieszka w jelitach, mówi Barbara Pawlos, rzecznik prasowy opolskiego NFZ.
8: Dzięki specjalnemu trójwymiarowemu modelowi jelita grubego każdy z odwiedzających będzie mógł dosłownie zwiedzić ten narząd od środka. Eksperci przybliżą anatomię układu pokarmowego, a także zaprezentują mechanizm powstawania groźnych zmian zdrowotnych. Dodatkowo będzie możliwość konsultacji specjalistycznych. Bez skierowania będzie można skonsultować swoje dolegliwości i nawyki żywieniowe z gastroenterologiem czy też dietetykiem klinicznym.
4: Przypominamy, to wydarzenie w środę od godziny 9 potrwa do 15. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Na chorwackiej wyspie Brać szaleje ogromny pożar. W nocy sytuacja była szczególnie dramatyczna w rejonie Milne, gdzie ogień zbliżył się do zabudowań i zmusił setki osób do ucieczki. Dwie osoby odniosły obrażenia. Miejscowe służby ewakuowały drogą morską ponad 500 ludzi z zagrożonych terenów. Wśród nich były dzieci oraz osoby starsze i wymagające pomocy. W akcji uczestniczyły m.in. łodzie ratownicze, Policja Morska i Chorwacka Straż Przybrzeżna. I jeszcze na koniec, nie chodzi tylko o odwołanie prezesa Piesiewicza, ale o przyszłość polskiego sportu. Tak nadchodzące posiedzenie zarządu PKOL ocenia Piotr Pustelnik. Himalaista, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu i członek zarządu PKOL zwraca uwagę, że Polski Komitet Olimpijski jest w niepewnej sytuacji finansowej. Potrzebny jest dokładny audyt. Komitet pożyczył 6 milionów złotych, m.in. od bliskich prezesa Piesiewicza. Zwraca uwagę Piotr Pustelnik. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na wiadomości w kolejnej godzinie Rzecz Jasna też będziemy zapraszać. Kłaniam się nisko. Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: Pogoda. No cóż, poniedziałkowe niebo mocno pochmurne i takie zachmurzenie duże raczej do końca dnia będzie nam towarzyszyło, ba, może z tych chmur też trochę pokropić. Temperatury dziś maksymalne od 17 do 19 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie już dla odmiany mało i umiarkowane, tylko początkowo jeszcze może być duże i trochę na początku może pokropić. W drugiej połowie nocy, o, dla odmiany mogą wystąpić mgły, więc uważajmy przede wszystkim na drogach. No i chłodno, bo tylko od 8 do 9 stopni w nocy.
2: Najzimniej jest obecnie w Kędzierzynie-Koźlu, tam 16 stopni, w Dysie 17, tak samo w Opolu, a najcieplej w Namysłowie, w Kluczborku i w Brzegu po 18 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dzień dobry, witajcie kochani w poniedziałek, to 14 dzień września, dzień wypalenia zawodowego, tak?
3: Tak, znaczy podobno, nie wiem, ja tam nie znam tego uczucia.
2: Matko kochana, jak my to dzisiaj wszystko przetrwamy? No mam nadzieję, że w naszym towarzystwie i w waszym damy radę.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
16: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
1: Po reklamie.

0: Kto kojarzy ten utwór? Kto szukał duchów, jak był mały? Ghostbusters na antenie Radio Pole J. Parker Junior. No i mamy 18 minut po 11, a w studiu kolejni goście. I to jak pięknie wystrojeni. Będziecie mogli to zobaczyć na naszych social mediach, a tymczasem przedstawiam Barbara Owsiak, kierowniczka zespołu pieśni i tańca Opole. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A z nami także Martyna Kłobut i Maksymilian Kansy, czyli tancerze, i to uwaga, z kilkunastoletnim stażem w zespole. Witajcie również serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A spotykamy się dlatego, że po prostu Radio Pole lubi pomagać i pomagamy wam w nagłośnieniu zbiórki pieniędzy na wasz wyjazd. Fantastyczny wam się szykuje festiwal folklorystyczny w Marrakeszu. Trochę daleko i jak się okazuje chyba trochę drogo. To pani kierownik, ile potrzeba pieniędzy na ten wyjazd?
1: No tak ustaliliśmy w preliminarzu tak około 117, no prawie 120 tysięcy złotych. 28 osób jest na liście wyjeżdżających, więc no tak około 4200 na osobę taki.
0: Nie musicie wszystko to sobie sami znaleźć, tak? To jest wszystko po waszej stronie.
1: Jeszcze liczymy też na wsparcie pani dyrektor z Młodzieżowego Domu Kultury i pana prezydenta, bo jesteśmy też jednostką miejską, więc...
0: Panie prezydencie.
1: Liczymy na to,
0: że
1: uzyskamy jakieś wsparcie. No i... na ludzi dobrej woli.
3: Czasu jest niewiele, bo ten wyjazd ma się odbyć 21 października.
1: Tak, tak.
3: A ile już jest na koncie?
1: Ponad 7 tysięcy na naszej zrzutce.
0: Od razu wspomnijmy, że jest założona zrzutka, tak?
1: Tak.
0: I tam można wpłacać po prostu pieniądze, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Dobrze.
1: Bardzo prosimy.
0: No to tak, czasu coraz mniej. Ja tylko może dodam, że słuchajcie, zespół Opole, ile istnieje? 70 lat?
1: W przyszłym roku 75.
0: 75 lat tańczycie, tak. I rozsławiacie tą naszą piękną kulturę Śląska Opolskiego, mogę tak powiedzieć właściwie?
1: Tak, tak, przede wszystkim, ale też mamy w swoim repertuarze różne regiony Polski. Oczywiście też tańce narodowe przy okazji naszych uroczystości 3 maja czy 11 listopada. Zazwyczaj na rynku opolskim można nas zobaczyć właśnie w tańcach narodowych i w strojach.
3: W naszym studiu właśnie są w tych pięknych strojach Martyna i Max. Martyna, gdybyś mogła opowiedzieć, co ty właściwie masz na sobie oprócz tych pięknych czerwonych korali?
4: Ja mam na sobie sukienkę śląską. Jest ona z tych dłuższych sukienek. Do tego mam fartuch, piękną krochmaloną koszulę.
0: Krochmaloną, proszę.
4: No oczywiście. I do tego mam też koronę śląską. Jest to rozejwianka z szarfami z tyłu i koralikami.
3: Najpiękniej. W tym właśnie stroju występujesz, tak?

0: Elegancka biała koszula.
1: Elegancka, dokładnie.
2: Krochmalona.
0: Buty też, widzę,
1: zgadza
0: takie,
1: się.
0: Tak, buty też widzę solidne. Takie.
1: Tak, tak, dokładnie.
3: Wyglądacie jak z obrazka i mam nadzieję, że te obrazki niebawem będą mogli też widzowie w Marrakeszu oglądać. Zbieramy właśnie na ten cel. Barbara Owciak, kierowniczka zespołu pieśni i tańca Opole wraz z tancerzami jest w naszym studiu, a wy zostańcie koniecznie z nami, bo za moment nadal będziemy zachęcać do tego, żeby wspierać tę utalentowaną grupę.

0: Outcast. Hej, ja w Radio Opole w 11:30 na zegarze, a w naszym studiu gości zespół pieśni i tańca Opole, który to wybiera się na Marrakesh Folklore Days 2026. I od razu jak patrzę na panią Martynę Kłobut, to kojarzy mi się piosenka Teo, polskie dziuchy, wielkie pardnice, kazały se poszyć czerwone spódnice, ale to nie tylko czerwona spódnica to jest, prawda? A powiedzmy jeszcze o tym stroju, bo on jest bardzo kosztowny. Skąd ty go masz, Martyna?
1: Strój jest ogólnie własnością zespołu, ale sięga, w sensie stroje mają tyle lat, że mam strój po mojej mamie aktualnie.
2: Czyli on ma lat tak mniej więcej? Powiedz to na głos, chcemy to usłyszeć.
1: No jeżeli zespół ma 75 lat, to myślę, że z 50 ten strój może mieć.
0: Czyli mama też tańczyła.
2: Słuchajcie.
1: Tak, i tato, i ciocia, i wujek, i druga ciocia.
0: Czyli to jest tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
1: Trochę tak, teraz tańczę ja, kuzyn i kuzynka.
2: A ty, Maksymilian, ile jesteś już lat w zespole?
3: Ja jestem w zespole od 4 roku życia, czyli już 14 lat. Ale ja na przykład nie miałem nigdy, znaczy nikt z mojej rodziny wcześniej nie tańczył, więc jesteśmy tak jakby zespołem, gdzie jest sporo osób, które tańczą od pokoleń, ale są też osoby, które do nas dołączają.
2: A rozumiem, że zespół właśnie, wracamy teraz do naszego głównego tutaj celu rozmowy, czyli zbieramy pieniądze na ten wyjazd. Wyście jeszcze w Afryce nie byli na występach, wyście objechali już kawał świata na pewno, prawda? Ale co, ta Afryka jeszcze ciągle lądem nieodkrytym dla zespołu Opole?
0: Tak, tak, tak. Afryka to będzie po raz pierwszy. Byliśmy w Korei Południowej. No i Europa, to praktycznie w większości, bo i Hiszpania, i Francja, i tutaj wschodnia, bo Grecja, Macedonia, Serbia, nawet byliśmy w Serbii, Albania, Czarnogóra.
2: Jak jesteście odbierani gdzieś za granicą? No bo to jest takie, folklor to jest taka rzecz przypisana do danego regionu, tu ludzie, nie wiem, może lubią, znają, wiedzą o co chodzi, ale jak to wywieziecie gdzieś daleko, to jak to jest odbierane?
0: To znaczy tak, zawsze występujemy w grupie zespołów folklorystycznych, bo to konkretnie jest, dotyczy właśnie folkloru. Ten słowiański taki, czy tam bałkański, tak w miarę jest podobny do nas, do naszego folkloru, ale zawsze jak jestem na takim koncercie i widzę te zespoły i nasz, to my jednak jesteśmy tacy radośniejsi chyba. Też nastawieni jesteśmy troszeczkę na taki pokaz więcej figur, jakichś dodatkowych elementów, które wzbogacają ten występ. Natomiast te zespoły właśnie tam grecki, bułgarski, one są takie troszeczkę spokojniejsze, bardziej nastawione na taki typowy folklor, jak to mówią in crudo, czyli z takimi prostymi, zwykłymi krokami, figurami i no czasami troszeczkę taki nudnawy, bo
2: jak się... A u was fajerwerki.
0: A u nas jest tak, tak. U nas jest zawsze...
2: podnoszenie jakieś...
0: Tak, tak. U nas zawsze jest to wiatraki, to jakieś podnoszenia, to przerzuty. No także sporo się dzieje na scenie.
4: Pani Barbaro, ale w jaki sposób państwo zbierają te środki, bo czasu faktycznie jest coraz mniej. Czy to jest tylko ta internetowa zbiórka, czy to są też właśnie jakieś ekstra występy, za które też się uda zebrać cokolwiek?
0: Tak, tak. Występujemy praktycznie, no co roku mamy sporo takich zaproszeń na koncerty. Już 9 sierpnia tańczyliśmy na Dożynkach w Skorogoszczy. Wczoraj tańczyliśmy na Dożynkach w Luboszycach.
2: No to jest sezon Dożynek w ogóle.
0: Tak, tak. Więc, a my jesteśmy właśnie jak na ludowo, to akurat no przy takich imprezach, uroczystościach. I też z tego tytułu otrzymujemy zawsze pieniążki od gminy, więc to są takie dodatkowe koncerty, które są płatne i dzięki temu te pieniążki na naszym koncie gdzieś tam czekają na nas. Oprócz tego też no, rodzice też nas gdzieś wspierają, więc zawsze jakieś tam darowizny wpływają na nasze konto. No i też młodzież postanowiła zwrócić się też z prośbą do różnych firm naszych opolskich, więc też
2: do sponsorów, tak?
0: Do sponsorów, tak. Także udało nam się już tutaj też otrzymać darowiznę od firmy Knauf Bełchatów bodajże, więc jakieś tam już pieniądze czekają na nas.
2: I polecamy oczywiście zrzutkę na zrzutce.pl. Także jest zbiórka, zrzutka właśnie na zespół pieśni tańca Opole. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Kto wie, czy tu się tańcami nie zakończy to wszystko.
0: Śpiewami.
2: I śpiewami, tak, zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy o zespole.

0: Pytanie. Brawo! Zespół pieśni tańca Opole.
1: Tak to brzmi.
0: Piosenka o Krzysiu.
1: W studiu na szybko, a generalnie na scenie to już jest pełna profeska, bo nie dość, że pięknie śpiewają, to jeszcze pięknie wyglądają. Przypominam, kto dziś w naszym studiu. Barbara Owsiak, kierowniczka zespołu pieśni tańca Opola, także Martyna Kłobut i Maksymilian Kansy, tancerze, i to uwaga, z kilkunastoletnim stażem. A cały czas namawiamy wszystkich, żeby pomogli wam się wybrać do Marrakeszu na piękny międzynarodowy festiwal folklorystyczny. Jeszcze o ten festiwal chciałem zapytać, czyli tak, w Afryce was jeszcze nie było, gdzie nie pojedziecie, raczej robicie furorę i to fantastycznie wygląda. A ten festiwal konkretnie, na czym on będzie polegał? Wy tam będziecie mieć jakiś swój taki dzień, nie wiem, polski?
0: Czy będziecie mieli swój program?
1: Tak, jakiś coś specjalnie szykujecie na tą okazję?
2: To znaczy, tam prezentacje są ogólnie wszystkich zespołów, czyli nie ma jakiegoś tam podziału na kraje, więc po prostu występujemy zazwyczaj z naszymi symbolami narodowymi, czyli z flagą, z banerem, bo oczywiście wiadomo, że reprezentujemy kraj. I wtedy każdy z zespołów z różnych narodowości, nie mamy jeszcze pojęcia, nie dostaliśmy jeszcze informacji, ile będzie zespołów i z jakich krajów. I występujemy po prostu na przygotowanej scenie przez organizatorów. Dwa albo nawet trzy koncerty szykują się.
1: To sporo.
2: Wieczorem, bo to zawsze chłodniej troszeczkę. Koncerty są poprzedzone też paradą, więc wszystkie zespoły prezentują się paradując określoną tam część miasta czy jakiegoś tam rynku, dochodząc właśnie do sceny, i wtedy są prezentacje poszczególnych zespołów. Tak około 20 minut, 15-20, zależy jak organizatorzy przeznaczą, prezentujemy nasz program, który przygotowujemy. No na pewno będą to nasze tańce śląsko-opolskiego, śląskie, bo to jest takie nasze.
1: No, tak, dokładnie, tym się zajmujecie.
2: Ale myślę, że jeśli chodzi o ten czas, to chcemy też pokazać coś jeszcze, więc na pewno jakiś region jeszcze wrzucimy. No, piękny jest mazowiecki region i strój przede wszystkim łowicki. Zazwyczaj tancerze chcą w tym stroju wystąpić, bo jest kolorowy, przepiękny. No, ale no zobaczymy jeszcze.
1: Ile
2: no
1: to
3: właśnie z tym wszystkim trzeba jeszcze zabrać do samolotu.
2: Właśnie, to ten strój też uzależniony jest od tego, ile zapakuje, będziemy mogli zapakować do bagażu, bo te stroje są bardzo ciężkie. To są wszystko wełniane, sukmanowe materiały, więc musimy się też z tym liczyć.
1: No tak, te plecaczki to odpadają, raczej to trzeba duży bagaż nadać. Jeszcze raz powiedzcie to, czyli tak, jedzie ile osób dokładnie?
2: 28 osób.
1: 28 osób chcemy wysłać do
3: Marrakeszu. A do kiedy trwa zbiórka? Do kiedy zamykamy?
2: Nie pamiętam, kiedy tam... Tam było określone 70 dni, także myślę, że jeszcze...
3: 56 dni do końca zbiórki.
2: O, tak. Natomiast my już podejrzewam do 14 chyba października mamy już do wpłacenia ostatnią ratę do Marrakeszu.
3: W takim razie mocno się mobilizujemy, trzymamy kciuki,
1: tak,
3: no bo piękna opolska reprezentacja chce jechać właśnie do Maroku, do konkretnie Marrakeszu, żeby tam zachwycić cały świat, i my mocno trzymamy za to kciuki.
1: Dziękuję
3: bardzo.
1: Dzięki za wizytę w studiu, a słuchaczy to jeszcze zaprosimy do tych social mediów, bo to jeszcze nie wszystko tam się będzie działo. Musicie zajrzeć później na nasze profile.
3: Tak, jest z nami Adam i Justyna, którzy nagrywają relacje z tego wydarzenia. Zatem mam nadzieję, że odwiedzicie media społecznościowe Radio Opole, Instagrama, Facebooka albo naszego TikToka.

0: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Pole w poniedziałek, to już 14 dzień września, imieniny Roxany i Bernarda. Wszystkiego najlepszego. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Szefowa unijnej dyplomacji o ataku Rosji przy granicy z Polską. Kolejny kierowca z promilami i bez uprawnień, który stracił uprawnienia za jazdę na podwójnym gazie, zatrzymany tym razem koło Kluczborka.
7: Badanie wykazało, że 36-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu.
6: Powiemy też o szybujących cenach ropy.
3: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w newsroomie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśla, że Rosja chce zastraszyć Zachód, by nie pomagał Ukrainie. Tak Kaja Kallas skomentowała wczorajszy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę w pobliżu granicy z Polską. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę, że nie damy się zastraszyć. W przeciwnym razie Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a na tym nie zamierza poprzestać. Unia Europejska zapowiada też dalszą presję na Rosję. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami wpisała prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji. Termin na przedłużenie listy upływa jutro. Dziś ambasadorom unijnych krajów znów nie udało się jednak porozumieć. Słowację, która uzależnia zgodę od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, wspiera kilka krajów, a decyzja wymaga jednomyślności.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Planowane na dziś rozmowy w Omanie o cieśninie Ormus nie odbędą się. W reakcji na sytuację w Zatoce Perskiej w cieśninie Bab al-Mandab, gdzie toczą się walki, ropa zdrożała rano do prawie 108 dolarów za baryłkę. Na tę wysoką cenę wpłynęły też opublikowane wczoraj zdjęcia satelitarne poważnie uszkodzonej stacji pomp na kluczowym saudyjskim rurociągu Wschód-Zachód, który zamknięto po piątkowym ataku i pożarze. Arabia Saudyjska transportowała nim około 4% globalnego zapotrzebowania na ropę.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Byli kompletnie pijani, ich Renault dachowało, gdy na trasie między Unieszowem a Smardami zjawili się policjanci z Kluczborka, zastali na miejscu holownik i dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Obaj twierdzili, że kierowcy nie ma. Winę za zdarzenie próbowali też zrzucić na sarnę. To przez nią kierujący miał stracić panowanie nad pojazdem, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z policji w Kluczborku.
7: Policjanci nie uwierzyli w ich wersję. Badanie wykazało, że 36-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu, a jego 42-letni pasażer aż 3 promile. Ostatecznie kierowca przyznał się do prowadzenia pojazdu. Okazało się również, że nie posiada uprawnień, a wcześniej stracił prawo jazdy za jazdą pod wpływem alkoholu. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
6: Czy tym razem kara zniechęci do łamania prawa? Do niedzieli, 20 września, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny mogą składać wnioski w ramach programu Moc Małych Społeczności. Program dofinansowuje działania integrujące oraz budowanie odporności społecznej. Do podziału jest 570 tysięcy złotych. Jednorazowo można otrzymać do 9 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są przez system witkac.pl lub przez stronę internetową Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Chadecka CDU wygrała przed socjaldemokratyczną SPD wybory komunalne w Dolnej Saksonii. AfD zajęła trzecie miejsce w wyborach samorządowych. W Landzie, sąsiadującym z Saksonią Anhalt, gdzie przed tygodniem skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory do lokalnego parlamentu.
4: W Dolnej Saksonii Alternatywa dla Niemiec zdobyła 15% głosów i ponad trzykrotnie zwiększyła swoje poparcie w porównaniu do poprzednich wyborów. Partia skrajnej prawicy nigdzie jednak nie wygrała, jedynie w Salzgitter wprowadziła swoją kandydatkę do drugiej tury wyborów na burmistrza. We wczorajszym głosowaniu działaczka AfD zdobyła jednak o 20 punktów procentowych mniej niż urzędujący rywal z CDU. W tym samym Salzgitter, niedaleko Hanoweru, AfD będzie miała najwięcej radnych, ale za mało, by myśleć o większości. Do wielu rad skrajna prawica wprowadziła swoich ludzi, choć w ich składach nie będzie odgrywać większej roli.
6: A na koniec ostatnia z informacji. W najbliższy czwartek, 17 września, odbędzie się pogrzeb Jacka Kasprzyka, radny Opola, z klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Społecznik i muzyk zmarł w czwartek 10 września po walce z chorobą nowotworową. Miał 46 lat. Pogrzeb Jacka Kasprzyka odbędzie się na cmentarzu Opole Półwieś w Starej Kaplicy o godzinie 12. Rodzina prosi, aby zamiast bukietów przynieść jedną czerwoną różę.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pochmurny i śpiący ten poniedziałek, biometr jest niekorzystny, dlatego kawa powinna się lać strumieniami i to nie tylko w Radio Pola, ale myślę, że w każdej instytucji, w której nas słuchacie.
8: Dzień walki z wypaleniem zawodowym mamy, to do tego chyba nawiązujesz.
5: Kumulacja, to jeszcze czekoladki poproszę do tej kawy. Między 17 a 19 stopni dzisiaj, od 8 do 9 stopni nocą, a jutro od 19 do 21.
8: No i w Opolu mamy 17 właśnie w tej chwili na termometrach, 17 jeszcze także w Kędzierzynie, Koźlu i Nysie, a najcieplejsze miasta teraz, jak się okazuje, to proszę, Brzeg, Namysłów i Kluczbork. Czy jest dziś więcej niż 18 stopni? Sprawdzam szybciutko. No, Paczków, proszę bardzo, Paczków liderem, 19 i tam na termometrach.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Mamy już 5 minut po 12. Dzień dobry, tu Radio Opole, Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rap, czyli duet na fali, a dołączył do nas Maciej Dudek, który program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Teira w utworze Na moje nieszczęście. W Radiopole mamy 17,5 minuty po godzinie 12, a przy naszym telefonie Tomasz Kandziora, wójt Reńskiej Wsi. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Tak, nawiązując trochę do tego tytułu, Na moje nieszczęście. Na szczęście, pewien delikwent, który postanowił pośmiecić sobie w biały dzień, a właściwie to wieczorem późnym, w poniedziałek, został przyłapany na tym niecnym uczynku i teraz właściwie nie wiem, do kiedy, do której on ma dzisiaj czas, żeby posprzątać po sobie ten worek ze śmieciami, tudzież w ogóle jakiś kawałek waszego terenu, żeby nie było większej draki. Tak, panie wójcie, przyłapaliście takiego śmieciarza na gorącym uczynku, tak?
1: No tak, niestety zdarza się tak, że niektórym troszeczkę, że tak powiem, puszczają wodze fantazji i postanawiają wyrzucić śmieci w miejsca, które do tego nie służą. I właśnie przy różnych naszych skwerkach, czasami placach zabaw, czasami właśnie na ścieżce rowerowej te śmieci są podrzucane. I tym razem udało się, że tak powiem, zanotować numer rejestracyjny delikwenta, który wjechał samochodem na ścieżkę rowerową, żeby tam właśnie zostawić coś od siebie. No i tak rzuciliśmy w eter taką, że tak powiem, propozycję, by się zgłosił dobrowolnie i posprzątał jakiś kawałek naszej ścieżki w zamian za to, że my już posprzątaliśmy jego śmieci, a jeżeli nie, no to po prostu zgłosimy sprawę na policję i zobaczymy, jak sobie policja z tym, że tak powiem, z tą sytuacją poradzi.
0: Ja tylko dopowiem. Czyli tak, w poniedziałek około godziny 20, 7 września doszło do tego incydentu, to był szlak kolejowy, tak? Ścieżka rowerowa, tak
1: się nazywa. Nasza ścieżka rowerowa szlakiem kolejowym, bardzo intensywnie uczęszczana i w sumie no właśnie dziwię się, że takie miejsce sobie dosyć uczęszczane osoba wybrała na podrzucanie tych śmieci.
2: I to jeszcze koło kapliczki bawarskiej.
1: Co też jest naganne, tak.
2: I to jeszcze koło kapliczki bawarskiej.
1: No i właśnie jeszcze niedaleko kapliczki, także nie wiem na co liczyła ta osoba, że akurat w tym miejscu postanowiła wjechać na ścieżkę samochodem i właśnie jeszcze śmieci tam podrzucić, tak.
2: Numer rejestracyjny to chyba mogę zdradzić, zaczyna się od OK81.
1: No i to właśnie niestety sugeruje, że to jest kierowca czy osoba z naszego powiatu, czyli ktoś pewnie miejscowy, tak.
0: No to niestety, jeśli tak, jak my to rozegramy? Panie wójcie, to ile on ma jeszcze czasu, godzin, nie wiem?
1: My pracujemy do 17.
0: Do 17, okej.
1: Okay. Do 17 ktoś się zgłosi i zaproponuje właśnie, że coś posprząta na terenie gminy w zamian, to o temacie zapominamy, a jak nie, no to po prostu najnormalniejsze w świecie zgłoszenie. Myślę, że policja ma do tego narzędzia, żeby ustalić właściciela pojazdu i wyciągnąć się konsekwencje.
2: Panie wójcie, ale ten szum medialny, ta cała akcja, ta cała drama, to ona w sumie rozpoczęła się dlatego, że już przelała się jakaś czara goryczy, jeśli chodzi o to śmiecenie, zaśmiecanie to otoczenia?
1: Tak, to jest niestety taki powracający temat i nie ukrywam, że czasami udaje nam się właśnie z sukcesem namierzyć delikwenta. Mieliśmy bodajże w ubiegłym roku podobną sytuację, de facto w tym samym miejscu w sumie, niedaleko tego miejsca, jak co teraz. Wtedy delikwent zostawił wśród śmieci paragon z parkingu, gdzie był numer rejestracyjny jego samochodu i też po nitce do kłębka udało się namierzyć delikwenta, który rzeczywiście skruszony się przyznał i posprzątał właśnie to miejsce. I liczę, że i tym razem być może się właśnie to uda osiągnąć.
0: No to oby tak było, rzeczywiście, no bo jaka to przyjemność jeździć sobie po ścieżce rowerowej, gdzie wszędzie dookoła będą walały się śmieci. No ja w ogóle nie wiem, kto wpada na takie pomysły. No absolutnie naganne zachowanie, więc apelujemy z tego miejsca, wykorzystujemy tutaj nasze medium, żeby no pogrozić palcem po prostu. Takich rzeczy nie robimy, kochani.
2: Delikwencie, zgłoś się.
0: Tak jest.
2: Bo twój numer rejestracyjny został zapisany.
1: Dbamy wspólnie o nasze miejsca rekreacji. I niedopuszczalne jest właśnie tego

0: Duet na fali.
1: Wiktor wali górę, nie umiem kochać. Wiktor tam śpiewał, chyba coś ze mną jest nie tak. Nie, Wiktor, z tobą wszystko jest okej. Coś nie tak jest z ludźmi, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, a potem tam stoją i czekają, aż pociąg w nich uderzy. Po ostatnich wypadkach na przejazdach kolejowych znowu na torach dochodzi do kolejnych absurdów. Chwila nieuwagi i potrzeba zrobienia sobie efektownego zdjęcia mogły skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki, które przebywały na torowisku przy ulicy Piłsudskiego i co? I robiły sobie fotki.
2: Niewiarygodne, to się nie śniło największym filozofom. Słuchajcie, w tym samym czasie, kiedy one sobie tam te fotki robiły, uruchomiła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Szczegóły tej sprawy zna reporter Polskiego Radia Łódź, Paweł Kwiatkowski.
3: Po przejechaniu radiowozu przez przejazd uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem, a rogatki zaczęły się opuszczać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w stronę dziewczynek, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
4: Wzywali je, aby jak najszybciej zeszły z torów. Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko.
3: Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dziewczynki pod opiekę. Jak się okazało, 11 i 13-latka weszły na tory, żeby zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
4: Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
3: Mundurowi przypominają, że torowisko nie jest miejscem do spacerów ani robienia zdjęć. Droga hamowania pociągu może liczyć nawet kilkaset metrów, a maszynista często nie ma możliwości zatrzymania składu na czas. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Policja apeluje do rodziców także właśnie, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach i konsekwencjach takich zachowań. No, myślę, że życie naprawdę jest tylko jedno. Żadne zdjęcie nie jest warte takiego ryzyka. Absolutnie.

0: Charlie on Friday, nie wiedzieć czemu w Monday śpiewa One Life, taki utwór na antenie Radio Pola. 18 minut, pozostało do godziny 13. No to teraz ważny apel do tych, do tych osób, które jeszcze planują jakieś takie późniejsze wakacje. No słuchajcie, radzimy omijać Sycylię, gdzie znów daje o sobie znać Etna, a także, uwaga, chorwacką wyspę Bracz. Na wyspie szaleje ogromny pożar, no a nad Sycylią Etna i to dymi jak szalona.
1: Jeśli chodzi o Chorwację, to w nocy sytuacja była szczególnie dramatyczna w rejonie Milny, gdzie ogień nie zbliżył się do zabudowań i zmusił setki osób do ucieczki. Dwie osoby odniosły obrażenia. A na Sycylii rano doszło do nowej emisji popiołu wulkanicznego z Etny. Z tego powodu podniesiono ostrzeżenia dla lotnictwa do poziomu czerwonego.
2: Nad wulkanem pojawiła się chmura popiołu, która sięga około 4 km, podał Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Chmura przemieszcza się w kierunku lotniska w Katanii. W związku z tym port Fontana Rosa poinformował o zamknięciu sektora C. Do godziny 16 zawieszone będą wszystkie przyloty. Pasażerowie są proszeni o sprawdzenie statusu swoich rejsów u przewoźników przed przyjazdem na lotnisko. Sytuacja może się zmienić wraz z aktywnością wulkanu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: I takie pozytywne brzmienia są nam bardzo w Radio Pole potrzebne. Za 10 minut będzie godzina 13 i takich pozytywnych brzmień to my jutro będziemy bardzo mocno potrzebować za kierownicą. Ja już mówiłam do Krzycha, że ja chyba śmigłowca potrzebuję, żeby jutro dotrzeć do pracy.
2: Dywan latający.
1: Bo się zaczynają bardzo poważne utrudnienia przy centrum usług przy dworcu Opole Główne.
2: To jest centrum przesiadkowe główne.
1: To właśnie tam już jutro o godzinie 8:30 rozpoczynają się roboty poprawkowe, dlatego że kruszy się asfalt, no i tam może być bardzo duży ścisk, do tego no może być całe Opole zakorkowane.
2: Tak, to jest ostrzeżenie od nas i to jest takie miejsce, no, że rzeczywiście wszędzie byłoby lepiej chyba robić prace drogowe niż właśnie tam. Ale ja jeszcze chciałem zaprosić was na wiadomości, bo te już oczywiście jak zwykle pełne, czyli o godzinie 13:00 Katarzyna pewnie je przygotowuje. Będzie też regionalnie o tym, że Opolska Brygada Logistyczna, słuchajcie, będzie prowadzić na terenie miasta Opola ćwiczenia wojskowe. W czym to będzie się przejawiać, no to koniecznie punktualnie o 13:00 dajcie głośniej.

0: autopromocja.
1: Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Wszystko, co najważniejsze w reporterskim obrazie dnia.
2: Rodzą się świetne pomysły.
3: Mamy również środki przymusu bezpośredniego.
4: Zapraszamy tutaj wszystkich chętnych.
5: Przede wszystkim bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
6: Jak zawsze do sprawdzenia.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku po 14.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
8: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy poniedziałek i to jest 14 dzień września. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
13: Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Areszt i zarzuty dla pseudokibica w Krakowie. Drugi mózg, tak mówi się o jelitach, a jak o nie zadbać, o tym w środę w Opolu, akcja NFZ-u.
1: Wiadomości Radia Opole.
13: O szczegółach Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak od dziś do niedzieli 20 września 10. Opolska Brygada Logistyczna przeprowadzi na terenie miasta Opola planowane ćwiczenia wojskowe. Działania mają charakter szkoleniowy. W związku z przygotowaniem i realizacją tych ćwiczeń do środy 23 września w mieście mogą wystąpić czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się, ograniczenia dostępu do wybranych miejsc oraz zwiększony ruch pojazdów wojskowych i służbowych. Wojsko prosi o niefotografowanie i nie nagrywanie żołnierzy, pojazdów ani sprzętu wojskowego, a także o niepublikowanie tego rodzaju materiałów w mediach społecznościowych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego Dorohusk i Jagodzin. We wsi Dorohusk nie ma schronów, gdzie mieszkańcy mogliby się ukryć. O szczegółach Michał Makowski.
14: Najbliższy punkt schronienia znajduje się 15 km od urzędu gminy w Dorohusku. Bliższe miejsca ukrycia są, ale dopiero w planach.
15: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiałam z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić?
16: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać?
17: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany schować, przykucnąć.
14: Podpowiada prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek. W przypadku ataku drona lub rakiety należy odsunąć się od okien i schować przed odłamkami.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
13: Do 20 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który ostrym narzędziem zaatakował 49-letniego kibica Wisły Kraków. Do konfrontacji doszło w miniony piątek przed meczem Białej Gwiazdy. Najpierw mężczyźni zaczęli się kłócić, potem doszło do ataku. Powodem miały być różnice dotyczące kibicowania klubom piłkarskim. Napastnik miał być fanem Krakowi. 49-letni poszkodowany doznał ran i ciosów w okolicy twarzy. Sprawca zdarzenia usłyszał zarzuty, mówi prokurator Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
18: Przedstawił mu prokurator zarzut usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowania rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni. Tak to wynika ze wstępnych ustaleń i z opinii wstępnych lekarskich. Podejrzany w toku przesłuchania generalnie przyznał się do zarzutu, natomiast wyjaśnił, że nie pamięta dokładnie okoliczności, w jakich doszło do całej sytuacji, nie pamięta, jakiego narzędzia użył.
13: Wobec mężczyzny zastosowano 3-miesięczny areszt.
1: To są wiadomości Radio Opole.
13: Jak funkcjonują jelita, jak o nie zadbać, będzie można dowiedzieć się już w środę podczas akcji profilaktycznej w opolskim oddziale NFZ-u. Główną atrakcją będzie spacer multimedialny wewnątrz wielkowymiarowego modelu 3D jelita grubego. Nowotwory układu pokarmowego są wedle statystyk jednym z największych zagrożeń w Polsce, stąd nasza akcja Zdrowie mieszka w jelitach, mówi Barbara Pawlos z opolskiego NFZ-u.
6: Dzięki specjalnemu trójwymiarowemu modelowi jelita grubego każdy z odwiedzających będzie mógł dosłownie zwiedzić ten narząd od środka. Eksperci przybliżą anatomię układu pokarmowego, a także zaprezentują mechanizm powstawania groźnych zmian zdrowotnych. Dodatkowo będzie możliwość konsultacji specjalistycznych bez skierowania z gastroenterologiem czy też dietetykiem klinicznym.
13: Akcja rozpocznie się o 9 i potrwa do godziny 15. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 77 54 95 213. Powtórzę, 77 54 95 213. W Gogolinie na ulicy Ligonia z przejeżdżającej ciężarówki spadł tłuczenie. Mogą być utrudnienia w ruchu. Na miejsce skierowano 2 zastępy Straży Pożarnej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
12: Jak było pochmurno, tak jest pochmurno. Ewentualnie Iwona ma lepszy wzrok. Pada? Ty rzuć okiem szybko przez okno.
13: Kropi.
12: O, no wiedziałem, że coś musi być na rzeczy. Czyli już kropi, a to wszystko zgodne z prognozami od IMGW, bo przelotne opady deszczu dziś miały się wydarzyć, no i się wydarzają, przynajmniej w Opolu. Temperatury od 17 do 19 stopni, tak maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. W nocy jeszcze też zachmurzenie duże może pokropić. Uważajmy przede wszystkim jednak na mgły. No i noc chłodna przed nami, bo tak od 8 do 9 stopni. Brrr.
13: A przed momentem tak solidnie lunało w stolicy regionu, teraz natomiast pokrapuje. Po 18 stopni jest na opolskich termometrach, konkretnie to na północy. W Namysłowie, w Brzegu, w Kluczborku, w centrum, w Opolu 18, a w Nysie i w Kędzierzynie-Koźle po 17 stopni i tam może teraz intensywniej padać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Ale to w końcu jakimś komplementem mnie dzisiaj obdarzyłeś.
12: Kiedy? Jak to?
13: No, że mam lepszy wzrok od ciebie.
12: No, tak. Nie mam z tym żadnego problemu.
13: Uf, na szczęście. Iwona Tokarska.
12: Krzysztof Rap, cześć, witajcie. Maciek Dudek też z nami jest.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina

0: Mamy 17 minut po godzinie 13. Słuchacie duetu na fali w Radiu Opole. A my teraz zaczynamy przegląd newsów, które wpadły nam w oko przez swoje przewrotne albo zabawne tytuły.
1: Albo takie niedorzeczne i racjonalne, no i trochę czasem też śmieszne.
0: Zenon Martyniuk wbił się w ciasny mundur. Fani dopytują, gdzie się podział brzuch.
1: O!
0: Bo Zenek poszedł w ślady swojej żony i schudł.
1: A, Zenek się odchudza. No dobra, dobra. Ja mam taki tytulik, uwaga. Julia Wieniawa sączy kawę w towarzystwie torebki za 30 tysięcy i ściska się z byłym Anny Muchy. Wiedzieliście, że się przyjaźnią? Teraz nie wiem, czy z tą kawą, czy z tą torebką, czy w końcu z tym byłym. To tu jest namieszane w tym tytule.
0: Ramówka TVP i parada bezwstydności na ramówce TVP. Paschalska prawie golutka. Starek odsłoniła ponętności. Za to Borkowska razi pstrokacizną.
1: Ojej, jakie to jest w ogóle trudne, ale te ponętności są za nowe w ogóle określenie.
0: Oj, tak, zdecydowanie.
1: Ładne. No a taka Laluna to pochwaliła się śnieżno-białymi zębami ukochanego prosto z Turcji. Wspaniała praca, rzeczywiście dentystyczny majstersztyk, dopytuje portal. Teraz też...
0: Widziałam te zęby Laluny, nie uważam, żeby to był majstersztyk.
1: Ale czekaj, to chyba właśnie nie są jej zęby, to chodzi o to, że ona się chwali zębami ukochanego prosto z Turcji. Znaczy albo te zęby ukochanego są z Turcji, albo ukochany jest z Turcji, albo jedno i drugie jest z Turcji. No generalnie można się pogubić, tak.
0: Może ma ukochanego stomatologa.
1: Z Turcji.
0: Z Turcji. No to ode mnie ostatni tytuł. Przewozili w aucie 30 kg leśnego skarbu. Policja była bezlitosna. Zarekwirowała cały łup. Chodzi o grzyby.
1: A, myślałem, że jeszcze może poroże jakieś tam, wiesz,
0: no nie.
1: Zrzucane.
0: Zarekwirowali im cały skarb.
1: To ja mam jeszcze taki tytuł, uwaga. Tymczasem w DDTVN Prokop zaprasza Gessler i Morana do macania grzyba. Magda z wrażenia prawie wywinęła orła. Nieźle się tam bawią.
0: Oj.
1: Takie rzeczy na wizji.
0: No, nie jeden stary grzyb się zdziwi.

0: Duet na fali.
1: Mamy już prawie w pół do 14. Słuchacie Duetu na fali, a o godzinie 22.10 na antenie Radio Opole czeka nas bardzo ciekawa rozmowa, w zasadzie bardzo rozbudowana dyskusja, którą poprowadzi Krzysztof.
2: A wszystko to odbędzie się w salonie, nie byle jakim, bo naukowym oczywiście. Wraz z gośćmi będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, co wdycha strażak, bo właśnie taki projekt ruszył przy udziale naukowców z Uniwersytetu Opolskiego. No i tam w skład wchodzą i przedstawiciele Instytutu Biologii, ale także Wydziału Prawa i Administracji. No i co ciekawe, w tych swoich badaniach, oprócz rutynowych ankiet, będą, uwaga, wykorzystywali także specjalne gatunki mchów. O tym projekcie właśnie w salonie naukowym będą dziś opowiadali profesor Małgorzata Rajfurt, to zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, dr Alicja Paluch, Wydział Prawa i Administracji, opiekun koła naukowego Securus, a także dr inżynier Paweł Świsłowski, Instytut Biologii również, i kapitan dr Jakub Pleśniak. To w ogóle jest pomysłodawca tego całego pomysłu, bo to jest też zawodowy strażak, dowódca, zastępca dowódcy jednostki JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Opolu, a oto fragment tej rozmowy.
1: Może się uda.
2: Albo i nie. No to zachęcam, po 22 już uda się na pewno. A generalnie oprócz ankiet właśnie te mchy. Goście wszystko dzisiaj pięknie, brawurowo powiedzą. 40 minut audycji.
1: Zapraszamy gorąco.
2: A strażacy niestety to jest grupa zawodowa bardzo narażona na takie
1: różne
2: toksyczne dymy.
1: A jeszcze jedno podejście.
2: Dymy.
1: No,
2: próbujemy z całych sił.
1: Posłuchamy tego, myślę, że dzisiaj wieczorem o 22.10. Zostańcie
2: gorąco
1: koniecznie
2: zachęcam
1: z Radiem Opole.

0: Za 20 minut będzie 14, a nawet 3 lata więzienia grożą kierowcy, który doprowadził do dochowania w powiecie kluczborskim, a później wraz z kolegą próbował zatuszować ślady tego zdarzenia. Powód takiego zachowania dość szybko wyszedł na jaw, ale po kolei.
1: Otóż to, w miniony weekend między Unieszowem a Smardami patrol policji natknął się na drodze na przewrócone na dach auto i obok stojący holownik. Aha, jeszcze obok stało dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że kierowcy nie ma. I nie było. Z całej siły próbowali natomiast rozwiązać zagadkę tego samodachowania osobowego Renault, no i powiedzieli, że winę za to zdarzenie ponosi sarna, która przebiegła gdzieś tam przez drogę.
0: Policjanci jednak nie uwierzyli w ich wersję i kazali obu panom dmuchać w alkomat. Badanie wykazało, że 36-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu, ale jego 42-letni pasażer aż 3 promile. Ostatecznie kierowca przyznał się do prowadzenia pojazdu. Okazało się, że również nie posiadał uprawnień, a wcześniej stracił prawko za jazdę pod wpływem alkoholu.
1: No tak, to znaczy, że to nie była ta pierwsza wyimaginowana sarna w jego życiu, która przebiegła nagle przez drogę. W sumie to w tym stanie. To oni obaj mogli widzieć nawet nie jedną sarnę. Takie, wiecie, galopujące w pelerynach po tęczy i wszystkie mówiły: kieruj się na południe.

0: Metzner. Kim jestem? Dopytuje artysta na antenie Radio Apole. No cóż, ja na pewno mogę powiedzieć, że jest za 10:14, a to oznacza, że duet na fali powoli przybija do brzegu, tudzież odpływa.
1: Tak. Dziękujemy wam za ostatnie 4 godziny. Pamiętajcie, że jutro szykują się solidne utrudnienia w okolicach Centrum Usług Przesiadkowych, czyli tam, gdzie był kiedyś dworzec autobusowy.
0: Dokładnie tak. 1 maja okolice Opola, no czyli bardzo newralgiczny punkt, to tak, jak już się z wypaleniem zawodowym dziś zmierzyliście, to jutro macie nowe wyzwania.
1: Ale jeszcze ważna rzecz się dzisiaj wydarzy o godzinie 17:00. Mianowicie Maryla Rodowicz odsłoni swój mural. Także musicie się wybrać na chabry, bo dzisiaj będzie pięknie kolorowo i będzie ona, czyli królowa polskiej piosenki we własnej postaci. Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rab, dzięki za dziś. Maciej Dudek jeszcze zostaje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to zostańcie z Radiem Opola. My mówimy już pa, pa.
1: Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, że parasolka jeszcze dzisiaj może się przydać.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Słyszałeś o kampusie Jutre?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
0: Po reklamie.
6: Słuchają Państwo Radio Opole, 14 września, w poniedziałek na zegarze już prawie 14, to oznacza, że czas na najświeższe wiadomości. Zapraszam.
7: Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo przydryfował z wód międzynarodowych. 34-latek podejrzany o zgwałcenie dwójki małoletnich mężczyzn zatrzymała prudnicka policja. Ukraina kolejnym rywalem polskich siatkarzy w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych, przekazał rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. O znalezieniu drona poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Napisał m.in., że wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby badają znalezisko, mówi podpułkownik Goryszewski.
8: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne. Teraz trwają czynności sprawdzające na miejscu. Policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saperów też sprawdzi ten obiekt i po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej. Właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tamte czynności.
7: Schronieniem podczas alarmów może stać się łazienka, radzą mieszkańcom strażacy. W niedzielę rosyjski dron uderzył w stację paliw 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Wiele osób skarży się, że podczas alarmów nie miało gdzie się schować, bo w gminie nie ma schronu. Rzecznik Straży Pożarnej w Chełmie, ogniomistrz Damian Misiura, zalecamy w takiej sytuacji pozostać w domu.
9: Nowe budynki, które są budowane, już są w taki sposób konstruowane, żeby to było między innymi jako schron. Także no, jesteśmy na początku tego zagrożenia, analizujemy tę sytuację, staramy się jak najbardziej tutaj zabezpieczyć największą ilość mieszkańców, nie tylko jako my, Państwowa Straż Pożarna, ale również samorząd.
7: A informacji o najbliższych miejscach schronienia można szukać na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Mieszkańcy Dorochuska mają do takiego obiektu około 15 kilometrów.
3: Rzetelnie, obiektywnie.
7: Podejrzanego o zgwałcenie małoletnich zatrzymała prudnicka policja. 34-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jest mieszkańcem miejscowości w obrębie naszego działania, informuje Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
10: Mężczyzna ten w tutejszej prokuraturze usłyszał dwa zarzuty dotyczące zgwałcenia osób, które nie skończyły 15 roku życia. Konkretnie chodzi o dwie córki tego podejrzanego. Nie chcę ujawniać więcej szczegółów postępowania z tego względu, że sprawa ma charakter rozwojowy. Mamy tutaj takie informacje, że mogły być pokrzywdzonych więcej dzieci. No, trwają intensywne czynności, żeby to zweryfikować.
7: Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Czyny zarzucane 34-latkowi zagrożone są karą nawet dożywotniego więzienia.
3: Słuchasz? Rozumiesz?
7: Do blisko 125 tysięcy osób w regionie Opolski ZUS wysłał czternastki z terminami płatności na 1, 6, 10 i 15 dzień miesiąca. 14 emerytura wynosi w tym roku 1978,49 zł brutto i jest o prawie 100 zł wyższa niż rok temu.
11: Do połowy tego miesiąca wypłacimy czternastki o wartości ponad 187 milionów zł brutto, natomiast cała akcja wypłat czternastek emerytur zakończy się na przełomie września i października.
7: Mówił Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolskie. Pełna czternasta emerytura przysługuje osobom o miesięcznym świadczeniu nieprzekraczającym kwoty 2900 zł brutto. Jeśli świadczenie jest wyższe, czternastka będzie niższa o kwotę przekroczenia tego progu. Zmieniamy tematykę. Polscy siatkarze po trzech pewnych zwycięstwach mają do rozegrania najtrudniejsze spotkania w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bez straty seta pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną. Teraz czekają ich mecze z Ukrainą i Bułgarią. Dotychczas Teraz selekcjoner Nikola Grbić rotował składem. Rzecznik reprezentacji Mariusz Szyszko mówi, że każdy z graczy rozumie swoją rolę w zespole, o czym świadczy hierarchia rozgrywających.
0: Wydaje mi się, że mimo wszystko Marcin Komenda jest naszym pierwszym rozgrywającym. Janek z olbrzymim szacunkiem do jego umiejętności jest drugim i taką rolę on akceptuje i jest, najważniejsze jest to, że w każdym momencie trener Grbić może na niego liczyć. Wiadomo, że jeżeli będzie taka konieczność wprowadzenia go na boisko, to Janek jest 100% gotowy i to jest najważniejsze. No Marcin jest przede wszystkim zawodnikiem dobrze blokującym i dobrze serwującym.
7: Reprezentacja Polski jutro zagra z Ukrainą, a w środę zmierzy się z Bułgarią. I jeszcze na koniec zakończyli swoje działania strażacy w Gogolinie. Przypomnijmy, w mieście na ulicy Ligonia z przejeżdżającej ciężarówki spadł tłuczeń. Na miejscu uprzątały go z jezdni dwa zastępy straży pożarnej.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Po południu na Opolszczyźnie zachmurzenie będzie duże, wieczorem postępujące od zachodu większe przejaśnienia, informują synoptycy IMGW. Do tego możliwe przelotne opady deszczu, wieczorem już zanikające. Na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie do 19 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie już będzie małe lub umiarkowane, jedynie początkowo zachmurzenie będzie jeszcze duże, ale w drugiej połowie nocy mogą miejscami pojawić się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Będzie chłodno od 7 do 9 stopni, wiatr słaby z kierunków zachodnich. Jutro na termometrach całkiem sporo, do 22 stopni, do tego całkiem sporo słońca. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Wiatr słaby południowo-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
3: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
1: Reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko w magazynie reporterów Radio Pole. Program realizuje Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak i witamy się z całym zespołem działu informacji Radia Opole. O czym dzisiaj? Państwo na pewno dobrze pamiętają. 2 lata temu na Opolszczyźnie zaczęła się powódź. 14 września woda zaczęła podtapiać pierwsze miejscowości na południu Opolszczyzny, a dziś w Bierawie zorganizowano konferencję na temat nie wspomnień, ale na temat budowy oraz rozbudowy obwałowań na Odrze. Jakie inwestycje są realizowane w gminach Bierawa i Reńska Wieś? O tym za kilka chwil w naszym magazynie.
2: To będą wały wykonane z przesłoną filtracyjną. Wszystkie drogi dojazdowe, będą place manewrowe, będą stanowiska pompowe.
3: Tak naprawdę od okresu powojennego nic nie było robione na tym terenie, dlatego mieszkańcy wyczekują na kolejne inwestycje.
1: W magazynie przyjrzymy się też sprawie zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ulicy Żeromskiego w Opolu. Lokalni przedsiębiorcy prowadzący tam sklepy mówią o znacznym spadku liczby klientów, którym jest teraz nie po drodze w związku z brakiem przejścia.
4: Jest ogromnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy wysiadają z autobusu na przystanku. Straciliśmy, wypowiadam się w imieniu naszej cukierni, straciliśmy, nie wiem jak sąsiedzi, ale my naprawdę poważny procent, ponad połowę na obrotach.
1: Sprawdzimy też, ile udało się zebrać pieniędzy w czasie organizowanego nie tak dawno po raz pierwszy na stadionie w Opolu koncertu na rzecz katedry. Czy większe są zyski z tej imprezy, czy wydatki na jej przygotowanie?
5: Tak jak usiedliśmy z księdzem proboszczem, to udało się zebrać kwotę, mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie, dla katedry na renowację organów, ponad 700 tysięcy.
1: W magazynie przed 15 będziemy też mówić o bezpieczeństwie dzieci na hulajnogach i na rowerach. Dziś w regionie bowiem w kilku szkołach są wręczane kaski ochronne uczniom, którzy uzyskali w tym roku kartę rowerową. A czy dzieci jeżdżą przepisowo w kaskach? O to będzie pytać nasz reporter. Zaczynamy nasz program. Zapraszam do 15.

0: A nasz magazyn zaczynamy od tematu związanego z ochroną przeciwpowodziową. Wody Polskie Regionalnej Gospodarki Wodnej w Gliwicach przystępują do budowy, rozbudowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych w gminach Bierawa i Reńska Wieś. W ramach dwóch zadań powstaną brakujące odcinki obwałowań rzeki Odry o łącznej długości 5 km. Więcej na ten temat w relacji Grzegorza Frankowskiego.
1: Bardzo ważny moment, bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o powiat kędzierzyńsko-kozielski. Marcin Jarzyński, zastępca prezesa do spraw ochrony przed powodzią i suszą Wody Polskie. Dwa bardzo ważne zadania. Pierwsze to obwałowanie o długości 2,8 km w gminie Bierawa i drugie w gminie Reńska Wieś o długości 2,2 km. Dwa obwałowania zamykające, brakujące te odcinki obwałowania poniżej zbiornika Racibórz. Kwota zadania całkowita 96 milionów złotych. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie została już podpisana. Środki na współfinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa również mamy zabezpieczone. Co będzie wykonane? Technologia XXI wieku. To będą wały wykonane z przesłoną filtracyjną. Wszystkie drogi dojazdowe, będą place manewrowe, będą stanowiska pompowe, przepusty, schody skarpowe, więc wał będzie kompleksowo wykonany.
2: Długo wyczekiwana inwestycja w gminie Bierawa, jak i również w gminie Reńska Wieś. Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski. Tak naprawdę od okresu powojennego nic nie było robione na tym terenie, dlatego mieszkańcy wyczekują na kolejne inwestycje. Ta inwestycja dzieje się tutaj i teraz. Mówimy tutaj o powierzchni około 600 hektarów ziemi. Jest możliwość teraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez budowę właśnie i modernizację tych wałów na tym odcinku.
3: Po ostatniej powodzi rząd Donalda Tuska przeznaczył z poziomu centralnego 670 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi. Robert Węgrzęczonek, zarządu województwa opolskiego, a my z poziomu województwa ponad 300 milionów. To jest kwota ponad miliarda złotych. I ta zależność jest wprost proporcjonalna. Im więcej pieniędzy i środków wydamy na ochronę przeciwpowodziową, tym mniej będziemy wydawać na usuwanie skutków powodzi. Tym wszystkim sceptykom, którzy nas krytykują za niewystarczające działania odnośnie ochrony przeciwpowodziowej i też usuwania skutków powodzi, to dedykujemy dzisiejszy dzień, w którym to tylko prawie 100 milionów złotych jest na podniesienie bezpieczeństwa.
4: Nie muszę wszystkim mówić, jak ważne dla powiatu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Artur Maruszczak, starosta kędzierzyńsko-kozielski. Od 97 roku, od tej największej powodzi, która nas tu żyjących dotknęła najbardziej, dużo się zmieniło. Powiat kędzierzyńsko-kozielski już jest bezpieczniejszy. Powstały inwestycje, zbiornik Racibu, Polder, Buków, obwałowania lewo-prawostronne, ale jeszcze trochę jest przed nami. To są właśnie te odcinki, które są bardzo ważne dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To było widać w tej ostatniej powodzi 24 roku, gdzie chociażby ten fragment Lasaki po Borszu był bardzo ostro broniony, żeby ta wola się nie przelała.
5: Na terenie gminy Bierawa mamy tak zwane wały szczątkowe, niekompletne z lat 30., ale 20. wieku. Krzysztof Ficoń, wójt gminy Bierawa, domknięcie wałów lewostronnych przy sąsiedniej gminie spotęgowało to nasze zagrożenie. Oczywiście w międzyczasie, za co jesteśmy wdzięczni, został wybudowany zbiornik Racibórz, co pokazała też powódź roku 2024, że on ma na pewno kolosalne znaczenie, ale aby cały system dobrze funkcjonował, no musi to współgrać w całości. Wielki dzień i radość w gminie Bierawa.
6: My mamy to szczęście, że możemy tej skuteczności Wód Polskich naocznie się przekonać, bo pewien odcinek tego wału już powstał. Tomasz Kędziora, wójt gminy Reńska Wieś. W ostatnich latach trzy takie krótkie odcinki składające się na jedną całość powstały. Nie musimy mocno wysilać wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało po zakończeniu tej inwestycji, która jest przed nami, tych ponad 2 kilometrów, które mają zamknąć te obwałowania.
7: Wody Polskie w Gliwicach są w tej chwili gotowe do ogłoszenia postępowania przetargowego. Linda Hoffman, rzecznik prasowy Wody Polskie w Gliwicach. Mamy nadzieję, że wydarzy się to w ciągu najbliższych dni, tak żebyśmy jak najszybciej i jak najsprawniej mogli wyłonić wykonawcę dla tego postępowania.
8: Start na początku przyszłego roku, a koniec inwestycji? Kiedy?
7: Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Mówimy tutaj o pierwszej połowie 2029 roku.
9: Wartość inwestycji wyniesie ponad 96 milionów złotych, blisko 68 milionów tej kwoty. To dofinansowanie z funduszy unijnych. Bierawa, Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: Przypomnijmy, to już 2 lata od ostatniej powodzi w naszym regionie. 14 września 2024 roku woda zaczęła podtapiać pierwsze miejscowości na południe Opolszczyzny. Między innymi pojawiła się w okolicach Prudnika i Nysy, a dzień później wdarła się do Głuchołaz i nie tylko tam. I o tym na pewno będziemy jeszcze mówić w tym tygodniu w naszym magazynie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz interwencja, czy likwidacja jednego przejścia dla pieszych może zdecydować o być albo nie być dla lokalnych biznesów. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy przy ulicy Żeromskiego w Opolu przekonują, że właśnie tak się stało. Mówią o spadku obrotów nawet o połowę i coraz mniejszej liczbie klientów. Sprawie przyjrzała się Monika Matuszkiewicz-Biel, która rozmawiała m.in. z właścicielką cukierni znajdującej się wprost przejścia, którego w zasadzie już teraz nie ma.
2: Jest ogromnym utrudnieniem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy wysiadają z autobusu na przystanku.

0: straciliśmy, wypowiadam się w imieniu naszej cukierni, straciliśmy, nie wiem jak sąsiedzi, ale my naprawdę poważny procent, ponad połowę na obrotach. Wielu naszych klientów, którzy przychodzili, których znamy, bo przecież jesteśmy tam od lat, nie przychodzą, ponieważ nie ma przejścia, są barierki. I te barierki miały rzekomo pomóc w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego przez tworzące się korki. Niestety korki tworzą się nadal, one są. Jeżeli już miało być jakieś przejście zamknięte, co miałoby ułatwić sytuację, to nie rozumiem, dlaczego następnego przejścia nie zlikwidowano, albo jeszcze następnego tuż przy samym rondzie, a nie w miejscu, gdzie jest kumulacja wszystkich sklepików. I bardzo bym chciała, żeby ta sytuacja się zmieniła, bo jeżeli się to nie wydarzy, to nie wiem, jaki będzie koniec.
1: Pan jest kolejnym przedsiębiorcą, który też tutaj jest przy tej ulicy, gdzie zostało przejście zlikwidowane. Pytanie, jak u pana to mocno wpłynęło na zyski, na odwiedzalność, na klientów?
2: Wszyscy ucierpieliśmy na tym w sposób tragiczny, drastyczny wręcz bym powiedział. Zamknięcie tego kluczowego przejścia dla pieszych, dla nas tutaj, dla przedsiębiorców, to jest taka powolna agonia. Niestety taka jest prawda. Wiadomo, my jesteśmy uzależnieni od ludzi, od klientów. Jeżeli ci klienci zostali nam drastycznie zabrani, bo tak można powiedzieć, to siłą rzeczy te nasze biznesy zaczynają tutaj mocno podupadać. I jeżeli władze Opola faktycznie nie spojrzą na ten problem poważnie i nie wymyślą czegoś, pomysł jest bardzo prosty. Wystarczyłoby tylko w tym miejscu postawić sygnalizator świetny, krótki, czasowy. To w zupełności rozwiązałoby problem.
1: Przejście dla pieszych, które tutaj było przy placu Kopernika. Dla pana utrudnienie, jak został zlikwidowany, czy nie?
3: No właśnie, ja zauważyłem jakiś czas, że nie ma. I nie tylko tu, bo w innych częściach miasta też likwidują. Nie wiem, co to jest za powód. Ja będę musiał się konkretnie spytać. Dla mnie to jest tak. Jeżeli te przejścia były, to niech one będą. Piesi mają swoje prawa, kierowcy mają swoje prawa, nie?
4: Dużo pieniędzy jest w ratuszu, dlatego się robi takie rzeczy. A teraz muszę zaiwaniać, mając bliżej 80 niż 70. No niestety, podróże kształcą, nie? Wykształconych oczywiście. Dla mnie to jest głupota.
1: Przez te ponad pół roku przedsiębiorcy, którzy mają tam swoje lokale, mówią, że odczuwają ogromne straty z powodu braku klientów. Pytanie z ich strony, czy nie da się przywrócić tego przejścia i na przykład utworzyć tam sygnalizacji świetlnej lub jakkolwiek wynagrodzić ich za te straty?
5: Tak naprawdę do najbliższego przejścia dla pieszych jest kilkadziesiąt metrów. Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola. To mówił o przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Oźmińskiej, więc ten dystans jest naprawdę niewielki. Trudno sobie wyobrazić, że przy każdej kawiarni, przy każdym lokalu budowalibyśmy przejście dla pieszych. My musimy patrzeć na miasto w sposób taki bardzo szeroki, czyli robić inwestycje zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie możemy też zapominać o kierowcach, więc tutaj w tej sytuacji ta zmiana, która nastąpiła w rejonie Solarisa, upłynniła też ten ruch, oczywiście w połączeniu z innymi działaniami Urzędu Miasta, i przejście dla pieszych w tym miejscu, faktycznie jego likwidacja poprawiła tę płynność.
1: Korki nadal tam są.
5: Znaczy trudno wyobrazić sobie, że z miasta, które ma ponad 120 tysięcy ludzi, do którego każdego dnia przyjeżdżają kolejne tysiące ludzi, znikną korki całkowicie. Natomiast jeśli porównamy sobie tę sytuację z tym, jak to miało miejsce choćby dwa lata temu, to widać tę różnicę diametralną. Wystarczy spojrzeć na rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej, jakim one w czasie przyjeżdżają, od tych opóźnienia, które miały miejsce przed wprowadzeniem tych zmian, tych rozwiązań, które działają na terenie miasta.
1: Przypomnijmy, że przejście dla pieszych przy ulicy Żeromskiego jest jednym z trzech, które w ostatnim czasie zostały zlikwidowane. Podobna sytuacja jest przy ulicy Sienkiewicza oraz na ulicy Oleskiej w rejonie Ronda. Miasto zapowiada jednak nowe rozwiązanie. Na przejściu dla pieszych przy ulicy Oleskiej naprzeciwko Galerii Handlowej ma pojawić się sygnalizacja świetlna. Jak zapowiadają władze Opola, powinna zostać uruchomiona do połowy grudnia. Z Opola, Monika Matuszkiewicz-Biel.
6: Czyli pewnego rodzaju kolejne ograniczenie w ruchu pieszych. Trzeba przyznać, że problem z pieszymi, którzy wchodzili na przejścia na Żeromskiego, dalej na Sienkiewicza, czasami sznurkiem był, ale warto też przypomnieć, że dwa lata temu toczyły się tam remonty, przy CUP dokładnie, które sprawiły, że kierowcy musieli wybierać m.in. ulicę Żeromskiego, żeby przejechać na drugą stronę miasta, i te korki były tym większe. Ale czy chodzi o to, aby w ścisłym centrum miasta, niedaleko rynku, likwidować przejścia dla pieszych? Aut jest tylko więcej i tutaj żadnych ograniczeń nie ma. Korki są w określonych godzinach, piesi mają utrudnienia w ruchu 24 godziny na dobę i nie tylko piesi, jak Państwo słyszą, także lokalni przedsiębiorcy. Przejście w miejscu, o którym mówimy, było chyba zawsze i może warto rozważyć, żeby jednak to przejście, te pasy tam się pojawiły ponownie.

0: już wszystko jasne. Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w Opolskiej Katedrze. To bilans koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, o którym głośno było na naszej antenie w stolicy regionu i w zasadzie w Polsce, tak mogę śmiało powiedzieć. Zagrał m.in. portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Pomysłodawcy wydarzenia podkreślają, że są zadowoleni z efektu zbiórki 700 tysięcy, bo organizacja koncertu na opolskim stadionie niosła za sobą ogromne koszty. To m.in. zabezpieczenie murawy, które pochłonęło ponad 110 tysięcy złotych, a ustawienie sceny, oświetlenia czy pirotechnika to kolejne 300 tysięcy złotych. Ale więcej na ten temat w materiale Katarzyny Dorostachoń.
1: Jesteśmy jeszcze na tym etapie takiego końcowego rozliczania naszego koncertu. Dopiero po 15 będzie czynny ZAIX w Opolu. Tam też ta kwota pewnie będzie dosyć spora, bo i wydarzenie było duże. Natomiast tak jak usiedliśmy z księdzem proboszczem, to udało się zebrać kwotę mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy.
2: Mówi ksiądz Jerzy Kostosz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu i główny organizator wydarzenia.
1: Jest to kwota imponująca, duża. Co składa się na tę kwotę? Było kilkanaście tysięcy osób. Realnie patrząc, cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy, reszta cegiełek. Według jakiegoś klucza ludzi związanych z katedrą, ludzi związanych z naszą diecezją zostało też rozdanych. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów, to muszę powiedzieć, przed i po koncercie, bo takie też miały miejsce. Bardzo duży wkład w koncert miało nasze miasto, miał też Urząd Marszałkowski.
3: Okazało się, że można zrobić naprawdę wyjątkowe w skali całego kraju widowisko. Teraz oczywiście są pytania o to, co dalej, czy będzie więcej. Będziemy się starali, żeby było więcej, może już nie o takim charakterze, czyli charytatywnym, ale po prostu stadion jest do dyspozycji na takie wydarzenia.
2: Mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Czekamy na oferty, bo oczywiście można wynająć stadion, taką imprezę tam zorganizować i w ten sposób po prostu zarobić na tym.
4: Wszyscy od wielu lat, my jako samorząd województwo, miasto Opole, parafianie, mieszkańcy regionu staramy się o to, aby ta katedra, która jest sercem diecezy, która jest również jednym z najważniejszych obiektów turystycznych w naszym województwie, była jak najpiękniejsza, była otwarta i z tej strony turystycznej, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym.
2: Dodaje Zbigniew Kubelańca, wicemarszałek regionu.
4: A z drugiej strony faktycznie ogromny potencjał i zaleta stadionu. Wydarzenie miało charakter ponadregionalny.
5: Jako proboszcz mogę powiedzieć, będę miał spokojniejsze sny, bo projekt na 2 lata założenia renowacji organów i w tym roku i w przyszłym roku domaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego.
2: Mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej.
5: Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
6: Organizacja i kultura bycia nadały temu wydarzeniu jeszcze, można powiedzieć, taką niesamowitą jakość.
2: Mówi biskup opolski Andrzej Czaja.
6: Też wielkie słowa wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców. No to są tysiące ludzi. Także dla tych, którzy uczestniczyli potem w licytacji koszulek. No to wszystko się złożyło na to, że wartość jest, także przekłada się na bardzo wielkie możliwości wsparcia. Katedra jest jeszcze w wielkiej potrzebie. Wiele jest możliwości wyeksponowania ważnych dla nas rzeczy, dla naszego regionu, dla naszego miasta. Mamy jeszcze i ścianę tutaj od strony Koraszewskiego, zakrystii do renowacji, ale mamy ten plac cały, mamy w środku w katedrze jeszcze i pomieszczenie nad zakrystiami, te odkryte wejścia średniowieczne i wejścia do góry na wieżę, mamy też jeszcze i krypty, więc jest wiele jeszcze też możliwości do eksponowania.
0: Dodajmy, w charytatywną pomoc przy organizacji tego koncertu zaangażowanych było mnóstwo wolontariuszy, ratownicy medyczni, ochroniarze, a miasto bezpłatnie udostępniło stadion. Gdyby taki koncert był organizowany komercyjnie, to proszę sobie wyobrazić, koszty stworzenia takiego widowiska opiewałyby na ponad 1 000 000 zł.

0: I na koniec naszego reporterskiego spotkania będzie też o bezpieczeństwie, ale o bezpieczeństwie dzieci. Rowerowe kaski ochronne są bowiem rozdawane uczniom szkół podstawowych. Rozpoczęła się ministerialna akcja, którą w regionach prowadzą kuratoria oświaty i wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziś delegacje odwiedziły 3 szkoły na Opolszczyźnie. Jedną z nich była szkoła podstawowa nr 4 w Krapkowicach. Między innymi z dyrektor szkoły Joanną Drescher rozmawiał nasz reporter Adam Wołek.
1: Pani dyrektor, tu widzę przed szkołą mnóstwo rowerów, czyli to chyba podstawowy środek transportu dla tych młodych ludzi, którzy dojeżdżają do tej szkoły chyba ze względu też na jej położenie.
2: Myślę, że tak. Uczniowie przyjeżdżają faktycznie do szkoły rowerami, hulajnogami. Mamy specjalne miejsce wyznaczone, gdzie te rowery mogą zostać. No i faktycznie nasi uczniowie przyjeżdżają w kaskach.
1: Robert Węgrzyn, wicemarszałek województwa opolskiego. Bardzo ważna akcja.
3: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych. Akcja dedykowana tym dzieciakom, które w zeszłym roku zrobiły kartę rowerową, czyli mają uprawnienia do tego, aby się poruszać na rowerze. Rowerów mamy coraz więcej mamy hulajnóg, coraz więcej mamy przemieszczania się do szkół rowerami i hulajnogami. Nie poruszają się już dzieciaki po nieutwardzonych nawierzchniach. W zasadzie wszędzie już jest ścieżka i jak nie ścieżka, to chodnik, więc jadą utwardzonym podłożem, a to w przypadku upadku, jakkolwiek to brzmi, rodzi duże konsekwencje zdrowotne.
1: Ty wiesz, że trzeba się w kasku poruszać, co?
4: Tak, wiem o tym, już były jakieś przepisy od tego roku postawione, że trzeba w kaskach, ale ja zawsze jeździłem, bo to ważne dla bezpieczeństwa.
5: Ja no również w kasku jeździłem już bardzo długo.
1: I też codziennie do szkoły rowerem?
5: Często do szkoły rowerem jeżdżę.
1: Od kiedy macie kartę rowerową?
6: Od roku.
1: Trudny egzamin?
6: O, powiedzmy troszkę tak. Najważniejsze jest zdany.
1: Ale przepisy znacie, w kasku musicie jeździć.
6: No tak.
1: Zanim weszły przepisy, jeździłaś już w kasku?
6: Znaczy czasami, ale najczęściej tak.
1: No teraz musisz, bo jak nieletni jedzie bez kasku, to z portfela dorosłego znika stuwa.
6: No.
1: Wiesz o tym?
6: Tak, wiem.
1: Dominik Grabowski, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotykamy się w Krapkowicach, ale to nie tylko w Krapkowicach akcja, natomiast tutaj finał. Rozdawanie tych kasków.
7: Dzisiaj inauguracja tych rozdawania kasków na terenie województwa opolskiego, przypomnijmy, na terenie całego kraju. Wszystkie kuratoria oświaty, Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dystrybuują te kaski. My ruszyliśmy dzisiaj. Zaczęliśmy od powiatu nyskiego, teraz jesteśmy w powiecie krapkowickim. Po drodze udało nam się odwiedzić szkołę w Niemodlinie, więc w tych miejscówkach rozdajemy kaski. Oczywiście kaski otrzymują dzieci, które w zeszłym roku szkolnym otrzymały kartę rowerową.
1: To jest ministerialna akcja, tak?
7: Zgadza się. Ministerstwo Infrastruktury zainwestowało w kaski i przy porozumieniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego właśnie zajmujemy się dystrybucją tego na terenie województw.
1: Marek Leśniak, wicekurator oświaty. Bardzo ważna akcja, bo oprócz tego, że za brak tych kasków rodzice dzieciaków dostają mandaty, to chyba jednak to bezpieczeństwo jest ważniejsze.
8: To jest podstawa i bardzo dobrze, że z tego 3 czerwca tego roku mamy ten obowiązek posiadania przez dzieci do 16 roku życia kasków. W określony sposób też eliminuje zachowania niebezpieczne. Nawet jeżeli dalej fantazja młodego człowieka jest taka, jaka jest, to chroni głowę i jest takim zabezpieczeniem, bo skutki wypadkowo-wypadkowe są naprawdę straszne, przeróżne i czasami trudne do usunięcia.
9: Młodszy aspirant Dominik Wilczek, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, oficer prasowy.
1: Mieliście już przypadek, że musieliście ukarać rodziców nieletnich, który jechał hulajnogą bądź rowerem bez kasku tutaj na terenie gminy Krapkowice?
9: Były zdarzenia związane z kierującymi, którzy nie stosowali się do warunków określonych przepisami związanych z kierowaniem hulajnogą. Te kontrole będą na pewno wzmożone. Takie zdarzenia oczywiście kończą się mandatem karnym, jeżeli jest to osoba pełnoletnia, jeżeli nie, to jest stosowany wniosek o ukaranie do sądu, bądź są nakładane mandaty na opiekunów.
1: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, jak wygląda ta infrastruktura rowerowa w samej gminie Krapkowice?
10: Są ścieżki rowerowe, staramy się, aby to było robione na bieżąco, natomiast potrzeb jest o wiele więcej. Musimy pamiętać, w samych Krapkowicach ta sieć drogowa jest gęsta, zabudowa także i wydzielamy te strefy dla rowerzystów, ale promujemy to, żeby poruszali się na rowerach bezpiecznie.
0: A są jeszcze dzieci jeżdżące bez kasków, mimo takiego obowiązku. O kolejnych etapach akcji na pewno będziemy Państwu Państwa informować w naszych wiadomościach. Kaski – ważna sprawa, ale użytkownicy hulajnóg, rowerów muszą też przestrzegać innych przepisów. To tak przypominamy, uważać m.in. na pieszych czy na samochody. Dziś to wszystko w reporterskim obrazie dnia. Polecamy się jutro po godzinie 14. Dziś program zrealizował Maciej Dudek. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Dziękujemy za uwagę, życzymy przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Ruszamy w popołudniowy patrol po drogach naszego regionu. W Opolu jeszcze ograniczenia ruchu na trasie Most Zamkowy Plac Wolności, to po Jarmarku Franciszkańskim. Wrocławska, stolicy regionu, problematyczna zwężka prawego pasa tuż za kanałem Ulgi. Gęsto robi się już w centrum. Czekamy na szczyt komunikacyjny. Prace na ulicy Tysiąclecia, wymiana nawierzchni i utwardzanie pobocza. Tam spotkacie drogowców. Także na braci Kowalczyków, gdzie trwają prace przy chodnikach. Tam trzeba się postarać jechać w miarę bezpiecznie tym slalomem. Gęsto w Nysie na przeprawach i na Grodkowskiej, ciasno na Kolejowej i Piastowskiej Brzegu, na 3 Maja i Chrobrego, prace również na Łokietka. W Krapkowicach, przypominam, 45 objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową, a na 45 tej samej, ale w stronę Kluczborka mamy utrudnienia i wahadła.
4: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
6: Magazyn reporterów za nami również pierwsza porcja popołudniowych informacji dla kierowców. A teraz na zegarach już godzina 15.
7: Urząd Morski o dronie w Bałtyku. 700 tysięcy złotych dla Opolskiej Katedry podsumowano koncert na Itaka Arenie. W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o prognozach cen benzyny.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Dron, który spadł do Bałtyku, jest teraz zabezpieczany na plaży koło Jarosławca. Dane te podał Urząd Morski w Słupsku. Miejsce jest odgrodzone przez żandarmerię wojskową, powiedziała Polskiemu Radiu Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
8: Służby Urzędu Morskiego potwierdzają taką sytuację, że faktycznie na kilometrze 256-500 brzegu morskiego znajduje się taka jednostka bezzałogowa.
7: Dron to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera. Bezzałogowiec odnalazł w Bałtyku patrol marynarki wojennej. 3 osoby zginęły w wypadku w powiecie grodziskim w Wielkopolsce. Na trasie Lasówki Biała Wieś BMW zderzyło się z autobusem PKS-u. Śmierć ponieśli wszyscy podróżujący samochodem osobowym, informuje policja. W Grodzisku Wielkopolskim trwa ustalanie tożsamości ofiar.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w Opolskiej Katedrze. Tyle przyniósł koncert charytatywny na Itaka Arenie z udziałem m.in. portugalskiego księdza i DJ-a Padre Guilherme. Organizacja koncertu na stadionie sporo też kosztowała. Zabezpieczenie murawy 111 tysięcy złotych, ustawienie sceny czy pirotechnika kolejnych 300 tysięcy złotych. Rozliczamy właśnie koncert, mówi ksiądz Jerzy Kostosz z kurii diecezjalnej w Opolu i główny organizator.
9: Udało się zebrać kwotę mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie dla katedry na renowację organów. Ponad 700 tysięcy. Jest to kwota imponująca, duża. Cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów.
10: Stadion jest do dyspozycji na takie wydarzenia. Czekamy na oferty, bo oczywiście można wynająć stadion, taką imprezę tam zorganizować i w ten sposób po prostu zarobić na tym.
7: Dodaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, bo miasto, ale też samorząd województwa miały spory udział w organizacji koncertu. Remont organów to koszt blisko 3 milionów złotych, podkreśla z kolei ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej w Opolu.
11: Projekt na 2 lata założenia renowacji organów w tym roku i w przyszłym roku wymaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego. Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
4: Słuchasz? Rozumiesz? widzisz, wiesz.
7: Mimo różnic mamy podobne problemy. Można było usłyszeć podczas forum szefów regionów porozumienia czterostronnego. Na Opolskim Ostrówku gościły dziś partnerskie regiony z Niemiec, Czech i Francji. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
0: Oprócz problemów, które rozwiązujemy, oprócz doświadczeń, którymi się wymieniamy, oprócz tego, że uczymy się od siebie wzajemnie, również na własnych błędach, to przede wszystkim budujemy więzi między nami. I te korzyści, które wypływają z tego, ten kontakt, te więzi są absolutnie bezcenne.
7: A mija właśnie 25 lat od podpisania drugiego wspólnego oświadczenia między województwem opolskim a Nadrenią Palatynatem. Premier tego landtagu Gordon Schneider przypomniał o wspólnych doświadczeniach obu regionów, jak choćby walka z powodziami.
12: Także bardzo ważne jest współdziałanie w przypadku klęsk żywiołowych i dlatego pragniemy podziękować województwu opolskiemu za ogromną pomoc przyniesioną nam w 2021 roku podczas powodzi w rejonie rzeki Ar i tak samo my chętnie pospieszyliśmy z pomocą kilka lat później w 2024 roku, gdy powódź nawiedziła województwo opolskie.
7: W spotkaniu udział biorą też hetmanka kraju środkowoczeskiego Petra Peczkowa oraz radna Burgundii Franche-Comté Salima Inizaren. Podczas forum podpisano też porozumienie między Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Opolskiego a Młodzieżową Radą Doradczą Nadrenii Palatynatu. I jeszcze zagranica. Z powodu pyłu wulkanicznego, jaki wyrzuca dziś Etna na Sycylii, wstrzymano loty z i na lotnisko w pobliskiej Katanii. Zakaz obowiązuje na razie do godziny 22.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4,5 minuty po godzinie 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Na stacjach benzynowych cena benzyny bezołowiowej 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Wiceminister energii Piotr Masłowski mówi, że na razie nie ma szans na powrót do programu ceny paliw niżej, ale wszystko w tej sprawie zależy od resortu finansów.
14: No tu i teraz nie ma takich zapowiedzi, dlatego jako przedstawiciel rządu nie chcę nic takiego obiecywać. Był pomysł na to, żeby pieniędzmi z nadmiarowych zysków wesprzeć polskich kierowców. Prezydent odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odesłał ją na bok, na wieczne nigdy. Na chwilę obecną w Europie program osłonowym, tylko Szwecja. Szwecja miała wczoraj wybory i pewnie to też lada dzień się zmieni.
13: Ceny ropy naftowej przebiły już granicę $100 za baryłkę. Rząd wyda jeszcze więcej pieniędzy na bezpieczeństwo. Przypomniał o tym w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak tłumaczył, to szczególnie ważne w związku z ostatnimi działaniami Kremla i stwierdził, że obecnie fundamenty polskiej gospodarki są mocne, a skala przemian, jakie dokonały się w ostatnich dekadach, jest dostrzegana na całym świecie. Cersanit Invest, spółka należąca do polskiej firmy Cersanit S.A., ogłosiła wstrzymanie działalności swojego zakładu w obwodzie żytomierskim w środkowej Ukrainie na co najmniej pół roku. Tak czytamy na portalu money.pl. Przedsiębiorstwo poinformowało, że rosyjski atak spowodował poważne zniszczenia w zakładzie. W szczególności dotyczy to kluczowych elementów cyklu produkcyjnego płytek ceramicznych. W związku z tym dalsze funkcjonowanie zakładu jest niemożliwe.
4: Pogoda.
6: Opady deszczu na dziś były zapowiadane. Czyżby to, co najgorsze, jeśli chodzi o opady, już za nami? Chociaż przy opadach można mówić w takich też kategoriach. W końcu są bardzo, bardzo potrzebne. Ale ten największy deszcz chyba dzisiaj już za nami w naszym regionie. Większe przejaśnienia od zachodu będą postępować w naszym regionie. Temperatura dzisiaj od 17 do 19 stopni Celsjusza na termometrach miało być, bo nawet 20, tyle w Opolu i w Brzegu, 19 natomiast w Kędzierzyn-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborków, Nysie i w Namysłowie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Za konsoletą Maciej Dudek, przed mikrofonem Dawid Rajwa, ten skład w Twoim Radio Opole, a wraz z nami Karo Emeralda.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
16: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
15: Ślub?
16: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
15: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
16: Co prawda, to prawda.
15: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
17: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
20: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
21: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
22: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
23: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
1: Po reklamie.

0: Na zegarach już 20 minut po godzinie 15. Temat, który ostatnio sporo miejsca w mediach zajmował, na antenie Radio Opole też dużo o tym mówiliśmy. Chodzi o protest maszynistów, który sporo utrudnienia powodował, ale do którego wiele osób ze zrozumieniem podchodziło. Musimy wracać do spraw z tym związanych, bo są kolejne przykłady zachowań, no, które trudno określić niefrasobliwością czy brakiem rozsądku. Tu dużo mocniejsze określenia się nasuwają. Docierają bowiem kolejne przykłady niewłaściwych zachowań na przejazdach, a nawet potrąceń. Tu przykład choćby z soboty, gdzie koło Łodzi pociąg potrącił mężczyznę. Jak walczyć przede wszystkim z kierowcami, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych? No i tu konkrety. Utrata prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych, a wieloletnie więzienie za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej. Rząd zajmuje się projektem zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią zasady bezpieczeństwa na styku dróg i torów. Ekspert zajmujący się transportem kolejowym, Karol Trammer, powiedział, że wysokie kary będą jedynym skutecznym straszakiem dla łamiących przepisy.
1: To, co robią kierowcy na przejazdach, no skutkuje bardzo podobnymi konsekwencjami jak akt sabotażu. Więc już nie należy tego traktować jako no po prostu wypadek się zdarzył, tylko należy traktować to, nie mówię, że to są terroryści, natomiast mówię, że skutki są bardzo podobne, to znaczy dochodzi do wypadku kolejowego i zablokowania linii kolejowej.
0: Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zwraca uwagę, że jest szansa na zmianę systemu szkoleń dla kierowców. Wskazał, że nauka zasad bezpieczeństwa jest kluczowa.
2: Jest zapowiedziana rewolucja, jeśli idzie o system szkolenia, żebyśmy chociażby potrafili się zachować na przejeździe wtedy, kiedy jest jakieś zagrożenie, a nie uczyli o silniku. Dzisiaj na przejazdach mamy ostrzejsze karanie za wjazd na czerwonym. To jest 2000 zł, na przejeździe kolejowym wobec 500 zł. Jeśli można podnieść, proszę bardzo. Jeden jest problem. Tu mamy tylko 10 takich radarów, które wyłapują w sposób automatyczny tych, którzy na przejeździe są i łamią prawo.
0: To jest akurat chyba problem techniczny, wydawałoby się, że nie tak trudny do rozwiązania. A nawet jeśli, to może więcej kontroli przy przejazdach, to można zrealizować jeszcze szybciej. I codzienne statystyki, które potem trafiałyby na przykład do mediów i może zadziałałyby bardziej na wyobraźnię kierowców, kiedy byśmy mówili, że tego i tego dnia tyle i tyle osób straciło prawo jazdy. A propos tego, co powinno trafić do kierowców w naszym regionie, to przed nami kolejna porcja informacji o tym, co dzieje się na opolskich drogach.

0: O pogodzie powiemy po skrócie wiadomości. A skrót wiadomości to po informacjach dla kierowców, na które już teraz zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I od razu ostrzegam, Opole na Kobaltowej mamy zderzenie dwóch pojazdów, droga przejezdna, ale mogą występować utrudnienia na czas pracy.

0: już bez osób poszkodowanych. Podobnie jak w Grodkowie na Cichej nie ma osób poszkodowanych, tam ciężarówka uderzyła w słup. Wystartował nam szczyt komunikacyjny w miastach regionu w Kędzierzynie na obwodnicy przy rondzie milenijnym tłok, ale nie tylko, bo sporo samochodów na Kozielskiej Jana Pawła II, także na Alei Lisa i w tej kozielskiej części na Łukasiewicza 24 kwietnia, a także na skrzyżowaniu Piramowicza z Piastowską również więcej pojazdów. W Brzegu problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej, do tego zamknięty fragment Poprzecznej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka w Nysie, zapchane centrum i przeprawy przez rzekę, dużo samochodów sunie od ronda przy Kolejowej. Problemy na Grodkowskiej, a w Opolu hamujecie na Piastowskiej i na wylotach z miasta w stronę Zawady Kępy czy Lędzin. Ciasno również na Zaodrzu wzdłuż Niemodlińskiej i na lewoskrętach m.in. w Pruszkowską czy Wojska Polskiego. Nadal utrudnienia w drodze do Kluczborka, Krajową 45.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie. Wiadomości Radia Opole.
2: Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza, zdecydował dziś zarząd PKOL-u. Kmita funkcję ma pełnić do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów. Był też jedynym dziś kandydatem. Na posiedzeniu obecnych było 53, jest 60 członków zarządu. 43 głosy były za, 1 wstrzymujący się, a 9 przeciw. W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa, działania swoje prowadzi też policja. Miejscowość Rusinowo znajduje się niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce, gdzie cyklicznie prowadzone są manewry Wojska Polskiego i NATO. Dwie osoby zainteresowane są szefowaniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Pod koniec sierpnia prezydent miasta ogłosił konkurs na dyrektora placówki. Miało to związek z końcem kadencji obecnej dyrektorki Joanny Filipczyk. Komisja konkursowa nad kandydaturami pochyli się w tym tygodniu.
3: Komisja sprawdzi oferty kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Dopiero potem będą ustalane terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wszystkie wymogi.
2: A więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole za pół godziny.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Chmury w wielu miejscach w naszym regionie. Mogą one ze sobą jeszcze takie zanikające opady deszczu przynosić, ale coraz więcej przejaśnień powinno być. One od zachodu naszego regionu powinny postępować. 19 stopni teraz w Namysłowie, w Kluczborku, Strzelcach Opolskich, w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 20 w Nysie i w Brzegu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Już teraz Tilaf, Warszawa. Jaka temperatura w Warszawie? A nie wiem, to może sprawdziłbym przy okazji kolejnej prognozy pogody. Na razie powracamy z przebojami w Twoim Radiu Opole. Tilaf, a potem Wiki Gaborikaja.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mija nam już drugi tydzień września, kolejny tydzień szkoły, piórniki, zeszyty, książki, plecaki, stroje na WF, wszystko jest? No to jeszcze jedno zapytam. Ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków, tak zwane NNW. Nie jest obowiązkowe, ale warto taką polisę mieć. Mówił o tym ostatnio Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Ekspert przypomniał, że obowiązkowe są tylko ubezpieczenia uczniów na wyjazdy zagraniczne, ale nie dotyczy to tak zwanych ubezpieczeń szkolnych.
2: Tak naprawdę to należy do decyzji rodzica, czy chce ubezpieczyć dziecko, gdzie kupi taką polisę, jaki wybierze zakres ochrony. Wyjątek tak naprawdę, jeśli chodzi o ubezpieczenia, dotyczy wycieczek zagranicznych. W czasie roku szkolnego wtedy to jest jedyny obowiązek ubezpieczeniowy, który trzeba zrealizować.
1: Marcin Jaworski im przypomniał, że jeżeli rodzic zawrze dla dziecka polisę szkolną od następstw nieszczęśliwych wypadków, działa ona cały rok, nie tylko w szkole, w czasie zajęć, ale w każdym miejscu w kraju, również po lekcjach i, uwaga, w wakacje.

Trwa Radio Pole i teraz krótko o kolejnej wypowiedzi Donalda Trumpa, który zapowiedział zniesienie 15-procentowego cła na irlandzką whisky. Amerykański prezydent, który w Irlandii uczestniczył w turnieju golfowym Irish Open, tak zapowiedział. Podczas uroczystości wręczenia nagród Donald Trump oświadczył, że w tej sprawie, tu cytat, zwracali się do niego wszyscy, w tym niektórzy golfiści. Wszyscy mnie o to męczyli, znowu cytuję. Więc powiedziałem, w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki zniosę cła na irlandzką whisky, tak powiedział amerykański prezydent Donald Trump. No nie poinformował jednak, od kiedy cła na whisky zostaną zniesione. No to teraz ja, a co? W imieniu całej załogi naszego radia zapraszam na wiadomości Radia Opole. No i będę lepszy od Trumpa. Dlaczego? Bo z tymi cłami to on nie poinformował kiedy, a ja powiem. Wiadomości w Radiu Opole już o 16, czyli to za 10 minut. Wcześniej krótko o tym, co na drogach naszego regionu.

0: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
7: Uwaga, zmotoryzowani, Opole na Kobaltowej, zderzenie dwóch pojazdów, droga przejezdna w Żytniowie, powiat Oleski, nieopodal szkoły, zderzyły się dwie osobówki, Krapkowice na Kozielskiej, dwa samochody. Sprawca odjechał z miejsca, policjanci go poszukują w Starych Siałkowicach na ulicy Klapacz, zderzenie osobowego ze skuterem, jeszcze nie wiadomo, czy kolizja, czy wypadek. Policjanci pracują na miejscu. W Opolu przestoje czekają nas na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy, problemy na wylotach z miasta, do Zawady Kępy czy Lędzin, ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej, sznurek samochodów do ronda na Placu Konstytucji, zapchany lewoskręt ze wspomnianej Nysy Łużyckiej w Luboszycką i w stronę Habrów. Tam także zatyka się skrzyżowanie Habrów z Oleską w Kędzierzynie, Koźlu, Gęsta na obwodnicy, szczególnie przy rondzie milenijnym.
0: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
8: Dziękujemy za tę informację. Gdyby ktoś jeszcze miał dziś trochę kręcenia, to podpowiem kolejne doniesienia z dróg za pół godziny. A teraz 16 na zegarach.
9: Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przejął obowiązki Radosława Piesiewicza. Powiemy też o wypadku w Prudniku. 15-latek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 67-letnią rowerzystką. Będzie też o kolejnej pijackiej recydywie na śląskich drogach. Dla niektórych 3 dożywotnie zakazy to za mało.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Poprosimy o szczegóły. Zaprasza Katarzyna Plewnia.
9: Marian Kmita, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat, przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Zdecydował dziś zarząd PKOL-u. Zgodnie z rekomendacją prezydium z ubiegłego tygodnia podczas posiedzenia zarządu oczekiwano wskazania z grona wiceprezesów osoby, która do końca kadencji zastąpi Piesiewicza. Wybór padł na Mariana Kmitę. Ma on pełnić funkcję do kwietnia przyszłego roku, kiedy powinno dojść do wyborów. Był też jedynym kandydatem. Na posiedzeniu obecnych było 53 z 60 członków zarządu. Zapadły 43 głosy, 9 przeciw. Był też jeden głos wstrzymujący się.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Podkreślił również, że NATO ma wszelkie możliwości odpowiedzi na rosyjską agresję hybrydową. Putin dobrze wie, że nie uda mu się nas rozdzielić i mamy wszelkie możliwości odpowiedzi. wypowiedzi, jeśli chodzi o agresję hybrydową. Nie zawsze będzie to widoczne publicznie, ale mamy wszystkie odpowiednie procedury, mówił w Brukseli Mark Rutte.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: W Prudnickim Parku jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z rowerzystką. 67-letnią kobietę z obrażeniami przetransportowano do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 15-latek jadąc hulajnogą elektryczną ominął krawężnik i uderzył czołowo w prawidłowo jadącą rowerzystkę, mówi Monika Łyko z prudnickiej policji.
1: Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili również, że nieletni nie posiadał uprawnień wymaganych do kierowania hulajnogą elektryczną. Nastolatek nie miał także wymaganego przepisami kasku ochronnego. Za swoje zachowanie nieletni odpowie przed sądem rejonowym w Prudniku.
9: Teraz o pijackiej recydywie. Rybnicka policja zatrzymała mężczyznę, który prowadził samochód, mając ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał też 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
10: Świadkowie zawiadomili mundurowych o kierującym osobówką, który podjechał pod sklep i wyszedł z pojazdu chwiejnym krokiem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że mężczyzna ma 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo okazało się, że tego samego dnia mieszkaniec Rybnika zakupił samochód osobowy, którym jeździł pomimo zakazów i spożytego alkoholu.
9: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Usłyszał już zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w trakcie obowiązywania dożywotnich zakazów.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
9: 2 osoby zainteresowane są szefowaniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Pod koniec sierpnia prezydent miasta ogłosił konkurs na dyrektora placówki. Miało to związek z końcem kadencji obecnej dyrektorki galerii Anny Filipczyk. O tym, jak przebiega konkurs, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
11: W konkursie na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej wpłynęły 2 oferty. W tym tygodniu zbiera się komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, Ministra Kultury, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Komisja sprawdzi oferty kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Dopiero potem będą ustalane terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wszystkie wymogi.
9: Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 12 października. Trener piłkarzy Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec przeprosił w mediach społecznościowych środowisko piłkarskie i kibiców za kontrowersyjny kontakt z sędziami przed jednym z meczów ligowych w ubiegłym sezonie. Według portalu Wirtualna Polska, Siemieniec przed starciem z GKS-em w Katowicach pod koniec poprzednich rozgrywek kontaktował się z sędzią technicznym Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem w sprawie kartek dla swoich piłkarzy. Chodziło o to, by prowadzący mecz Paweł Raczkowski uprzedził trenera, gdyby ktoś z piłkarzy Jagi był blisko otrzymania żółtej kartki, skutkującej nieobecnością w kolejnym spotkaniu. Raczkowski poinformował o incydencie ligę. Komisja Ligi zajmuje się sprawą. Siemieniec napisał, że przeprasza m.in. sędziów, popełniłem błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica została przez wielu przekroczona, dodał trener Jagiellonii.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No i wiele wskazuje na to, że w Opolu chmury postanowiły trochę odpuścić. Promienie słońca do nas zaczęły docierać, ale nie tylko w Opolu, bo przejaśnienie i rozpogodzenia prognozowane były właściwie w całym regionie, tak więc i w wielu innych miejscach taka sytuacja. Co nie znaczy, że te chmury, które nas opuszczają, jeszcze tak delikatnie z nich nie pokropi. Co na termometrach? Obecnie mamy 19 stopni w stolicy regionu, podobna temperatura w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie, a 20 w Brzegu i w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: I już mamy 6 minut po godzinie 16. Dzisiaj odpoczywamy, ale jutro wszystko wróci do normy, kibicowskiej normy, tak bym powiedział. O tym też mówić będziemy za chwilę. Maciej Dudek, Dawid Drajwa. Zapraszamy.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Myślisz o przyszłości?
7: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
6: A co cię do tego przekonało?
7: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
6: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
7: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
6: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
7: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: Polscy siatkarze po trzech pewnych zwycięstwach mają do rozegrania najtrudniejsze spotkania w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali bez straty seta Portugalię, Izrael oraz Macedonię Północną. Teraz czekają ich mecze z Ukrainą i Bułgarią. Dotychczas selekcjoner Nikola Grbić rotował składem, aby odpowiednio zarządzać siłami zawodników. Rzecznik prasowy reprezentacji Polski Mariusz Szyszko mówi, że każdy z graczy rozumie swoją rolę w zespole, o czym świadczy hierarchia rozgrywających.
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko Marcin Komenda jest naszym pierwszym rozgrywającym, Janek z olbrzymim szacunkiem do jego umiejętności jest drugim i taką rolę on akceptuje i jest najważniejsze jest to, że w każdym momencie trener Grbić może na niego liczyć. Wiadomo, że jeżeli będzie taka konieczność wprowadzenia go na boisko, to Janek jest w 100% gotowy i to jest najważniejsze. No Marcin jest przede wszystkim zawodnikiem dobrze blokującym i dobrze serwującym. Poza bardzo dobrym rozegraniem i świetnym czytaniem gry, to jeszcze te dwa elementy, które często u rozgrywających szwankują. Przede wszystkim bloku Marcina jest bardzo dobry. Nie odstaje też w grze obronnej, także możemy mówić o Marcinie jako rozgrywającym kompletnie.
1: Jeden z młodszych zawodników w kadrze, libero Maksymilian Graniczny, cieszy się z tego, że może być częścią tej drużyny.
3: Moje pierwsze mistrzostwa tutaj z reprezentacją seniorów, także niezależnie od przeciwnika, może teraz to byli troszeczkę słabsi przeciwnicy, no to dla mnie tak to jest coś super, że tutaj jestem. Takie życie z dnia na dzień, trenowanie z treningu na trening, skupianie się tak na kolejnym przeciwniku, to pomaga nie zatracać się i nie wybiegać gdzieś tam tymi myślami w przód, tylko skupienie się na tym to jest tu i teraz. No cieszę się, że kolejny rok dotrwałem tutaj do samego końca.
1: Reprezentacja Polski we wtorek zagra z Ukrainą, a dzień później zmierzy się z Bułgarią.

kolei, problemach na przejazdach, o tym już mówiliśmy, ale teraz jeszcze taka ciekawostka z wczoraj. Łoś, który znalazł się wieczorem w tak zwanym tunelu średnicowym, spowodował poważne utrudnienia we warszawskim węźle kolejowym. Służby usunęły zwierzę, ale utrudnienie trwało, przeszło 80 minut, tak napisały Polskie Linie Kolejowe w mediach społecznościowych. No cóż, maszyniści nie mają łatwego życia, bo jak nie łoś w tunelu, to barany na przejeździe na czerwonym świetle. A my dajemy zielone światło na kolejne dziś wiadomości, również te z dróg na

0: chwilą wspominałem, że czekają nas informacje o tym, co na drogach regionu, to już teraz na zegarach 16:30 w studiu Bogusław Kalisz.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ponownie jesteśmy z kierowcami w trasie. Opolski odcinek autostrady A4 przejezdny. Spowolnienia w ruchu tuż za granicą z województwem śląskim. Mamy tam remont i przewężenia. Duże natężenie ruchu widziano także przed wrocławskimi Bielanami. W Opolu popołudniowe powroty. Trudne miejsca to Niemodniska od Wrocławskiej do Dambonia. Postoimy z każdej strony na węźle Opole Wschodnie. Wcześniej sznur aut widziano przy skręcie w lewo z Nysy Łużyckiej w Lubuszycką. Chwilowe skupiska aut pojawiają się na krzyżówkach obwodnicy północnej, m.in. we Wrzoskach czy Kępie, ale sytuacja jest dynamiczna, a od jutra trudne dni czekają kierowców na 1 maja i Kołontaja przy centrum przesiadkowym. Ruszają remonty gwarancyjne, pomarańczowe ekipy zajmą część ulic już po godzinie 8:30.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie. Wiadomości Radia Opole.
3: Od dziś do niedzieli 20 września 10 Opolska Brygada Logistyczna przeprowadza na terenie miasta Opola planowane ćwiczenia wojskowe. W związku z tym w mieście mogą wystąpić czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się, ograniczenia dostępu do wybranych miejsc oraz zwiększony ruch wojskowych pojazdów. Wojsko apeluje o niefotografowanie i nienagrywanie żołnierzy, pojazdów ani sprzętu wojskowego, a także o niepublikowanie tego rodzaju materiałów w mediach społecznościowych. Blisko 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca ciągnika, który jechał lokalną drogą w Żytniowie w gminie Rudniki i uderzył w przydrożną tablicę. Dzięki reakcji świadka 57-latek nie spowodował poważniejszych strat. Mężczyzna powiadomił policję i pijanemu traktorzyście uniemożliwił dalszą jazdę.
4: Przybyli na miejsce funkcjonariusze, ustalili, że kierującym był 57-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia świadka.
3: A w wiadomościach Radio Opole o 17:00 więcej o wymiarze kary dla 57-latka. Papież kończy 71 lat i choć okazja do świętowania jest, to Leon XIV spędza ten dzień pracując rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie. Otworzył wystawę poświęconą wodzie, potem wrócił do codziennej posługi. Dziś także podjął decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Wierni przebywający na plac świętego Piotra składają papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach. Życzenia napływają także od włoskich biskupów, a Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To drugie jego urodziny obchodzone podczas papieskiej posługi.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i co, mówiłem, że chmury odpuściła, to proszę bardzo, znów w centrum Opola się zachmurzyło. Niewykluczone, że tam, gdzie chmury, tam jeszcze taki zanikający deszcz też może się pojawić. Co na termometrach? Spadają temperatury, chociaż nie w Brzegu i w Nysie, bo tam ta 20 się utrzymuje. 19 mamy w Namysłowie, Kluczborku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, ale spadła temperatura w Strzelcach Opolskich. Tam stopni mamy 18.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Twoje Radio Opole na zegarach już 16:32. Zostańcie z nami.

0: Moje Radio Opole.
1: Ostatnio trochę więcej niepokoju było przy naszej wschodniej granicy. Alerty, ataki blisko granicy Polski i Ukrainy. Przy tej okazji też pytania o to, jak się zachowywać. I choć to dość daleko od nas, to za chwilę może też pojawią się informacje, które warto posiadać, instrukcje, które warto znać. Bo mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Przypomnę, rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego Drohusk-Jagodzin. Przed atakiem z przejścia ewakuowano 280 osób. Prezes Stowarzyszenia Instytut Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek podpowiada, gdzie w takiej sytuacji należy szukać schronienia, jeśli w okolicy nie mamy dostępu do schronu.
2: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany z dala od okien schować, przykucnąć, zwinąć w kłębek i przede wszystkim przetrwać to ryzyko związane z odłamkami.
1: Ekspert do spraw budowli ochronnych dodaje, że największym zagrożeniem dla ludności cywilnej nie są stosunkowo niewielkie głowice bojowe rakiet i dronów, lecz właśnie latające w powietrzu odłamki.
2: Odłamki, które mogą być odłamkami pierwotnymi, czyli tymi wynikającymi z eksplozji głowicy takiego obiektu, lub odłamkami wtórnymi powstałymi na przykład na skutek zniszczenia wszelkiego rodzaju przeszkleń czy jakichś innych elementów fasad.
1: I uwaga, bo to istotne dla wszystkich, nie tylko dla osób na terenach przygranicznych. Warto poklikać i sprawdzić, jak to jest w naszym sąsiedztwie. Lokalizację potencjalnych miejsc schronienia można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Mapa prowadzona przez MSWiA i Straż Pożarną liczy ponad 87 700 punktów schronienia w całej Polsce.

Twoje Radio Pole, patrzę na zegar i odliczam minuty do 17. Zostało ich już tylko 10. Minuty do 17. Odliczają także ci, którzy dzisiaj chcą wziąć udział w uroczystym odsłonięciu muralu, którego bohaterką jest określana królową polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Taki mural powstaje na opolskich hrabrach. Maryla Rodowicz dołączy do innych sław polskiej estrady, jak choćby Anna Jantar, Czesław Niemen czy Krzysztof Krawczyk. Mural odsłonięty ma być o 17:00.

0: wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.

0: Weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Na zegarach prawie 17, Bogusław Kalisz, zapraszam na ostatni popołudniowy raport z dróg. Warunki jazdy dobre, ale możliwe są przelotne opady deszczu, więc większe skupienie i ostrożność jak najbardziej wskazane. W większych miastach regionu nadal pomęczymy się w korkach i zatorach. Strzelce Opolskie to wciąż przesiężona trasa krajowa numer 94 w Kędzierzynie-Koźlu. Więcej aut przy rondzie milenijnym w Głuchołazach wahadło na nowym moście nad Białą Głuchołazką. Dzisiaj i jutro zamknięta jest ulica Andersa w podopolskich Mielowicach. Od jutra duże wykopki. Ekipy remontowe pojawią się na ulicy Nyskiej od Dworcowej do Słoneczników. Będą oczywiście mijanki, a w Opolu od wtorku spore zamieszanie na skrzyżowaniu 1 maja i Kołłątaja. Będą spore korki.
4: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
6: I to był ostatni popołudniowy autopilot. Kierowcom szerokiej drogi i bezpiecznego dotarcia do celu życzymy. 17 już na zegarach.
7: Premier spotkał się z ministrami w sprawie bezpieczeństwa granic. Prawie 3 promile alkoholu miał w organizmie traktorzysta, który spowodował kolizję w Żytniowie koło Praszki. Siatkarze Ukrainy bez straty seta pokonali Portugalię. Jutro na Mistrzostwach Europy mecz z biało-czerwonymi.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Premier spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. To spotkanie Donald Tusk zapowiedział wczoraj po odprawie ze służbami w związku z uderzeniem rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli także minister spraw zagranicznych, szef resortu obrony, minister finansów, szef MSWiA, a także koordynator służb specjalnych.
4: To są wiadomości Radio Opole.
7: Blisko 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca ciągnika, który jechał lokalną drogą w Żytniowie w powiecie oleskim i uderzył w przydrożną tablicę. To świadek powiadomił policję, a pijanemu traktorzyście uniemożliwił dalszą jazdę. Świadek zgłosił na komisariat w Praszce, że zauważył traktor jadący wężykiem, mówi aspirant Marek Kotara z policji w Oleśnie.
8: W pewnym momencie pojazd uderzył w znajdującą się przy drodze tablicę ogłoszeniową. Zgłaszający próbował zatrzymać kierowcę, a jednocześnie powiadomił służby. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, ustalili, że kierującym był 57-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia świadka. Mężczyzna miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Mundurowi natychmiast zatrzymali jego prawo jazdy.
7: 57-latek odpowie teraz przed sądem. Oprócz utraty prawa jazdy grozi mu wysoka grzywna i do 3 lat pozbawienia wolności, a nawet przepadek pojazdu lub jego równowartości. To z uwagi na stężenie alkoholu w organizmie przekraczające 1,5 promila. 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych dla kierowcy, który w Gierałtowicach koło Gliwicy wjechał na przejazd kolejowy mimo pulsującego czerwonego sygnału. Kierowca ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze całkowicie się podnieść. Okazało się, że tuż za samochodem zatrzymanego na przejazd czekał policyjny radiowóz, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
9: Należy w tym momencie stanowczo przypomnieć, że czerwony sygnał na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nie ma znaczenia, czy rogatki właśnie zaczynają się podnosić. Dopóki sygnalizacja nadaje czerwony sygnał, kierowca ma obowiązek czekać.
7: W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło założenia nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Przewidują one, że za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Zmieniamy tematykę. Przedszkole numer 3 przy ulicy Wałowej w Głupczycach przechodzi kompleksową modernizację. Na czas remontu dzieci przeniosły się do pobliskiej szkoły podstawowej numer 2. Natomiast jedna z grup korzysta z pomieszczeń miejskiego żłobka. Na razie remont idzie zgodnie z planem, mówi Anna Komplikowicz, dyrektorka placówki.
3: Modernizacja jest kompleksowa. Jest to generalny remont, który obejmuje przebudowę pomieszczeń, wymianę instalacji gazowych. Będzie robione ogrzewanie gazowe, podłogowe. Już jest w zasadzie zrobione. Do tego instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, które też są już na tym etapie wykonane. Będą wykonane instalacje klimatyzacyjne, rekuperacja. W zakresie termomodernizacji będzie wykonana nowa elewacja. Już w zasadzie jest częściowo wykonana.
7: Niebawem rozpocznie się modernizacja terenu wokół obiektu. Powstanie tam nowoczesny, ekologiczny plac zabaw. Zakończenie robót planowane jest do końca roku. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych, w tym ponad 2 300 000 stanowi unijne dofinansowanie.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Zespół Dremana Opole nie wystartuje w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu. Problemy organizacyjno-finansowe zmusiły klub do wycofania się z ligowej rywalizacji. W minionym sezonie opolski zespół występował w futsalowej ekstraklasie. Niestety po wielu latach występów w elicie Dreman został zdegradowany. Jeszcze w trakcie rozgrywek zakończono współpracę z gminą Komprachcice. W nowej edycji drużyna miała występować w Krapkowicach. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Czwarte miejsce to najwyższa pozycja, jaką Dremon wywalczył w trakcie 6 sezonów w futsalowej ekstraklasie. A na koniec siatkarze Ukrainy pokonali w Sofii Portugalię 3-0 i zaliczyli czwartą wygraną w czwartym spotkaniu Mistrzostw Europy. Był to mecz grupy B, w której rywalizują też Polacy. Podopieczni Raula Lozano prowadzą w grupie z kompletem 12 punktów. Polska, mająca o jedno spotkanie rozegrane mniej i 9 punktów na koncie, jest druga, a jutro właśnie Ukraińcy będą rywalami biało-czerwonych. Początek tego meczu o 18. A o 18 w Radiu Opole oczywiście wiadomości, na które zapraszam w imieniu Justyny Maćkowiak.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No skoro Kasia tak z tymi osiemnastkami się rozkręciła, to ja powiem, że 18 teraz na termometrach w Kędzierzynie Koźlu i w Strzelcach Opolskich, 19 w Namysłowie, Nysie i w Opolu, a także w Kluczborku, a 20 na termometrach w Brzegu. To chodzi o stopnie w skali Celsjusza, żeby nie było żadnych wątpliwości. W naszym regionie w wielu miejscach jeszcze sporo chmur, zanikający deszcz, ale i rozpogodzenia czy przejaśnienia niewykluczone.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Twoje Radio Opole, słuchacie nas w poniedziałek, to już 14 dzień września w kalendarzu. 6 minut po godzinie 17 za konsoletą realizatora Maciej Dudek. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Myślisz o przyszłości?
12: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
11: A co cię do tego przekonało?
12: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
11: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
12: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
11: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
12: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: Po reklamie.

0: W kalendarzu połowa września, nowy rok akademicki coraz bliżej, a my mamy teraz podpowiedzi dla tych, którzy na studia wybierają się dopiero w przyszłym roku. I przed nimi trudny może wybór, co i gdzie studiować. No gdzie to wiadomo, najlepiej w Opolu, ale co? No właśnie, no tak pół żartem, pół serio, bo to podpowiedź związana z całą Polską. Zacznijmy od przypomnienia, że w przyszłym roku do matury przystąpi 380 000 uczniów. Tak wielu abiturientów nie było w Polsce od wielu, wielu lat. A nad czym się zastanawiają przyszłoroczni maturzyści?
1: Myślę nad kierunkiem AWF, fizjoterapia. Dużo życia wiąże ze sportem, więc wydaje mi się, że on będzie odpowiedni.
2: Najbardziej myślę nad Politechniką. No po techniku myślę, że to takie normalne.
0: No i uwaga, bo teraz podpowiedź dla tych, którzy jeszcze planów nie mają sprecyzowanych. Jest coś, co może pomóc w podjęciu decyzji. W wyborze właściwego kierunku pomocny może być system ELA, mówi Emil Podwysocki, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji.
3: To jest jedna z największych, najbardziej innowacyjnych baz w Europie, która śledzi na bieżąco ekonomiczne losy absolwentów szkół wyższych w Polsce. To jest informacja dla przyszłych studentów, kandydatów na studia, w jakie kierunki warto iść.
0: ELA, skrót od ekonomiczne losy absolwentów. Warto zajrzeć, adres podaję, uwaga, ela.nauka.gov.pl. A jak ktoś nie zapamiętał, to w wyszukiwarce wystarczy wpisać hasło ELA Studia. Właściwy adres powinien Wam wyskoczyć.

0: Uwaj, Radio Pole, zbliża się godzina 17.30. Pozostańmy jeszcze chwilę w tematach związanych ze studiami, ze studentami i będzie temat rakieta. Prawie 5 metrów długości, prędkość do 250 metrów na sekundę i lot na wysokość 3 kilometrów. Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali niedawno swoją najnowszą rakietę. Pracowali nad nią niemal rok, a w październiku konstrukcja wystartuje w międzynarodowych zawodach European Rocketry Challenge w Portugalii. To druga rakieta koła PWR In Space napędzana silnikiem na paliwo ciekłe, mówi prezes koła Olivia Oponie.
1: Ta rakieta jest dla nas specjalną rakietą, ponieważ jest drugą konstrukcją z silnikiem na paliwo ciekłe tego koła, z czego pierwsza konstrukcja była pierwszą polską rakietą studencką, która poleciała na zawodach międzynarodowych. Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie.
0: R8 wykorzystuje etanol jako paliwo i podtlenek, a

0: azotu jako utleniacz. Po osiągnięciu 3 km ma wrócić na Ziemię dzięki dwóm spadochronom. Sam lot potrwa zaledwie kilkanaście sekund, ale będzie finałem tysięcy godzin pracy studentów.
1: Później odpalamy naszą rakietę i ona z prędkością 250 metrów na sekundę wznosi się w powietrze na 3000 metrów. Następnie otwiera się pierwszy spadochron, który ją delikatnie wyhamowuje nad Ziemią 300 metrów albo 400, w zależności od warunków. Otwiera się drugi, który już ją ostatecznie wraca na Ziemię.
0: Przy projekcie pracowało około 100 osób. Do zawodów w Portugalii zgłosiło się 60 zespołów, ale zakwalifikowano tylko 25. Studenci zapewniają, że konstrukcja przeszła już testy i jest gotowa do startu. Będziemy kibicować, by wszystko się udało. Zawody w Portugalii zaczynają się za miesiąc, w połowie października. No i mamy nadzieję, że kolejna rakieta, nie tylko te tenisowe, będą dla nas powodem do dumy.

0: Minęła nam już godzina 17.30. Oczywiście czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Niedawno zakończył się memoriał Huberta Jerzego Wagnera w siatkówce męskiej, który Polska wygrała, pokonując m.in. Stany Zjednoczone. I w tym meczu padło zdanie jednego z komentatorów. W ten sposób zostało otworzone prawe skrzydło, po czym szybko się poprawił na otwarte. Czy popełnił błąd? W Narodowym Centrum Kultury czytamy: i otwarty, i otworzony to poprawne formy imiosłowu przymiotnikowego biernego utworzonego od czasownika otworzyć, od dokonanego odpowiednika czasownika otwierać. Możemy równie dobrze powiedzieć: drzwi zostały otwarte, jak i drzwi zostały otworzone. Podobnie możemy stwierdzić, że ktoś te drzwi otwarł lub że ktoś je otworzył. Jednak o człowieku, który jest towarzyski i skłonny do rozmowy, powiemy tylko, że jest otwarty lub że ma otwarty umysł. Forma otwarta oderwała się bowiem od czasownika, przekształciła w przymiotnik i nabrała wielu znaczeń. Otwarty sklep, czyli czynny, otwarty widok, czyli odsłonięty, otwarty problem, czyli nierozwiązany. Zajrzałam do poradni PWN i tu przeczytałam. Łatwo sprawdzić w słownikach, że obie formy imiosłowu są poprawne, a w korpusie polszczyzny lub na stronach www ta krótsza jest wielokrotnie częstsza od drugiej. Mimo to, na przykład w nawiązaniach do ewangelicznego pukajcie, a będzie wam otworzone, pojawia się ta rzadsza forma jako sygnał ułatwiający rozpoznanie źródła. Z kolei poradnia językowa Uniwersytetu Gdańskiego zajęła się rzeczownikami od czasownika otwierać, otworzyć. Pisze Anna Iwanowska. W polszczyźnie jest wiele par wyrazów, które mają podobną budowę, ale używa się ich w innych kontekstach. Czy podobnie jest z rzeczownikiem otwarcie i otworzenie? Wielki słownik poprawnej polszczyzny podaje nam następujące wskazówki. Otwarcie może być dosłowne, otwarcie drzwi, okna i mniej lub bardziej przenośne, otwarcie zebrania czy otwarcie na świat. Wyraz otwarcie może także wystąpić w roli przysłówka i znaczy wtedy szczerze, wprost, bez osłonek. W niektórych sytuacjach otwarcie i otworzenie można traktować wymiennie, na przykład otwarcie, otworzenie pudełka, w innych otworzenie brzmi sztucznie, na przykład godziny otworzenia sklepu. Uzus jest wobec otworzenia bardziej bezwzględny. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego zdecydowanie przeważa otwarcie, ponad 10 tysięcy notowań, podczas gdy otworzenie zanotowano tylko 249 razy.
3: Chociaż jeszcze tak na koniec chciałem zwrócić uwagę na pewną pułapkę i pewien paradoks, bo zaczęła się od takiego porównania, że obie formy są dopuszczalne, cytując: drzwi zostały otwarte, drzwi zostały otworzone. W tym wypadku, takim szczególnym, to nie musi być to samo, bo możemy w tym pierwszym członie mieć na myśli pewien stan, który się utrwalił, czyli tych drzwi nikt nie zamknął, one pozostały takie, jakie były, czyli otwarte.
2: Jeszcze raz możemy powtórzyć, że trzeba mieć pewne wyczucie stylistyczne, po prostu zważać na kontekst i na to, co można by było wywnioskować się z użycia danego słowa.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: O grzybach sporo dziś było mowy w naszym programie o sezonie grzybowym, który miejmy nadzieję powoli będzie się rozpędzać, ale przy tej okazji też prośba o ostrożność. Służby apelują do wszystkich grzybiarzy, aby przed wyprawą do lasu dobrze się przygotować.
2: Polacy ruszyli do lasów, ale w lesie trzeba uważać, bo łatwo można się w nich zgubić.
3: Straszna obawa. Myślenie, jak sobie w tej sytuacji poradzić. No, tysiące myśli.
2: Wystarczy jednak odpalić myślenie i dobrze się przygotować. Naładowany telefon i powerbank to już podstawa, a z pomocą przychodzą nam też nowe technologie. A o szczegółach mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
4: Możemy sobie wcześniej, planując taką wyprawę do lasu, nagrać na telefonie aplikację MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach, która pozwoli nam odnaleźć właściwe ścieżki w lesie.
2: Warto też wspomnieć o tym, że najlepszy grzybiarz to nie ten, który wraca z pełnym koszem, ale ten, który w ogóle wraca bezpiecznie do domu.
1: No czym przypomniał Tomasz Maczulski. Leśnicy radzą też i o tym przypominamy, aby zabrać naładowany telefon, a przed wyprawą powiedzieć rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Proszę o tym pamiętać. I raz jeszcze przypominam nazwę tej aplikacji, o której tutaj wcześniej była mowa. Skrót MBDL. MBDL. Może warto się w nią zaopatrzyć. Za 8 minut będzie 18.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
0: Po reklamie.
3: Siemomysł, ale też Albert, Bernard, Roxana i Wiktor dzisiaj świętują. Dziś, czyli 14 września, na zegarach 18.
4: Nowe wały przeciwpowodziowe powstaną na Odrze w gminie Bierawa i Reńska Wieś. Inwestycja kosztuje 100 milionów złotych. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, przy którym opolscy policjanci znaleźli ponad 500 porcji amfetaminy. W wiadomościach także informacje ze świata kultury.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Na wiadomości te przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
4: Rozpoczyna się budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych w gminie Bierawa i Reńska Wieś. W ramach dwóch zadań za prawie 100 milionów złotych powstaną brakujące odcinki obwałowań Odry o łącznej długości 5 kilometrów. Obie inwestycje mają uzupełnić brakujące odcinki zabezpieczeń przeciwpowodziowych poniżej zbiornika Racibórz, mówi Marcin Jerzyński, zastępca prezesa Wód Polskich.
6: Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie została już podpisana. Środki na współfinansowanie tej inwestycji ze środków budżetu państwa również mamy zabezpieczone. Co będzie wykonane? Wały z przesłoną filtracyjną, wszystkie drogi dojazdowe, będą place manewrowe, będą stanowiska pompowe, przepusty, schody skarpowe, więc wał będzie kompleksowo wykonany.
4: W tej chwili mamy tylko tak zwane wały szczątkowe, dlatego ta inwestycja jest tak ważna, przypomina Krzysztof Ficoń, wójt gminy Bierawa.
7: Domknięcie wału w lewo stronnych przy sąsiedniej gminie spotęgowało to nasze zagrożenie. Oczywiście w międzyczasie, za co jesteśmy wdzięczni, został wybudowany zbiornik Racibórz, co pokazała też powódź roku 2024, że on ma na pewno kolosalne znaczenie, ale aby cały system dobrze funkcjonował, no musi to współgrać w całości. Wielki dzień i radość w gminie Bierawa.
4: W najbliższych dniach Wody Polskie mają ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Właściwe prace budowlane mają rozpocząć się na początku przyszłego roku, a finał prac w pierwszej połowie 2029 roku.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że, i tu cytat, wzrost cen oleju napędowego na świecie wynika głównie z wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie z działań Iranu. Trump nie ujawnia jednak, czy doszło do jakiegokolwiek porozumienia. Podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce odnaleziono dryfujący w morzu bezzałogowy statek powietrzny. Został on wydobyty przez wojsko na brzeg w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim, gdzie obecnie służby prowadzą drobiazgowe oględziny, mówi podpułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
8: Informacja już wyszła z Ministerstwa Obrony Narodowej. Pan minister obrony narodowej sam osobiście o tym zdarzeniu informował. Żandarmeria na chwilę obecną nie ma innych nowych informacji do przekazania. Realizujemy cały czas czynności na miejscu zdarzenia. Taki komunikat, jakaś informacja już po potwierdzeniu wszystkich danych, tych wstępnych z oględzin, na pewno się ukaże.
4: Dron najprawdopodobniej został wyprodukowany w Rosji. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, gdyż najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Na widok policjantów zmienił kierunek jazdy i zaczął wyrzucać narkotyki. Opol Wielkopolska policja zatrzymała rowerzystę, który jadąc rowerem w środku nocy nagle zaczął zachowywać się podejrzanie. Gdy zobaczył funkcjonariuszy, zawrócił i zaczął uciekać, mówi aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
0: Policjanci natychmiast ruszyli za kierującym jednośladem. 36-latek już po chwili został zatrzymany w pościgu pieszym. Mundurowi znaleźli również przedmiot wyrzucony przez cyklistę. W odnalezionym opakowaniu znajdowały się woreczki strunowe z białą substancją. Badanie narkotestem wykazało, że to amfetamina. Łącznie mężczyzna posiadał przy sobie blisko 500 porcji tego narkotyku.
4: Teraz 36-latkowi grozi 10 lat więzienia. Słowa mają moc razem przeciw hejtowi. Pod takim tytułem w najbliższą środę odbędzie się debata poświęcona współczesnym zjawiskom przemocy, jakim jest hejt wśród młodzieży. Spotkanie odbędzie się w opolskim ratuszu, potrwa od 11 do 13. Spotkanie jest adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Eksperci pokażą, jak reagować na przemoc słowną i gdzie można zwrócić się o pomoc, gdy jesteśmy świadkami nękania online.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
4: 4 minuty po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka. Trwa 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena w Głogówku. Jutro kolejny koncert, tym razem w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja wystąpi kwartet Con Passione.
10: Mamy takie szczęście, że możemy tą współpracę właśnie rozszerzyć w tym roku o występy kameralistów opolskich i tutaj, proszę Państwa, również jest bardzo ciekawy program. Usłyszymy i Brahmsa, i Spisaka, i Grażynę Bacewicz i to myślę, że jest taki też ukłon w stronę Beethovena, bo jak wiemy, w twórczości Ludwika van Beethovena kwartet był składem no, nadzwyczaj ważnym.
9: Mówił Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. Jutrzejszy koncert rozpocznie się o godzinie 19 w tamtejszym kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Trwa tydzień kina niemieckiego w Opolu, jutro kolejny pokaz w kinie Meduza. O szczegółach mówi Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Jutro zaplanowano film pod tytułem Wpatrując się w słońce.
11: To, co robi Masza Szyliński, pokazując pokolenia kobiet w jednym domu, w jednym miejscu, to wszystko się przepięknie przeplata wizualnie. To jest naprawdę coś niesamowitego.
9: Pokaz jutro w kinie Meduza w Opolu o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Tydzień kina niemieckiego trwa do środy. Zbliża się opolska scena tańca. To cykliczne wydarzenie, które odbywa się w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu raz w roku. Gromadzi ono w stolicy regionu tancerzy i performerów z całego świata. Inauguracja w niedzielę. Opolska scena tańca potrwa tydzień.
5: Pogoda.
3: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie duże, choć przejaśnienia, rozpogodzenia, one postępują na coraz to kolejnych obszarach naszego regionu. Co do temperatur, to 19 stopni co najwyżej, tyle teraz w Nysie i w Brzegu, 18 w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku i w Namysłowie, 17 na termometrach w Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a na termometrach od 7 do 9 stopni. Uwaga! W drugiej połowie nocy miejscami w naszym regionie mgły ograniczające widoczność do 400 metrów. Jutro trochę więcej może słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 19 do 22 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora zasiadł przed mikrofonem Dawid Rajwa, tutaj bez zmian, na antenie już teraz Robbie Williams.

0: tygodniu.
1: Reklama.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Działo się przed weekendem, kiedy walczyli z Portugalią. Działo się w czasie weekendu. Mowa oczywiście o zadaniach, jakie mieli do wykonania nasi siatkarze w ramach Mistrzostw Europy. Bez najmniejszego problemu pokonali oni w ostatnim meczu Macedonię Północną 3-0. To spotkanie trwało godzinę i 7 minut. W identycznym stosunku zwyciężyli wcześniej Portugalię i Izrael. Z kapitanem drużyny Aleksandrem Śliwką rozmawiał Cezary Gurjew.
2: Kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka, 3 mecze za wami. Można takie małe podsumowanie zrobić, bo choć początek, ten pierwszy set zacięty do pewnego momentu, ale potem poszło błyskawicznie.
3: Dokładnie, drużyna z Macedonii dużo ryzykowała na zagrywce w ataku, to im wychodziło w tym pierwszym secie i w części drugiego. A i dlatego ten wynik długo oscylował w granicach remisu, natomiast mimo wszystko myślę, że kontrola z naszej strony. Cieszę się, że zachowaliśmy cierpliwość i chłodną głowę i ten mecz nie wymknął się, że tak powiem, spod kontroli. Także po tych trzech meczach jesteśmy zadowoleni, zdrowi i gotowi na dalsze wyzwania.
2: I gracie rzeczywiście jak u siebie, bo ci kibice imponują. Trzeci mecz, znowu duża grupa ich chyba przybywa, przyjeżdżają tutaj, to jest wspaniałe.
3: Dokładnie, niesamowita sprawa, bardzo doceniamy wsparcie naszych kibiców w każdym zakątku Europy czy świata. W Sofii gramy u siebie, w Chicago gramy u siebie, wszędzie gramy u siebie, także niezwykle kibicom dziękujemy.
1: Mecz podsumowuje też rozgrywający Marcin Komenda.
4: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach, także cieszymy się, że bez kontuzji 3-0. W dobrym stylu, myślę, że to było najważniejsze. Dobrze, że zagraliśmy o tej 19, bo to jest troszeczkę inaczej grać o 19 niż o 16. Jednak dzień inaczej się układa. Natomiast no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo też przy 19 godzinie meczu dochodzi poranny trening, więc ten dzień zupełnie inaczej wygląda. Także myślę, że dobre przetarcie przed kolejnymi dwoma meczami, które też będą w sesji wieczornej.
1: Rozgrywający Jan Firlej cieszy się, że pojawił się we wyjściowym składzie na mecz z Macedonią.
5: Można się poczuć trochę jak w klubie w swojej funkcji oczywiście. Tak jak rozmawialiśmy wczoraj, bardzo fajnie, że wszyscy możemy ten rytm meczowy czuć, że trener rotuje. Jest ku temu też okazja. Wiadomo, ma to na celu przede wszystkim to, żeby nie wypadać z tego rytmu meczowego, być pod prądem tak zwanym, mówiąc kolokwialnie, i służyć to ma temu, żeby w ewentualnych czy trudniejszych momentach, czy może kontuzjach być gotowym, pomóc zespołowi i być w dobrej dyspozycji. No nie ma się to co oszukiwać, oczywiście z całym szacunkiem dla zespołu z Macedonii, ale wiedzieliśmy po odprawie taktycznej, że musimy się przede wszystkim skupić na swojej grze i pilnować koncentracji bardzo w tym meczu. Byliśmy też dzisiaj rano siłownie, bo myślę, że chyba był to ostatni moment, żeby troszkę dołożyć jeszcze na ciężarach. Teraz poziom idzie w górę, przeciwnicy w grupie Ukraina, Bułgaria, potem w dalszych, mam nadzieję, części turnieju również, więc skupialiśmy się dzisiaj przede wszystkim na tym, co my chcemy grać, co my chcemy poćwiczyć i czego chcemy pilnować, więc fajnie, że wszyscy mieli okazję grać i jesteśmy pod prądem.
1: Środkowy Bartłomiej Lemański był zadowolony ze swojej postawy w polu serwisowym.
6: Był jeden asik, no i to się cieszy, że był asik. Skupiam się bardziej na tym, żeby ta zagrywka po prostu na tyle utrudniała przeciwnikowi, żebyśmy robili dużo tych breaków, a nie na tym, żeby robić asy, ale i tak się cieszę.
7: Na każdy mecz tak samo się nastawiamy, to nie ma znaczenia, czy gramy ze słabszym, czy lepszym przeciwnikiem. No zawsze się gra na maksa, mimo wszystko. W historii było mnóstwo przypadków, że komuś teoretycznie lepszemu się podwiniała noga i cieszę się, że my te pierwsze 3 mecze skończyliśmy w 9 setach i tego się trzymajmy.
1: W innym meczu tej grupy Portugalia przegrała w niedzielę z Izraelem 2-3. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mając w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów. I właśnie z Ukraińcami. Biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie, to już jutro o godzinie 18:00.

Powróćmy w Twoim Radiu Pole, wyniki na chwilę jeszcze do badań, których wyniki mogliśmy ostatnio poznać. Chodzi o badania związane z poziomem reprezentowanym przez uczniów. Poziom umiejętności, dodam, żeby nie było wątpliwości. I okazuje się, że badania PISA 2025, bo o nich mowa, ujawniają globalny kryzys edukacji. Skierowane jest to badanie do 15-latków. Analiza obejmuje m.in. nauki przyrodnicze, matematykę, rozumienie czytanego tekstu i poziom zadowolenia z życia. Uczniowie podczas badania rozwiązują zadania, z którymi spotykają się w życiu. Jego wyniki pokazują, że większość krajów na świecie odnotowała spadek poziomu edukacji, to w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Najniższą liczbę punktów uczniowie zdobyli z matematyki i czytania ze zrozumieniem. To jest alarm dla systemów edukacyjnych na świecie, mówi członek

0: członek Rady Zarządzającej PISA Tomasz Gajderowicz.
1: Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w krajach OECD obserwujemy drastyczny spadek wyników edukacyjnych. Ten spadek od 2018 roku, który się zaczął, to jest między rok a dwa lata edukacji, czyli 15-latkowie w roku 2025 są o dwa lata do tyłu na poziomie 13-latków z roku 2018.
0: Polska wypada na tle innych państw stabilnie. Najlepszy wynik uzyskała w matematyce. W tej dziedzinie wyżej w rankingu są tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Podobnie jest w przypadku czytania ze zrozumieniem. W badaniu PISA w 2025 roku wziął udział 91 krajów i regionów. Zadania rozwiązało łącznie ponad 760 tysięcy uczniów, w tym około 7 tysięcy z Polski. To największa tego typu analiza na świecie.

0: Zonda Krypto. Hasło pewnie wiele osób dobrze kojarzy, natomiast o co dokładnie chodzi, to już niekoniecznie jest w sferze zainteresowań większości społeczeństwa. Żelazne elektoraty nie są podatne na polityczne afery, takie jak Zonda Krypto, mówi politolog Łukasz Stach. Zdaniem eksperta wyjaśnienie sprawy powiązań polityków z giełdą kryptowalut najbardziej interesuje samych działaczy.
1: Afera Zonda Krypto po prostu pomaga grzać ten temat rozliczania. Natomiast czy w dłuższej mierze ona będzie skuteczna, to pokażą najbliższe wybory. Jak najbardziej dla żelaznego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, czy środowisk silnych razem, czy środowisk popierających Romana Giertycha, to jest świetne paliwo, bo to potwierdza wyobrażenia o tym, że PiS kradł. Natomiast czy będzie to w stanie przyciągnąć nowych wyborców, którzy raczej decydują kwestie socjoekonomiczne w tym momencie?
0: Zdaniem eksperta zainteresowanie opinii publicznej może budzić skuteczność wyjaśniania afery. Osoby, które o sprawę kryptowalut pytał Maciej Szefer, są podzielone.
2: Sądzę, że wszystkie niedomówienia powinny być wyjaśnione, ponieważ straty dotyczą wielu osób, które zainwestowały w tą giełdę.
3: Nie mam na to czasu ani ochoty.
4: Nie interesuję się takimi problemami, tą tematyką w ogóle mnie to nie interesuje. Ja zajmuję się swoją pracą, dbam o rodzinę i nie ryzykuję w inwestowanie jakichś tam niepewnych funduszach.
0: Politolodzy zwracają uwagę, że może dojść do przepływu wyborców po prawej stronie sceny politycznej, ale prawdopodobnie nie będą to duże przesunięcia.

Zbliża nam się powoli godzina 19, więc będziemy się żegnać. Od 19 oczywiście wiadomości Radia Opole, po godzinie 19 audiokracja, w której dziś spotkanie z Witkiem Sułkiem. No i taki ciekawy temat muzyki ilustracyjnej. Ona kiedyś była zarezerwowana głównie jeśli chodzi o kino, ale potem zaczęła się rozrastać, pojawiać się w innych dziedzinach kultury, sztuki. No i więcej o tym mówić będzie Witek Sułek oraz jego gość. To po godzinie 19. Po godzinie 20 z kolei Katarzyna Zawadzka zaprasza, to w audycji Więcej Kultury. Będzie o choreograficznym spektaklu o stracie. W tym spektaklu młodzi aktorzy, ale także dojrzałe osoby. Reżyserem jest Janusz Orlik. I o tym będzie mowa po godzinie 20 w audycji Więcej Kultury, natomiast po 21 audycja Dobry Wieczór tu Opole i znów będzie można spotkać się z Witkiem Sułkiem, ale jaki temat, no wszystkiego zdradzać może nie będę, a może Witek po godzinie 19 też jeszcze coś więcej na ten temat będzie mówił. Zostawiam Was w każdym razie w dobrych rękach. Dariusz Kuzera pozostaje za konsoletą realizatora, a ja życząc udanego wieczoru, dobrej nocy, zapraszam na nasze kolejne spotkanie jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Słoneczny dzień.
1: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
2: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Po reklamie.
5: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
6: Rowerowe kaski trafiły do polskich uczniów w ramach ministerialnej akcji.
7: To ważne dla bezpieczeństwa.
6: W wiadomościach także wyniki badania zdrowia sercowo-naczyniowego Polaków. Będzie również konkurs na nowego dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Przedstawia Justyna Maćkowiak.
6: Kaski rowerowe trafiły do uczniów opolskich szkół podstawowych. Rozpoczęła się ministerialna akcja, którą w regionach prowadzą kuratoria oświaty i wojewódzkie rady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziś kaski zostały przekazane uczniom trzech szkół w naszym regionie, między innymi w Krapkowicach. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, wspieramy takie akcje, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
8: Akcja dedykowana tym dzieciakom, które w zeszłym roku zrobiły kartę rowerową, czyli mają uprawnienia do tego, aby się poruszać na rowerze. Rowerów mamy coraz więcej mamy hulajnóg.
7: A ja zawsze jeździłem, bo to ważne dla bezpieczeństwa.
9: Ja no również w kasku jeździłem już bardzo długo.
10: I też codziennie do szkoły rowerem?
9: Często do szkoły rowerem jeżdżę.
10: Od kiedy macie kartę rowerową?
11: Od roku.
10: Trudny egzamin?
11: O, powiedzmy troszkę tak. Najważniejsze jest zdany.
10: Dominik Grabowski, Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
12: Dzisiaj inauguracja tych rozdawania kasków. Zaczęliśmy od powiatu nyskiego, teraz jesteśmy w powiecie krapkowickim. Po drodze udało nam się odwiedzić szkołę w Niemodlinie.
6: A dodajmy, że od czerwca dzieci do 16 roku życia jeżdżące na rowerze muszą mieć kaski.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Unijne sankcje na Rosję przedłużone na razie tylko o 7 dni. Tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich. Jutro mija termin przedłużenia tzw. czarnej listy. Chodzi o prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem, firm, organizacji i instytucji. Zwykle sankcje były przedłużane o 6 miesięcy, ale teraz Słowacja blokowała decyzję, domagając się usunięcia dwóch rosyjskich oligarchów. Rzadziej występujące i lepiej kontrolowane nadciśnienie tętnicze, ale krytycznie niska skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych, szczególnie po przebytych zawałach i udarach. To główne wnioski z największego krajowego badania zdrowia sercowo-naczyniowego Polaków. Wyniki z umiarkowanym optymizmem skomentował profesor Aleksander Prejbisz.
13: Wnioski są jasne. Leczymy lepiej, uzyskujemy lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dobrze leczymy cukrzycę, powinniśmy lepiej leczyć hipercholesterolemię, a więc jest poprawa, ale widać, że jest dużo do zrobienia. A więc to wszystko, co robimy, skutkuje, ale widać, że powinniśmy robić jeszcze więcej po to, żeby nasi rodacy byli zdrowsi i szczęśliwsi.
6: Danych do badania dostarczyły losowo wybrane osoby z 16 województw i 107 gmin.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Dwie osoby są zainteresowane objęciem stanowiska dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia prezydent Opola ogłosił konkurs na to stanowisko. Miało to związek z końcem kadencji obecnej dyrektorki Joanny Filipczyk. Szczegóły Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
14: W konkursie na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej wpłynęły dwie oferty. W tym tygodniu zbiera się komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, Ministra Kultury, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Komisja sprawdzi oferty kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Dopiero potem będą ustalane terminy rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wszystkie wymogi.
6: A dodajmy, że rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 12 października. Budujemy odporność, tworzymy przyszłość. To hasło 4. Regionalnego Kongresu Bezpieczeństwa Województwa Opolskiego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek w Centrum Dziedzictwa i Sztuki Silesia w Opolu. Kongres potrwa od 9 do 13.30. W programie dyskusje w trzech głównych obszarach. Wpływ bezpieczeństwa na rozwój i stabilność lokalnego biznesu, gotowość samorządów do zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 17 stopni Celsjusza. Opady deszczu powinny powoli ustępować. No i jeżeli chodzi o resztę tygodnia, to będzie przyjemniej. We wtorek nawet 22 stopnie, w środę z kolei 24. Słońce też powinno wyjść zza chmur w ciągu najbliższych dwóch dni. Lekko zachmurzy się w okolicach czwartku i piątku, no ale weekend znowu będzie słoneczny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Zespół Ninja Episkopat przygotowuje się do wydania nowej płyty, a nam dzisiaj pomaga rozpocząć audiokrację. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. Will you eat today? Never mind. T-bone steak and Welch's grape caught up in

0: Audiokracja.
1: Bardzo urokliwy utwór, można bez dwóch zdań powiedzieć. Trochę zapomniany, przeoczony. To była płyta 4 Smolika z 2010 roku, a Smolikowi towarzyszyła rzecz jasna Gaba Kulkan. No i pięknie nam się to wszystko splata, dlatego że Smolik jako jeden z najważniejszych producentów muzycznych w Polsce oczywiście został nagrodzony statuetką człowieka ze złotym uchem podczas festiwalu St. Edith, a jeżeli ktoś słuchał wtedy programu Sezon Ogórkowy, bo mieliśmy wakacyjną ramówkę latem i akurat trafił na odsłonę programu, gdzie gościł Maciej Werk, no to może już wie o tym, że na mapie koncertowej, festiwalowej, kulturalnej Polski pojawiło się nowe wydarzenie związane z Maciejem Werkiem, który, dlatego nawiązałem do festiwalu St. Edith, jest dyrektorem artystycznym święta producentów muzycznych. Gaba Kulka, która towarzyszyła Andrzejowi Smolikowi w utworze SOS Songs, wystąpi w ramach festiwalu Sound Design, a festiwal Sound Design odbędzie się pomiędzy 26 a 28 września w Bielsku Białej, w związku z tym, że Bielsko jest w tym roku polską stolicą kultury i te kropki udało się połączyć. Jeżeli chodzi o samą ideę festiwalu Sound Design, no to tutaj jest taki ukłon w stronę muzyki tła i to określenie nie jest w żadnym wypadku pejoratywne, nie jest traktowane jako coś takiego lekceważącego, co ma się sączyć w tle, tylko jest oddanie hołdu takiej ilustracyjnej roli muzyki. O to w festiwalu Sound Design chodzi i oczywiście ta filmowość muzyki jest ujęta w bardzo szeroki sposób. Będzie na stronie internetowej Radio Opole pierwsza odsłona rozmowy z Maciejem Werkiem, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie dokładnie, o co chodzi, to odsyłam na naszą stronę internetową, też na media społecznościowe, na stronę Sound Design. Tam szczegóły dotyczące programu, natomiast warto nadmienić, przypomnieć, że jedną z najważniejszych postaci tegorocznego Sound Design jest Roger Eno. Nie wiem, czy wypada mówić, że nazwisko nie jest przypadkowe, bo oczywiście jest to brat Briana Eno, no ale też niezależny, pełnoprawny, pełnokrwisty muzyk. Bez obaw można powiedzieć legenda. I wszystko się pięknie ze sobą splata, dlatego że bracia Eno są przyjaciółmi Macieja Werka, gościli podczas festiwalu St. Edith, zresztą Roger Eno w 2020 roku pojawił się na St. Edith. Kiedy to było, mówiąc wprost, ryzykowne? Wiadomo, że to były czasy covidowe, lockdownowe i zagraniczni artyści praktycznie nie pojawiali się w Polsce i Roger Eno po powrocie do domu musiał spędzić kilka czy nawet kilkanaście dni na kwarantannie, ale stwierdził, że nie sprawia mu tu kłopotu i chętnie zagrał w studiu Debicha w Radiu Łódź, no i później jeszcze do Polski powracał w ramach cyklu Fortepiany Wolności. Brian Eno też jest osobą, która uświetniła festiwal St. Edith. No i jeszcze a propos artystów, którzy pięknie potrafią rzeźbić w dźwiękach, jednym z gości pierwszych takich wielkich nazwisk festiwalu St. Edith był Daniel Lanois. Zagrał zresztą podczas festiwalu ekskluzywny koncert. Połączyłem te trzy osoby między innymi w związku ze ścieżką dźwiękową do dokumentu o programie Apollo. Ta ścieżka dźwiękowa, można powiedzieć, jest chyba nawet bardziej znana niż sam dokument. Jest to na pewno kamień milowy w twórczości wspomnianych artystów. Znakomita współpraca i byłem ciekaw a propos takich ekskluzywnych pomysłów związanych z marką St. Edith. Czy jest szansa, żeby zaprosić ten tercet, żeby panowie wykonali wspólnie ten ponadczasowy album?
0: Powiem ci, że płyta, o której mówisz, czyli Apollo, soundtrack
2: do filmu.
0: No to jest płyta, jeżeli chodzi o gatunek muzyki ambientowej, jakbym miał wymienić jedną, no to pewnie jest to ta płyta. Tym bardziej, że to jest efekt współpracy naprawdę trzech genialnych osobowości. Berani, no, Daniel Lanois, czyli dwaj laureaci Nagrody Czeka ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Eddie Rogerino. I oni stworzyli dzieło wybitne, pod każdym względem. To jest w ogóle wspaniała muzyka, to się świetnie kryla i ze wszystkim, z obrazem. My nawet stworzyliśmy przy okazji Sound Eddie taki specjalny projekt z dwoma polskimi muzykami, z Michałem Jeziorskim i Kubą Sokołowskim. I odtworzyliśmy ten soundtrack w trochę w inny sposób, z fortepianem przerobionym przez elektronikę. Natomiast to się chyba nie wydarzy z jednego prostego powodu. Brani no po prostu przestał podróżować. Co prawda ostatnio wybrał się do Parmy, do Włoch, na wernisaż swojej takiej retrospektywnej wystawy różnych instalacji, ale on jechał pociągiem, bo on nie lata. Nie z przyczyn strachu, tylko z powodów ekologicznych stara się ograniczać emisję dwutlenku węgla. Zresztą jest czynnym też w służbie walki na rzecz naszej planety. No i wydaje mi się, że ten element może się nie udać, aczkolwiek będzie szansa porozmawiać znowu z Rogerem i może podrążyć ten temat, bo ja myślę, że oni by strasznie chcieli tak naprawdę. Bo to jest trochę tak, że artyści mają świadomość, że stworzyli kiedyś dzieło wybitne, ale ponieważ to było dawno, dawno temu i wszyscy ich o to pytają, to tym samym sugerują, że pozostałe, następne rzeczy są kiepskie. Więc oni oczywiście siłą rzeczy odpychają tą historię z przeszłości, ale tak naprawdę wiedzą, że tam to było czymś wybitnym, a te nowe rzeczy są po prostu trochę inne. Nawet nie o to chodzi, że gorsze. No tutaj właśnie koło nas przeszedł teraz człowiek w koszulce Public Image Limited. No Johnny Lydon zawsze będzie porównywany do grania w Sex Pistols. No czego by nie zrobił, zawsze będzie wokalistą Pistolsów. Choć Pistols mają teraz nowego wokalistę, równie wspaniałego. Ale panowie na pewno chcieliby to zagrać na żywo, tylko myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, ale takich projektów specjalnych w mojej głowie jest jeszcze bardzo dużo i póki będziemy mieli możliwość realizacji tego, to będziemy to realizować w Łodzi, w Bielsku, w naszym wspaniałym kraju. Jestem bardzo otwarty na wszelkie możliwości działania, bo po prostu bardzo kocham muzykę.
3: Ja nawiązałem specjalnie do tego, dlatego że jeżeli chodzi o szeroko pojętą muzykę tła, no to wiadomo, że Brian Eno jest tym w tej kategorii Mozartem, Beatlesem, jakkolwiek nazwiemy, pioniera, zresztą nawet dystans, jeżeli chodzi o inną kultową płytę, nazwanie ją muzyką, która gdzieś tam ma grać na lotniskach, pokazuje, że zniósł to na inny poziom, na wyżyny. I ciekaw jestem a propos też takiej dbałości na Sound Edit do identyfikacji takiej dźwiękowej, jak pojawiają się choćby materiały, które możemy zobaczyć, których możemy posłuchać w trakcie festiwalu później na YouTubie. A propos też właśnie tej bardzo dużej części dydaktycznej, technicznej, czy ty czujesz, że Sound Design może być właśnie takim fajnym dopełnieniem, powiedzmy rewersem monety, czy czujesz, że fajnie by było, gdyby te dwie imprezy współistniały dłużej, nie tylko przy okazji no, statusu, który teraz ma Bielsko?
0: Wiesz co, ja myślę, że ludzie potrzebują, pomimo tego, że oczywiście droga na skróty jest zawsze najprostsza i zawsze większość osób wybierze tą drogę na skróty i nie ma w tym nic złego, taki mamy po prostu system działania, to jednak wydaje mi się, że edukacja jest bardzo elementem kluczowym, na który w tej chwili trzeba postawić, bo my żyjemy, powtórzę to raz jeszcze, w bardzo szybkim świecie, w świecie dziania się tu i teraz. Te wszystkie imprezy, w których uczestniczymy, te duże i mniejsze, one są takie bardzo spektakularne, kolorowe, ale tak naprawdę, żeby utrzymywać jednak jakiś poziom jakości społeczeństwa, wydaje mi się, że trzeba cały czas próbować rozwijać się. Żeby się rozwijać, to trzeba tak naprawdę powracać do wiedzy, którą ktoś może nam przekazać. Dlatego uważam, że najbardziej niedocenianym zawodem na świecie jest zawód nauczyciela. W pewnym sensie ci nasi wykładowcy przez chwilę pełnią taką funkcję nauczycielską i to jest znakomite, że ludzie mają szansę spotkać się z czempionami, którzy pracowali w najlepszych studiach, przy najlepszych produkcjach muzycznych, przy najlepszych filmach, przy najlepszych ścieżkach dźwiękowych czy grach. No bo tak naprawdę, no to wydaje mi się, że celem ludzkości jest jednak poprawianie jakości życia. Wiem, że to, co mówię, brzmi jak jakiś frazes biblijny, ale no szczerze w to wierzę. Dlatego też cieszę się bardzo, że ten element edukacyjny na przykład festiwalu Sound Edit rozrósł się do największej w tej chwili platformy w Europie i że mamy ponad 1000 osób, które są zainteresowane edukacją i że ci ludzie coraz bardziej w to wchodzą, że coraz więcej przyjeżdża profesjonalistów. Ja co roku podbijam, nieładnie mówiąc, ileś tam delegacji, coraz więcej mamy domy kultury, mamy teatry, mamy kluby muzyczne, ale mamy też telewizję, mamy też komercyjne rozgłośnie, mamy też rozgłośnie Polskiego Radia Publiczne. No po prostu trzeba się edukować i rozwijać, bo ta sama technologia niewiele nam da. Umówmy się, że sztuczna inteligencja też nie załatwi za nas wszystkiego. Oczywiście ona może być pomocna w wielu aspektach. Ja nie mówię, że nie. To jest oczywiste, że ona może być pomocna, natomiast nie dajmy się zwariować. A jestem dźwiękiem, to jest to nasze hasło, które wydaje mi się jednak kluczowe.
1: Skoro wywołaliśmy temat kultowej płyty Briana Eno, Rogera Eno, no i Daniela Lanua, posłuchajmy Apollo, Atmospheres and Soundtracks, a później na antenie jeszcze między innymi płyta Mixing Colors, czyli inny z efektów współpracy braci Eno.

0: połączymy te wątki z nowym singlem zespołu Hedone, czyli Nie mogę ci nic powiedzieć. Pięknie się to splata, bo mówiliśmy w przypadku Sun Design, że wystąpi zespół Moskwa i Guma jest gościem Hedone, zresztą nie po raz pierwszy. Na Sun Design wystąpi też K2, czyli aktualny skład Ziemka Kosmowskiego, który też jest gościem, gra na saksofonie w nowym singlu zespołu Hedone. I ciekawi mnie sama forma, bo nawet w notce prasowej trochę nawiązywaliście do wstydu. Zresztą pamiętam, jak mówiłeś o tym utworze, że on na początku nie żarł, nawet żartowaliście trochę, że tekst się sprzęga z utworem, że to był błąd, natomiast udało się, później się wam to wszystkim spodobało i ciekaw jestem, czy najpierw się zrodziła koncepcja, żeby uczcić 50-lecie punk rocka i nagrać taki właśnie zimnofalowy, postpunkowy numer, czy sama forma tego numeru stwierdziłeś, że trzeba się pokłonić scenie łódzkiej, z której się wywodzi?
1: Nie mogę ci nic powiedzieć. Zupełnie serio, to najpierw ten punk rock mi tak wszedł w głowę, projektując Sound Edit, no bo mamy w tym roku Hugh Cornwella i mamy też Ziemka, ale mamy też Deserter. No ja tam jestem w duszy trochę punkowcem, oczywiście tam pokolenia późniejszego, dużo późniejszego, ale gdzieś tak myślałem o tym punku na tyle, że to się jakoś naturalnie wydarzyło. Nie wiem, jak to się stało. Pierwszy szkic był w ogóle tego utworu jeszcze inny. Ja tam samplowałem taki śmieszny wokal w ogóle z jakiejś próbki takiej gotowej, skądś to w ogóle było zupełnie w inną stronę. I nagle myślę sobie, wow, że to tak jakoś się zrobiło szybko i zadzwoniłem do Gumy, czy nie zaśpiewałby chórków, zadzwoniłem do Ziemka, czy nie zagrałby saksofonu, ale finalnie nie dość, że zagrał saksofon, to jeszcze zaśpiewał w chórku i co najważniejsze, jest główną postacią w teledysku. Świetnie zagrał w ogóle. Wojtek Bryndel powrócił tym samym też do struktury, którą w roku 2020 uprawialiśmy, chodząc po pustych, pandemicznych ulicach Łodzi. Teraz to się trochę powtarza, bez, że tak powiem, już pandemii. No i zadzwoniłem do kolejnego człowieka, którego uwielbiam, bo wszystkie te osoby są dla mnie ważne. Nie dość, że bardzo szanuję ich twórczość, też ich bardzo lubię. Do Marcina Pryta z 19 Wiosen i Moniki Rakiety i oni też są w chórku w tym utworze i również są w teledysku. To w ogóle jest super fantastyczne i bardzo się cieszę, że mam taką zdolność magnetyczną przyciągania ludzi, którzy są dla mnie ważni i oni zgadzałem się na moje głupie pomysły. To jest wspaniałe, że ci ludzie, naprawdę ich uwielbiam, mam ich płytę na półce i słucham ich i oni po prostu uczestniczą w moich działaniach i to jest po prostu wzruszające tak naprawdę.
0: I chyba polubiłeś formułę, która pojawiła się przy 600 latach samotności, czyli ostatniej, jak do tej pory płycie Hedone, no bo tam się rozkręcił wokalnie Wojtek Król, wiadomo, że Izes już była w składzie i to, żeby zmieścić te wasze wokale było istotne i tutaj jeżeli chodzi o Nie mogę ci nic powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne, że udało się znaleźć przestrzeń dla tych wszystkich gości. Nawet momentami ta barwa chyba Gumy albo Ziemowita, tutaj przepraszam jak się mylę, co do tego, który z nich to zrobił, brzmi tak trochę jak Lech Janerka, którego ty też ubóstwiasz, który będzie w tym roku na Sound Edit. Jestem ciekaw, czy czułeś, że to jest fan, że można zaprosić kilka osób w formie krótkiej, 2,5-minutowej to zmieścić i gdzieś z Marcinem Borsem to spiąć, żeby to gdzieś nie odstawało, żeby ładnie się ze sobą to lepiło.
1: To się świetnie lepi. Rzeczywiście Ziemek tutaj tak w ogóle ta jego płyta projektu K2 momentami może się kojarzyć z Janerką, bo to jest podobny tembr głosu, bardzo poważne, literackie, liryczne podejście do tematu. No i postpunkowa dusza, lub też w przypadku Ziemka nawet bardziej punkowa. Natomiast w ogóle ja sobie wymyśliłem, że Hedone będzie tym razem po raz pierwszy sobie wymyśliłem, że mam tak dużo różnych stylistycznych wizji, że to się musi zmieścić na 4 różnych epkach. I będzie epka właśnie taka, która będzie trochę w tym stylu, jak utwór, którego będziemy za chwilę słuchać, czyli pierwszy zapowiadający całą serię, ale one będą się pojawiać randomowo. Mamy też pomysł na takie duety z Izą, właściwie oniryczną, zwiewno, romantyczne. Ale mam też pomysł na przykład na to, żeby zrobić jedną epkę całkowicie elektroniczną. Tutaj zaproponuję to Fagotowi, również 19 Wiosen. A być może zrobimy jedną tylko z fortepianem, a może z gośćmi zagranicznymi. Wiesz co, nie, właśnie podoba mi się taka formuła, że chciałbym to potem zamknąć na dwupłytowym wydawnictwie winylowym, które zresztą dzisiaj przedyskutowałem w Katowicach na lunchu z Michałem Wilczyńskim, z moim wydawcą, którego serdecznie pozdrawiam. I on powiedział, nie ma problemu, będziemy mieć 4 okładki, i to się wszystko ze sobą łączy.
0: Jak zawsze będą remiksy, natomiast ja na sam koniec chciałem cię spytać o dynamikę, którą stworzyłeś z Marcinem Borsem, no bo gdzieś tam razem działacie w studiu Debicha, przyznawałeś, że przy 600 latach samotności Marcin pomógł ci się wyrwać z wcześniej wypracowanego modelu, który tak nie do końca już cię satysfakcjonował i mimo, że ty jesteś w głównej mierze producentem 600 lat, to jednak jego wkład był cenny i wydaje mi się, że to, co szczególnie wychodzi Marcinowi, to ten balans pomiędzy czymś, co jest przybrudzone, co ma charakter, a jednak no, tym audiofilskim, producenckim podejściem i w przypadku nowego singla Hedone, no szczególnie te bębny robią wrażenie, na który zagrał Olek Orłowski, bo są potężne, są masywne, z drugiej strony bardzo też pasują do partii basu, jest rzeczywiście ta zimnofalowość, oczywiście mówiliśmy przed nagraniem o Peterze Hooku, który zdefiniował pewien styl grania na instrumencie.
1: To ja ci zdradzę sekret, ten bas, który brzmi celowo jak Peter Hook, to jest takie mrugnięcie oka, jest zagrane na basie sygnowanym firmy Yamaha Petera Hooka, który specjalnie kupiłem sobie kolekcjonersko, który to Peter Hook mi podpisał, więc dałem go Borsowi i Bors zagrał ten bas na basie, który, że tak powiem, no, brzmi hukowsko z założenia. Ale to nie jest ostatnie wejście tego basu na tej epce, bo jeszcze w nowym utworze, drugim, który teraz powstaje, ten bas też zabrzmi, czyli niczym w filmie, gdy pojawia się bas Petera Hooka, możemy spodziewać się, że zagra. Natomiast tak, no wiesz co, Marcin ma tam zdolność, że po prostu świetnie miksuje. W tym drugim utworze też są monumentalne bębny. Sala brzmi dobrze, Olek gra świetnie, Marcin świetnie miksuje, a jakoś tak wyszło, że to dobrze, chociaż to oczywiście jest The Long and Winding Road, można by zacytować. Ta praca nigdy nie jest prosta. Wydawało się, że to są takie proste historie. Za długo trwa, wiesz? Ja bym chciał szybciej pracować. I to jest trochę problem pracy z najlepszym człowiekiem w tym kraju, że on po prostu za dużo robi i gdzieś zawsze są ważniejsze priorytety. Ale ja to rozumiem.
2: Mam nadzieję, że nie skłębiło się zbyt wiele wątków, że nie wprowadziłem zamieszania w umysłach słuchaczy Radia Opole, bo to był Maciej Werk, dyrektor festiwalu St. Edit, który w tym roku też zorganizował St. Design w Bielsku Białej, no a poza tym dowodzi grupą Hedone, a żeby wątków było jeszcze więcej, to Maćka spotkałem podczas tegorocznego OFF festiwalu i teraz do tej rozmowy wróciłem. No ale zachęcam, żeby niebawem odwiedzić zakładkę Audiokracji, tam będzie w całości przypomniana rozmowa z Maćkiem dla wszystkich tych, którzy zainteresowali się festiwalem Sound Design. Zachęcam też, żeby sprawdzić, jaki jest dokładnie program festiwalu Sound Design. Oczywiście na stosownej stronie internetowej w mediach społecznościowych. Festiwal zaczyna się 26 września w Bielsku Białej. No ale były też wątki związane z zespołem Hedone i nowym singlem grupy, który, przypominam, nazywa się Nie mogę ci nic powiedzieć.

to był już zespół Hedone i 600 lat samotności. No a na koniec audiokracji temat, od którego trudno uciekać, też w kontekście muzycznym. Nie żyje Jacek Kasprzyk. Tę bardzo smutną, by nie powiedzieć tragiczną informację znamy od piątku, no ale też warto przyjrzeć się muzycznej sylwetce Jacka, dlatego że upraszczając zjawisko, to, że trafił do Urzędu Miasta, było też związane z tym, że był bardzo zdolnym muzykiem, gitarzystą i też edukatorem, nie bójmy się tego słowa, rozwijał talenty młodych muzyków na tak zwanym Damboniowie i do tych czasów nawiązał w pięknym, wzruszającym pożegnaniu między innymi Jarecki. No bo wydaje mi się, że większość mieszkańców regionu, nie chcę tak zawężać tego drastycznie, ale myślę, że między 30 a 50 rokiem życia, ale też te widełki są na pewno szersze, pamięta zespół Kulturwa, który okazał się prawdziwą kuźnią talentów, bo występował tam właśnie Jacek Kasprzyk, występował tam Jarecki, występował tam Jan Swaton, fenomenalny saksofonista, aktualnie dyrektor Opolskiej Szkoły Muzycznej, Kuba Domański, który regularnie powraca do Radio Opole z zespołem Dizzy Boys The Brass Band. Bębniarzem Kultury z kolei był Tomek Łukasiewicz, znany choćby z występów w grupie Bakrzyż. Także rzeczywiście próba takiego bardziej instrumentalnego, organicznego, zespołowego podejścia do inspiracji hip-hopowych, soulowych, ale też prezentowanie takiego bardzo eklektycznego miksu zdecydowanie rozwinęło tych artystów. Niestety w tym oryginalnym składzie reaktywacji się nie doczekamy. Nagrania zespołu są bardzo trudno dostępne, no ale można sobie na YouTubie znaleźć fragmenty i robi to naprawdę wielkie wrażenie, szczególnie taki występ z festiwalu Off Opole z 2005 roku. Tam grupa gra Rap Rock Reggae, czyli utwór, gdzie jest takie nawiązanie, interpolacja utworu Kocham Cię, Kochanie Moje, Manam i naprawdę wtedy, też biorąc pod uwagę pewną lokalność, trudno było znaleźć zespoły, które tak dobrze grały. Jarecki w pożegnaniu Jacka Kasprzyka odwołuje się właśnie do klubu Feniks na Dambonia, do czasów, kiedy razem wspierali zespół TSA jako ich techniczni. No i tak też zaczęła się przyjaźń Jacka z Andrzejem Nowakiem, też niestety nieodżałowanym, z zespołem TSA. No i w ten sposób właśnie Jacek trafił do złych psów. Także no, mimo w taki bardzo bezwzględny sposób krótkiego żywotu Jacek dużo ciekawych rzeczy dokonał i dużo dobrego zrobił dla mieszkańców regionu. Informowaliśmy o tym, ale przypominam, że pożegnanie Jacka 17 września o godzinie 12:00, początek ceremonii na cmentarzu Opole Półwieś w Starej Kaplicy. Wywołaliśmy temat złych psów, więc warto wrócić do nagrań, które Jacek stworzył z zespołem Andrzeja Nowaka. Na koniec audiokracji Wiara i Moc. Bardzo dziękujemy za program, który zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście gorąco zachęcam, żeby z nami zostać dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Kid.

0: Tu Radio Opole, dziś poniedziałek, 14 dzień września. Na zegarach zbliża się godzina 20. Zapraszam więc na wiadomości. Nowa droga z Prudnika do Łąki Prudnickiej. Inwestycja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Straż Graniczna zatrzymała mężczyznę przewożącego migrantów. W ciężarówce było 35 osób. W wiadomościach także zaproszenie NFZ na bezpłatne badania profilaktyczne.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Najpierw jednak bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk spotkał się z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. Szef rządu omawiał wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Chodzi o uderzenia rosyjskich dronów w cele przy granicy z Polską.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
3: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
2: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Ponad 7 milionów złotych kosztowała przebudowa ulicy Działkowej na peryferiach Prudnika. Nowa droga o długości 1,5 kilometra łączy miasto z Łąką Prudnicką. Malownicza trasa ma charakter turystyczny, ale w sytuacjach kryzysowych będzie alternatywą dla drogi krajowej nr 40. To najdłużej trwająca budowa drogi w naszej gminie, a problemem była m.in. jej nawierzchnia, mówi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
4: Procedury zostały w końcu dopełnione. Złożyłem wniosek rok temu do budżetu, aby zmienić kostkę na asfalt. Niestety położenie asfaltu na tej drodze byłoby droższe niż położenie kostki. W dobie wysokich cen ropy okazuje się, że nasza kostka z naszego betonu jest tańsza niż asfalt, który pewnie byłby wygodniejszy, ale dzięki temu droga jest troszkę tańsza.
0: Powstanie drogi chwalą mieszkańcy.
5: Ta droga, która łączy Prudnik z Łąką Prudnicką, jest bardzo potrzebna, bo już widać tutaj ludzi spacerujących i jeżdżących na rowerach. Są już opinie na ten temat i wszystkie są pochlebne.
6: Ta droga jest turystyczna, bezpieczna dla rowerzystów. Tą drogą często jeżdżę, to pokrzywnej.
0: A dodajmy, że na budowę tej drogi gmina Prudnik otrzymała blisko 5,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdza pośrednio słowa Donalda Trumpa, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie obiektów energetycznych przeciwnika. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że zasoby niezbędne do życia, takie jak żywność czy energia, muszą być chronione, a Rosjanie uderzają właśnie w takie zasoby. Każdego dnia celem ataków stają się ukraińskie obiekty energetyczne, porty, węzły logistyczne, a nawet magazyny żywności i leków, napisał. Dodał, że Ukraina nie ma jednak pewności, czy Rosja będzie przestrzegała jakiegokolwiek porozumienia. Straż Graniczna zatrzymała mężczyznę przewożącego migrantów. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej na autostradzie A2 ciężarówkę Chłodnie. Kierowca przewoził 35 migrantów ukrytych w części ładunkowej pojazdu. Wszystkich zatrzymano, trwają czynności służbowe, napisano w komunikacie Straży Granicznej opublikowanym w mediach społecznościowych.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Jak funkcjonują nasze jelita i jak o nie dbać? Tego będzie można się dowiedzieć w środę podczas akcji profilaktycznej organizowanej przez Opolski Oddział NFZ. Według statystyk nowotwory układu pokarmowego stanowią jedno z największych zagrożeń onkologicznych w Polsce. Odpowiedzią na to jest nasza akcja Zdrowie mieszka w jelitach, mówi Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Opolskiego NFZ-u.
7: Dzięki specjalnemu trójwymiarowemu modelowi jelita grubego każdy z odwiedzających będzie mógł dosłownie zwiedzić ten narząd od środka. Eksperci przybliżą anatomię układu pokarmowego, a także zaprezentują mechanizm powstania groźnych zmian zdrowotnych. Dodatkowo będzie możliwość konsultacji specjalistycznych. Bez skierowania będzie można skonsultować swoje dolegliwości i nawyki żywieniowe z gastroenterologiem czy też dietetykiem klinicznym.
0: Wydarzenie rozpocznie się o 9 i potrwa do 15. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Numer znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 17 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna 19-22 stopnie. Wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: bęcho.
1: Więcej kultury.
2: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja Więcej Kultury w Radio Opole właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy mówić o spektaklu choreograficznym pod tytułem Kids, którego reżyserem jest choreograf Janusz Orlik, na stałe współpracujący z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, także kurator opolskiej sceny tańca, o której dzisiaj także porozmawiamy. Zapraszam do słuchania.

0: Gościem programu jest dzisiaj Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, reżyser spektaklu Kids, który będzie miał swoją premierę już w najbliższą sobotę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o spektaklu Kids, który szykujecie, o spektaklu, który będzie choreograficzny, pełen ruchu, jak sądzę, a potem porozmawiamy jeszcze o polskiej scenie tańca, o bogatym programie tego wydarzenia. Ale zaczynamy od przedstawienia, które zapewne będzie można oglądać także w ramach opolskiej sceny tańca, ale premiera już w sobotę. Co to za spektakl? Bo w zapowiedzi tak intrygująco piszecie, że on jest o różnego rodzaju emocjach, zdarzeniach, procesach, przez które przechodzi się w życiu? Tak to zrozumiałam.
1: To jest przede wszystkim spektakl o stracie i o tym, w jaki sposób radzimy sobie ze stratą w ogóle. Nie tylko stratą w takim pojęciu osobistym, ale też materialnym. Sam spektakl, w samym spektaklu mamy ogólnie 11 dzieci, są podzielone na dwie obsady. W każdym spektaklu, w każdej z obsad jest 6 dzieci i trójka aktorów. I właśnie jak radzimy sobie ze stratą, możemy stracić oczywiście kogoś bardzo bliskiego, ale dla dziecka często to jest czasami ta strata materialna, czy nawet nie wiem, upraszczając, może to być ulubiona maskotka, z którą się związaliśmy przez wiele lat, albo coś, co ma dla nas bardzo duże znaczenie, nagle możemy to stracić, zgubić, stracić i co wtedy, jak sobie z tym radzimy. Oczywiście bardziej zgłębiamy jednak to pojęcie straty na poziomie człowieka, ludzkiej.
0: To jest ciekawe, że do spektaklu, który właściwie ma bardzo poważny temat, zapraszacie dzieci. Dlaczego w ogóle to jest ważne, żeby też z dziećmi na ten temat rozmawiać i w ogóle jak to robić, bo to może też budzić lęk, poruszanie takiego tematu właśnie z dziećmi.
1: Nie ukrywam, obawiałem się troszkę właśnie, może nie tyle obawiałem, co zastanawiałem się, jak taki proces będzie wyglądał, jak taki proces prowadzić, żeby przede wszystkim każdego dnia po skończonej próbie dzieci nie wracały do domu z depresją, ponieważ jednak mierzymy się z dość poważnym tematem straty, żałoby i bardzo szybko okazało się, że moje obawy były wręcz niepotrzebne, bo jednak te dzieci, z którymi pracujemy, one są naprawdę bardzo wrażliwe, ale są bardzo mądre, są bardzo inteligentne i bardzo dobrze rozumieją w ogóle w jakim artystycznym, scenicznym świecie biorą udział, występują. Codziennie oczywiście zgłębiamy wiele, jakby tworząc spektakl, budowaliśmy sceny, budowaliśmy spektakl oczywiście wokół tematu samej straty, więc bardzo dużo rozmawialiśmy o tym. Często siadaliśmy w kole i zadawałem im pytanie, jak to jest, w sensie jak to jest, jak się czujecie, jeżeli stracicie kogoś bądź coś. I oczywiście zadanie tego pytania na starcie już było dość ryzykowne, no bo z jednej strony nie chcemy jakby ich podchodzić i jakoś manipulować sytuacją. Graliśmy w otwarte karty, mówię graliśmy, ponieważ podczas całego procesu otrzymywałem bardzo dużo też wsparcia ze strony samych aktorów, Moniki Stanek, Mirona Jagniewskiego i Jędrzeja Mitwiowa, którzy uczestniczyli oczywiście w całym procesie, ale też podczas wszystkich tych rozmów. I bardzo szybko okazywało się, że otwierały się, rozmawiały bardzo chętnie o swoich doświadczeniach osobistych, czy utraty bliskich członków rodziny, czy może nie tyle w takim sensie śmierci, ale też wyprowadzki jakiejś bliskiej osoby.
0: W jakim wieku są dzieci i jak ten proces rekrutacji do spektaklu przebiegał, wyglądał? Skąd się wzięły u was dzieci?
1: Dzieci się wzięły głównie z Opolskiego. Jest jedna dziewczynka z Warszawy. Ale tak, casting odbył się bodajże w lutym. właśnie w Teatrze Kochanowskiego, więc dużo czasu minęło od momentu samego castingu. Na casting zgłosiła się setka dzieci, czego się nie spodziewaliśmy, ale przynajmniej było z czego wybierać. I był to trudny wybór, naprawdę, bo zależało mi na wyborze 11, 12 dzieci. Sam casting trwał 2 dni, 2 intensywne dni. Ogarnięcie takiej ilości dzieci i zwrócenie uwagi na wiele rzeczy tak naprawdę, nie chcę powiedzieć talent, bo każdy z nas ma swoje mniejsze, większe talenty, ale to, w jaki sposób się zachowują na scenie, jak między sobą współpracują, jakby każda z tych rzeczy była bardzo kluczowa, nie tylko sam talent taneczny, ruchowy, bo sam spektakl jest ruchowy, nie jest stricte taneczny. Pojawia się w nim też trochę tekstu mówionego.
0: No dobrze, to jak wyglądała ta praca z dziećmi od podstaw? Bo to chyba nie było tak, że miałeś dla nich jakąś gotową choreografię, tylko w procesie szukaliście tego, tej opowieści.
1: Dokładnie tak. Ja najczęściej zabierając się do jakiejkolwiek pracy, zaczynając pracę nad spektaklem, bardzo dużo robię notatek. Czytam różne publikacje tematyczne, zaznaczam sobie cytaty w książkach, czy oglądam filmy. Na pewno zbieram bardzo dużo też muzyki, tworzę playlisty, które najczęściej podpowiadają pewne obrazy. I zanim w ogóle dojdzie do tego pierwszego spotkania w studio, na sali, na scenie, pierwszego dnia prób, no to już staram się być w jakiś sposób przygotowany na start. Oczywiście mam pewne pomysły na sceny, wykorzystuję bardzo dużo w mojej pracy praktyki choreograficznej, ruchowe, które na przestrzeni lat

0: w zespole w Wielkiej Brytanii, z którym współpracowałem ponad 20 lat.
1: Czy to jest dla ciebie jako twórcy odważny, ryzykowny krok wystawiać spektakl, w którym dzieci występują? To będą pewnie duże emocje przed premierą, przed każdym spektaklem. Jak na to patrzysz?
0: Zawsze jest odrobina, nie wiem, pojawia się taka odrobina ryzyka, bo nie jest to projekt, spektakl taki no, standardowy, który angażuje dojrzałych aktorów czy tancerzy. Mamy jednak dzieci, które nie mają doświadczenia scenicznego, a jeżeli mają, to mówimy o takim doświadczeniu bardziej na akademiach w szkole bądź w jakichś występach w zespołach amatorskich, na które powiedzmy chodzą po szkole i biorą udział w takich zajęciach. Więc zawsze się to wiąże z jakimś ryzykiem, dlatego też no, ten casting był no, trzeba było naprawdę podjąć bardzo dobre decyzje i wnikliwie się przyglądać tej setce dzieci, żeby naprawdę wybrać takie, które mogłem się tylko zastanawiać, no bo przecież nie testowaliśmy jeszcze tego spektaklu przed publicznością, przed nami jeszcze próby generalne, więc trudno na tamtym etapie, na takim etapie ocenić, jak dzieci się zachowają przed pewną publicznością, czy nie jest ich trema i tak dalej, i tak dalej. Po tych 5 tygodniach pracy wiemy już, że jesteśmy na dobrej drodze i one się już nie mogą doczekać, a emocji będzie naprawdę dużo. Będzie to spektakl przede wszystkim, myślę, że dający do myślenia, ale też taki, po którym mam nadzieję i liczyłbym też na to, że publiczność wyjdzie odrobinkę, może jeżeli nie wzruszona i poruszona, to odmieniona.
1: Do rozmowy z Januszem Orlikiem, reżyserem spektaklu Kids, którego premiera w Teatrze Kochanowskiego w Opolu już w sobotę, wracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: Przypomnę, że dzisiaj Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, twórca spektaklu Kids, którego premiera już niebawem gości na antenie Radia Opole. Jeszcze długo można by wymieniać to, czym się zajmujesz, ale skupmy się na tym, o czym dziś rozmawiamy. Czego się nauczyłeś od dzieci, pracując nad spektaklem Kids?
2: Tym, że chciałbym być dzieckiem nadal. I często sobie przypominałem, jak to było, kiedy byłem dzieckiem, i było to niesamowicie odświeżające. Ale czego tak naprawdę się nauczyłem, to myślę, że cierpliwości, uczę się jej nadal. Dzieci są różne. One są naprawdę wspaniałe, są naprawdę kochane, ale bywa różnie. No to jest to ciężki proces w takim znaczeniu, że no spotykamy się codziennie, ćwiczymy codziennie, budujemy spektakl codziennie. Jest to bardzo intensywny proces. Jestem zmęczony, wracam zmęczony, ale bardzo pozytywnie jakby na każdego dnia pobudzony do działania w bardzo takim pozytywnym sensie, bo one naprawdę mi dużo, dużo dają, więc uczę się przede wszystkim pokory i cierpliwości i chyba tylko tak, przede wszystkim pokora i cierpliwość.
1: Były jakieś zdarzenia, słowa, zjawiska, które się zadziały na próbach, które będziesz pamiętał, jeśli chodzi o pracę nad tym spektaklem?
2: Teraz tak z tyłu głowy nie wyjmę takich konkretnych rzeczy, ale tak, one się pojawiały się na etapie całego procesu. Czasami to jest taki komizm sytuacyjny. Coś robimy, coś się dzieje i ktoś zrobi coś, co bardzo nas wszystkich rozbawi. I najczęściej zaczynamy się śmiać, tu mówię o dorosłych, i często patrzymy właśnie na reakcję dziecka i jest tak, ojejku, oni się ze mnie śmieją, więc bardzo szybko trzeba reagować i powiedzieć, że nie śmiejemy się z ciebie, ale śmiejemy się z tobą. I to jest ta różnica, że i staramy się wytłumaczyć, że to nie jest wyśmiewanie, tylko sposób, w jaki ktoś coś zrobił, albo ta niewinność tego zdarzenia jest czasami no naprawdę zabawna, rozczulająca i taka, no tak chce się po prostu ją przytulić po prostu.
1: Dlaczego temat straty? Jeszcze chciałam o to dopytać właśnie. I w ogóle połączenie tego też z występem dzieci.
2: Jeżeli chodzi o sam temat straty, bardzo często go ostatnio zgłębiam. Nie wiem, z czego to może wynikać. Może z tego, że lata lecą i coraz bardziej, coraz intensywniej myślę o tym, co dalej. W sensie, co po sobie pozostawiamy albo zostawimy. Nie chcę, żeby to zabrzmiało aż tak turpistycznie, że coraz częściej budzę się rano i myślę o śmierci. Tak nie jest. Ja jestem bardzo, zresztą znasz mnie dobrze i co jakiś czas, bardzo rzadko, ale mamy tą okazję się ze sobą spotkać. Zna mnie też wiele osób i pomimo tego, że robię spektakle, które mogą mieć wydźwięk dość właśnie taki medytacyjny, poważny, to jednak jestem osobą, której nie brakuje poczucia humoru i bardzo lubię się z siebie i z innych pośmiać i wspólnie z innymi się śmiać z wielu rzeczy. Ale może to właśnie wynika może z doświadczenia, może właśnie z faktu, że jednak lata lecą. Nie jestem stary, ale też nie jestem młody. I wiele też osób przez ostatnie kilka lat utraciłem, więc może to jakby podświadomie w jakiś sposób działa i w jakiś sposób ten temat mnie interesuje. I dlaczego dzieci? Bo interesuje mnie perspektywa dziecka, jeżeli chodzi o radzenie sobie ze stratą. Mogę tutaj przytoczyć sytuację z mojego rodzinnego jakby doświadczenia, kiedy zmarł mój tato. Moja siostrzenica była w tym czasie w szkole i było dosłownie 30 minut, zanim miała wrócić do domu. Tato zmarł w domu i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby moja siostrzenica, nie wiem, uchronić ją jakoś przed tym, żeby może nie była świadkiem całego tego zdarzenia. I wydaje mi się, że najlepiej nie ukrywać właśnie i mówić otwarcie i grać w otwarte karty, bo jednak dzieci są bardzo chłonne i one bardzo dużo rozumieją i naprawdę nic się przed nimi nie ukryje. Więc dlatego
1: Będą się czuły oszukane, jeśli się będzie próbowało.
2: Wydaje mi się, że tak. Mogą się czuć oszukane, tym bardziej, że bardzo dobrze wiedzą. A jeżeli będziemy kłamać, jeżeli będziemy udawać i będziemy krążyć dookoła tematu, to po prostu widać. One wiedzą, one czują.
1: To myślę, że jest bardzo cenne, o czym mówisz i ważny temat, ciekawa perspektywa. Myślę sobie też w kontekście bycia artystą, stricte artystą teatru, także tancerzem, choreografem. Co zostaje po kimś, kto jest artystą sztuki tak ulotnej właśnie, jaką jest ten bezpośredni kontakt z widzem, że to nie jest rejestracja, to nie jest książka, którą się drukuje, tylko jak na to patrzysz właśnie?
2: Zawsze może być jeszcze rejestracja wideo, ale to też nie jest to samo. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo często może nie sam sobie je zadaję, ale spotykając się z kolegami artystami, jeżeli pojawia się temat, co po sobie pozostawiamy. I jedni mówią, no chciałbym, żeby o mnie pamiętano, żeby moje prace były, nie wiem, gdzieś może przetwarzane, wystawiane dalej, albo nie wiem, na moim nagrobku może powinno być, nie wiem, tu byłem, albo zrobiłem to i tamto. Nie wiem, może właśnie może najważniejsze jest to tu i teraz i jeżeli ktoś w tym danym momencie, w tą sobotę 19 września i dzień później, bo gramy spektakl po raz drugi 20 września, będzie miał tą możliwość, okazję, szansę doświadczyć tego spektaklu, to mam nadzieję, że coś nie zostanie na dłużej i to będzie po prostu tyle. I no, żywotność każdego spektaklu, każdego dzieła sztuki, jakby no, żywotność jest różna, tak? I oczywiście w kwestii spektaklu na żywo to jest co innego, aniżeli jakieś rzeźby, którą można przewozić z miejsca na miejsce, z galerii do galerii. Ona może też ulec oczywiście zniszczeniu, tak? I też zostanie zapomniana i już nie będzie dalej wystawiana. Ale nie wiem, wydaje mi się, że w sytuacji właśnie takiej ulotnej sztuki, której nie da się zatrzymać, tak, bo o tym jakby mówimy, że nie można się jakby, to jest to jedno doświadczenie, wchodzimy do teatru, światła się zapalają, coś się wydarza, światła gasną i no i tyle. Ale to no liczę na to i wierzę w to, że to jednak zostaje.
1: Jakiegoś rodzaju energia, która gdzieś później krąży. I jest trudno uchwytna i trudno opisywalna. Za moment wracamy do naszej rozmowy. Premiera spektaklu Kids w sobotę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opole. Później kolejny pokaz w niedzielę, a później w ramach Opolskiej Sceny Tańca i o Opolską Scenę Tańca będę pytać.

0: niedzielę w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu rozpocznie się opolska scena tańca. Przez cały tydzień będą działy się różnego rodzaju zdarzenia, spektakle, warsztaty związane z tańcem, ruchem. Janusz Orlik, który jest kuratorem opolskiej sceny tańca, teraz nam opowie więcej o programie, o artystach, których zaprosiłaś. Kto w tym roku przyjedzie do Opola?
1: W tym roku w głównym programie spektakli mamy łącznie 9 spektakli, w tym spektakl Kids, o którym już rozmawialiśmy, 4 spektakle z zagranicy i 4 spektakle naszych rodzimych artystów.
0: Kim są goście z zagranicy i jak ty ich znajdujesz?
1: Najczęściej bardzo dużo albo kontaktuję się z artystami bezpośrednio. Jeżeli mam okazję pojechać na jakiś festiwal w ramach delegacji, to jadę i oglądam. Czasami widzę coś na innych festiwalach w Polsce. Tak było z jednym spektaklem Tempo, Kalenio z Finlandii, który widziałem w Poznaniu. Bardzo świeżo po premierze na festiwalu Konteksty. Od razu po spektaklu nawiązałem kontakt z reżyserem i tak się zaczęła w ogóle komunikacja i jakby próba zaproszenia tego zespołu tutaj. Czasami oglądam rejestrację wideo, proszę bezpośrednio artystów o wysłanie wideo. To nie jest to samo, bo oczywiście oglądanie spektaklu na żywo zawsze jednak jest ważniejsze i odbiór jest też zdecydowanie inny, aniżeli oglądanie nawet najlepszej rejestracji wideo.
0: No dobrze, ale trochę więcej o tych gościach. Czy jest ktoś, na kogo szczególnie czekasz? To może być dla ciebie też jako twórcy inspirujący i ciekawy.
1: Nie chciałbym wyróżniać konkretnego jednego spektaklu, bo jednak programując cały festiwal staram się myśleć o tym programie jako o programie, w którym każdy spektakl i każde wydarzenie, również te towarzyszące, są równie ważne, ponieważ one składają się na cały, jakby też całą taką dramaturgię festiwalu. On się zaczyna, on trwa i on się też musi skończyć. Ważne jest, jak zacząć, co się dzieje w środku i jak taki festiwal zakończyć. Ale jeżeli już pytasz, to oczywiście wraca do nas do Opola Sylwia Gribaudi, którą gościliśmy rok temu na festiwalu ze spektaklem Graces. W tym roku pokaże swoją solową pracę. Sylwia Gribaudi będzie również prowadzić Międzynarodowe Laboratorium Choreograficzne. Laboratorium Choreograficzne to jest taka inicjatywa, która skierowana jest do artystów profesjonalnie zajmujących się tańcem i choreografią. Ogłosiliśmy open call, na którym mogli się zgłosić tak naprawdę wszyscy. Zgłaszali się ludzie z całego świata. Potem ja łącznie razem z Sylwią dokonywaliśmy wyboru spośród w tym roku bodajże 70 bądź 80 zgłoszeń. Wybraliśmy 9 uczestników. Będziemy mieli artystów z Irlandii, z Francji i z Polski również. Tak jak mówiłem, będzie to spektakl Sylwii Gribaudi. Bardzo się również cieszę ze spektaklu właśnie Tempo, o którym już mówiłem. Niewiele powiem o tym spektaklu, ale nie dlatego, że nie chcę o tym spektaklu mówić, bo można o nim mówić bardzo dużo, ale nie chciałbym zdradzać tak naprawdę, co zobaczymy na scenie. Jest to propozycja, której wydaje mi się jeszcze nie widzieliśmy, a jeżeli widzieliśmy, no to wydaje mi się, że jeszcze nie widzieliśmy, więc naprawdę serdecznie zapraszam. Ja wiem, że to brzmi bardzo enigmatycznie. Ja byłem bardzo poruszony i bardzo zaskoczony tym, co widziałem na scenie, więc bardzo serdecznie zapraszam. Ale nie tylko na ten konkretny spektakl, naprawdę na wszystkie spektakle podczas festiwalu.
0: Artyści z Polski, jacy się pojawią?
1: Będziemy gościć Aleksandrę Bożek-Muszyńską z pracą, którą stworzyła 10 lat temu. Będzie praca, najnowsza praca solowa Pawła Sakowicza. Będzie spektakl dla dzieci, dla maluszków i ich opiekunów i rodzin, Poruszony las Olsztyńskiego Teatru Tańca i spektakl Salon Bizar produkcji Teatru KTO z Krakowa.
0: Na co zwracać uwagę, jak się jest widzem właśnie takiego spektaklu? Ja zawsze mam takie poczucie niedosytu, że to ja nie mogę tego ruchu doświadczyć, który się dzieje w ciele tancerza.
1: Zadałaś mi to samo pytanie, pamiętam rok temu, jak rozmawialiśmy o polskiej scenie tańca. Nie ma co ukrywać, ja często nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo najczęściej właśnie prezentując spektakle taneczne w teatrze dramatycznym, najczęściej pojawia się to pytanie, co zrobić, jak zachęcić właśnie tego widza, który jest takim regularnym, stałym widzem i przychodzi na spektakle teatru dramatycznego, jak go zachęcić do oglądania tego tańca. Ja zawsze mówię, zaryzykujmy, po prostu podejmijmy to ryzyko albo to wyzwanie czasami i po prostu przyjdźmy i doświadczmy czegoś, czegoś innego. Raz, żeby nie stać w miejscu, nie przyzwyczaja się do tego, co już wiemy i znamy, a jednak podjąć to ryzyko i przyjść jednak zobaczyć i doświadczyć taniec, który mówi nam, tak naprawdę komunikuje to samo, bądź te same rzeczy, które może nam komunikować, że tak powiem, co jest zwykły teatr. Tylko, że tutaj no jednak w tańcu operujemy trochę mniej słowem, dlatego ten ruch może się wydawać bardziej abstrakcyjny i mniej zrozumiały dla potencjalnego widza, ale nadal wierzę w to, że jednak my jako ludzie, tancerze, nasze ciała są naprawdę bardzo silnym komunikatorem i bardzo dużo potrafią nam zakomunikować i bardzo dużo nam potrafią opowiedzieć.
0: No dobrze, to czekamy na opolską scenę tańca i na spektakl Kids, który reżyserujesz w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również, Kasia.
0: Janusz Orlik, choreograf, reżyser, kurator opolskiej sceny tańca, przypomnę, dzisiaj gościł w Radiu Opole. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za moment wiadomości, później program Dobry Wieczór tu Opole, który dzisiaj poprowadzi Witek Sułek. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: tu Radio Pole. Dziś poniedziałek, 14 dzień września. Na zegarach zbliża się 21. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Maryla Rodowicz ma swój mural w Opolu. Na odsłonięciu były tłumy mieszkańców. 50 rowerów zyskało nowe życie i znalazło kolejnych właścicieli. To efekt miejskiej akcji Przynieś rower, odbierz kask. W wiadomościach także serwis sportowy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Mural z podobizną Maryli Rodowicz odsłonięty, można go podziwiać na ścianie na opolskich Habrach. Dzieło grupy Murki odsłoniła sama artystka, która przyjechała do stolicy polskiej piosenki na koncert w amfiteatrze.
2: Zwłaszcza, że Maryla jest w kwiatach, a kwiaty były zawsze takim motywem przewodnim moich kostiumów, mojego życia, także to jestem ja. I jeszcze ten czerwony kapelusz, taki zawadiacki, gitara, to Maryla.
0: Odsłonięcie muralu zgromadziło tłumy fanów królowej polskiej piosenki. Niektórzy pamiętali pierwsze festiwale.
3: Ja o okazji już wcześniej byłem na pierwszym koncercie pani Maryi, jak debiutancki w 68 roku, i na tym koncercie z moim starszym bratem wtedy byłem.
4: Jak się pani podoba ten mural?
5: Bardzo, tym bardziej, że ja tutaj mieszkam. W pierwszej klatce i praktycznie przez ścianę mogłabym zaprosić ją na kawę.
4: Pani słucha Maryli Rodowicz, bo to już młodsze pokolenie.
5: Tak, wczoraj byłyśmy w amfiteatrze. Maryla jest ponadczasowa.
0: Maryla Rodowicz na deskach opolskiego amfiteatru podczas krajowych festiwali polskiej piosenki wystąpiła 42 razy.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: W Rusinowie w województwie zachodniopomorskim cały czas pracują służby w związku z odnalezionym w morzu bezzałogowym statkiem powietrznym. Zauważono go podczas patrolu marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. O działaniach na miejscu mówi pułkownik Dariusz Rokosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
6: Trwają cały czas czynności związane z ustaleniem, wyeliminowaniem zagrożenia zarówno chemicznego, jak i zagrożenia materiałów wybuchowych. I dopiero po wyjaśnieniu tych wszystkich okoliczności, że strefa działania jest bezpieczna, na miejscu przystąpią do działania żołnierze żandarmerii wojskowej. Będą prowadzone oględziny miejsca zdarzenia wspólnie z udziałem z prokuratorem działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej w Szczecinie.
0: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w TVN24, że dron prawdopodobnie nie był uzbrojony. Jak dodał, wszystko wskazuje, że nie był on wymierzony w żaden konkretny cel. 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych to konsekwencje, którymi dla kierowcy w Gierałtowicach skończył się wjazd na przejazd kolejowy mimo pulsującego czerwonego sygnału. Kierowca ruszył, kiedy rogatki nie zdążyły jeszcze się całkowicie podnieść. Na szczęście nie doszło do zderzenia. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło założenia nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Przewidują one, że za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: 50 rowerów zyskało nowe życie i znalazło kolejnych właścicieli. To efekt miejskiej akcji Przynieś rower, odbierz kask, organizowanej w sierpniu przy okazji promocji rajdu rowerowego. Jak podkreślają inicjatorzy akcji, pomysł spodobał się mieszkańcom, którzy mimo jej zakończenia wciąż dostarczają kolejne jednoślady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu. Mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w opolskim ratuszu.
7: 50 sztuk rowerów od razu zostało odebranych przez mieszkańców, żeby je sobie dalej wykorzystywać. I 50 osób otrzyma kaski, tak jak było ustalone podczas całej tej akcji. Już nie ma kasków jako nagrody za tą zachętę, za oddanie tego roweru, nadanie mu drugiego życia. Mieszkańcy cały czas przywożą rowery jeszcze na przok, zostawiając je do dalszego wykorzystania, ale już nie oczekując tych nagród, więc jak najbardziej cel został osiągnięty.
0: A przypomnijmy, 6. Opolski Rajd Rowerowy towarzyszył obchodom Europejskiego Tygodnia Mobilności, który w tym roku świętujemy między 16 a 22 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Od audytu chce rozpocząć pracę nowy PO prezesa PKOL-u. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak mówi, audyt wynika z trudnej kondycji finansowej komitetu.
9: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
8: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność. Jelena Rybakina została nową liderką rankingu WTA tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu w sobotę triumfowała w wielkoszemowym US Open, pokonując w finale dotychczasową liderkę Arynę Sabalenkę. Białorusinka spadła na drugie miejsce, trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Iga Świątek zanotowała spadek o jedną lokatę i zajmuje dziewiątą pozycję. Maja Chwalińska jest 26, a Magdalena Fręch 57. Wśród panów nadal prowadzi Jannik Sinner. Włoch wyprzedza zwycięzcę nowojorskiej imprezy. Niemca Aleksandra Zwierewa oraz Hiszpana Carlosa Alcaraza. Na czwartą pozycję awansował finalista US Open, Amerykanin Ben Shelton. Najwyżej notowanym Polakiem pozostaje Hubert Hurkacz, który zajmuje 46. miejsce. Na 73. pozycji wciąż jest Kamil Majchrzak. Siatkarze Ukrainy pokonali w Sofii Portugalię 3-0 i zaliczyli czwartą wygraną w czwartym spotkaniu Mistrzostw Europy. Był to mecz polskiej grupy B. Podopieczni Raula Lozano prowadzą w grupie z kompletem 12 punktów. Polska, mająca o jedno spotkanie rozegrane mniej i 9 punktów na koncie, jest druga. Jutro Ukraińcy będą rywalami biało-czerwonych. Początek tego starcia o godzinie 18. Zespół Dremana Opole nie wystartuje w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu. Problemy organizacyjno-finansowe zmusiły klub do wycofania się z ligowej rywalizacji. W minionym sezonie polski zespół występował w futsalowej ekstraklasie. Niestety po wielu latach występu w elicie Dreman został zdegradowany. Czwarta lokata to najwyższa pozycja, jaką Dreman wywalczył w trakcie 6 sezonów w futsalowej ekstraklasie.
1: Pogoda.
0: W Opolu 16 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro pogodniej, ciepło, na termometrach maksymalnie od 19 do 22 stopni, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
13: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audycję, a dziś moim gościem jest lekarz, który jest jeszcze na rezydencji psychiatrycznej, ale łączy psychiatrię z uzależnieniami, więc te światy nam się tutaj będą przeplatały, a także z tym, kiedy zaczynamy stawać się patologią, tak to umownie nazwijmy, kiedy stajemy się uzależnionymi, a jeszcze o tym nie wiemy, że się stajemy. Chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj, żebyście zwracali uwagę na te zachowania, zanim dojdzie rzeczywiście do tego, że staniecie się częścią tych środowisk, takimi ludźmi, o których będziemy mówili, że jest to patologia, zanim traficie do więzienia albo do szpitala. Ale zanim to wszystko szczegółowo sobie poukładamy, to mnie przede wszystkim, i to jest pierwsza ważna kwestia, bo najczęściej macie Państwo do czynienia z psychoterapeutami, różnego rodzaju terapeutami, a kiedy najczęściej tak jest, słyszymy, że powinien pan iść do psychiatry, to od razu zapala się czerwona lampka, strach, przerażenie, no i jak to? To znaczy, że jestem wariatem, jestem szalony, nie, do psychiatry w życiu, jestem czubkiem, przysłowiowo, tak kolokwialnie mówimy. Tymczasem spróbujemy was przekonać, że psychiatra w gruncie rzeczy powinien być pierwszym wyborem, nawet przed psychoterapią, bo psychoterapię może wam psychiatra zalecić. Tak z grubsza myślę, że tak jest. To skąd ten lęk przed psychiatrą? Chyba pokutuje ta wizja, że od razu kaftan, piguły, lot nad kukułczym gniazdem i masakra, krótko mówiąc.
1: Dobry wieczór. Dokładnie tak jest. Tutaj jest kilka czynników. Dobrze, że pan wspomniał o tym słynnym filmie Lot nad kukułczym gniazdem. On pokazuje w bardzo ciekawy sposób właśnie psychiatrię, tą czarną stronę, ale jest też kwestia naszych doświadczeń, jeżeli chodzi o poprzedni ustrój, a mianowicie zamknięcie w tak zwanej psychuszce nie było większym problemem. Łatwiej było trafić do psychiatryka czasami niż do więzienia, a w psychiatryku też potrafili trzymać bardzo długi czas. I przez to, co było kiedyś, mamy takie przyzwyczajenie, że tam trafiają albo ludzie, którzy są niezgodni z systemem, albo ludzie bardzo ciężko chorzy, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście jest postać ostrej psychiatrii, ale jest też postać takiej psychiatrii dla zwykłego Kowalskiego, który ma po prostu, no miał mało szczęścia w życiu w ostatnim czasie i pojawiły się pewnego rodzaju zaburzenia, które wymagają szybkiej pomocy i to nie jest jakaś bardzo ciężka choroba, tylko właśnie trzeba szybko, radykalnie zadziałać, co czasami nie wystarczy pomoc w gabinecie, tylko wymaga to opieki w ramach oddziału.
0: Ale z tego co wiem, to dobrzy psychoterapeuci też doskonale rozpoznają, kiedy to jest zaburzenie, które można, no powiedzmy, przepracować na kozetce. Wiem, że już tych kozetek przysłowiowych nie ma, ale to tak, też taki obraz. A kiedy rzeczywiście pacjent, pacjentka wymaga konsultacji psychiatrycznej, wtedy no, dobry psychoterapeuta na pewno Państwu powie, że chciałby skonsultować się też psychiatrycznie, że powinni Państwo pójść, że to są no, zaburzenia tego typu, że warto je skonsultować. Natomiast tutaj rzeczywiście te głębokie traumy no, były, sięgnijmy jeszcze do początków też psychiatrii. Można było na przykład kobiety bardzo często wysyłano, były specjalne ośrodki, no, na przykład ktoś chciał się pozbyć niewygodnej, prawda, żony, bo mu się znudziła i tak dalej, to ją wsadzał, no i jak odpowiednio dużo płacił, bo był bogatym hrabią, no to wtedy ona tam mogła całe życie spędzić w takim ośrodku, no bo wiemy też, no można sobie siedzieć przed lekarzem i mówić, ale ja już się dobrze czuję, przecież sam pan mówi, że robię postępy, że jest tak pięknie, maluję tu obrazy, chodzę, czytam, czuję się dobrze. Tak, tak, oczywiście, ale jeszcze poczekajmy tydzień, zobaczymy jak to będzie. I tak ten tydzień przewleka się później przez lata. Rzeczywiście jak mamy te obrazy w sobie, zresztą też w filmach, w kulturze popularnej, najczęściej kiedy pokazywany był szpital psychiatryczny, to widzieliśmy albo kogoś, kto udaje Napoleona i biega, prawda, półnagi gdzieś po salach, albo tych ludzi, którzy zupełnie śliniący się, kołyszą się gdzieś od ściany do ściany, zupełnie niewiedzący o Bożym świecie i nieświadomi. I najczęściej myślimy, że jak trafimy do tego psychiatryka, do psychiatry, to albo będziemy takim Napoleonem, albo takim śliniącym się pacjentem nafaszerowanym lekami, a przecież ja chcę normalnie żyć.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o oddział psychiatrii, takim najsłynniejszą rzeczą, o którą zahaczają pacjenci, jest jednak, są elektrowstrząsy. To jest pewnego rodzaju przerażenie, które gdzieś występuje u ludzi, że
0: już się chyba ich nie robi, czy
1: oczywiście, że są.
0: Aha, tylko takie inne niż...
1: Nie, no, proszę pana, to jest kompletnie inne zasady są teraz, niż to, co było, powiedzmy, kilkadziesiąt lat temu. Teraz jest anestezjolog, teraz jest zabezpieczenie pacjenta, wszystko jest pod kontrolą. Stosuje się to tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Kiedy pacjent jest lekooporny, wymaga już tego typu terapii. To jest naprawdę... żaden psychiatra w oddziale nie wybiera tego jako leczenie pierwszego wyboru. Tak? Więc to naprawdę tu trzeba się postarać z tą chorobą. Ona musi być już lekooporna, żebyśmy po prostu faktycznie podjęli taką decyzję, co też nie jest niczym jakimś takim strasznym, bo w obecnych czasach naprawdę to nie jest, to nie są takie elektrowstrząsy, jak były kiedyś.
0: Tak? Poza tym mam takie też wrażenie, oczywiście pan jako specjalista to jakby potwierdzi lub nie rozwinie, że jednak takie zaburzenia, czy właśnie, bo są jeszcze zaburzenia i choroby. Musimy też rozgraniczyć, bo często, kiedy myślimy psychiatra i ktoś nas tam wysyła, to jesteśmy chorzy, to nie musi być od razu ciężka choroba, taka skrajna, to może też być zaburzenie. Zaburzenie, które no, my bierzemy często herbatki uspokajające, leki uspokajające, czy leki nasenne, no ale zapominamy, że leki są oczywiście, ktoś się wymyślił, wyprodukował, mają nam pomagać, natomiast bardzo często można popaść w lekomanię. Za tą lekomanią idzie alkohol, bo nagle okazuje się, że jedna pigułka już nie wystarcza, bo dalej jestem pobudzony i zdenerwowany, to może popiję drinkiem, to może drugim drinkiem, to może podwójną dawkę leków. No i wtedy rzeczywiście zaczyna się spirala, bo zaczyna w to wszystko wchodzić jeszcze uzależnienie, a więc też ciężka choroba, wszystko się skumuluje. Więc może do psychiatry jednak wcześniej, z jakimś czymś, co wydaje nam się niegroźne. Myśli pan, że tak? Ja wiem, i tu, żeby było jasne, mój gość nie prowadzi prywatnej praktyki, więc nie jest to absolutnie zachęta, pracuje w publicznej służbie zdrowia i przychodzi w poradni też dla osób uzależnionych, więc tutaj nie jest teraz tak, że to, co będziemy mówili, żeby nikt nie odniósł wrażenia, że aha, no teraz będzie nas przekonywał, że koniecznie do psychiatry, bo
1: prywatnie
0: ma w tym interes.
1: Nie,
0: no,
1: nie. Zdecydowanie.
0: Na NFZ możecie się z moim gościem spotkać.
1: Ale wracając do tematu, bo wspomniał pan na samym początku rozmowy, że warto by było się udać do psychiatry, żeby on gdzieś tam coś zdecydował, później pan wspomniał o psychoterapeucie. My korzystamy z pomocy, współpracujemy z psychoterapeutami i psychologami i tak naprawdę to powinna być pierwsza osoba, do której powinniśmy się udać. Najprawdopodobniej to jest psycholog. On potrafi rozpoznać pewne rzeczy, on wykonuje odpowiednie testy i on później, świadomy, że nie jest w stanie tego załatwić sam, wysyła do psychiatry. Bo psychiatra nie polega na tym, znaczy on powinien zebrać wywiad, to jest podstawa, a później na podstawie tego wywiadu zdecydować, jaką jednostkę chorobową rozpozna, albo zaburzenie, tak jak pan też wskazał, i zastosować leki. Bo jesteśmy psychiatrzy, tu często pacjenci mylą, to bardzo ważne, żeby zaznaczyć, są psychiatrzy, którzy mają skończoną psychoterapię i oni mogą prowadzić psychoterapię. To jest słynna kozetka. To się zdarza. Kiedyś było to taki serial Hannibal i tam była właśnie kozetka. On był przy okazji seryjnym mordercą, ale on miał tą kozetkę, na której lubił brać pacjentów. Jeżeli chodzi o obecne czasy, część psychiatrów może prowadzić psychoterapię, ale większość z nas jednak nie ma jej skończonej i my się głównie zajmujemy leczeniem za pomocą farmakologii. Możemy powiedzieć dobre słowo, możemy pokierować, ale tak naprawdę to jest tak jak normalna inna wizyta. Ona nie trwa godzinami, tak czasami niektórzy pacjenci mają błędne przekonanie. Ta pierwsza może trwać dłużej, ale...
0: No bo zbieramy wywiad.
1: Tak jest, a później kolejne to już są takie tylko dopasowujące leczenie i dbające o to, żeby to leczenie trwało tyle, ile powinno. Nie zawsze to musi być do końca życia, bo niektórzy pacjenci też właśnie są przekonani, że jak psychiatra już daje leki, w przeciwieństwie do innych lekarzy, to uzależnia. My mamy leki, które uzależniają, ale raczej większość moich kolegów z nich nie korzysta. Jeżeli już korzystamy, to my staramy się przekazać pacjentom, że to są leki uzależniające. Jest odpowiedni moment w czasie, gdzie można z nich korzystać, a później staramy się, żeby ten pacjent już nigdy więcej do nich nie wracał, bo powinniśmy dopasować tą farmakologię w odpowiedni sposób, żeby nie sięgał po uzależniające leki. Jest też inny rodzaj uzależnienia. To jest uzależnienie od efektu terapeutycznego. I tego czasami też pacjenci się boją, co tłumaczy im, że to jest korzystne. Bo to jest tak, że dostajemy lek, on pomaga, ale później pojawia się coś takiego, jak ja sobie poradzę bez leku. Jeżeli jest dobry terapeuta w połączeniu z dobrym psychiatrą, to jeżeli wszystko jest zrobione książkowo, to się spokojnie schodzi z takich leków i nie trzeba być uzależnionym do końca życia. Są zaburzenia i są choroby, które wymagają leczenia do końca życia, tak jak na przykład, nie wiem, powiedzmy mamy cukrzycę i dostajemy leki na cukrzycę, no to raczej cukrzyk nie podważa tego, że musi to brać do końca życia, tylko jest świadomie, już zaczyna brać te leki i jedzie z tym przez całe życie. Mhm. A jakoś, jeżeli chodzi o nasze leki, pomimo tego, że pacjenci czują się lepiej, widzą poprawę, to czasami właśnie pojawia się taka myśl, że może to jest ten odpowiedni moment, żebym odstawił, bo przecież czuję się dobrze. Pomimo tego, że my tłumaczymy, jaki jest okres czasu brania, po którym okresie oceniamy i kiedy moglibyśmy zacząć redukować dawkę, a nie odstawiać na hura. To są takie podstawy, które warto by było zapamiętać, bo później robią więcej krzywdy pacjentom niż nam, bo my będziemy dalej was leczyć, ale no, te efekty mogły być o wiele szybsze, gdyby pacjenci współpracowali tak jak...
0: A poza tym po odstawieniu takim samodzielnym, nagłym, może się okazać, że wpadliśmy w taki stan, który jest o wiele bardziej przerażający niż ten, z którym przyszliśmy na początku. To jest też to, dlatego mówiłem, że warto przyjść i to wszystko kontrolować i leczyć, bo później może się okazać, że jeżeli wcześniej było względnie okej i mamy pomoc, to później zaczynamy przejawiać zachowania patologiczne. Celowo o tym mówię, bo no, całkiem niedawno morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. No i też pierwsza informacja od rzecznika prokuratury, że no, praktycznie prawie na pewno, bo musimy zawsze mieć ten jeszcze biegłego pieczątkę i wtedy zawsze ja coś mówię, że jest na pewno, jak biegli lekarze to potwierdzą. Wstępna diagnoza rozpoznania wskazuje na zaburzenia psychiczne tego młodego człowieka. No i tu się rodzi też pytanie bardzo często, że no, w takim razie gdzie był psycholog szkolny, gdzie była rodzica, dlaczego ten człowiek nie trafił pod jakąś obserwację? I ludzie się dziwią. No, dziwią się często, a często powód może być właśnie taki, że no, jak był niespokojny, no to, nie wiem, brał narkotyki na przykład, sięgał po alkohol albo przyjmował jakieś leki i generalnie funkcjonował względnie, a tutaj albo wziął za dużo, albo miał system odstawienia. Nie wiadomo, no, powodów może być mnóstwo. Wiem, że tego nie rozstrzygniemy. Ja nie oczekuję od pana, że pan postawi diagnozę temu mordercy konkretnemu.
1: Nie będę starał się stawiać diagnozy, aczkolwiek tylko chodzi ja o to... też mam pewne informacje.
0: Rozumiem.
1: To jest, oczywiście ja nie będę tutaj zdradzał szczegółów, aczkolwiek z tego, co słyszałem, była to osoba, która była pod wpływem psychozy. I to już pokazuje, że ta osoba nie myślała trzeźwo. Nie możemy oczekiwać od takiej osoby, że ona będzie wiedziała, co robi. Najprawdopodobniej w ogóle mogła, jeżeli nawet była świadoma pewnych rzeczy, nie była w pełni ich świadoma. I z tego, co usłyszałem, to była już osoba leczona, która odstawiła leki.
0: No to ja...
1: Jakaś długotrwała choroba, która po prostu gdzieś tam w pewnym momencie przestała być leczona za pomocą leków i niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Nie wiem, czy to jest stuprocentowa prawda, ale tyle, co dostałem informacji, powiedzmy, tak ze środowiska.
0: Ale to się wpisuje właśnie jako potwierdzenie tego, co pan mówi, a ja, żeby nie było, że to jakiś pojedynczy przypadek, to podam drugi, też niestety pewny, o pacjentce nastoletniej, też po na tak zwanej przepustce z zakładu zamkniętego psychiatrycznego, która popełniła samobójstwo skutecznie niestety i też wszystko wskazuje na to, to już jest tak na 99,9, że nie wzięła po prostu leków. Więc tutaj i teraz pytanie zasadnicze, czy kto ma tego pilnować? Jeżeli mamy pacjenta, rodzina jest świadoma tego, jaką ma chorobę, no to nie można polegać, bo czasami ci pacjenci mogą, nie wiem co nimi powoduje, że nie biorą, bo to może wynikać właśnie z tego jakby mechanizmu uzależnienia, prawda? Teoretycznie biorę lek, wiem, że on mi pomaga i wiem od lekarza, że jak go nie wezmę, to będą, mogą się dziać rzeczy straszne, więc lepiej biorę, sam dla swojego dobra, ale coś nagle przeskakuje i stwierdzają, a nie.
1: Samopoczucie. Dużą częścią jest dobre samopoczucie, bo podał pan przykład tej kobiety, tak, młodej dziewczyny, no tutaj raczej obstawiam, że to nie chodziło o dobre samopoczucie, tylko bardziej o to, że ona była już świadoma tego, że podjęła taką decyzję. Mhm. I jeżeli ktoś bardzo się stara, to my możemy go leczyć miesiącami, a kończy się tak, jak się kończy. My nie jesteśmy w stanie wejść w głowę człowieka i rozpoznać jego myśli. Mhm. My na podstawie rozmowy, badań jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć, pewne rzeczy zaobserwować, ale nikt nigdy stuprocentowo nie ma takich osób, które by znały myśli drugiej osoby. I to jest niestety w przypadku tej dziewczyny, no tak ten mechanizm zadziałał. Ja nie wiem, jak długo ona była leczona, jak długo ona przebywała na oddziale psychiatrii. Na pewno nie daje się pacjentowi w pierwszym dniu albo po tygodniu takiej przepustki, tylko to musiała być już długa obserwacja, lekarz musiał świadomie podjąć decyzję tego typu, a ona świadomie musiała nim manipulować, ponieważ ona już była pogodzona z tym faktem. Tak obstawiam. Ja nie twierdzę, że tak wiem stuprocentowo wszystko, ale no z obserwacji, które mam, a takie sytuacje się zdarzają, najczęściej to tak to wygląda. Mhm. Że pacjent potrafi przesiedzieć miesiąc, dwa, trzy w szpitalu, jest bardzo dobrze leczony, bo dostaje nowoczesne leki, deklaruje poprawę, w oddziale widzimy, że wszystko jest okej, wychodzi.

0: pił w ogóle bez zgody. Czyli on nie wyraża zgody i zostaje przyjęty do szpitala. Trzeba konkretne warunki spełnić. Jeżeli my nie dopilnujemy tego i pojawi się, bo zawsze pojawia się osoba z sądu, która później sprawdza, czy my przyjęliśmy legalnie taką osobę, zatrzymaliśmy bez zgody, to ona później na podstawie tego, co czyta i co widzi u pacjenta, bo ona z nim rozmawia, może podjąć decyzję, że to jest niepoprawne. I ta osoba powinna być wypuszczona. Aczkolwiek ja osobiście pracuję już trzeci rok i nie spotkałem się z takim przypadkiem. Jeżeli nie mamy wskazań, my nie przyjmujemy do oddziału bez zgody. No. My wiemy, jakie są zasady, wiemy, jakie są artykuły prawa i na tej podstawie działamy. Wiemy, że możemy, znaczy nie wiem, czy będziemy mieli z tego problem, bo nigdy tego nie widziałem na żywo, ale spodziewam się, że no, na pewno nie byłoby to nic przyjemnego, gdyby... Znaczy, patrząc też z perspektywy własnej osoby, jak ja bym się poczuł, gdybym bez mojej zgody trafił do psychiatryka i nie był chorym. Tak. To jest coś, czego na pewno byśmy nie chcieli sami sobie zrobić, a co dopiero właśnie mówiąc o pacjentach, a też są pewne zasady, tak? Mamy przysięgę Hipokratesa, która wymaga od nas utrzymania pewnych zasad moralnych i no tego wydaje mi się, że większość moich kolegów się trzyma. Mhm. Mówię większość, bo nie mogę powiedzieć o wszystkich.
1: O nie no, nigdy o wszystkich tak nie powiemy, bo wiemy, tak jak mieliśmy w przypadku Hannibala i no wiemy też, słynny też terapeuta, psycholog, który no, okazał się niestety pedofilem. Więc wiemy, że każda grupa zawodowa i w każdej grupie tak, ma swoje czarne owce, no bo właśnie każdy może zapaść na chorobę psychiczną, może się ona uaktywnić.
0: Dokładnie.
1: I tutaj też właśnie bardzo często ludzie się zastanawiają, bo mówimy tu w kontekście patologii. Myślę, że no ale on pije i generalnie jest grzeczny i miły, no a ten drugi właśnie pije, bije żonę i tak dalej, jest przemocowcem. Rodzina by chciała, żeby on najlepiej właśnie spędził w psychiatryku całe życie. Dlaczego żeście go wypuścili? Mhm. Te względy i ja nie dziwię się tak normalnie ludziom, którzy nie znają się na medycynie i tak dalej, albo właśnie ktoś to wyszedł, prawda, i znowu albo zgwałcił dziecko, albo kogoś zamordował, że przecież to jest patologia. On nie powinien być wypuszczony, skoro zabija, prawda? Skoro gwałci, prawda? Jest pytanie w takim razie, dlaczego prawo na to zezwala, prawda?
0: Prawo nie jest idealne, ale prawo powinno być takie, żeby można było je stosować do wszystkich. My czasami mamy takie życzeniowe myślenie, bo na chłopski rozum ja widzę, kim on jest. I na chłopski rozum jemu się należy kara za to, że się znęca nad rodziną, za to, że zniszczył dzieci. Bo mówimy o osobach uzależnionych głównie od alkoholu. To jest, uważam, jedno z takich cięższych uzależnień, które niszczy całe pokolenia. Mówimy o pokoleniu i wstecz, bo potrafi zniszczyć rodziców, takie uzależnione dziecko. Aczkolwiek najczęściej jest tak, że to rodzice, albo jeszcze dziadkowie, albo pra i tak lecimy wstecz ileś pokoleń, wszyscy piją. I to jest tak, że to jest po prostu... Ja uważam, że... Znaczy, wydaje mi się, że nawet nie ma takich badań, żeby choroba alkoholowa była chorobą genetyczną, ale na 100% jest pokoleniową. Jest nawet słynne... Jest takie rozpoznanie dodatkowe, czyli DDA, dorosłe dziecko alkoholika. I to świadczy o tym, że te osoby już są zaburzone. One mogą normalnie funkcjonować. I u nich jest wszystko okej. Ale w pewnym momencie w życiu dochodzi do tego, że coś jest nie tak. Zaczynają się pojawiać lęki, niepokoje, zaburzenia depresyjne. I nawet nie ma podłoża w obecnym życiu. I później jak w trakcie terapii z psychologiem dochodzimy do tej postaci ojca, matki, dziadka, kogoś tam, który okazuje się, że no, miał wpływ w dzieciństwie na nich, że nie czuli tego spokoju, że zawsze się zastanawiali, czy ta osoba dorosła będzie pod wpływem. I niestety w Polsce, ja to zaczerpnąłem od pewnego terapeuty z Warszawy, on to pięknie nazwał, my Polacy jesteśmy sektą alkoholową.
1: No to prawda, jako trzeźwy alkoholik potwierdzam niestety.
0: Każdy każdego namawia do picia, od najmłodszych lat, bo my mamy takie przyzwolenie, w ogóle alkohol stoi wszędzie, co jest fenomenalne. Obecnie w Opolu jest zakaz sprzedaży alkoholu po 22. My jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Uważam, że to powinno być jeszcze bardziej radykalne, ale no na razie cieszmy się z tego, co jest. Alkohol, nie ma ilości alkoholu, która byłaby bezpieczna, ponieważ alkohol jest rakotwórczy, jest prodepresantem, czyli zdarzają się mi pacjenci, którzy biorą antydepresanty i piją alkohol, co się niweluje po prostu, no ale zdarza się. To tak jak powiedziałem, jest rakotwórczy, jest prodepresantem, no niszczy te pokolenia, zaburzenia metaboliczne powoduje, czyli to są tak zwane puste kalorie. Jak ktoś próbuje się odchudzić, a zdarza mu się piwko wieczorem, to nie bardzo. No i pan sam już

0: tam gdzieś na początku wspomniał, że bierzemy leki albo suplementy, zapijamy je alkoholem i próbujemy zasnąć. I my mamy w zwyczaju, jako Polacy, w ogóle uważam, że połowa Polaków to są tacy psychiatrzy, tacy pseudopsychiatrzy, bo coś mnie boli, trochę się czuję w niepokoju, mam problemy w pracy, to sobie walnę drina i jakoś to będzie. Na drugi dzień wstaję, w sumie nawet kaca nie mam, bo po jednym drinie to nie ma. No a na przestrzeni powiedzmy pół roku pojawia się drugi drin. Albo dwa piwka, bo było jedno piwo i tam stopniowo zaczyna to iść. Jeszcze do tego może dołożyć się kofeina, czyli kawa.
1: I to napoje energetyczne, te wszystkie i tak dalej, które masowo są pite i to coraz częściej przez dzieci. To jakiś czas temu rozmawiałem z psychoterapeutą też i psychologiem, księdzem Marsolkiem, i on mówił właśnie, że bardzo często nie zwracamy uwagi na te całe okolice, że myśląc alkohol, widzimy wódkę, piwo, wino, prawda, i wydaje nam się, że to tylko to, a bardzo często to są tabletki, cukierki z kofeiną, żeby dostać speeda kofa, żeby nie zasnąć za kierownicą, właśnie jakieś inne napoje energetyczne, tabletki przeciwbólowe. My to wszystko kumulujemy i potem już sami nie wiemy, od czego my jesteśmy uzależnieni. Znaczy ja wiem, od substancji psychoaktywnych. I tak byłoby chyba najsensowniej to nazwać po prostu. A nie, że jak ja nie piję, bo ja jako alkoholik wielokrotnie zetknąłem się z tym, że ktoś mówił na przykład, ja nie jestem alkoholikiem, bo ja nie piję tych mocnych alkoholi, ja się nie upiję, tylko piwko, prawda? No 5 wprawdzie się nagle zrobiło i 6, no ale nie przewracam się i tak dalej, nie biję nikogo, więc nie mam problemu.
0: Ale jest coś takiego jak wysoko funkcjonujący alkohol. Aha. Znaczy w ogóle gdzieś tam w jakichś badaniach było, że część naszego społeczeństwa, około 10%, jest uzależniona, świadomie lub nie. I no niestety tak to wygląda, że tych ludzi uzależnionych jest bardzo dużo. Mówimy głównie o alkoholu, ale obecnie jest zmiana. Młodzież już nie idzie w alkohol. Są inne używki, że tak powiem.
1: O tak, ja pamiętam swego czasu tak zwaną aferę z dopalaczami, gdzie te różne firmy, które produkowały dopalacze, zaczynały zmieniać, kombinować ze składem, że skoro okej, tego zakazali, no to my coś tam wprowadzimy innego, potem jakiś myk, że to będzie kolekcjonerskie, nie do spożycia.
0: No teraz są likwidy. Teraz są likwidy, nie mamy pojęcia, co w nich jest. Jak tylko sanepid się nimi zajmie, to oni w Chinach zmieniają jedną substancję i już jest nowy skład.
1: Czyli dokładnie to są dopalacze.
0: Dokładnie robią to samo, a nikotyna leci. Akurat z tych wszystkich używek nie będę jej normalizował, aczkolwiek uważam, że no niech będzie.
1: Ale ja mogę podzielić się też własnym doświadczeniem, dlatego że kiedy pojawiły się pierwsze tak zwane e-papierosy, no zdecydowałem się, myśląc, że o, nie ma podobno tej, bo to też zawsze jest jeszcze odpowiednia też propaganda.
0: Oczywiście
1: nie robiona przez lekarzy, tylko przez tych, którym zależy, żeby to zmienić, że no nie ma przede wszystkim papieru, że w papierze, w tej bibułce, która jest w papierosie normalnym, tam jest
0: mnóstwo toksyny.
1: Tak, tego jest tam dużo, a tu już odpada ci to, prawda? Masz tylko i wyłącznie bezpieczny olejek, bo olejek nam się kojarzy jak olejek prawie jak balsam na utłapioną duszę. Prawda?
0: Że to ładnie pachnie.
1: Natomiast po roku, po dwóch nigdy tego wcześniej nie miałem i nie łączyłem na początku. Dostałem dwa razy bardzo przyspieszonej akcji serca i to do tego stopnia, że pobiegłem do szpitala, bo bałem się, że jest to zawał. Dostałem kroplówki, dostałem zastrzyki uspokajające, wróciło wszystko do normy. Niczego nie stwierdzono. Żadnych innych zaburzeń, a sprawdzałem dokładnie. Natomiast okazało się, że ściśle łączyło się to z tym papierosem, dlatego że nie kontrolowałem absolutnie ilości wchłanianej nikotyny, która bezpośrednio już w ustach, już wszędzie, w zupełnie inny sposób wchłaniała się do organizmu i najprawdopodobniej było tak, że wypalałem po 3 paczki, może nawet i dziennie, bo to jest takie śmokanie. Jak widzę często osoby, zwłaszcza młodzież, dzieciaki, które chodzą i właściwie inhalują się tym. Ja nie wiem, czy oni zdążą
0: tlenem. Jeszcze moda na puszczanie dymków, żeby to ładnie wyglądało. No mówię, są smaki.
1: Masakra.
0: No proszę, ostatnio zostały wyeliminowane smakowe papierosy. Przecież były, o ile się nie mylę, albo Winstony, albo jakieś inne, nie reklamuję, ale ogólnie były papierosy, które miały smak jagodowy, mentolowy.
1: Tak,
0: zostało wyeliminowane głównie po to, żeby nie promować papierosów.
1: I nie udawać, że one są jakieś lepsze, fajniejsze.
0: Zdecydowanie. I nagle się okazuje, że mamy likwidy, bo to się e-papierosy to są w tej formie.
1: I wszystkie owoce świata.
0: Tak. I to naprawdę ładnie pachnie. Podobno bardzo dobrze smakuje. Gdzieś tam udało mi się spróbować jakąś tam jeden raz, to normalnie to było słodkie. Ja więcej nie próbowałem, ale no ten jeden raz mi wystarczył, żeby się przekonać, że no normalnie cukierek.
1: No, cukier... Ale płyn do mycia naczyń też ładnie pachnie. Dokładnie. Jak go nie pijemy, mamy na tyle zdrowego rozsądku, że jednak pomimo tego, że pachnie ładniej niż to, co możemy kupić normalnie do picia, to jednak go nie pijemy, wiedząc, że jest szkodliwy. Tutaj tego brakuje. I niestety nie działają też te, że tak dorzucę jeszcze, te wszystkie etykietki z chorobami.
0: Tak, których nie rozumiem, czaszka na tym, na butelkach.
1: Tak, i nie rozumiem właśnie, dlaczego tego nie ma na alkoholu, który jest... społecznie, jeżeli rozmawiamy o patologiach i mielibyśmy mówić, co jest przyczyną patologii społecznych, no to alkohol jest na pierwszym miejscu absolutnie, ze względu na swoją masowość, na swoją skalę.
0: Dostępność.
1: I dostępność. A tutaj jakoś nie ma etykietek z kimś, kto po alkoholu przejechał dziecko na skrzyżowaniu.
0: To nie jest największy problem. To nie jest największy problem.
1: Ma marskość wątroby.
0: Problemem jest to, że nasi aktorzy, ludzie ze świecznika, lubią to reklamować. To jest w ogóle, uważam, że... Ja osobiście tracę szacunek do ludzi, którzy reklamują substancje, które wprowadzają ludzi w uzależnienie i niszczą tych ludzi, a przy okazji niszczą im wszystko dookoła. No ja tego nie mogę zrozumieć.
1: Ja też nie przyznaję, bo świadomość powinna być już na tyle duża, że naprawdę wiemy, z czym to się wszystko wiąże i jakie są tego przede wszystkim skutki, bo co nam później da, że my mówimy, o jejku, 2 promile, matka jechała z dzieckiem do przedszkola, dziecko nie żyje. No i przepraszam bardzo, co? Mamy pretensje do niej? Ona jest uzależniona, ona już siebie nie kontroluje. Na tym etapie, kiedy ona pije codziennie, pije i łączy to często jeszcze właśnie z lekami, to nie oczekujmy od niej, że ona nagle rano wstanie, mówi, ojej, no mam jechać z dzieckiem, to może nie będę piła. Nie, ona wstaje i robi, jej mózg robi dokładnie to, co mózg w większości albo i każdej osoby uzależnionej, a spoko się czuje, dobrze jest.
0: Znaczy się tam jest jeszcze moment trzeźwienia, który nie jest za przyjemny i czasami nie pije się po to, żeby się upić, tylko żeby się utrzymać w trakcie
1: nie
0: tego
1: cierpieć.
0: Upojenia. Syndrom odstawienia, abstynencja i ona się może wiązać z naprawdę nieprzyjemnymi takimi doświadczeniami, kończąc nawet na oddziale psychiatrii. Jest specjalna część psychiatrii zajmująca się detoksykacją pacjentów i wtedy po prostu ci pacjenci trafiają w naprawdę ciężkich stanach. Niektórzy nie przeżywają tego odstawienia, znaczy się nie, żebym teraz zachęcał do picia, ale po prostu chodzi o to, że ci pacjenci już przez tak długi czas piją, że ten organizm jest wykończony, jak w końcu udaje się odstawić ten alkohol albo inne substancje, to często pojawia się padaczka, pojawia się majaczenie, czyli takie objawy wytwórcze, że pacjenci widzą ludzi, których nie ma, słynne białe myszki. To jest właśnie to. Czyli odstawiliśmy alkohol, przez bardzo długi czas go piliśmy, tak zwanym ciągiem i nagle pojawia się syndrom odstawienny i jest nieprzyjemnie. I pacjenci, ludzie w ogóle boją się takich sytuacji, więc piją, pomimo tego, że mają właśnie rzeczy, odpowiedzialność za dzieci, mają pracę. No ale to możemy sięgnąć 30 lat wstecz i wiem to od starszych lekarzy, że no, nawet jest taki żart, że chirurg przed operacją musiał strzelić setę, żeby się ręka nie trzęsła. No to kiedyś...
1: A to pokazuje kulturę właśnie naszą picia, świat, w jakim wyrastaliśmy, bo tak rzeczywiście było. Wszystko się załatwiało za tak zwaną flaszkę.
0: Dokładnie.
1: Bez flaszki nie było urodzin, imienin, zrobienia interesu, cokolwiek. Ta kultura picia i dlatego rzeczywiście ta pokoleniowość, bo tak, bo rzeczywiście terapeuci, z którymi też byłem na terapii, sami mówili, że nie ma dowodów jakby genetycznych, naukowych, że to jest genetyczna choroba dziedziczna. Natomiast rzeczywiście jako choroba społeczna, przekazywana pokoleniowo, bo skoro ja jako dziecko już widziałem kieliszki na stole i sam pamiętam, że mój
0: pierwszy... Ale to się wiąże ze świętami.
1: Tak, tak.
0: Urodziny, wesele.
1: Coś dobrego.
0: Zawsze jest powód, znaczy się nawet... co najlepsze, śmierć. Mamy stypę, wystawiane są kielony, jazda za pamięć zmarłego. Rozwodzisz się, opijmy to, że się rozwodzisz. Wychodzisz za mąż, czy się żenisz, wypijmy za to. I zawsze jest ten alkohol, on jest w naszej kulturze, co nie świadczy o tym, że on powinien być cały czas promowany, a niestety do dzisiaj jest. I no niestety on występuje u nas, ale dzięki temu, że mamy naprawdę teraz nowe technologie, ludzie, jeżeli chcą, to mogą sięgnąć do informacji i wydaje mi się, że ta świadomość rośnie. Był nawet taki moment, gdzie naprawdę ten spadek zużycia alkoholu, w ogóle teraz bardzo dużo wzrasta spożywanie na przykład piwa bezalkoholowego.
1: To prawda.
0: Jak najbardziej jest wskazane.
1: Ja rozpoznaję przez to też nawet, kto rzeczywiście jest uzależniony, bo zdarzało mi się kilkukrotnie bywać w takich okolicznościach i ktoś tam mówi, mam tam, do wieczora jeszcze sporo czasu, jedno piwko mogę bachnąć, nie? Ja mówię, No ale bezalkoholowe przecież. Jejku, jaki kłopot, skoro wiesz, że będziesz jeździł. Mhm. A, przecież nie wiem, dobre, smaczne. Ja go spróbowałem. Przyznaję się, moi terapeuci, być może teraz po tych 25 latach pytam, Sułek, co ty robisz, człowieku? Opanuj się, opamiętaj. Nic się nie wydarzyło, ono mi się w ogóle nie kojarzyło. Zresztą inna sprawa, że mi się piwo nigdy nie kojarzyło z alkoholem, bo upijałem się zupełnie czymś innym. Mhm. Nie lubiłem specjalnie piwa, jeżeli już to wypijałem jakieś jedno, czymś, co miało mi dać kopa i mnie narąbać. Mhm. Tutaj ta pewność 0-0 dała mi poczucie, że spróbuję, okej. Smakuje dobre, aczkolwiek...
0: Muszę wsadzić kij.
1: Dobrze, wsadzimy zaraz kij, tak, bo to jest ważny też wątek, bo wiele osób po nie sięga.
0: Można się oszukać.
1: Ja się tego boję i dlatego na przykład nie sięgam i nie piję. Znaczy w tym roku wypiłem jedno i tyle. I ja wiem o tym, i boję się tego, mówię to w pełni świadomie, żeby nie było, że promuję teraz osobom uzależnionym, że 0-0 możecie pić.
0: Dokładnie o to.
1: Ja to zrobiłem z pełną świadomością tego, ile ryzykuję. To było głupie, nieodpowiedzialne, bo jednak smak powinien i mógł przywołać wspomnienia.
0: Dokładnie.
1: Wszystko to, co udało mi się przez 25 lat utrzymywać w trzeźwości, mogło runąć w tym jednym momencie. Szczęśliwie odpukać nie runęło, bo tak jak mówię, no okej, okay, dobra, fajne, nawet smaczne, ale dziękuję. Nie muszę, nie chcę ryzykować, że w pewnym momencie stwierdzę, że skoro 0,0, to może 0,5, 0,0, ja 0,1 może, prawda?
0: Niestety w piwach alkoholowych warto jednak czytać etykietę, bo niektóre są 0,0, a niektóre są do 0,5%.
1: Tak. Także prawda.
0: To już pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w ogóle. Są ludzie, którzy nigdy nie byli uzależnieni, ale nie chcą pić alkoholu. Kupują piwo 0, a w środku jest informacja, gdzieś tam, znaczy się w środku, na etykiecie, że jednak tam może być do 0,5%.
1: I niestety znam osoby niepijące, które 0,0 zaczynają pić dosyć regularnie, codziennie. I to już jest... I niestety nic nie działa. Ja wiem, ja nie jestem terapeutą, ja też nie mam odwagi, nie komentuję. Uważam, że to jest twoje życie trudno. Natomiast fajnie, że o tym powiedzieliśmy, bo to się łączy moim zdaniem z tym, czym zajmuje się psychiatria. Bo jak zaczyna mój mózg znowu działać, prawda? Ja sobie od razu wytłumaczyłem, że ryzykuję życie. Szczęśliwie, prawda? Ale widzę, że bardzo często nie. To jest znowu taka pułapka, w którą wpadamy.
0: No, my lubimy się oszukiwać. My lubimy siebie tłumaczyć przed samym.
1: A jak ta choroba jest okropna w takim razie i się później dziwimy, że psychiatra nam nie pomógł, prawda, czy terapeuta. Bo też, no umówmy się, jest jakiś stan, do którego jesteśmy. Jestem świadomym człowiekiem, odpowiedzialnym za swoje życie, prawnie, z tego prawnego punktu widzenia, tak jak pan mówił, spełniał wszystkie wymogi, żeby żyć normalnie w społeczeństwie.
0: Tak.
1: Nagle mi coś odwali, sięgnąłem, zapiłem. To przecież ja nie będę miał pretensji do terapeuty, ani do psychiatry. Do siebie. Dostałeś wszystkie potrzebne wskazówki. Jak czułeś, można się, drodzy państwo, zabezpieczać. Tutaj też musi być odpowiedzialna rodzina. Jak nie macie rodziny, współpracownik, przyjaciel, w pracy powinni wiedzieć, u mnie w pracy wszyscy wiedzą, że jestem trzeźwym alkoholikiem. To jest też nie tylko po to, żeby się z czymś obnosić. Ja nie czuję to żadnego powodu,
0: żeby nie proponowali.
1: Mówię, tak, żeby nie proponowali, nie nagabywali, nie zapraszali mnie na jakieś imprezy integracyjne czy inne rzeczy, bo dla mnie to jest męczarnia.
0: Ale to jest piętno.
1: No trudno.
0: W Polsce? Nie, po prostu.
1: Ja wiem, że tak jest.
0: To jest piętno, ludzie nie godzą się z tym. I to niezależnie od tego, jak bardzo są uzależnieni, często nie potrafią, jak już człowiek jest w stanie przyznać, ja wiem, jestem alkoholikiem, to naprawdę już przeszedł bardzo dużą drogę. To zdarzają się takie osoby, które potrafią to powiedzieć od razu. I wow.
1: A są takie, które mówią, że mają problem tylko jakiś który pokonali.
0: Chwilowy, pokonałem, to już nie wróci. Po co my się tym przejmujemy, po co nie zawracajmy sobie tym głowy, nie wychodzi się raczej z uzależnienia w pełni. Zawsze jest ta ciągota.
1: Zresztą czym byłaby ta pełnia, prawda? Kiedy mielibyśmy ją ocenić?
0: Dokładnie.
1: Tak naprawdę, niestety, gdybyśmy mieli oceniać, czy ja jako alkoholik, już nie jestem alkoholikiem, jestem wyleczony, byłoby to, że musiałbym pójść na imprezę, romnąć 100 gram wódki, popić flaszką wina, następnego dnia wstać i powiedzieć,
0: Nie ciągnie mnie do tego.
1: W życiu tego nie zrobię, wiedząc, jakie mogą być skutki.
0: No.
1: Że wydaje na siebie wyrok, że od tej jednej sety zacznie się zjazd w dół, jeszcze gorszy i skończę w rynsztoku. Nie zrobię tego. Ja nie czuję się wyleczony. Mój mózg mi mówi, wszystko mi mówi, że nie, ta choroba jest taka i wszystkich, których do tej pory znałem, jeżeli wrócili do picia, to wrócili do picia. Nie znam nikogo, kto by wrócił do kontrolowanego picia po terapii alkoholowej.
0: Nie ma czegoś takiego jak kontrolowane picie.
1: No właśnie. I to jest najlepszy dowód, że jest to choroba nieuleczalna. Choroba nieuleczalna, z tego musimy być świadomi. Żaden problem, mam kłopocik, przeszło mi, jest okej. Nie jest Okej. I tutaj też macie Państwo dwie drogi, bo tak pomalutku zmierzamy do końca. Jedna to jest oczywiście psychoterapeuci uzależnień i ośrodki uzależnień prowadzą tak zwane nawroty. Czyli jeżeli czujecie, albo daje Wam znać rodzina, pracodawca, ktokolwiek, że słuchaj, coś jest nie tak, chodzisz nerwowo, ostatnio poddenerwowany, ja się zaczynam bać, że tracisz kontrolę nad emocjami, uczuciami, jesteś bezkliwy, niedobry, to nie musi być tylko i wyłącznie problem relacji moich z kimś, ale problem, że zaczynam nie radzić sobie z emocjami, a więc za chwilę być może sięgnę po narkotyk, może po tabletkę, a jak wrócimy do początku rozmowy, a tabletkę może czymś popić. A dlaczego wodą, nie? Skoro można piwem czy winem. Więc warto wtedy konsultować się i pójść do nawroty, albo pójść po prostu do psychologa, czy też do psychiatry. Jeżeli wcześniej mieliśmy już kontakt z psychiatrą i z psychoterapeutą, myślę, że wtedy łatwiej też na taką wizytę trafić, prawda?
0: Tak jest.
1: Bo już mamy tą historię choroby i pan jako lekarz też wie, aha, zgłasza się pacjent, dobra, wygląda na zdrowego, ale skoro sygnalizuje coś, to znaczy, że skoro on już sam coś mówi, to na pewno jest coś na rzeczy. Tu już nie ma przypadku.
0: Mamy poradnie leczenia uzależnień. To jest taka najprostszy sposób w ogóle na trafienie, kiedy jeszcze problemem nie jest to, że mamy, upajamy się do nieprzytomności, mamy ciągi i tak dalej. Chociaż to też zdarzają się pacjenci, że trafiają, ale większość z nich niestety jest bezkrytyczna. Ale są tacy pacjenci, którzy zaczynają obserwować to, że ten alkohol wpływa na ich życie i chcą to leczyć. Więc poradnia leczenia uzależnień, tam jest psychiatra, tam są psychoterapeuci, są spotkania AA, albo są spotkania jeden na jeden. I tutaj jeszcze z takich rzeczy, których my jako psychiatrzy korzystamy, to są leki. Są leki, które po pierwsze, jeżeli sięgamy po alkohol, to tak jak powiedziałem, on jest prodepresantem, ale on często pomaga nam się uporać na krótki czas z jakimiś niepokojami. Mamy stres w pracy, ktoś nas zdenerwował, żeby rozluźnić tę napiętą sytuację, sięgamy po często właśnie alkohol i okazuje się, że można to załatwić lekami, można to wyciszyć, można już później nie brać tych leków, ale trzeba w odpowiednim momencie zareagować. Abstrahując od zdrowia psychicznego i od depresji, zaburzeń lękowych, to możemy też leczyć alkoholizm za pomocą leków. Mamy leki, które albo redukują ilość wypijanego alkoholu i normalnie, jeżeli psychiatra je wypisze, ostatni mój przypadek, taki, którym lubię się chwalić, to jest pacjent, który pił dziennie 25 piw, zredukował do 5. Co dla mnie dalej jest problemem, bo on dalej pije te piwa, ale mi się pochwalił, że on mi jest bardzo wdzięczny, pomimo że lek jest drogi, to w końcu zaczął mieć wypłatę do końca miesiąca. I to jest trochę takie, dla niego to jest super, dla mnie to jest też super, bo zredukował, ale idealnym by było, jakby kompletnie odstawił, pracujemy nad tym. I drugim lekiem jest taka substancja, która jeżeli pacjent nie pije, my możemy ją włączyć i ona utrzymuje głód alkoholowy w ryzach, że pacjent nie ma tego głodu i może normalnie funkcjonować, nie sięga po alkohol, w ogóle o nim nie myśli. Także jeżeli ktoś się zgłosi, to nie dość, że dostanie leki na tą prawidłową, na te zaburzenie albo chorobę, która powodowała, że sięgał po ten alkohol, bo my odreagowujemy w ten sposób. Zdarzają się ludzie, którzy piją okazjonalnie tak zwane, ale to są ludzie, którzy najczęściej nie są uzależnieni. A większość tych, którzy regularnie spożywa, regularnie to też może być raz w tygodniu, jeżeli myślę o tym, że cały tydzień pracowałem i mi się należy,
1: bo jest weekend, teraz
0: bo jest
1: po tym
0: weekend,
1: ciężkim tygodniu
0: to
1: wreszcie
0: to już
1: mogę.
0: Jest uzależnienie. I to trzeba sobie uświadomić, że to już jest pewnego rodzaju nagroda i my przez cały tydzień budujemy tą swoją atmosferę w środku.
1: Jesteśmy naspidowani tą nagrodą.
0: Będzie drineczek
1: wieczorem. Będzie grill.
0: Dokładnie, albo grill, my lubimy Polacy grillować, no a później jest jeszcze z dyspensa od jakiegoś biskupa, że można w piąteczek zjeść mięso i wypić.
1: Teraz jeszcze dożynki, wszędzie na dożynkach też się można dorżnąć przecież.
0: Dokładnie, dożynki są od dożynania. Dokładnie.
1: Mówimy o tym troszeczkę żartobliwie, ale drodzy Państwo, to jest wszystko bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak jak mówił mój gość, nie można nikogo trzymać w szpitalu przez całe życie, bo w tym szpitalu dzięki farmakoterapii, dzięki zajęciom różnorodnym, bo tam też przychodzą terapeuci, sam wprawdzie krótko byłem w szpitalu psychiatrycznym jako trzeźwy alkoholik, bo nie chciało mi się żyć, więc wzięto mnie na obserwację. ale naoglądałem się sporo, naprawdę. Proszę mi wierzyć, 3 dni, noc w kaftanie, przypięty w pasach do łóżka, nie życzę nikomu. Mi to wystarczyło szczęśliwie, abym tam nigdy więcej nie trafił.
0: Chciałem zaznaczyć ostatnią rzecz, tak, bo powoli, jak pan powiedział, kończymy.
1: Ja wiem, to szybko zawsze leci.
0: Bardzo szybko leci.
1: Ale spotkamy się znowu, uspokajam.
0: Mam nadzieję, bo naprawdę przyjemnie się rozmawia, ale wracając do tematu, to osoba uzależniona musi sama chcieć uwolnić się od uzależnienia. Nie ma czegoś takiego, rodzina może wspomóc, koledzy, przyjaciele, ktokolwiek może wspomóc, ale decyzję o wyjściu z uzależnienia, tak, rozpoczęciu leczenia musi podjąć osoba uzależniona. Jeżeli ona tego nie widzi, nie podejmuje tego działania,
1: to
0: niestety
1: nie
0: z tego nic nie będzie.
1: A później jest tłumaczenie, że no, zabiłem, zgwałciłem, bo nie wiedziałem, co robię, bo się napiłem.
0: Tak.
1: No to nie tędy droga. Też jestem daleki od tego, żeby tak łatwo wszystko usprawiedliwiać. Więc można to zrobić wcześniej. A jak słyszycie, bo często jest, no ale jak ja mam przestać pić? Jak ja cały... Można sięgnąć, żeby się odtruć, przynajmniej na początku, pójść na detoksykację, dostać leki, które spowodują, że ten głód alkoholowy, delirka tak zwanej białej myszki, nie będą wam doskwierać. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki. Ja rozumiem to, że ktoś się boi i czy te drgawki rano, Jezu, następna terapia, spotkanie grupy za 3 dni, a ja się cały trzęsę, prawda? Nie, no to wtedy warto pójść do psychiatry, dostać po prostu leki. Naprawdę, po to to wszystko jest. A poza tym lepiej być troszeczkę, bo niektórzy mówią, że a po lekach to jestem taki trochę ten, za mało energiczny i w ogóle jakiś taki dziwny.
0: Po alkoholu za to jest bardzo energiczny.
1: Prawda, nie? Jakby po alkoholu to lew pustyni po prostu.
0: Tak,
1: ach, czegoż to ja nie dokonałem, jakichś to wyczynów cudownych, ileż to ja w życiu nie zrobiłem, a po leku nagle jestem taki lekko otumaniony. Ja wolę być lekko otumaniona, czy delikatnie.
0: Nie, no, wie pan, tak naprawdę leki, które otumaniają, to raczej psychiatra, jeżeli słyszy, że otumania pacjenta,
1: to
0: on to wymienia. On nie chce mieć pacjenta otumanionego. Naszym celem jest powrót człowieka do normalnego funkcjonowania, do społeczeństwa, żeby on był starym sobą.
1: A to kolejny mit, to właśnie leki, nie? Dużo osób się właśnie boi, że będę taki przymulony, chodził z tymi oczkami zmrużonymi.
0: Nie oszukujmy się, ja nie mam tabelki, której patrzę na morfologię albo na jakiekolwiek inne badanie i ja mówię, a no to ja wybiorę ten lek. Ja rozmawiam z pacjentem, on mi mówi, z czym ma problem i ja, mając zestaw leków i doświadczenie pewnego rodzaju, zaczynam modyfikować leczenie. Albo wstawiam pierwsze leczenie, obserwuję, czasami się udaje, że trafia się za pierwszym razem i wtedy to jest cudownie, bo pacjent jest zakochany, on uwielbia już. Od tamtego momentu to jest miłość pełna, tak? To jest psychiatra, dopasował mi leki, ja wróciłem do tego, jak funkcjonowałem kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, albo 3 lata temu, w końcu normalnie funkcjonuję, wróciłem do normalnego życia, jest naprawdę fajnie, rodzina wróciła, wszystko wróciło, a zdarza się tak, że pomimo kilku konsultacji, niestety te leki nie są dopasowane i wtedy pacjent czuje te efekty uboczne, no ale to wymaga czasu. Są pacjenci, którzy są łatwi do leczenia, są pacjenci, którzy są trudni do leczenia, no i trzeba mieć świadomość tego, że my jako psychiatrzy staramy się dopasować to jak najlepiej dla was, żebyście się czuli jak najnormalniej. Ale nie oszukujmy się, jeżeli ktoś przez x lat życia żyje w depresji, w lęku, zażywa alkohol albo jakiekolwiek inne narkotyki, to ma wpływ na receptory. To są takie specjalne.
1: Jedna tabletka cudu nie
0: zmieni.
1: Więc, drodzy Państwo, nie bójcie się psychiatrii. Mam nadzieję, że troszeczkę odczarowaliśmy niektóre przynajmniej mity krążące na temat tego zawodu bardzo ważnego, bo naprawdę wydaje się, że to jedno piwko, ale wiecie doskonale, to ostatnie przypadki, które przywołałem. Tu niestety bardzo często to jest zbrodnia, to jest przemoc, to są ludzkie tragedie i to niekoniecznie tylko osób uzależnionych, ale wielu, wielu innych, które w tym niestety biorą udział, zupełnie nie zawiniwszy niczemu. Panie Michale, ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Państwo obiecuję, że jak tylko pan Michał znajdzie czas, to się spotkamy, bo przypomnę, że lekarz na specjalizacji psychiatrycznej, pan Michał Pastuch, był moim i waszym gościem. Dziękuję ślicznie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radia Opole. Dziś poniedziałek, 14 dzień września, na zegarach 22. Zapraszam na wiadomości. Miał zgwałcić swoje córki, 34-latek został tymczasowo aresztowany. Będą utrudnienia i korki, ruszają prace gwarancyjne na ważnym skrzyżowaniu w Opolu. W październiku startuje projekt Obiektyw Senacki. Szczegóły już za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Najpierw jednak pożar domu jednorodzinnego w Suchym Borze. Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ogień pojawił się na poddaszu budynku i został już zlokalizowany. Na miejscu działa 5 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych. Podejrzanego o zgwałcenie nieletnich zatrzymała prudnicka policja. 34-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Jest mieszkańcem miejscowości w obrębie naszego działania, informuje Przemysław Powirski z prokuratury rejonowej w Prudniku.
2: Mężczyzna ten w tutejszej prokuraturze usłyszał 2 zarzuty dotyczące zgwałcenia osób, które nie skończyły 15 roku życia. Konkretnie chodzi o 2 córki tego podejrzanego. Nie chcę ujawniać więcej szczegółów postępowania z tego względu, że sprawa ma charakter rozwojowy. Mamy tutaj takie informacje, że mogły być pokrzywdzonych więcej dzieci. No, trwają intensywne czynności, żeby to zweryfikować.
0: Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Na wniosek prokuratora sąd rejonowy w Prudniku zastosował względem podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy. Zarzucane mu czyny zagrożone są karą nawet dożywotniego więzienia.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja koło Taja i Armii Krajowej w Opolu będą powodem dużych utrudnień dla kierowców. Prace rozpoczną się w środę i zostaną podzielone na 6 etapów, w trakcie których organizacja ruchu będzie się zmieniać. Konieczność przeprowadzenia napraw wykazały przeglądy gwarancyjne. Roboty mają potrwać do końca września.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Edukacja obywatelska i wiedza na temat polskiego parlamentaryzmu to cel nowego projektu senatora Piotra Woźniaka z Koalicji Obywatelskiej. Obiektyw Senacki jest skierowany do szkół ponadpodstawowych i ma wystartować po 10 października. Ta wiedza jest niezbędna, bo będziemy przekazywać informacje nie tylko z zakresu parlamentaryzmu, informuje Piotr Woźniak.
3: Sądzimy, że polska edukacja przez właściwie 30 blisko 7 lat już od przełomu ustrojowego to jest rzecz, która często była traktowana po macoszemu. Zwłaszcza jeśli mówimy o kwestii obywatelskości, o prawach obywatela, o tym, co dotyczy wiedzy młodych ludzi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
0: Dyrektorzy szkół będą mogli zgłaszać chęć udziału uczniów w tych zajęciach. Już wiadomo, że pierwsze odbędą się w 8 Melo w Opolu.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: O tym, jak zwiększyć udział kobiet w badaniach profilaktycznych raka piersi, dyskutują lekarze, politycy i eksperci. Niewykluczone, że powrócą imienne zaproszenia na te badania dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat. W Sejmie odbyła się konferencja Piersi w Polsce, wyniki, wnioski i rekomendacje. Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że obecnie jest ponad 360 tysięcy wolnych terminów na badanie mammograficzne, które ratuje życie.
4: Mamy w Polsce pewien paradoks. Coraz więcej kobiet wie, że mammografia może uratować życie. Są wolne terminy na to, żeby tą mammografię zrobić. Natomiast sama wiedza nie wystarcza, bo ten najważniejszy krok należy do kobiety i co wspólnie zrobić, aby jeszcze bardziej zachęcić kobiety, Polki do tego, żeby się badały, aby dzięki temu w zdrowiu długo żyły.
0: Imienne zaproszenia na mammografię miałyby być wysyłane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Російські дрони вночі проти 13 вересня атакували район пункту пропуску Ягодин на Волині, лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. Внаслідок удару було пошкоджено локомотив пасажирського потягу «Київ-Варшава». Ніхто не постраждав, оскільки бригаду потяга попередили про загрозу приблизно за 15 хвилин до влучання. Незадовго до атаки на станції Ягодин перебував дипломатичний потяг, у якому, зокрема, їхали радники з питань безпеки кількох країн Євросоюзу та колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Цілком ймовірно, що ціллю окупантів був саме потяг із іноземними представниками. В ДПСУ повідомили, що удари російських дронів по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися з території Білорусі. Російські засоби повітряного нападу отримували сигнал через ретранслятори, розташовані на білоруській території. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки російських атак за минулий тиждень. За його словами, лише за 7 днів Росія випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів. Значну частину дронів становили реактивні шахеди, які російські війська використовують для ударів по українській інфраструктурі та цивільних об'єктах. І до локальних новин. До уваги водіїв в Ополі. Від завтра, 15 вересня, на перехресті вулиць 1 травня, Колантая та Армії Крайової розпочнуться гарантійні ремонтні роботи. Вони триватимуть до кінця вересня та можуть спричинити значні ускладнення і затори. Схема руху змінюватиметься у 6 етапів. Кожен триватиме близько 2 днів. Водіїв просять уважно стежити за дорожніми знаками. Роботи розпочинатимуться о 8:30 ранку. Цієї суботи, 19 вересня, в Ополі відбудеться благодійна зустріч «Тепло для воїнів» від павучих. Волонтерська група павучихи з Ополя запрошує усіх охочих разом виготовляти окопні свічки для українських військових. Організатори також просять приносити непотрібні або недогорілі свічки та віск. Початок о 12-й годині на вулиці Краківській, 41А, у Магічному Огрудку. Учасників частуватимуть українським борщем, буде музика, тепле спілкування та інтеграція, а також добра справа, підкреслюють організатори. І цією інформацією завершуємо наш випуск. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра.
1: Погода.
0: Na naszym radiowym termometrze 15 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro pogodnie i ciepło na termometrach od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Poniedziałkowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w studiu sporo gości. Powolutku będę przedstawiał. Profesor Małgorzata Rajfur, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Doktor Alicja Paluch, opiekun koła naukowego Securus. To koło działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Witam również bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami także doktor inżynier Paweł Świsłowski z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: A także kapitan doktor Jakub Pleśniak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, dokładnie to student tegoż wydziału i co ważne także członek koła naukowego Securus na Wydziale Prawa i Administracji. No i także zastępca dowódcy JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Uf, przebrnąłem. Również witam serdecznie.
4: Tak jest. Dobry wieczór. Wszystko się zgadza.
1: To skoro już przedstawienie mamy za sobą, no to teraz już przechodzimy do meritum. Drodzy Państwo, spotykamy się dlatego, żeby omówić szczegółowo bardzo ciekawy pomysł, projekt. Uniwersytet Opolski i Państwowa Straż Pożarna przygotowują taki wspólny, interdyscyplinarny projekt badawczy poświęcony profilaktyce zdrowotnej strażaków, ale mówiąc tak w dużym skrócie, to chyba po prostu będziecie badać, jakie to niebezpieczne związki chemiczne wdychają strażacy podczas pracy. Bo chyba na tym ten projekt polega. Kto mi tutaj ogólny zarys przedstawi?
2: No to może ja...
1: Pani profesor,
2: tak powiem,
1: śmiało.
2: Tak, nakreślę... O co będziemy robić, albo co już robimy, ponieważ właśnie dzisiaj już rozpoczęliśmy badania, mamy pozytywną opinię Komisji do Spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Opolskiego i mogliśmy już dzisiaj rozpocząć badania, czyli pobieramy próbki włosów od strażaków i w nich na początek będziemy analizować metale ciężkie, czyli rtęć, ołów, kadm, nikiel, czyli te pierwiastki, które są toksyczne dla naszego organizmu. W drugim etapie będziemy monitorować jakość powietrza w jednostkach, w wybranych pomieszczeniach, tak aby określić właśnie jakość powietrza i tak naprawdę czym, a w tym przypadku jakimi metalami ciężkimi co wdychają strażacy.
1: No właściwie wydawałoby się, że pomysł leżał trochę, tak powiem, kolokwialnie na ulicy, no bo tak, oczywista oczywistość, że przecież wy, teraz mówię tutaj głównie tak do pana doktora kapitana, że wy uczestnicząc w tych różnych akcjach, no rzeczywiście macie takie warunki pracy, mówmy się, średnio sprzyjające. Dym, opary różne, od razu tak mam jest. Przed oczami te różne wysypiska śmieci płonące dniami, tygodniami, nie wiem, palące się opony na przykład, czyli w ogóle dym, który aż, nie wiem, jest gęsty, można siekierę zawiesić, jak to czasem się mówi, no to jest makabra. To faktycznie no, praca podwyższonego mocno ryzyka, ryzyka zdrowotnego takiego.
4: Tak jest. To wszystko prawda. Środowisko służby strażaków no, wiąże się z tym, że pracujemy pośród substancji, które są toksyczne i rakotwórcze. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, mamy tutaj wysypiska, ale też patrząc bardziej prozaicznie, mieszkania, które płoną i wyposażenie, które znajduje się w tych mieszkaniach w dzisiejszych czasach jest zupełnie inne niż 20-30 lat temu. Kiedyś mieliśmy do czynienia
1: z drewnem,
4: tak jest.
1: Z jakimiś naturalnymi materiałami, teraz wszystko jest plastikowe. A,
4: tak jest. Dzisiaj to są tworzywa sztuczne i te substancje, które wytwarzają się podczas spalania są i wysoko rakotwórcze, i można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach nawet skrajnie toksyczne. Funkcjonariusz, który strażak, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej Straży Pożarnej, no jest zobligowany do tego, żeby wejść w to środowisko i tam gasić lub nieść pomoc osobom poszkodowanym, więc sam siebie naraża na potężne niebezpieczeństwo.
1: Ale tak wejdę, przepraszam w słowo, no ale przecież w urządzeniach ochrony dróg oddechowych, jak to się pewnie fachowo nazywa,
4: tak
1: czyli
4: jest.
1: W maskach, macie tlen w butlach,
4: na plecach. Tak, natomiast problemem jest to, że no nie jesteśmy w pełni chronieni z racji tego, że środki ochrony indywidualnej, które my stosujemy, które i tak trzeba przyznać są naprawdę bardzo wysokiej klasy, nie chronią nas od absorpcji dymu poprzez skórę chociażby. Mm-hmm. To wszystko osadza się na strażaku. To on,
1: na ubraniu też, tak?
4: Na ubraniu.
1: W włosach, o których tu była mowa.
4: Tak jest, ale też w ramach pracy w wysokiej temperaturze ta absorpcja tych środków chemicznych, substancji chemicznych z powietrza, no jest większa. No bo skóra naturalnie otwiera swoje pory i to wnika w tego naszego strażaka. To wiąże się również z tym, że te środki ochrony indywidualnej, no nie ma co ukrywać, podlegają, można powiedzieć wprost, skażeniu. Czyli kwestia tego, że to wszystko później trzeba przetransportować, to wszystko trzeba zdekontaminować. Strażacy cały czas w jakiś sposób jednak wokół tego środowiska toksycznego i kancerogennego pracują. Też należałoby zauważyć, że samo ugaszenie to nie jest koniec działań straży pożarnej. Straż pożarna prowadzi pewne czynności również po ugaszeniu, bo chociaż trzeba dogasić, trzeba w jakiś sposób pomóc i ten dym, który gdzieś tam
1: dłużej się
4: zbiera,
1: w nim przebywa. Tak jest. Sama akcja, powiedzmy.
4: Tak jest. Jest tego dużo, co wiąże się z tym, że te substancje jednak gdzieś ta kontaminacja, czy pierwotna, czy wtórna, występuje, co wpływa na tą jakość zdrowia, a nie ma co ukrywać. Problemem jest przede wszystkim to, że my nie chorujemy na drugi dzień po zdarzeniu, tylko to wszystko ma swoją ciągłość. To po 15, po 20 latach nagle okazuje się, że po tak długiej ekspozycji na tego typu substancje strażacy chorują między innymi na nowotwory.
1: No tak, od razu mi się kojarzy na przykład, nie wiem, górnicy i ta słynna pelica, tak? To też nie od razu, ale po latach pracy wychodzi. Niestety. Pytanie takie do pani doktor Alicji Paluch, opiekuna koła naukowego. Czy pan doktor przyszedł z takim pomysłem na to koło i wyście to razem jakoś tak uradzili, że czemu myśmy tego jeszcze nie zbadali? Nie wiem, taka mi przychodzi hipoteza do głowy.
3: Rzeczywiście, panie redaktorze, to pan Jakub był pomysłodawcą tego projektu, więc tutaj w jego kierunku ukłony. No jest praktykiem, więc no któż inny mógłby wpaść na taki pomysł. Świetnie orientuje się, jak wyglądają kwestie właśnie związane z

0: tym środowiskiem pracy i zagrożeniami związanymi właśnie z gaszeniem pożarów i nie tylko, więc tutaj pan Jakub zdecydowanie przysłuży się na pewno temu tematowi. I rzeczywiście on wyszedł z taką inicjatywą, podzielił się ze mną tym pomysłem, no i poszło.
1: No i pięknie. No i właściwie już padło to, że rozpoczęliście, macie oficjalne wszystkie zgody, możliwe certyfikaty. Ja tu sobie tak dopisałem, tylko niestety mniejszymi literami, bo to wszystko pięknie brzmi, będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze, ale ja muszę jeszcze tutaj odpolić doktora inżyniera Pawła. Wykorzystane do tego wszystkiego, uwaga, drodzy słuchacze, będą mchy. I to jest chyba trochę pańska działka.
2: Tak, zgadza się. Dokładniej mówiąc, biomonitoring, czyli wykorzystanie właśnie organizmów żywych, w tym przypadku mchów, do oceny zanieczyszczenia powietrza. Jest to biologiczna metoda wykorzystywana w badaniach naukowych przez nas do właśnie oceny jakości środowiska. No w tym przypadku będziemy chcieli oceniać jakość środowiska w jednostkach PSP i także chociażby w tych wozach bojowych, w których przebywają, jeżdżą strażacy. Metoda jest nieinwazyjna, ponieważ gdybyśmy chcieli rozstawić takie stacje, które znamy, jeżeli chodzi o monitoring powietrza, taki stacjonarny, taki jak widzimy, jeżeli chodzi o pyły zawieszone, które gdzieś tam obserwujemy,
1: te stacje,
2: no to tych stacji musielibyśmy bardzo dużo poustawiać. One musiałyby pracować, byłyby hałaśliwe. W związku z tym no, jest to metoda, która mogłaby się nie sprawdzić. W związku z tym stosujemy alternatywną metodę, którą w badaniach naukowych do oceny jakości środowiska stosujemy, ten biomonitoring, w tym przypadku z wykorzystaniem mchów.
1: Ale ja muszę jako laik dopytać, bo wiecie, no tak, nie będziecie przecież mchem obsadzać komend. Jak to fizycznie wygląda? To znaczy jest jakaś, nie wiem, właśnie skrzynka, w której macie mech i wstawiacie ją, nie wiem, na komendę albo gdzieś tam do garażu, gdzie są wozy zaparkowane. Jak to wygląda? Jak ten mech później chłonie te substancje?
2: Metoda jest opracowana w ten sposób, że mech pobieramy z naturalnego miejsca jego występowania, czyli najczęściej las. Odpowiednio przygotowujemy, czyli czyścimy z różnych dodatkowych zanieczyszczeń typu ściółka, gleba,
1: ślimaki,
2: okay. Owady, zaskrońce,
1: o, proszę.
2: Wszelkiego rodzaju inne organizmy, które się na nim pojawiają. Następnie pakujemy specjalne woreczki, ponieważ metoda ekspozycji tego biomonitoringu aktywnego, ponieważ przenosimy mech z naturalnego miejsca jego występowania w inne środowisko, stąd ta metoda aktywna. Metoda nazywa się MOSBEC, czyli z angielskiego właśnie woreczek z mchem. No i taki woreczek, w zależności od tego, jaki typ eksperymentu sobie planujemy, eksponujemy, czyli w tym przypadku mówiąc na ludzki język, wywieszamy w danym miejscu i czekamy, aż on będzie sobie chłonął te zanieczyszczenia, jak gąbka, do swojego organizmu i później będziemy przy wykorzystaniu analiz chemicznych odczytywali, ile tych metali...
1: Ile tego ołowiu, tudzież innych ciężkich pierwiastków, tak? Ten mech pochłonął, tak?
2: Tak.
1: Na tej podstawie wiemy, jak bardzo zanieczyszczone środowisko pracy, tak? A ten mech to powiedzmy, no tak powiedziałem, nie wiem, w garażu, w wozie bojowym, nie wiem, gdzie to fizycznie trzeba umieścić, żeby taki mieć pełny odbiór, jak to wygląda?
3: No gdzieś powiedzmy, zawsze zawieszamy z 1,5 metra nad podłogą, bo my też działamy w jaskiniach, no to powiedzmy od właśnie tego podłoża. Nie bezpośrednio przy ścianie, żeby nie stykał się z żadnymi tam elementami wyposażenia, czyli będzie sobie wisiał najprawdopodobniej pod lampą, tak. Niektórzy wieszają bombki, inni wieszają inne ozdoby. W remizach, czyli w jednostkach, będą teraz woreczki z mchami, które będą akumulowały zanieczyszczenie.
1: To ile mech potrzebuje, nie wiem, godzin, dni, tygodni, miesięcy, żeby tam się nawdychać?
3: Standardowo 3 miesiące.
1: 3 miesiące, tak?
3: Tak.
1: I po tym okresie te próbki zabieracie do siebie, do
3: zabieramy
1: laboratorium?
3: Zabieramy do laboratorium, odpowiednio je, powiedzmy, przerabiamy, czyli mineralizujemy, wrzucamy do kwasu, perhydrolu, otrzymujemy roztwór, w którym analizujemy metale ciężkie.
1: Jeszcze tego nie robicie, rozumiem, na tym etapie, a już jakieś woreczki z mchem zawisły tu i ówdzie?
3: Jeszcze nie, teraz jesteśmy na pierwszym etapie badań, czyli pobieramy próbki włosów, ponieważ tutaj jesteśmy uzależnieni od strażaków, no bo jadąc do jednostki, my nie wiemy, czy panowie będą, czy na przykład gdzieś nie wyjadą.
1: No tak.
3: Więc teraz nie mamy jeszcze zajęć dydaktycznych, więc ten czas wykorzystujemy, aby pobrać właśnie próbki włosów. Natomiast już w roku akademickim będziemy rozwieszać woreczki, bo tam już

0: nie są nam panowie fizycznie potrzebni, tylko wchodzimy na jednostkę i my już sobie sami poradzimy, żeby te woreczki wywiesić.
1: Ile jednostek straży jest objętych tym monitoringiem? Będzie objętych?
0: Wszystkie w województwie opolskim.
1: Wszystkie?
0: Czyli, tak, czyli 17 jednostek, tak pani
2: tak
0: kapitanie?
2: Tak jest, dokładnie 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Czyli wszystkie, które mamy w naszym województwie.
1: Będziemy mieć pełny obraz tego, co tak naprawdę rzeczywiście wdychacie, w jakiej atmosferze żyjecie. I mam tu na myśli nie to, czy się lubicie, tylko atmosferę, tak, co wdychacie.
2: Tak, tak. To, że się lubimy, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak, wszystkie jednostki będą podlegały temu biomonitoringowi i będziemy w stanie ocenić, w jaki sposób te substancje przenoszą się do jednostek. No bo nie ma co ukrywać, ten sprzęt trzeba w jakiś sposób przywieźć do tej jednostki. On tam nie, to podlega dekontaminacji, natomiast czy samochody, czy ubrania, czy aparaty, czy węże, to wszystko przez tą jednostkę się przewija i to powoduje, że gdzieś w powietrzu to też jest obecne.
1: Kto choć raz przypalił jakąś potrawę we własnym mieszkaniu, doskonale wie, i to już było takie mocne przypalenie, tak, to doskonale wie, że ten niesamowity smród unosi się jeszcze bardzo długo, a właściwie to wręcz fizycznie osiada na różnych meblach, tudzież firankach, i to rzeczywiście później przewietrzenie tego to jest no, arcysztuką wręcz niemożliwą. Czyli faktycznie no, te wszystkie przedmioty, z którymi których wy używacie na przykład w akcji, czyli całe wasze umundurowanie, tak, nie wiem, jakieś rękawice, ochronne, hełmy, plus wsiadacie w tym później do tych wozów, wracacie przecież, tak, do jednostki, więc nie wiem, zostaje to gdzieś na siedzeniach w tym aucie. Właściwie to, nie wiem, cały ślad zostawiacie, tylko nie węglowy, który jest teraz tak popularny, tylko ślad jakiś tak, toksyczny, no.
2: Tak, no staramy się i też jeśli prowadzona jest jakaś edukacja z zakresu profilaktyki nowotworowej w Państwowej Straży Pożarnej, a jest takowa, no to staramy się uczyć funkcjonariuszy strażaków, żeby rozbierali się z tych ubrań, żeby je przewozili nie w kabinie. Tak samo i sprzęt, taki jak węże czy aparaty, staramy się przewozić poza kabiną.
1: Aha.
2: Natomiast, no, tak jak już mówiłem, ten dym jest wszędzie, dym dostaje się wszędzie, więc gdzieś to jednak do tych kabin w pewien sposób się przenosi. My też staramy się, to wynika to również z aktów prawnych, czyścić czy samochody, czy sprzęt, no bo to w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o województwo polskie, to praktycznie w każdej jednostce jest specjalistyczna pralnica, w której możemy prać te ubrania. Natomiast i tak czy inaczej trzeba je stamtąd przywieźć. Myjemy sprzęt, myjemy węże, myjemy aparaty, natomiast to narażenie dalej pozostaje. To nie jest coś, co pozwala na usunięcie 100% tych wszystkich substancji, o których tutaj rozmawiamy. Natomiast ta świadomość rośnie, my staramy się rozbudowywać u funkcjonariuszy, wychodzimy z tą wiedzą również do ochotniczych straży pożarnych, wykorzystując te wszystkie regulacje prawne czy narzędzia, którymi możemy się posługiwać.
1: Czy na pewno tak to wszystko skrupulatnie czyścicie? To coś mam wrażenie, że jeszcze odpowie na to pytanie anonimowa ankieta, bo to jest jeszcze też ważny element. Po stronie znowu Wydziału Prawa i Administracji tym razem, tak? Czyli jak słyszę i czytam w projekcie, będzie też no, wśród strażaków przeprowadzona taka anonimowa ankieta dotycząca tych nawyków ochrony, tak? Czy oni faktycznie, nie wiem, dopełniają tych wszystkich takich no, warunków, żeby no, jak najmniej tego wszystkiego na sobie mieć? Czy ta ankieta, kiedy ona się rozpocznie, kogo obejmie?
3: Jednym właśnie z elementów, oprócz stricte tych badań biologicznych,
1: takich fizycznych, tak,
3: i właśnie pobierania próbek tutaj przez właśnie naukowców z Instytutu Biologii, będzie właśnie przekazanie do wypełnienia strażakom tej anonimowej ankiety. Jest ona dość szeroka. Im więcej uzyskamy informacji od strażaków, tym będzie dla nas lepiej zinterpretować te wyniki, zwłaszcza po stronie tutaj obecnych naukowców z biologii. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest ona dość szeroka, obejmuje pytania z zakresu i służby, nawyków strażaków, ich stylu życia, czy jedzą, a jeżeli tak, to ile ryb.
1: Aha, też takie rzeczy.
3: Czy posiadają kotłownię w domach, czy blisko mieszkają ulicy publicznej. Czy farbują włosy, czy używają również innych środków do
1: stylizacji. Rozumiem te ulice i te kotłownie, czy jeszcze gdzieś nie przesiąkają dymem w domu, tak? Ale tak, przepraszam, a farbowanie włosów, na jakie to pytanie ma odpowiedzieć?
0: No bo weźmy pod uwagę, że w farbach również znajdują się metale ciężkie. Nawet jeżeli mamy farbę tego samego producenta, to w zależności od koloru ten skład również jest inny. mamy

0: czy właśnie pytamy o styl życia, czy na przykład ktoś pali papierosy,
1: o, no
0: czy
1: tak.
0: nie. Też na przykład, czy są to papierosy zwykłe, czy elektroniczne, prawda? To ma znaczenie, bo często słyszymy coś takiego, że ktoś rzuca palenie, więc przerzuca się na papierosy elektroniczne, prawda? A myśmy tutaj, właśnie pan doktor w ramach swojej pracy doktorskiej wykonał badania, no i statystycznie istotnych różnic nie ma między papierosami zwykłymi a elektronicznymi, jeżeli chodzi o metale ciężkie. W związku z tym, no to takie przekonywanie siebie, że rzucam palenie, więc przerzucam się na papierosy elektroniczne, no jest, jeżeli chodzi o metale ciężkie, totalnie błędne, no i nie przyniesie nam żadnego efektu. Oprócz tego właśnie to, czy jesteśmy, jaka dieta, wegetariańska, czy jakaś dieta mięsna, czy mamy kotłownię, czym palimy, no bo to ma znaczenie, no czy peletem, czy plastikiem na przykład, prawda?
1: Tak, więc oponami.
0: Tutaj, tak.
1: Nie podejrzewam o to strażaków, absolutnie.
0: Nikt nas nie podejrzewa, ale no,
1: ale sąsiad może być.
0: Ale sąsiad może, tak. I właśnie, więc gdzie mieszkamy, no bo jeżeli mamy do czynienia z niską emisją, czyli mamy niską jakąś zabudowę, no i w okresie zimowym mamy to opalanie, no tutaj ta osoba jest również narażona na te zanieczyszczenia. Ktoś może na przykład w uwagach napisać, że ma swój ogródek i odżywia się tylko, zakładam, warzywami, owocami z własnego ogródka. No to ja bym tutaj od razu zadała pytanie wtedy, no super, ale czy przebadał glebę ze swojego ogródka, prawda? No, no tego raczej to robimy bardzo rzadko, a często cieszymy się, że mamy nowaliki, swoje owoce, swoje warzywa. No ale na przykład takie ogródki popowodziowe, no czy które były zalane.
1: Co tam
0: czy ktoś później
1: w tą glebę,
0: przebadał tą glebę, no to tutaj właśnie. Więc ten styl życia i funkcjonowanie w określonym środowisku ma również wpływ na nasze zdrowie. No i zdrowie strażaków.
1: No to wszystko jest zrozumiałe dla mnie. Ja jeszcze dopytam, panie kapitanie, a czy w ogóle, no pan jako czynny strażak, tak, widzi w jednostkach, po kolegach, nie wiem, są rzeczywiście przypadki jakichś ciężkich chorób, nie wiem, od po prostu zwykłego kaszlu, mieliście już takie, no, drastyczne przykłady, że ktoś po prostu z uwagi na to, jaką pracę wykonuje, podupadł na zdrowiu?
2: Tak. Niestety widzimy to, obserwujemy. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że sam jestem przykładem na to, że zdrowie się psuje z racji tego, że choruję na chorobę skóry, na łuszczycę, która ukazała mi się dopiero w służbie i wiąże się bezpośrednio z, jak gdyby, z wykonywanymi zadaniami służbowymi. Stąd też moje zainteresowanie.
1: A, rozumiem, okej. Okay. Akurat padło na skórę w pana przypadku, ale tak. Jak to jest z tymi płucami, nie wiem, bo to rzeczywiście pierwsze skojarzenie, no wdychamy coś, czyli zaraz układ oddechowy narażony na największe straty.
2: Tak, ale to problem jest o tyle szerszy, że strażacy są generalnie bardzo mocno obciążeni, jeżeli chodzi o służbę, bo to są prace w godzinach nocnych, w wysokiej temperaturze, w wysokiej wilgotności, więc ten organizm jest bardzo mocno obciążony. Jeśli dołożymy te wszystkie substancje, no to widzimy, że ci nasi funkcjonariusze, zwłaszcza będąc już na emeryturze, chorują. Jak popatrzy się na badania amerykańskie, czy generalnie te, które są prowadzone w krajach zachodnich, to widzimy, że zachorowalność na nowotwory jest dwukrotnie większa niż statystyczny obywatel jakiegoś kraju. Tutaj akurat prym wiodą Amerykanie, którzy bardzo mocno badają te kwestie i tymi badaniami cofają się aż do lat 50. ubiegłego stulecia i widzą, że to powiązanie pomiędzy tym, jak wygląda służba, a tym, jak wygląda stan zdrowia funkcjonariuszy, bo tak jak już mówiłem, te skutki są niestety przeciągnięte w czasie, więc my orientujemy się dopiero w pewnym momencie, po 20, po 30 latach, że nasze zdrowie bardzo mocno podupadło.
1: Zamiast cieszyć się zasłużoną emeryturą i zbieganie po lekarzach i szukanie, tak, co mi jest i skąd to się
2: niestety
1: wzięło.
2: Niestety tak jest. Widzimy, ci nasi koledzy, którzy już pracują bardzo długo albo już są na zaopatrzeniu emerytalnym, no ponoszą koszty tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ale nie tylko, bo tutaj też muszę zauważyć, że Ochotnicza Straż Pożarna, nasi koledzy druhny i druhowie z OSP też są narażeni na tego typu rzeczy.
1: Pomyślałem o takich jednostkach chemicznych, przecież nie brakuje. Mamy taką dzielną w Kędzierzynie Koźlu choćby.
2: Tak jest.
1: Dopiero wyobraźnia się odpala, jak się pomyśli, z czym oni mają do czynienia na co dzień, prawda?
2: Tak jest, tak, tak. Mamy dwie jednostki chemiczno-ekologiczne w naszym województwie. To jest właśnie wspomniany Kędzierzyn-Koźle, ale również jednostki

0: ośrodka numer 2 w Opolu. Natomiast...
1: Oni będą, przepraszam, objęci też tym badaniem?
0: Tak. Tak, oni też będą badani. Natomiast tam sytuacja może być o tyle ciekawa, że u nich jednak wiedza i świadomość na temat tych substancji, czy dodatkowe wyposażenie związane z tym, że te warunki ich pracy, służby są jeszcze bardziej trudne, no to też są wyposażeni troszeczkę inny sprzęt. Jeśli pracuje się z chemią, typowo już przy jakichś takich zdarzeniach chemicznych, no to ten poziom zabezpieczenia jest jednak wyższy niż to, co strażak nosi na sobie podczas zwykłego pożaru. Więc to bez...
1: No tak, tam strażak się, nie wiem, na kwas jakoś tam nie ubiera specjalnie, na jakieś chmury bardzo jakieś tam toksyczne, chociaż nigdy nie wiadomo właściwie, prawda?
0: Tak, tak.
1: No co to, z takiego pożaru wyniknie.
0: Niestety to jest jak gdyby uroda tej służby, że my nigdy do końca nie wiemy, z czym się spotkamy. No,
1: gaszenie elektrycznego samochodu to jest chyba teraz takie 3 w 1, bo to nie dość, że to długo trwa, cała tablica Mendelejewa się wydatnia i to jeszcze z doby albo dwie trzeba gasić.
0: To jest... Nie ukrywam, nowe wyzwanie dla nas. Działania mogą się przeciągnąć do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu godzin. Mieliśmy takie przypadki nawet w komendzie. Staramy się przygotować najlepiej, jak potrafimy i faktycznie, jak się popatrzy na te zdarzenia, to nasi funkcjonariusze podejmują dobre działania. Natomiast no, wiąże się to z kolejnymi niebezpieczeństwami, którym musimy sprostać.
1: I jeszcze tak bym wrócił w ogóle, a propos tego, jak zaczął pan opowiadać o tych strażakach, którym wychodzi, prawda, ta służba na zdrowiu po latach. No taki bardzo spektakularny przykład to był choćby, no teraz niedawno mieliśmy rocznicę po katastrofie World Trade Center. Przecież tam ci strażacy, którzy na tym gruzowisku pracowali, ile oni się tam tego azbestu nawdychali. Też nie wiadomo było na początku, co się z nimi dzieje. Przecież tam, to po prostu te pyły ich tam zabijały właściwie chyba.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: i to też była jakaś taka makabra. To zwróciło uwagę chyba też ludzi świata, no... Jak się te budynki tam budowało kiedyś, tak? Tam była cała masa polskich przecież też i pracowników, i strażaków, to tak już teraz się może tego po latach nie pamiętać.
0: Tak.
1: To były ofiary dodatkowe tej całej katastrofy.
0: Oczywiście, że tak. I właśnie teraz zaczynają się już powoli pojawiać badania dotyczące tych strażaków, którzy tam działali, którzy też trzeba oddać to, że wielu z nich tam zginęło.
1: Pewnie, że tak.
0: Natomiast ci, którzy byli przy tych działaniach później, po prostu przeżyli to całe zdarzenie, no to dzisiejsze badania naukowe pokazują, że te powikłania zdrowotne, które wynikły z tego, że ta ilość azbestu, którą oni tam w siebie wchłonęli, no była dla wielu z nich była zabójcza. Znamy kilka takich przykładów, bo to też w Anglii był kiedyś pożar dosyć dużego budynku, gdzie... ilość strażaków, która zachorowała na różnego rodzaju nowotwory w przeciągu kilku lat, no to ta ilość poszybowała w górę straszliwie, jeśli popatrzy się na dane statystyczne, więc my widzimy, że to, co dzisiaj się spala, no to powoduje u strażaków potężne powikłania zdrowotne. No i w ramach tych badań tutaj staramy się jakby zdiagnozować ten problem, żeby móc go lepiej zdefiniować i przeciwdziałać.
1: No i właśnie teraz chciałem o to zapytać, no bo ja się domyślam, że te badania no potwierdzą to, o czym my tutaj mówimy. Skala oczywiście jest jeszcze nie do końca wiadoma, ale obawiam się, że nic dobrego tam nie wyniknie. Znaczy wdychacie okropne rzeczy, no ale teraz co my mamy z tym zrobić dalej? No badania wykażą, że powiedzmy należałoby, no nie wiem co... No właśnie nie wiem co, bo tak, no wy pracy nie rzucicie, ktoś musi do tych pożarów jeździć, to co tu można zrobić, jakie są pola manewru? Ustalimy, że są te substancje toksyczne dla tych naszych strażaków i co dalej?
0: No tutaj potężną rolę odgrywa edukacja, czyli profilaktyka i zapobieganie. My w ramach tych badań, bo... niesamowicie ważnym elementem jest zbadanie co, ale też tutaj Wydział Prawa i Administracji będzie pracował nad tym, co dalej. Czyli
1: no właśnie,
0: jakie zalecenia, zmiany można by wprowadzić, żeby tych strażaków lepiej chronić. No i ten wymiar edukacyjny też będzie niesamowicie ważny, żeby strażacy potrafili zachowywać się w odpowiedni sposób po tej ekspozycji, bo to też jest element, na który my patrzymy trochę z zazdrością na zachód, że tam ta edukacja jest na dużo wyższym poziomie, że strażacy uczą się prostych rozwiązań, bo to bardzo często są bardzo proste rozwiązania, żeby ograniczyć ilość tych toksyn, które przyjmują w swój organizm.
1: No, ale to już... się da w ogóle zrobić.
0: Da się, tak, oczywiście, że tak. I tutaj Państwowa Straż Pożarna też kładzie bardzo duży nacisk na to. Jeśli popatrzymy na działania straży pożarnych, to tam, ta edukacja idzie do przodu, jest nacisk na to, są rozporządzenia, są ustawy, są regulaminy. Zresztą Komenda Miejska jest świetnym przykładem na to, że da się prowadzić takie rzeczy, bo my mamy opracowane taki wewnętrzny, takie zasady postępowania po ekspozycji i to jest dokument, który u nas w Komendzie Miejskiej działa. Natomiast no, czujemy potrzebę jeszcze, mówiąc wprost, chcemy jeszcze więcej.
1: No i ja to doskonale rozumiem, dlatego tak dzisiaj tutaj rozpracowujemy ten projekt na takie elementy pierwsze. Jakieś największe wyzwania, gdyby was o to zapytać, nie wiem, no, czy to ta ankieta, czy te mchy, czy jeszcze coś innego? Co jest największym problemem przy tym badaniu?
2: No na pewno skala samych badań, bo mamy 17 jednostek, w sumie powiedzmy...
1: Ile to jest osób?
2: No właśnie, to będzie około 160 strażaków, o, tak wstępnie, bo ta liczba może jednak wzrosnąć. Więc my musimy tyle próbek materiału biologicznego, czyli włosów, kolokwialnie mówiąc przerobić, następnie taką masę wyników przeanalizować, no bo to będzie 8 pierwiastków w 160 próbkach minimum, więc tego robi się coraz więcej. Następnie, a analiza no, ma być taka, bym powiedziała, jakościowa, bo również ci strażacy chcą mieć od nas pewnego rodzaju rekomendacje, że mają takie stężenia, a nie inne, ale czym może być to spowodowane? Jakie mogą być źródła zanieczyszczeń? Więc ta analiza też będzie szeroka, no i będzie odnosić się oczywiście do ankiety. No więc jest to duży projekt, a robiony tylko no, siłami naszego czteroosobowego zespołu.
1: O, właśnie.
2: Tak, więc zespół mamy nieduży, ale prężnie działający, o, może tak. Bo pierwsze, powiedzmy, wstępne wyniki już mamy.
1: O, no to...
2: Tak, ale na razie jeszcze, ale tak, ale powiedzmy, są to na razie wstępne analizy.
1: A to z tych włosów na przykład, czy z czego są te wstępne takie wyniki?
2: No, między innymi też z ankiet, przyglądamy się już im, tak. Także tutaj na razie są to wszystko wstępne analizy. No też później, kiedy przejdziemy do badań biomonitoringowych, musimy mech przygotować woreczki. Mamy 17 jednostek, więc 17 budynków z kilkoma pomieszczeniami, więc również tego materiału robi się dużo.
1: No ja domyślam się, że studenci na zaliczenie chętnie pomogą, pani profesor. Nie wiem, to trzeba jakoś zorganizować.
2: No właśnie,
1: jakieś
2: powiem
1: zajęcia
2: tak,
1: dodatkowe na
2: że tutaj studenci z koła biotechnologów nam pomagają, tak, ale no jednak same przygotowanie próbek, potem same analizy już, no to jest już po stronie mojej i pana doktora Śpisłowskiego, więc tu już od aparatów nie odejdziemy i musimy to po prostu własnoręcznie wykonać.
1: Panie doktorze, jak pan się w ogóle czuje z takim bagażem na plecach?
3: Szczerze powiedziawszy, jest to chyba do tej pory największy projekt, który realizuję, jeżeli chodzi o liczbę próbek, skalę, ale też podkreślmy to, powiedzmy, interdyscyplinarny charakter, bo pierwszy raz mamy do czynienia z Wydziałem Prawa Administracji. Bardzo dobrze się nam tutaj z zespołem współpracuje, dogadujemy się i nas też bardzo interesuje aspekt połączenia tych dwóch naszych dyscyplin, czyli tych rekomendacji, które tutaj powiedzmy prawnych, legislacyjnych, które Wydział Prawa i Administracji może podjąć, czy też wskazać na bazie też częściowo naszych wyników, więc ten aspekt biologiczno-prawny jest bardzo ciekawy. No, tak jak pani profesor powiedziała, przedsięwzięcie duże, liczba próbek ogromna. Jeżeli chodzi o wyzwania, to przede wszystkim również świadomość i chęć tych osób, tych naszych głównych bohaterów, czyli strażaków, do tego, żeby uczestniczyć w tych badaniach, bo podkreślmy, że tutaj komendant nikogo nie jest w stanie zmusić. To jest badanie typowo dobrowolne. W związku z tym nie każdy musi chcieć wiedzieć albo chcieć brać udział w takim przedsięwzięciu.
1: Chociaż jest to de facto robione dla niego i dla jego zdrowia.
3: Tak, no jakby różne zachęty i promocje tych działań wszyscy tutaj wykonujemy, oczywiście w głównej mierze nasz kapitan. No niemniej jednak nikogo nie zmusimy, ale też szanujemy tą decyzję. Niemniej jednak w 95% przypadków, biorąc pod uwagę, że jakby no, dopiero rozpoczynamy, mamy taki pozytywny feedback i widać zainteresowanie, chęć i można powiedzieć, że pewnego rodzaju strażacy są spragnieni tego typu informacji na temat siebie, bo dotyka jakby to ich bezpośrednio. Ponieważ robimy coś dla nich, tak jak staramy się im tłumaczyć na jednostkach, że jest to pewnego rodzaju też nasza wdzięczność za ich pracę na rzecz społeczeństwa, jako grupa zawodowa chyba z największym procentem zaufania społecznego.
1: O, największym ewidentnie, tak. Strażacy biją na głowę wszystkich polityków 17 razy.
3: Zgadza się.
1: Tak mi się wydaje.
3: W związku z tym my też jesteśmy w stanie coś zrobić, nie tylko z perspektywy profilaktyki, ale również właśnie podejścia naukowego. Dlatego też nie wykonujemy żadnego case study w jednej jednostce, tylko poszliśmy szeroko, dzięki również tutaj zgodzie komendanta wojewódzkiego, że we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całym województwie jesteśmy w stanie to wykonać. Widzieliśmy już komentarze, że gdzieś podobne akcje były zaczątki próby wykonywania w innych częściach kraju, ale gdzieś był opór na poziomie decyzyjności. W związku z tym my się cieszymy, że mamy pozytywną tutaj odpowiedź, więc będziemy działać.
1: No ja znalazłem taką informację, że są to pierwsze w Polsce badania o tak szerokim zakresie, czyli jesteście pionierami.
4: Tak, zdecydowanie tutaj ukłonę w stronę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, że zaaprobował te badania, że wyraził zgodę i zezwolił nam na wejście do tych wszystkich 17 jednostek. Mogę powiedzieć, że dzisiaj wróciliśmy z Krapkowic i Strzelec Opolskich. No a przed nami północ, czyli Namysłów, Kluczbork, Olesno i znów kilkudziesięciu funkcjonariuszy, których fryzury musimy nieco naruszyć.
1: Tak sobie właśnie przez chwilę ja znowu będę niepoważny. Wyobraziłem, jak pan kapitan tak zarządza w swojej jednostce. W dwuszeregu zbiórka, nakryjcie głowę, zdejmij i tam gdzieś z nożyczkami, tam po włosie. Oczywiście sobie żartuję, no ale generalnie no myślę, że ja nie wiem, czy trzeba było bardzo przekonywać na przykład, czy trzeba było tłumaczyć po co to i na co to, skoro chyba ja myślę, strażacy mają świadomość, że ta ich praca no do najbezpieczniejszych umów mu się nie należy. Jeśli można poprawić jakoś te warunki i aż się zebrał zespół naukowców, może nie jakiś ogromny, ale jednak bardzo pracowity i uzdolniony, no to czemu tego nie wykorzystać?
0: Tak, tak. I my też spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem. Tutaj no, trzeba zauważyć jedną przeszkodą, jaka może być, to jest po prostu brak włosów na głowie. Z racji tego, że badania są ustandaryzowane i
1: przepraszam, włosy z brody nie mogą być?
4: Nie.
1: O, niestety
0: nie. Obowiązuje nas naukowa standaryzacja pewnych działań. Natomiast odzew jest jak najbardziej pozytywny i faktycznie z wiedzy, którą posiadam, to są chyba pierwsze tak duże, szeroko zakrojone badania w Polsce. No i czekamy na wyniki.
1: Czyli tak przynajmniej 3 miesiące jeszcze poczekamy, tak? Bo tak się zastanawiam, czy już się umawiamy na za 3 miesiące, czy trochę musicie mieć więcej czasu na obróbkę tego wszystkiego, analizę, nie wiem, raport końcowy.
0: Powiem tak, wracając na chwileczkę do tego pozytywnego odbioru, to bardzo często też strażacy pytają, czy będziemy znowu. Bo jeżeli tak, to oni będą zapuszczać te włosy, bo chcą się
1: to świetnie
0: dołożyć do tej pracy i to akurat nas bardzo cieszy. Ja pozwolę sobie w ogóle podkreślić, że te badania mają bardzo, są szeroko zakrojone, jeśli chodzi o pewną interdyscyplinarność samych badań, bo tutaj z jednej strony mamy biologię, ale mamy także prawo i nauki o bezpieczeństwie, co jest dodatkowym, pozytywnym aspektem tego całego działania.
1: A mogłyby ewentualnie po wynikach jakieś wyniknąć zmiany, nie wiem, w prawie albo w jakichś zapisach, nie wiem, regulaminów odnośnie jakiejś większej ochrony strażaków? Już tak wybiegam znowu w przyszłość, ale no tak drążę efekt końcowy, jaki mógłby być tych badań. Czy wy sobie to już wizualizujecie?
4: No jest oczywiście brana pod uwagę taka ewentualność. Będziemy analizować przepisy tak nasze krajowe, ustawy i rozporządzenia wykonawcze i przepisy stricte, które dotyczą strażaków, mhm. ich formacji, ale też przepisy unijne. Chcemy sprawdzić, czy są one wystarczające, skuteczne, żeby właściwie chronić w najpełniejszym stopniu właśnie strażaków przed narażeniem na te szkodliwe czynniki. No i będziemy sprawdzać, czy jest jakaś luka prawna, czy coś wymaga doprecyzowania, czy jednak tutaj ustawodawca powinien zwrócić na coś uwagę i doregulować pewne kwestie. A może po prostu trzeba zwrócić uwagę na inną kwestię, czy strażacy mają warunki, by te przepisy realizować.
1: No tak, czy jest zawsze wyposażenie, czy jest, nie wiem, certyfikaty odpowiednie, czy to wszystko jest takie na najwyższym poziomie. A rozumiem, że to nie są tanie rzeczy.
0: Nie. Środki ochrony indywidualnej no niestety nie należą do najtańszych, ale to już wynika z tego, że my jednak jako formacja staramy się stawiać na najwyższą jakość. Jeśli popatrzy się na Państwową Straż Pożarną, to wyposażenie, którym my dysponujemy, to jest naprawdę z najwyższej półki, co bardzo cieszy. Natomiast ja zwrócę uwagę też na ten wymiar taki edukacyjny, na to, że trzeba podnosić poziom wiedzy, jeżeli chodzi o te niebezpieczeństwa, no bo to, tak jak już mówiłem, zmieniły się same pożary, czas najwyższy, żebyśmy też się zmienili w pełni, tak żeby to nasze bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie.
1: Żeby młode chłopaki, które marzą o tym, bo jak byli małymi chłopcami, chcieli być strażakami, wiedzieli, że to nie tylko nie wiem, westchnienia dziewcząt i fajne, czerwone, duże samochody, ale jeszcze tak, że może coś ze zdrowiem się zadzieć, tak?
0: Tak.
1: To jest jednak ważne, no mówmy.
0: Tak, oczywiście, że tak, bo przed nimi 25 lat służby w Straży Pożarnej, w Państwowej Straży Pożarnej. Wielu z nich też jest ochotnikami, więc tam też jeżdżą do zdarzeń. Oni, jeżeli w odpowiedni sposób zadbają swoje zdrowie, to na pewno je utrzymają na odpowiednim poziomie. Natomiast no, muszą być świadomi, z czym w dzisiejszych czasach wiąże się służba w Straży Pożarnej. I no, to jest też ten, właśnie ten, wracam do tego elementu edukacyjnego, żeby oni wiedzieli, jakie są zagrożenia. No i tutaj Instytut Biologii w swoich badaniach, w swojej części badań naukowych wykaże wprost, z czym to się wiąże, bo tak jak już zauważyliśmy, no są to pierwsze tak szeroko tak zakrojone duże badania skupione właśnie na tym problemie.
1: To tylko na koniec króciutkie pytanie. Jest szansa, że ewentualnie po wynikach, jak już to wszystko, ten pierwszy, ja to tak nazwę, etap zakończycie, weźmiecie się też za strażaków ochotników?
2: Powiem tak, mamy to na uwadze i chcemy również te badania poszerzyć właśnie o strażaków ochotników, a jeżeli uda nam się znaleźć dofinansowanie, to również o inne związki chemiczne, bo pamiętajmy, że strażacy nie tylko są narażeni na metale ciężkie, ale również na przykład na wielopierścienie węglowodory aromatyczne, a ta matryca, jaką są włosy, daje nam takie właśnie możliwości, żeby oznaczyć również inne związki. A jeżeli będziemy w przyszłości rozmawiać na przykład o profilaktyce właśnie, no to takie informacje są wręcz bezcenne.
1: I tym akcentem zakończymy. Ja jeszcze będę apelował gorąco. Drodzy strażacy, jeśli nas teraz słuchacie, zapuszczajcie włosy. To dla waszego dobra i dla zdrowia. Dzięki piękne. I tu stawiamy już dużą kropkę. Będę czekał na wyniki tych badań i mam nadzieję, że będzie niebawem okazja, żeby znów się spotkać i je przeanalizować, te wyniki. A za dziś już piękne dzięki. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego. Profesor Małgorzata Rajfur, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Doktor Alicja Paluch, to opiekunkoła naukowego i tu mamy już Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor inżynier Paweł Świsłowski z Instytutu Biologii, a także kapitan doktor Jakub Pleśniak, Wydział Prawa i Administracji, student, ale przede wszystkim myślę sobie tak, zastępca jednostki, dowódcy jednostki JRG nr 3, Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Dzięki piękne za wizytę w studiu, drodzy Państwo.
4: Dziękuję serdecznie.
1: I Wam, drodzy słuchacze, ja także dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Już teraz zapraszam na kolejną, jak zwykle w poniedziałek po 22, a dobranoc mówi już Krzysztof Rapp.
5: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Radio Opole. Dziś poniedziałek, 14 dzień września, zbliża się 23. To czas na wiadomości. Blisko 100 milionów złotych będzie kosztować budowa wałów przeciwpowodziowych w gminie Bierawa i Reńska Wieś. 700 tysięcy złotych dla Opolskiej Katedry to podsumowanie koncertu na Itaka Arenie. W wiadomościach także zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Rusza budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych w gminie Bierawa i Reńska Wieś. W ramach dwóch zadań za blisko 100 milionów złotych powstaną brakujące odcinki obwołowań rzeki Odry o łącznej długości 5 kilometrów. Nie muszę wszystkim mówić, jak ważne dla powiatu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, mówi Artur Maruszczak, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
2: Od 97 roku, od tej największej powodzi, która nas tu żyjących dotknęła najbardziej, dużo się zmieniło. Powiat kędzierzyński Kozielski już jest bezpieczniejszy. Powstały inwestycje, zbiornik Racibóg, Polder, Buków, obwałowania lewo-prawostronne, ale jeszcze trochę jest przed nami. To są właśnie te odcinki, które są bardzo ważne dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To było widać w tej ostatniej powodzi 24 roku.
0: Mamy to szczęście, że o skuteczności realizacji inwestycji przez Wody Polskie możemy przekonać się naocznie, dodaje Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś.
3: Pewien odcinek tego wału już powstał. W ostatnich latach trzy takie krótkie odcinki składające się na jedną całość powstały. Nie musimy mocno wysilać wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, jak to będzie wyglądało po zakończeniu tej inwestycji, która jest przed nami, tych ponad 2 kilometrów, które mają zamknąć te obwałowania.
0: W najbliższych dniach Wody Polskie mają ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Właściwe prace budowlane mają rozpocząć się na początku przyszłego roku, a finał prac w pierwszej połowie 2029 roku.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w Opolskiej Katedrze. To bilans koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, w którym wystąpił m.in. portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme. Pomysłodawcy wydarzenia są zadowoleni z efektu zbiórki, bo organizacja koncertu na opolskim stadionie niosła za sobą ogromne koszty. Między innymi zabezpieczenie murawy pochłonęło 111 tysięcy złotych, a ustawienie sceny, oświetlenie czy pirotechnika to kolejnych 300 tysięcy złotych. Mówi ksiądz Jerzy Kostosz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu i główny organizator wydarzenia.
4: Udało się zebrać kwotę mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy. Jest to kwota imponująca, duża. Cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów przed i po koncercie, bo takie też miały miejsce.
0: A dodajmy, że remont organów to koszt blisko 3 milionów złotych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Zmiany za sterami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz stracił funkcję prezesa. Te obowiązki przejął wiceprezes PKOL, działacz sportowy Marian Kmita. Jednomyślności w głosowaniu nie było. 43 osoby za, 9 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu. Większość jest za tym, by zmienił się model zarządzania komitetem.
5: Pilne do zrobienia porządki to m.in. relacje z Ministerstwem Sportu, które przez 3 ostatnie lata wyglądały jak sinusoida. Kolejna rzecz to audyt finansów, podkreślił Marian Kmita.
6: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące. Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKO.
5: To właśnie ze względu na statut Radosław Piesiewicz stracił funkcję, ale wciąż jest członkiem zarządu. Pod koniec sierpnia trafił do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał w tej sprawie zarzuty. Agata Król, Polskie Radio.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Blisko 5 milionów złotych to koszt remontu przedszkola nr 3 przy ulicy Wałowej w Głubczycach. Na czas remontu dzieci przeniosły się do pobliskiej szkoły podstawowej nr 2, a jedna z grup korzysta z pomieszczeń miejskiego żłobka. Niebawem rozpocznie się modernizacja terenu wokół budynku, gdzie powstanie nowoczesny, ekologiczny plac zabaw dla dzieci. Zakończenie wszystkich robót jest planowane do końca tego roku. I jeszcze zagranica. W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolu 14 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni, wiatr słaby. Jutro pogodnie, na termometrach maksymalnie od 19 do 22 stopni, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Zacznij od bluesa, więc dzisiaj zaczynam. Ruby Turner utworem You Can't Do That rozpoczęła dzisiejszą jazzofonię Jacka Milcarka. Dobry wieczór. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Ruby Turner, przypomnę, brytyjska wokalistka soulu, R&B i gospel, znana ze swojego charakterystycznego, mocnego głosu. Urodziła się w 1958 roku na Jamajce, a w młodym wieku przeniosła się z rodziną do Wielkiej Brytanii. Swoją karierę muzyczną rozpoczęła w latach 70. i szybko zdobyła uznanie dzięki wyjątkowym umiejętnościom wokalnym. Ruby Turner jest ceniona przede wszystkim za emocjonalny sposób śpiewania oraz niezwykłą siłę głosu. Jej kariera pokazuje, że talent, ciężka praca i pasja do muzyki mogą prowadzić do sukcesu. Jest artystką, która przez wiele lat pozostaje wierna swoim muzycznym korzeniom i nadal cieszy się uznaniem słuchaczy. That Way i My Eyes Are Weeping, Ruby Turner.

Teraz cykl prowadzony od początku roku. 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Utwór Blue World wyróżnia się spokojnym, ale jednocześnie intensywnym charakterem. Coltrane wykorzystuje tutaj język jazzu modalnego, pozostawiając muzykom dużo przestrzeni do improwizacji. Ważną rolę odgrywa sekcja rytmiczna. Jimmy Garrison tworzy stabilną podstawę, McCoy Tyner wprowadza charakterystyczne oszczędne akordy, a Elvin Jones buduje napięcie poprzez dynamiczną grę na perkusji. Na tym tle saksofon Coltrane'a brzmi ekspresyjnie i poszukująco. Like Sony ma natomiast bardziej bezpośredni i melodyjny charakter. Utwór został napisany jako hołd dla saksofonisty Sonny'ego Rollinsa, a jego melodia opiera się na frazie kojarzonej przez Coltrane'a z Rollinsem.

do nagrań Johna Coltrane'a powrócimy za jakiś czas. Album Franciszek Pospieszalski Warsaw Band, wydany 13 marca 2026 roku nakładem Audio Cave, to interesująca propozycja na współczesnej polskiej scenie jazzowej. Lider zespołu Franciszek Pospieszalski tym razem sięga po gitarę basową i nadaje jej nietypową, niemal pierwszoplanową funkcję. Towarzyszą mu trębacz Ignacy Wendt, pianista Piotr Andrzejewski oraz perkusista Patryk Dobosz. Najważniejszą cechą płyty jest połączenie tradycyjnego języka jazzu z elementami jazz rocka, ambientu i muzyki improwizowanej. Bas Pospieszalskiego, przestrojony między gitarą a basem, nie ogranicza się do roli rytmicznego fundamentu, często przejmuje funkcję melodyczną i harmoniczną, dzięki czemu całe brzmienie kwartetu staje się bardziej otwarte i nieprzewidywalne.

0: Witold Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audycję, a dziś moim gościem jest lekarz, który jest jeszcze na rezydencji psychiatrycznej, ale łączy psychiatrię z uzależnieniami, więc te światy nam się tutaj będą przeplatały, a także z tym, kiedy zaczynamy stawać się patologią, tak to umownie nazwijmy, kiedy stajemy się uzależnionymi, a jeszcze o tym nie wiemy, że się stajemy. Chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj, żebyście zwracali uwagę na te zachowania, zanim dojdzie rzeczywiście do tego, że staniecie się częścią tych środowisk, takimi ludźmi, o których będziemy mówili, że jest to patologia, zanim traficie do więzienia albo do szpitala. Ale zanim to wszystko szczegółowo sobie poukładamy, to mnie przede wszystkim, i to jest pierwsza ważna kwestia, bo najczęściej macie Państwo do czynienia z psychoterapeutami, różnego rodzaju terapeutami, a kiedy najczęściej tak jest, słyszymy, że powinien pan iść do psychiatry, to od razu zapala się czerwona lampka, strach, przerażenie, no i jak to? To znaczy, że jestem wariatem, jestem szalony, nie, do psychiatry w życiu, jestem czubkiem, przysłowiowo, tak kolokwialnie mówimy. Tymczasem spróbujemy was przekonać, że psychiatra w gruncie rzeczy powinien być pierwszym wyborem, nawet przed psychoterapią, bo psychoterapię może wam psychiatra zalecić. Tak z grubsza myślę, że tak jest. To skąd ten lęk przed psychiatrą? Chyba pokutuje ta wizja, że od razu kaftan, piguły, lot nad kukułczym gniazdem i masakra, krótko mówiąc.
1: Dobry wieczór. Dokładnie tak jest. Tutaj jest kilka czynników. Dobrze, że pan wspomniał o tym słynnym filmie Lot nad kukułczym gniazdem. On pokazuje w bardzo ciekawy sposób właśnie psychiatrię, tą czarną stronę, ale jest też kwestia naszych doświadczeń, jeżeli chodzi o poprzedni ustrój, a mianowicie zamknięcie w tak zwanej psychuszce nie było większym problemem. Łatwiej było trafić do psychiatryka czasami niż do więzienia, a w psychiatryku też potrafili trzymać bardzo długi czas. I przez to, co było kiedyś, mamy takie przyzwyczajenie, że tam trafiają albo ludzie, którzy są niezgodni z systemem, albo ludzie bardzo ciężko chorzy, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście jest postać ostrej psychiatrii, ale jest też postać takiej psychiatrii dla zwykłego Kowalskiego, który ma po prostu, no miał mało szczęścia w życiu w ostatnim czasie i pojawiły się pewnego rodzaju zaburzenia, które wymagają szybkiej pomocy i to nie jest jakaś bardzo ciężka choroba, tylko właśnie trzeba szybko, radykalnie zadziałać, co czasami nie wystarczy pomoc w gabinecie, tylko wymaga to opieki w ramach oddziału.
0: Ale z tego co wiem, to dobrzy psychoterapeuci też doskonale rozpoznają, kiedy to jest zaburzenie, które można, no powiedzmy, przepracować na kozetce. Wiem, że już tych kozetek przysłowiowych nie ma, ale to tak, też taki obraz. A kiedy rzeczywiście pacjent, pacjentka wymaga konsultacji psychiatrycznej, wtedy no, dobry psychoterapeuta na pewno Państwu powie, że chciałby skonsultować się też psychiatrycznie, że powinni Państwo pójść, że to są no, zaburzenia tego typu, że warto je skonsultować. Natomiast tutaj rzeczywiście te głębokie traumy no, były, sięgnijmy jeszcze do początków też psychiatrii. Można było na przykład kobiety bardzo często wysyłano, były specjalne ośrodki, no, na przykład ktoś chciał się pozbyć niewygodnej, prawda, żony, bo mu się znudziła i tak dalej, tak, to ją wsadzał, no jak odpowiednio dużo płacił, bo był bogatym hrabią, no to wtedy ona tam mogła całe życie spędzić w takim ośrodku, no bo wiemy też, no można sobie siedzieć przed lekarzem i mówić, ale ja się dobrze czuję, przecież sam pan mówi, że robię postępy, że jest tak pięknie, maluję tu obrazy, chodzę, czytam, czuję się dobrze. Tak, tak, oczywiście, ale jeszcze poczekajmy tydzień, zobaczymy jak to będzie. I tak ten tydzień przewleka się później przez lata. Rzeczywiście jak mamy te obrazy w sobie, zresztą też w filmach w kulturze popularnej, najczęściej kiedy pokazywany był szpital psychiatryczny, to widzieliśmy albo kogoś, kto udaje Napoleona i biega, prawda, półnagi gdzieś po salach, albo tych ludzi, którzy zupełnie śliniący się, kołyszą się gdzieś od ściany do ściany, zupełnie nie wiedzący o Bożym świecie i nieświadomi. I najczęściej myślimy, że jak trafimy do tego psychiatryka, do psychiatry, to albo będziemy takim Napoleonem, albo takim śliniącym się pacjentem nafaszerowanym lekami, a przecież ja chcę normalnie żyć.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o oddział psychiatrii, takim najsłynniejszą rzeczą, na którą zahaczają pacjenci, jest jednak, są elektrowstrząsy. To jest pewnego rodzaju przerażenie, które gdzieś występuje u ludzi, że
0: już się trafię chyba do psych... ich nie robi, czy
1: oczywiście,
0: robi
1: że są.
0: Aha, tylko takie inne niż...
1: Nie, no, proszę pana, to jest kompletnie inne zasady są teraz, niż to, co było, powiedzmy, kilkadziesiąt lat temu. Teraz jest anestezjolog, teraz jest zabezpieczenie pacjenta, wszystko jest pod kontrolą. Stosuje się to tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Kiedy pacjent jest lekooporny, wymaga już tego typu terapii. To jest naprawdę... To żaden psychiatra w oddziale nie wybiera tego jako leczenie
0: wyboru.
1: Pierwszego wyboru. Tak? Więc to naprawdę tu trzeba się postarać z tą chorobą. Ona musi być już lekooporna, żebyśmy po prostu faktycznie podjęli taką decyzję, co też nie jest niczym jakimś takim strasznym, bo w obecnych czasach naprawdę to nie jest, to nie są takie elektrowstrząsy, jak były kiedyś.
0: Tak? Poza tym mam takie też wrażenie, oczywiście pan jako specjalista to jakby potwierdzi lub nie rozwinie, że jednak takie zaburzenia, czy właśnie, bo są jeszcze zaburzenia i choroby. Musimy też rozgraniczyć, bo często, kiedy myślimy psychiatra i ktoś nas tam wysyła, to jesteśmy chorzy, to nie musi być od razu ciężka choroba, taka skrajna, to może też być zaburzenie. Zaburzenie, które no, my bierzemy często herbatki uspokajające, leki uspokajające, czy leki nasenne, no ale zapominamy, że leki są oczywiście, kto się wymyślił, wyprodukował, mają nam pomagać, natomiast bardzo często można popaść w lekomanię. Za tą lekomanią idzie alkohol, bo nagle okazuje się, że jedna pigułka już nie wystarcza, bo dalej jestem pobudzony i zdenerwowany, to może popiję drinkiem, to może drugim drinkiem, to może podwójną dawkę leków. No i wtedy rzeczywiście zaczyna się spirala, bo zaczyna w to wszystko wchodzić jeszcze uzależnienie, a więc też ciężka choroba, wszystko się skumuluje. Więc może do psychiatry jednak wcześniej, z jakimś czymś, co wydaje nam się niegroźne. Myśli pan, że tak? Ja wiem, i tu, żeby było jasne, mój gość nie prowadzi prywatnej praktyki, więc nie jest to absolutnie zachęta, pracuje w publicznej służbie zdrowia i przychodzi w poradni też dla osób uzależnionych, więc tutaj nie jest teraz tak, że to, co będziemy mówili, żeby nikt nie odniósł wrażenia, że aha, no teraz będzie nas przekonywał, że koniecznie do psychiatry, bo
1: prywatnie
0: ma w tym interes.
1: Nie,
0: no,
1: nie. Zdecydowanie.
0: Na NFZ możecie się z moim gościem spotkać.
1: Ale wracając do tematu, bo wspomniał pan na samym początku rozmowy, że warto by było się udać do psychiatry, żeby on gdzieś tam coś zdecydował, później pan wspomniał o psychoterapeucie. My korzystamy z pomocy, współpracujemy z psychoterapeutami i psychologami i tak naprawdę to powinna być pierwsza osoba, do której powinniśmy się udać. Najprawdopodobniej to jest psycholog. On potrafi rozpoznać pewne rzeczy, on wykonuje odpowiednie testy i on później, świadomy, że nie jest w stanie tego załatwić sam, wysyła do psychiatry. Bo psychiatra nie polega na tym, znaczy on powinien zebrać wywiad, to jest podstawa, a później na podstawie tego wywiadu zdecydować, jaką jednostkę chorobową rozpozna, albo zaburzenie, tak jak pan też wskazał, i zastosować leki. Bo jesteśmy psychiatrzy, tu często pacjenci mylą, to bardzo ważne, żeby zaznaczyć, są psychiatrzy, którzy mają skończoną psychoterapię i oni mogą prowadzić psychoterapię, to jest słynna kozetka. To się zdarza. Kiedyś było to taki serial Hannibal i tam była właśnie kozetka. On był przy okazji seryjnym mordercą, ale on miał tą kozetkę, na której lubił brać pacjentów. Jeżeli chodzi o obecne czasy, część psychiatrów może prowadzić psychoterapię, ale większość z nas jednak nie ma jej skończonej i my się głównie zajmujemy leczeniem za pomocą farmakologii. Możemy powiedzieć dobre słowo, możemy pokierować, ale tak naprawdę to jest tak jak normalna inna wizyta. Ona nie trwa godzinami, tak czasami niektórzy pacjenci mają błędne przekonanie. Ta pierwsza może trwać dłużej, a
0: no bo zbieramy wywiad.
1: Tak jest, a później kolejne to już są takie tylko dopasowujące leczenie i dbające o to, żeby to leczenie trwało tyle, ile powinno. Nie zawsze to musi być do końca życia, bo niektórzy pacjenci też właśnie są przekonani, że jak psychiatra już daje leki, w przeciwieństwie do innych lekarzy, to uzależnia. My mamy leki, które uzależniają, ale raczej większość moich kolegów z nich nie korzysta. Jeżeli już korzystamy, to my staramy się przekazać pacjentom, że to są leki uzależniające. Jest odpowiedni moment w czasie, gdzie można z nich korzystać, a później staramy się, żeby ten pacjent już nigdy więcej do nich nie wracał, bo powinniśmy dopasować tą farmakologię w odpowiedni sposób, żeby nie sięgał po uzależniające leki. Jest też inny rodzaj uzależnienia. To jest uzależnienie od efektu terapeutycznego. I tego czasami też pacjenci się boją, co tłumaczy im, że to jest korzystne. Bo to jest tak, że dostajemy lek, on pomaga, ale później pojawia się coś takiego, jak ja sobie poradzę bez leku. Jeżeli jest dobry terapeuta w połączeniu z dobrym psychiatrą, to jeżeli wszystko jest zrobione książkowo, to się spokojnie schodzi z takich leków i nie trzeba być uzależnionym do końca życia. są zaburzenia i są choroby, które wymagają leczenia do końca życia. Tak jak na przykład, nie wiem, powiedzmy mamy cukrzycę i dostajemy leki na cukrzycę. No to raczej cukrzyk nie podważa tego, że musi to brać do końca życia, tylko jest świadomie i już zaczyna brać te leki i jedzie z tym przez całe życie. Mhm. A jakoś, jeżeli chodzi o nasze leki, pomimo tego, że pacjenci czują się lepiej, widzą poprawę, to czasami właśnie pojawia się taka myśl, że może to jest ten odpowiedni moment, żebym odstawił, bo przecież czuję się dobrze. Pomimo tego, że my tłumaczymy, jaki jest okres czasu brania, po którym okresie oceniamy i kiedy moglibyśmy zacząć redukować dawkę, a nie odstawiać na hura. To są takie podstawy, które warto by było zapamiętać, bo później robią więcej krzywdy pacjentom niż nam, bo my będziemy dalej was leczyć, ale no, te efekty mogły być o wiele szybsze, gdyby pacjenci współpracowali tak jak...
0: A poza tym po odstawieniu takim samodzielnym, nagłym, może się okazać, że wpadliśmy w taki stan, który jest o wiele bardziej przerażający niż ten, z którym przyszliśmy na początku. Dokładnie. To jest też to, dlatego mówiłem, że warto przyjść i to wszystko kontrolować i leczyć, bo później może się okazać, że jeżeli wcześniej było względnie okej i mamy pomoc, to później zaczynamy przejawiać zachowania patologiczne. Ja celowo o tym mówię, bo no, całkiem niedawno morderstwo w Kędzierzynie Koźlu. No i też pierwsza informacja od rzecznika prokuratury, że no, praktycznie prawie na pewno, bo musimy zawsze mieć ten jeszcze biegłego pieczątkę i wtedy zawsze ja coś mówię, że jest na pewno, jak biegli lekarze to potwierdzą. Wstępna diagnoza rozpoznania wskazuje na zaburzenia psychiczne tego młodego człowieka. No i tu się rodzi też pytanie bardzo często, że no w takim razie, gdzie był psycholog szkolny, gdzie była rodzica, dlaczego ten człowiek nie trafił pod jakąś obserwację? I ludzie się dziwią. No, dziwią się często, a często powód może być właśnie taki, że no jak był niespokojny, no to nie wiem, brał narkotyki na przykład, sięgał po alkohol albo przyjmował jakieś leki i generalnie funkcjonował względnie, a tutaj albo wziął za dużo, albo miał system odstawienia. Nie wiadomo, no, powodów może być mnóstwo. Wiem, że tego nie rozstrzygniemy. Ja nie oczekuję od pana, że pan postawi diagnozę temu mordercy konkretnemu.
1: Nie będę starał się stawiać diagnozy, aczkolwiek tylko chodzi ja o to... też mam pewne informacje.
0: Rozumiem.
1: To jest, oczywiście ja nie będę tutaj zdradzał szczegółów, aczkolwiek z tego, co słyszałem, była to osoba, która była pod wpływem psychozy. I to już pokazuje, że ta osoba nie myślała trzeźwo. Nie możemy oczekiwać od takiej osoby, że ona będzie wiedziała, co robi. Najprawdopodobniej w ogóle mogła, jeżeli nawet była świadoma pewnych rzeczy, nie była w pełni ich świadoma. I z tego, co usłyszałem, to była już osoba leczona, która odstawiła leki.
0: No to ja...
1: Jakaś długotrwała choroba, która po prostu gdzieś tam w pewnym momencie przestała być leczona za pomocą leków i niestety skończyło się tak, jak się skończyło. Nie wiem, czy to jest stuprocentowa prawda, ale tyle, co dostałem informacji, powiedzmy, tak ze środowiska.
0: Ale to się wpisuje właśnie jako potwierdzenie tego, co pan mówi, a ja, żeby nie było, że to jakiś pojedynczy przypadek, to podam drugi, też niestety pewny, o pacjentce nastoletniej, też po na tak zwanej przepustce z zakładu zamkniętego psychiatrycznego, która popełniła samobójstwo skutecznie niestety i też wszystko wskazuje na to, to już jest tak na 99,9, że nie wzięła po prostu leków. Więc tutaj i teraz pytanie zasadnicze, czy kto ma tego pilnować? Jeżeli mamy pacjenta, rodzina jest świadoma tego, jaką ma chorobę, no to nie można polegać, bo czasami ci pacjenci mogą, nie wiem co nimi powoduje, że nie biorą, bo to może wynikać właśnie z tego jakby mechanizmu uzależnienia, prawda? Teoretycznie biorę lek, wiem, że on mi pomaga i wiem od lekarza, że jak go nie wezmę, to mogą się dziać rzeczy straszne, więc lepiej biorę, sam dla swojego dobra, ale coś nagle przeskakuje i stwierdzają, a nie.
1: Samopoczucie. No? Dużą częścią jest dobre samopoczucie, bo podał pan przykład tej kobiety, tak, młodej dziewczyny, no tutaj raczej obstałem, że to nie chodziło o dobre samopoczucie, tylko bardziej o to, że ona była już świadoma tego, że podjęła taką decyzję. Mhm. I jeżeli ktoś bardzo się stara, to my możemy go leczyć miesiącami, a kończy się tak, jak się kończy. My nie jesteśmy w stanie wejść w głowę człowieka i rozpoznać jego myśli. Mhm. My na podstawie rozmowy, badań jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć, pewne rzeczy zaobserwować, ale nikt nigdy stuprocentowo nie ma takich osób, które by znały myśli drugiej osoby. I to jest niestety w przypadku tej dziewczyny, no tak ten mechanizm zadziałał. Ja nie wiem, jak długo ona była leczona, jak długo ona przebywała na oddziale psychiatrii. Na pewno nie daje się pacjentowi w pierwszym dniu albo po tygodniu takiej przepustki, tylko to musiała być już długa obserwacja. Lekarz musiał świadomie podjąć decyzję tego typu. a ona świadomie musiała nim manipulować, ponieważ ona już była pogodzona z tym faktem. Tak obstawiam. Ja nie twierdzę, że tak wiem stuprocentowo wszystko, ale no z obserwacji, które mam, a takie sytuacje się zdarzają, najczęściej to tak to wygląda. Że pacjent potrafi przesiedzieć miesiąc, dwa, trzy w szpitalu, jest bardzo dobrze leczony, bo dostaje nowoczesne leki, deklaruje poprawę, w oddziale widzimy, że wszystko jest okej, wychodzi i nie można też trzymać w nieskończoność ludzi w psychiatryku. To jest też mylne pojęcie odnośnie pewnych takich właśnie zasad, które panują w szpitalach. Takim najlepszym przykładem są osoby uzależnione od alkoholu, które znęcają się nad rodziną.
0: I rodzina chciałaby, żeby one cały czas
1: niech siedzi
0: były.
1: Cały czas. Panie, mam święta w spokoju. Panie doktorze, ja mogę w końcu pojechać na wakacje. No, my nie jesteśmy hotelem. My leczymy, my doprowadzamy do porządku, ale jest część, którą my możemy zrobić, a reszta to już jest po stronie prawa. Tak samo nie można wsadzić kogoś od tak po prostu do psychiatryka, bo ktoś jest uzależniony, bo ktoś ma jakąś chorobę. Są konkretne warunki do spełnienia, żeby ktoś trafił w ogóle bez zgody. Czyli on nie wyraża zgody i zostaje przyjęty do szpitala. Trzeba konkretne warunki spełnić. Jeżeli my nie dopilnujemy tego i pojawi się, bo zawsze pojawia się osoba z sądu, która później sprawdza, czy my przyjęliśmy legalnie taką osobę, zatrzymaliśmy bez zgody, to ona później na podstawie tego, co czyta i co widzi u pacjenta, bo ona z nim rozmawia, może podjąć decyzję, że to jest niepoprawne. I ta osoba powinna być wypuszczona. Aczkolwiek ja osobiście pracuję już trzeci rok i nie spotkałem się z takim przypadkiem. Jeżeli nie mamy wskazań, my nie przyjmujemy do oddziału bez zgody. No. My wiemy, jakie są zasady, wiemy, jakie są artykuły prawa i na tej podstawie działamy. Wiemy, że możemy, znaczy nie wiem, czy będziemy mieli z tego problem, bo nigdy tego nie widziałem na żywo. Ale spodziewam się, że no, na pewno nie byłoby to nic przyjemnego, gdyby, że patrząc też z perspektywy własnej osoby, jak ja bym się poczuł, gdybym bez mojej zgody trafił do psychiatryka i nie był chorym. Tak? To jest coś, czego na pewno byśmy nie chcieli sami sobie zrobić, a co dopiero właśnie mówiąc o pacjentach, a też są pewne zasady, tak? Mamy przysięgę Hipokratesa, która wymaga od nas utrzymania pewnych zasad moralnych i no tego wydaje mi się, że większość moich kolegów się trzyma. Mówię większość, bo nie mogę powiedzieć o wszystkich.
0: O nie no, nigdy o wszystkich tak nie powiemy, bo wiemy, tak jak mieliśmy w przypadku Hannibala i no wiemy też, słynny też terapeuta, psycholog, który no, okazał się niestety pedofilem. Więc wiemy, że każda grupa zawodowa i w każdej grupie tak, ma swoje czarne owce, no bo właśnie każdy może zapaść na chorobę psychiczną, może się ona uaktywnić.
1: Dokładnie.
0: I tutaj też właśnie bardzo często ludzie się zastanawiają, bo mówimy tu w kontekście patologii. Myślę, że no, on pije i generalnie jest grzeczny i miły, no a ten drugi właśnie pije, bije żonę i tak dalej, jest przemocowcem. Rodzina by chciała, żeby on najlepiej właśnie spędził w psychiatryku całe życie. Dlaczego żeście go wypuścili? Te względy i ja nie dziwię się tak normalnie ludziom, którzy nie znają się na medycynie i tak dalej, albo właśnie ktoś, kto wyszedł, prawda, i znowu albo zgwałcił dziecko, albo kogoś zamordował, że przecież to jest patologia. On nie powinien być wypuszczony, skoro zabija,
1: prawo
0: prawda? Skoro gwałci, prawda? Jest pytanie w takim razie, dlaczego prawo na to zezwala, prawda?
1: Prawo nie jest idealne, ale prawo powinno być takie, żeby można było je stosować do wszystkich. My czasami mamy takie życzeniowe myślenie, bo na chłopski rozum ja widzę, kim on jest. I na chłopski rozum jemu się należy kara za to, że się znęca nad rodziną, za to, że zniszczył dzieci. Bo mówimy o osobach uzależnionych głównie od alkoholu. To jest, uważam, jedno z takich cięższych uzależnień, które niszczy całe pokolenia. Mówimy o pokoleniu i wstecz, bo potrafi zniszczyć rodziców, takie uzależnione dziecko. Aczkolwiek najczęściej jest tak, że to rodzice, albo jeszcze dziadkowie, albo pra i tak lecimy wstecz ileś pokoleń, wszyscy piją. I to jest tak, że to jest po prostu... Ja uważam, że... Znaczy, wydaje mi się, że nawet nie ma takich badań, żeby choroba alkoholowa była chorobą genetyczną, ale na 100% jest pokoleniową. Jest nawet słynne... Jest takie rozpoznanie dodatkowe, czyli DDA, dorosłe dziecko alkoholika. I to świadczy o tym, że te osoby już są zaburzone. One mogą normalnie funkcjonować. I u nich jest wszystko okej. Ale w pewnym momencie w życiu dochodzi do tego, że coś jest nie tak. Zaczynają się pojawiać lęki, niepokoje, zaburzenia depresyjne. I nawet nie ma podłoża w obecnym życiu. I później jak w trakcie terapii z psychologiem dochodzimy do tej postaci ojca, matki, dziadka, kogoś tam, który okazuje się, że no, miał wpływ w dzieciństwie na nich, że nie czuli tego spokoju, że zawsze się zastanawiali, czy ta osoba dorosła będzie pod wpływem. I niestety w Polsce, ja to zaczerpnąłem od pewnego terapeuty z Warszawy, on to pięknie nazwał, my Polacy jesteśmy sektą alkoholową.
0: No to prawda, jako trzeźwy alkoholik potwierdzam niestety.
1: Każdy każdego namawia do picia. Od najmłodszych lat. Bo my mamy takie przyzwolenie, w ogóle alkohol stoi wszędzie. Co jest fenomenalne, obecnie w Opolu jest zakaz sprzedaży alkoholu po 22. My jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Uważam, że to powinno być jeszcze bardziej radykalne, ale no na razie cieszmy się z tego, co jest. Alkohol, nie ma ilości alkoholu, która byłaby bezpieczna, ponieważ alkohol jest rakotwórczy, jest prodepresantem, czyli zdarzą się mi pacjenci, którzy biorą antydepresanty i piją alkohol, co się niweluje po prostu, no ale zdarza się. To tak jak powiedziałem, jest rakotwórczy, jest prodepresantem, no niszczy te pokolenia, zaburzenia metaboliczne powoduje, czyli to są tak zwane puste kalorie, jak ktoś próbuje się odchudzić, a zdarza mu się piwko wieczorem, to nie bardzo. No i pan sam już tam gdzieś na początku wspomniał, że bierzemy leki albo suplementy, zapijamy je alkoholem i próbujemy zasnąć. I my mamy w zwyczaju, jako Polacy, w ogóle uważam, że połowa Polaków to są tacy psychiatrzy, tacy pseudopsychiatrzy, bo coś mnie boli, trochę się czuję w niepokoju, mam problemy w pracy, to sobie walnę drina i jakoś to będzie. Na drugi dzień wstaję, w sumie nawet kaca nie mam, bo po jednym drinie to nie ma. No a na przestrzeni powiedzmy pół roku pojawia się drugi drin, albo dwa piwka, bo było jedno piwo. I tam stopniowo zaczyna to iść. Jeszcze do tego może dołożyć się kofeina, czyli kawa.
0: I to napoje energetyczne, te wszystkie i tak dalej, które masowo są pite i to coraz częściej przez dzieci. To jakiś czas temu rozmawiałem z psychoterapeutą też i psychologiem, księdzem Marsolkiem, i on mówił właśnie, że bardzo często nie zwracamy uwagi na te całe okolice, że myśląc alkohol, widzimy wódkę, piwo, wino, prawda, i wydaje nam się, że to tylko to, a bardzo często to są tabletki, cukierki z kofeiną, żeby dostać speeda kofa, żeby nie zasnąć za kierownicą, właśnie jakieś inne napoje energetyczne, tabletki przeciwbólowe, my to wszystko kumulujemy i potem już sami nie wiemy, od czego my jesteśmy uzależnieni, znaczy ja wiem, od substancji psychoaktywnych i tak byłoby chyba najsensowniej to nazwać po prostu, a nie, że jak ja nie piję, bo ja jako alkoholik wielokrotnie zetknąłem się z tym, że ktoś mówił na przykład, ja nie jestem alkoholikiem, bo ja nie piję tych mocnych alkoholi, ja się nie upiję, tylko piwko, prawda? No pięć wprawdzie się nagle

0: zmieniać, kombinować ze składem, że skoro okej, tego zakazali, no to my coś tam wprowadzimy innego, potem jakiś myk, że to będzie kolekcjonerskie, nie do spożycia.
1: No teraz są likwidy. Nie mamy pojęcia, co w nich jest. Jak tylko sanepid się nimi zajmie, to oni w Chinach zmieniają jedną substancję i już jest nowy skład.
0: Czyli dokładnie to, co do palaczane.
1: Dokładnie robią to samo. A nikotyna leci. Akurat z tych wszystkich używek nie będę jej normalizował, aczkolwiek uważam, że no niech będzie.
0: Ale ja mogę podzielić się też własnym doświadczeniem, dlatego że kiedy pojawiły się pierwsze tak zwane e-papierosy, zdecydowałem się, myśląc, że nie ma podobno tej, bo to też zawsze jest jeszcze odpowiednia też propaganda.
1: Oczywiście
0: nie robiona przez lekarzy, tylko przez tych, którym zależy, żeby to zmienić, że nie ma przede wszystkim papieru, że w papierze, w tej bibułce, która jest w papierosie normalnym, tam jest
1: mnóstwo toksyny.
0: Tak, tego jest tam dużo, a tu już odpada ci to, prawda? Masz tylko i wyłącznie bezpieczny olejek, bo olejek nam się kojarzy jak olejek, prawie jak balsam na utwapioną duszę. Prawda?
1: Że to ładnie pachnie.
0: Natomiast po roku, po dwóch nigdy tego wcześniej nie miałem i nie łączyłem na początku. Dostałem dwa razy bardzo przyspieszonej akcji serca i to do tego stopnia, że pobiegłem do szpitala, bo bałem się, że jest to zawał. Dostałem kroplówki, dostałem zastrzyki uspokajające, wróciło wszystko do normy. Niczego nie stwierdzono. Żadnych innych zaburzeń, a sprawdzałem dokładnie. Natomiast okazało się, że ściśle łączyło się to z tym papierosem, dlatego że nie kontrolowałem absolutnie ilości wchłanianej nikotyny, która bezpośrednio już w ustach, już wszędzie, w zupełnie inny sposób wchłaniała się do organizmu i najprawdopodobniej było tak, że wypalałem po 3 paczki, może nawet i dziennie, bo to jest takie śmokanie. Jak widzę często osoby, zwłaszcza młodzież, dzieciaki, które chodzą i właściwie inhalują się tym. Ja nie wiem, czy oni zdążą
1: tlenem. Jeszcze moda na puszczanie dymków, żeby to ładnie wyglądało. No mówię, są smaki.
0: Masakra.
1: No proszę, ostatnio zostały wyeliminowane smakowe papierosy. Przecież były, o ile się nie mylę, albo Winstony, albo jakieś inne, nie reklamuję, ale ogólnie były papierosy, które miały smak jagodowy, mentolowy.
0: Tak,
1: zostało wyeliminowane głównie po to, żeby nie promować papierosów.
0: I nie udawać, że one są jakieś lepsze, fajniejsze.
1: Zdecydowanie. I nagle się okazuje, że mamy likwidy, bo to się papierosy to są w tej formie.
0: I wszystkie owoce świata.
1: Tak. I to naprawdę ładnie pachnie. Podobno bardzo dobrze smakuje. Gdzieś tam udało mi się spróbować jakąś tam jeden raz, to normalnie to było słodkie. Ja więcej nie próbowałem, ale no ten jeden raz mi wystarczył, żeby się przekonać, że no normalnie cukierek.
0: Ale płyn do mycia naczyń też ładnie pachnie. Jak go nie pijemy, mamy na tyle zdrowego rozsądku, że jednak pomimo tego, że pachnie ładniej niż to, co możemy kupić normalnie do picia, to jednak go nie pijemy, wiedząc, że jest szkodliwy. Tutaj tego brakuje. I niestety nie działają też te, że tak dorzucę jeszcze, te wszystkie etykietki z chorobami, których nie rozumiem.
1: Czaszka na tym, na butelkach.
0: Tak. I nie rozumiem właśnie, dlaczego tego nie ma na alkoholu, który jest społecznie, jeżeli rozmawiamy o patologiach i mielibyśmy mówić, co jest przyczyną patologii społecznych, no to alkohol jest na pierwszym miejscu absolutnie, ze względu na swoją masowość, na swoją skalę.
1: Dostępność.
0: A tutaj jakoś nie ma etykietek z kimś, kto po alkoholu przejechał dziecko na skrzyżowaniu.
1: To nie jest największy problem.
0: Ma marskość wątroby.
1: Problemem jest to, że nasi aktorzy, ludzie ze świecznika lubią to reklamować. To jest w ogóle, uważam, że ja osobiście tracę szacunek do ludzi, którzy reklamują substancje, które wprowadzają ludzi w uzależnienie i niszczą tych ludzi, a przy okazji niszczą im wszystko dookoła. No ja tego nie mogę zrozumieć.
0: Ja też nie przyznaję, bo świadomość powinna być już na tyle duża, że naprawdę wiemy, z czym to się wszystko wiąże i jakie są tego przede wszystkim skutki, bo co nam później darza, my mówimy, ojejku, 2 promile, matka jechała z dzieckiem do przedszkola, dziecko nie żyje. No i przepraszam bardzo, co? Mamy pretensje do niej? Ona jest uzależniona, ona już siebie nie kontroluje. Na tym etapie, kiedy ona pije codziennie, pije i łączy to często jeszcze właśnie z lekami, to nie oczekujmy od niej, że ona nagle rano wstanie, mówi, ojej, no mam jechać z dzieckiem, to może nie będę piła. Nie, ona wstaje i jej mózg robi dokładnie to, co mózg w większości albo i każdej osoby uzależnionej, a spoko się czuje, dobrze jest.
1: Znaczy, że tam jest jeszcze moment trzeźwienia, który nie jest za przyjemny i czasami nie pije się po to, żeby się upić, tylko żeby się utrzymać w trakcie
0: nie
1: tego
0: cierpieć.
1: Upojenia. Syndrom odstawienia, abstynencja i ona się może wiązać z naprawdę nieprzyjemnymi takimi doświadczeniami, kończąc nawet na oddziale psychiatrii. Jest specjalna część psychiatrii zajmująca się detoksykacją.

0: poziom pacjentów i wtedy po prostu ci pacjenci no, trafiają w naprawdę ciężkich stanach. Niektórzy nie przeżywają tego odstawienia, znaczy nie, żebym teraz zachęcał do picia, ale po prostu chodzi o to, że ci pacjenci już przez tak długi czas piją, że ten organizm jest wykończony. Jak w końcu udaje się odstawić ten alkohol albo inne substancje, to często pojawia się padaczka, pojawia się majaczenie, czyli takie objawy wytwórcze, że pacjenci widzą ludzi, których nie ma, słynne białe myszki. To jest właśnie to. Mhm. Czyli odstawiliśmy alkohol, przez bardzo długi czas go piliśmy, tak zwanym ciągiem, i nagle pojawia się syndrom odstawienny i jest nieprzyjemnie. I pacjenci, ludzie w ogóle boją się takich sytuacji, więc piją, pomimo tego, że mają właśnie rzeczy, odpowiedzialność za dzieci, mają pracę. No ale to możemy sięgnąć 30 lat wstecz i wiem to od starszych lekarzy, że no, nawet jest taki żart, że chirurg przed operacją musiał strzelić seter, żeby się ręka nie trzęsła. Mhm. No to kiedyś...
1: A to pokazuje kulturę właśnie tak. Naszą picia, świat, w jakim wyrastaliśmy, bo tak rzeczywiście było. Wszystko się załatwiało za tak zwaną flaszkę.
0: Dokładnie.
1: Bez flaszki nie było urodzin, imienin, zrobienia interesu. Cokolwiek. Ta kultura picia i dlatego rzeczywiście ta pokoleniowość, bo tak, bo rzeczywiście terapeuci, z którymi też no, byłem na terapii, sami mówili, że no, nie ma dowodów jakby genetycznych, naukowych, że to jest genetyczna choroba dziedziczna. Mhm. Natomiast rzeczywiście jako choroba społeczna, przekazywana pokoleniowo, bo skoro ja jako dziecko już widziałem kieliszki na stole i sam pamiętam, że mój
0: pierwszy... Ale to się wiąże ze świętami.
1: Tak, tak.
0: Rodziny, wesele.
1: Coś dobrego. Mhm.
0: Zawsze jest powód, znaczy się nawet... Mhm. Co najlepsze, śmierć. Mamy stypę, wystawiane są kielony, jazda za pamięć zmarłego. Rozwodzisz się, opijmy to, że się rozwodzisz. Wychodzisz za mąż, czy się żenisz, wypijmy za to. I zawsze jest ten alkohol, on jest w naszej kulturze, co nie świadczy o tym, że on powinien być cały czas promowany, a niestety do dzisiaj jest. I no niestety on występuje u nas, ale dzięki temu, że mamy naprawdę teraz nowe technologie, ludzie, jeżeli chcą, to mogą sięgnąć do informacji i wydaje mi się, że ta świadomość rośnie. Był nawet taki moment, gdzie naprawdę ten spadek zużycia alkoholu, w ogóle teraz bardzo dużo wzrasta spożywanie na przykład piwa bezalkoholowego.
1: To prawda.
0: Jak najbardziej jest wskazane.
1: Ja rozpoznaję przez to też nawet, kto rzeczywiście jest uzależniony, bo zdarzało mi się kilkukrotnie bywać w takich okolicznościach i ktoś tam mówi, mam do wieczora jeszcze sporo czasu, jedno piwko mogę bachnąć, nie? Ja mówię, no ale bezalkoholowe przecież, jejku, jaki kłopot, skoro wiesz, że będziesz jeździł. Przecież nie wiem, dobre, smaczne, ja go spróbowałem. Przyznaję się, moi terapeuci, być może teraz po tych 25 latach pytam, Sułek, co ty robisz, człowieku, opanuj się, opamiętaj. Nic się nie wydarzyło, ono mi się w ogóle nie kojarzyło. Zresztą inna sprawa, że mi się piwo nigdy nie kojarzyło z alkoholem, bo upijałem się zupełnie czymś innym. Nie lubiłem specjalnie piwa, jeżeli już to wypijałem jakieś jedno, czymś, co miało mi dać kopa i mnie narąbać. Tutaj ta pewność 0-0 dała mi poczucie, że spróbuję, okej. Smakuje dobre, aczkolwiek...
0: Muszę wsadzić kij.
1: Dobrze, wsadzimy zaraz kij, tak, bo to jest ważny też wątek, bo wiele osób po nie sięga.
0: Można się oszukać.
1: Ja się tego boję i dlatego na przykład nie sięgam i nie piję. Znaczy w tym roku wypiłem jedno i tyle. I ja wiem o tym i boję się tego, mówię to w pełni świadomie, żeby nie było, że promuję teraz osobom uzależnionym, że 0-0 możecie pić.
0: Dokładnie o to.
1: Ja to zrobiłem z pełną świadomością tego, ile ryzykuję. To było głupie, nieodpowiedzialne, bo jednak smak powinien i mógł przywołać wspomnienia.
0: Dokładnie.
1: Wszystko to, co udało mi się przez 25 lat utrzymywać w trzeźwości, mogło runąć w tym jednym momencie. Szczęśliwie odpukać nie runęło, bo tak jak mówię, no okej, okay, dobra, fajne, nawet smaczne, ale dziękuję. Nie muszę, nie chcę ryzykować, że w pewnym momencie stwierdzę, że skoro 0,0, to może 0,5, 0,0, ja 0,1 może, prawda?
0: Niestety w piwach alkoholowych warto jednak czytać etykietę, bo niektóre są 0,0, a niektóre są do 0,5%.
1: Tak. To
0: prawda. To już pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w ogóle. Są ludzie, którzy nigdy nie byli uzależnieni, ale nie chcą pić alkoholu. Kupują piwo 0, a w środku jest informacja, gdzieś tam, znaczy się w środku, na etykiecie, że jednak tam może być do 0,5%.
1: I niestety znam osoby niepijące, które 0,0 zaczynają pić dosyć regularnie, codziennie. I to już jest... I niestety nic nie działa. Ja wiem, ja nie jestem terapeutą, ja też nie mam odwagi, nie komentuję. Uważam, że to jest twoje życie trudno. Natomiast fajnie, że o tym powiedzieliśmy, bo to się łączy moim zdaniem z tym, czym zajmuje się psychiatria. Bo jak zaczyna mój mózg znowu działać, prawda? Ja sobie od razu wytłumaczyłem, że ryzykuję życie. Szczęśliwie, prawda? Ale widzę, że bardzo często to nie. To jest znowu taka pułapka, w którą wpadamy. No,
0: my lubimy się oszukiwać. My lubimy siebie tłumaczyć przed
1: samym. Ale jak ta choroba jest okropna w takim razie i się później dziwimy, że psychiatra nam nie pomógł, prawda, czy terapeuta. Bo też, no umówmy się, no, jest jakiś stan, do którego jesteśmy. Jestem świadomym człowiekiem, odpowiedzialnym za swoje życie, prawnie, z tego prawnego punktu widzenia, tak jak pan mówił, spełniał wszystkie wymogi, żeby żyć normalnie w społeczeństwie.
0: Tak.
1: Nagle mi coś odwali, sięgnąłem, zapiłem. To przecież ja nie będę miał pretensji do terapeuty, ani do psychiatry. Do siebie. Dostałeś wszystkie potrzebne wskazówki. Jak czułeś, można się, drodzy państwo, zabezpieczać. Tutaj też musi być odpowiedzialna rodzina. Jak nie macie rodziny, współpracownik, przyjaciel, w pracy powinni wiedzieć, u mnie w pracy wszyscy wiedzą, że jestem trzeźwym alkoholikiem. To jest też nie tylko po to, żeby się z czymś obnosić. Ja nie czuję to żadnego powodu,
0: żeby nie
1: mówię. Tak, żeby nie proponowali, nie nagabywali, nie zapraszali mnie na jakieś imprezy integracyjne czy inne rzeczy, bo dla mnie to jest męczarnia.
0: Ale to jest piętno.
1: No trudno.
0: W Polsce? Nie. Po prostu.
1: Ja wiem, że tak jest.
0: To jest piętno, ludzie nie godzą się z tym. I to niezależnie od tego, jak bardzo są uzależnieni, często nie potrafią, jak już człowiek jest w stanie przyznać, ja wiem, jestem alkoholikiem, to naprawdę już przeszedł bardzo dużą drogę. To zdarzają się takie osoby, które potrafią to powiedzieć od razu. I wow.
1: A są takie, które mówią, że mają problem tylko jakiś który pokonali.
0: Chwilowy, pokonałem, to już nie wróci. Po co my się tym przejmujemy, po co zawracajmy sobie, nie zawracajmy sobie tym głowy, no nie wychodzi się raczej z uzależnienia w pełni. Zawsze jest ta ciągota.
1: Zresztą czym byłaby ta pełnia, prawda? Kiedy mielibyśmy ją ocenić?
0: Dokładnie.
1: Tak naprawdę, niestety, gdybyśmy mieli oceniać, czy ja jako alkoholik, już nie jestem alkoholikiem, jestem wyleczony, byłoby to, że musiałbym pójść na imprezę, romnąć 100 gram wódki, popić flaszką wina, następnego dnia wstać i powiedzieć,
0: Nie ciągnie mnie do tego.
1: W życiu tego nie zrobię, wiedząc, jakie mogą być skutki.
0: No.
1: Że wydaje na siebie wyrok, że od tej jednej sety zacznie się zjazd w dół, jeszcze gorszy i skończę w rynsztoku. Nie zrobię tego, ja nie czuję się wyleczony. Mój mózg mi mówi, wszystko mi mówi, że nie, ta choroba jest taka i wszystkich, których do tej pory znałem, jeżeli wrócili do picia, to wrócili do picia. Nie znam nikogo, kto by wrócił do kontrolowanego picia po terapii alkoholowej.
0: Nie ma czegoś takiego jak kontrolowane picie.
1: No właśnie. I to jest najlepszy dowód, że jest to choroba nieuleczalna. Choroba nieuleczalna, z tego musimy być świadomi. Żaden problem, mam kłopocik, przeszło mi, jest okej. Nie jest okej. I tutaj też macie państwo dwie drogi, bo tak pomalutku zmierzamy do końca. Jedna to jest oczywiście psychoterapeuci uzależnień i ośrodki uzależnień prowadzą tak zwane nawroty.
0: Tak.
1: Czyli jeżeli czujecie, albo daje wam znać rodzina, pracodawca, ktokolwiek, że słuchaj, coś jest nie tak, chodzisz nerwowo, ostatnio poddenerwowany, ja się zaczynam bać, że tracisz kontrolę nad emocjami, uczuciami, jesteś pyskliwy, niedobry, to nie musi być tylko i wyłącznie problem relacji moich z kimś, ale problem, że zaczynam nie radzić sobie z emocjami, a więc za chwilę być może sięgnę po narkotyk, może po tabletkę, a jak wrócimy do początku rozmowy, a tabletkę może czymś popić. A dlaczego wodą, nie? Skoro można piwem czy winem. Więc warto wtedy konsultować się i pójść do nawroty, albo pójść po prostu do psychologa, czy też do psychiatry. Jeżeli wcześniej mieliśmy już kontakt z psychiatrą i psychoterapeutą, myślę, że wtedy łatwiej też na taką wizytę trafić, prawda?
0: Tak jest.
1: Bo już mamy tą historię choroby i pan jako lekarz też wie, aha, zgłasza się pacjent, dobra, wygląda na zdrowego, a skoro sygnalizuje coś, to znaczy, że skoro on już sam coś mówi, to na pewno jest coś na rzeczy. To już nie ma przypadku.
0: Mamy poradnię leczenia uzależnień. To jest taka najprostszy sposób w ogóle na trafienie, kiedy jeszcze problemem nie jest to, że mamy, upajamy się do nieprzytomności, mamy ciągi i tak dalej. Chociaż to też zdarzają się pacjenci, że trafiają, ale większość z nich niestety jest bezkrytyczna, ale są tacy pacjenci, którzy zaczynają obserwować to, że ten alkohol wpływa na ich życie i chcą to leczyć, więc poradnia leczenia uzależnień, tam jest psychiatra, tam są psychoterapeuci, są spotkania AA, albo są spotkania jeden na jeden. I tutaj jeszcze z takich rzeczy, których my jako psychiatrzy korzystamy, to są leki. Są leki, które po pierwsze, jeżeli sięgamy po alkohol, to tak jak powiedziałem, on jest prodepresantem, ale on często pomaga nam się uporać na krótki czas z jakimiś niepokojami. Mamy stres w pracy, ktoś nas zdenerwował, żeby rozluźnić tę napiętą sytuację, sięgamy po często właśnie alkohol i okazuje się, że można to załatwić lekami, można to wyciszyć, można już później nie brać tych leków, ale trzeba w odpowiednim momencie zareagować. Abstrahując od zdrowia psychicznego i od depresji, zaburzeń lękowych, to możemy też leczyć alkoholizm za pomocą leków. Mamy leki, które albo redukują ilość wypijanego alkoholu i normalnie, jeżeli psychiatra je wypisze, ostatni mój przypadek, taki, którym lubię się chwalić, to jest pacjent, który pił dziennie 25 piw, zredukował do 5. co dla mnie dalej jest problemem, bo on dalej pije te piwa, ale mi się pochwalił, że on mi jest bardzo wdzięczny, pomimo że lek jest drogi, to w końcu zaczął mieć wypłatę do końca miesiąca. I to jest trochę takie, dla niego to jest super, dla mnie to jest też super, bo zredukował, ale idealnym by było, jakby kompletnie odstawił, pracujemy nad tym. I drugim lekiem jest taka substancja, która jeżeli pacjent nie pije, my możemy ją włączyć i ona utrzymuje głód alkoholowy w ryzach, że pacjent nie ma tego głodu i może normalnie funkcjonować, nie sięga po alkohol, w ogóle o nim nie myśli. Także jeżeli ktoś się zgłosi, to nie dość, że dostanie leki na tą prawidłową, na te zaburzenie albo chorobę, która powodowała, że sięgał po ten alkohol, bo my odreagowujemy w ten sposób. Zdarzają się ludzie, którzy piją okazjonalnie tak zwane, ale to są ludzie, którzy najczęściej nie są uzależnieni, a większość tych, którzy regularnie spożywa, regularnie to też może być raz w tygodniu, jeżeli myślę o tym, że cały tydzień pracowałem i mi się należy,
1: bo jest weekend, teraz jest po tym ciężkim tygodniu
0: to
1: nareszcie
0: to już
1: mogę.
0: Jest uzależnienie. Mhm. I to trzeba sobie uświadomić, że to już jest pewnego rodzaju nagroda i my przez cały tydzień budujemy tą swoją atmosferę w środku.
1: Jesteśmy naspidowani tą nagrodą.
0: Będzie drineczek
1: wieczorem. Będzie grill.
0: Dokładnie, albo grill, my lubimy Polacy grillować, no a później jest jeszcze dyspensa od jakiegoś biskupa, że można w piąteczek zjeść mięso i wypić.
1: Teraz jeszcze dożynki, wszędzie na dożynkach też się można dorżnąć przecież.
0: Dokładnie, dożynki są od dożynania. Dokładnie,
1: Mówimy o tym troszeczkę, że żartobliwie, ale drodzy Państwo, to jest wszystko bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak jak mówił mój gość, nie można nikogo trzymać w szpitalu przez całe życie, bo w tym szpitalu dzięki farmakoterapii, dzięki zajęciom różnorodnym, bo tam też przychodzą terapeuci, sam wprawdzie krótko byłem w szpitalu psychiatrycznym jako trzeźwy alkoholik, bo nie chciało mi się żyć, więc wzięto mnie na obserwację. Ale naglądałem się sporo, naprawdę. Proszę mi wierzyć, 3 dni, noc w kaftanie, przypięty w pasach do łóżka, nie życzę nikomu. Mi to wystarczyło, szczęśliwie, abym tam nigdy więcej nie trafił.
0: Chciałbym zaznaczyć ostatnią rzecz, tak, bo powoli, jak pan powiedział, kończymy.
1: Ja wiem, to szybko zawsze leci.
0: Bardzo szybko leci.
1: Ale spotkamy się znowu, uspokajam.
0: Mam nadzieję, bo naprawdę przyjemnie się rozmawia, ale wracając do tematu, to osoba uzależniona musi sama chcieć uwolnić się od uzależnienia. Nie ma czegoś takiego. Rodzina może wspomóc, koledzy, przyjaciele, ktokolwiek może wspomóc, ale decyzję o wyjściu z uzależnienia, tak, rozpoczęciu leczenia musi podjąć osoba uzależniona. Jeżeli ona tego nie widzi, nie podejmuje tego działania,
1: to
0: niestety z tego nic nie będzie.
1: A później jest tłumaczenie, że no zabiłem, zgwałciłem, bo nie wiedziałem, co robię, bo się napiłem.
0: Tak.
1: No to nie tędy droga. Też jestem daleki od tego, żeby tak łatwo wszystko usprawiedliwiać. Więc można to zrobić wcześniej. A jak słyszycie, bo często jest, no ale jak ja mam przestać pić? Jak ja cały... Można sięgnąć, żeby się odtruć, przynajmniej na początku, pójść na detoksykację, dostać leki, które spowodują, że ten głód alkoholowy, delirka tak zwanej białej myszki, nie będą wam doskwierać. To wszystko jest naprawdę w zasięgu ręki. Ja rozumiem to, że ktoś się boi i co ty żgawki rano, Jezu, następna terapia, spotkanie grupy za 3 dni, a ja się cały trzęsę, prawda? Nie, no to wtedy warto pójść do psychiatry, dostać po prostu leki. Naprawdę po to wszystko jest. A poza tym lepiej być troszeczkę, bo niektórzy mówią, że po lekach to jestem taki trochę ten, za mało energiczny i w ogóle jakiś taki dziwny.
0: Po alkoholu za to jest bardzo energiczny.
1: Prawda, nie? Jakby po alkoholu to lew pustyni po prostu.
0: Tak,
1: ach, czegoż to ja nie dokonałem, jakich to wyczynów cudownych, ileż to ja w życiu nie zrobiłem, a po leku nagle jestem taki lekko otumaniony. Ja wolę być lekko otumaniona, czy delikatnie.
0: Nie, no, wie pan, tak naprawdę leki, które otumaniają, to raczej psychiatra, jeżeli słyszy, że otumania pacjenta,
1: to
0: on to wymienia. On nie chce mieć pacjenta otumanionego. Naszym celem jest powrót człowieka do normalnego funkcjonowania, do społeczeństwa, żeby on był starym sobą.
1: A to kolejny mit, to właśnie leki, nie? Dużo osób się właśnie boi, że będę taki przymulony, chodził z tymi oczkami zmrużonymi.
0: Nie oszukujmy się, ja nie mam tabelki, której patrzę na morfologię albo na jakiekolwiek inne badanie i ja mówię, to ja wybiorę ten lek. Ja rozmawiam z pacjentem, on mi mówi, z czym ma problem i ja, mając zestaw leków i doświadczenie pewnego rodzaju, zaczynam modyfikować leczenie. Albo wstawiam pierwsze leczenie, obserwuję, czasami się udaje, że trafia się za pierwszym razem i wtedy to jest cudownie, bo pacjent jest zakochany, on uwielbia już. Od tamtego momentu to jest miłość pełna, tak? To jest psychiatra, dopasował mi leki, ja wróciłem do tego, jak funkcjonowałem kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt, albo 3 lata temu, w końcu normalnie funkcjonuje, wróciłem do normalnego życia, jest naprawdę fajnie, rodzina wróciła, wszystko wróciło, a zdarza się tak, że pomimo kilku konsultacji, niestety te leki nie są dopasowane i wtedy pacjent czuje te efekty uboczne, no ale to wymaga czasu. Są pacjenci, którzy są łatwi do leczenia, są pacjenci, którzy są trudni do leczenia, no i trzeba mieć świadomość tego, że my jako psychiatrzy staramy się dopasować to jak najlepiej dla was, żebyście się czuli jak najnormalniej. Ale nie oszukujmy się, jeżeli ktoś przez x lat życia żyje w depresji, w lęku, zażywa alkohol albo jakiekolwiek inne narkotyki, to ma wpływ na receptory. To są takie specjalne.
1: Jedna tabletka cudu nie zmieni.
0: No, właśnie.
1: Więc drodzy Państwo, nie bójcie się psychiatrii. Mam nadzieję, że troszeczkę odczarowaliśmy niektóre przynajmniej mity krążące na temat tego zawodu bardzo ważnego, bo naprawdę wydaje się, że to jedno piwko, jak wiecie doskonale, to ostatnie przypadki, które przywołałem. Tu niestety bardzo często to jest zbrodnia, to jest przemoc, to są ludzkie tragedie i to niekoniecznie tylko osób uzależnionych, ale wielu, wielu innych, które w tym niestety biorą udział, zupełnie nie zawiniwszy niczemu. Panie Michale, ja mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze. Państwo obiecuję, że jak tylko pan Michał znajdzie czas, to się spotkamy, bo przypomnę, że lekarz na specjalizacji psychiatrycznej, pan Michał Pastuch, był moim i waszym gościem. Dziękuję ślicznie.
0: Również bardzo dziękuję.
1: Państwu też dziękuję za wysłuchanie audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Salon naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w studiu sporo gości. Powolutku będę przedstawiał. Profesor Małgorzata Rajfur, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Doktor Alicja Paluch, opiekun koła naukowego Securus. To koło działa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Witam również bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami także doktor inżynier Paweł Świsłowski z Instytutu Biologii Uniwersytet Opolski.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: A także kapitan doktor Jakub Pleśniak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski. Dokładnie to student tegoż wydziału i co ważne także członek koła naukowego Securus na Wydziale Prawa i Administracji. No i także zastępca dowódcy JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Opolu UW Przebrnąłem. Również witam serdecznie.
4: Tak jest. Dobry wieczór. Wszystko się zgadza.
1: To skoro już przedstawienie mamy za sobą, no to teraz już przechodzimy do meritum. Drodzy Państwo, spotykamy się dlatego, żeby omówić szczegółowo bardzo ciekawy pomysł, projekt. Uniwersytet Opolski i Państwowa Straż Pożarna przygotowują taki wspólny, interdyscyplinarny projekt badawczy poświęcony profilaktyce zdrowotnej strażaków, ale mówiąc tak w dużym skrócie, to chyba po prostu będziecie badać, jakie to niebezpieczne związki chemiczne wdychają strażacy podczas pracy. Bo chyba na tym ten projekt polega. Kto mi tutaj ogólny zarys przedstawi?
2: No to może ja...
1: Pani profesor,
2: tak powiem,
1: śmiało.
2: Tak, nakreślę, o co będziemy robić, albo co już robimy, ponieważ właśnie dzisiaj już rozpoczęliśmy badania, mamy pozytywną opinię Komisji do Spraw Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Opolskiego i mogliśmy już dzisiaj rozpocząć badania, czyli pobieramy próbki włosów od strażaków. I w nich na początek będziemy analizować metale ciężkie, czyli rtęć, ołów, kadm, nikiel, czyli te pierwiastki, które są toksyczne dla naszego organizmu. W drugim etapie będziemy monitorować jakość powietrza w jednostkach, w wybranych pomieszczeniach, tak aby określić właśnie jakość powietrza i tak naprawdę czym, a w tym przypadku jakimi metalami ciężkimi co wdychają strażacy.
1: No właściwie wydawałoby się, że pomysł leżał trochę, tak powiem, kolokwialnie na ulicy, no bo tak, oczywista oczywistość, że przecież wy, teraz mówię tutaj głównie tak do pana doktora kapitana, że wy uczestnicząc w tych różnych akcjach, no rzeczywiście macie takie warunki pracy, mówmy się, średnio sprzyjające. Dym, opary różne, od razu
4: tak
1: mam
4: jest.
1: Przed oczami te różne wysypiska śmieci płonące dniami, tygodniami, nie wiem, palące się opony na przykład, czyli w ogóle dym, który aż, nie wiem, jest gęsty, można siekierę zawiesić, jak to czasem się mówi, no to jest makabra, to faktycznie no, praca podwyższonego mocno ryzyka, ryzyka zdrowotnego takiego.
4: Tak jest. To wszystko prawda. Środowisko służby strażaków no, wiąże się z tym, że pracujemy pośród substancji, które są toksyczne i rakotwórcze. Bo tak jak pan redaktor wspomniał, mamy tutaj wysypiska, ale też patrząc bardziej prozaicznie, mieszkania, które płoną i wyposażenie, które znajduje się w tych mieszkaniach w dzisiejszych czasach jest zupełnie inne niż 20-30 lat temu. Kiedyś mieliśmy do czynienia
1: z drewnem,
4: tak jest.
1: Z jakimiś naturalnymi materiałami, teraz wszystko jest plastikowe.
4: Tak jest, dzisiaj to są tworzywa sztuczne i te substancje, które wytwarzają się podczas spalania są i wysoko rakotwórcze, i można powiedzieć, że w pewnych sytuacjach nawet skrajnie toksyczne. Funkcjonariusz, który strażak, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczej Straży Pożarnej, no jest zobligowany do tego, żeby wejść w to środowisko i tam gasić lub nieść pomoc osobom poszkodowanym, więc sam siebie naraża na potężne niebezpieczeństwo. I...
1: Ale tak wejdę, przepraszam w słowo, no ale przecież w urządzeniach ochrony dróg oddechowych, jak to się pewnie fachowo nazywa,
4: tak
1: czyli
4: jest.
1: W maskach, macie tlen w butlach, na plecach.
4: Tak, natomiast... problemem jest to, że no nie jesteśmy w pełni chronieni z racji tego, że środki ochrony indywidualnej, które my stosujemy, które i tak trzeba przyznać są naprawdę bardzo wysokiej klasy, nie chronią nas od absorpcji dymu poprzez skórę chociażby.
1: Mm-hmm.
4: To wszystko osadza się na strażaku. To on,
1: na ubraniu też, tak?
4: Na ubraniu.
1: W włosach, o których tu była mowa.
4: Tak jest, ale też w ramach pracy w wysokiej temperaturze ta absorpcja tych środków chemicznych, substancji chemicznych z powietrza no jest większa, no bo skóra naturalnie otwiera swoje pory i to wnika w tego naszego strażaka. To wiąże się również z tym, że te środki ochrony indywidualnej, no nie ma co ukrywać, podlegają można powiedzieć wprost, skażeniu. Czyli kwestia tego, że to wszystko później trzeba przetransportować, to wszystko trzeba zdekontaminować. Strażacy cały czas w jakiś sposób jednak wokół tego środowiska toksycznego i kancerogennego pracują. Też należałoby zauważyć, że samo ugaszenie to nie jest koniec działań straży pożarnej. Straż pożarna prowadzi pewne czynności również po ugaszeniu, bo chociażby trzeba dogasić, trzeba w jakiś sposób pomóc i ten dym, który gdzieś tam
1: dłużej się w nim przebywa, tak jest. Sama akcja, powiedzmy.
4: Tak jest. Jest tego dużo, co wiąże się z tym, że te substancje jednak gdzieś ta kontaminacja, czy pierwotna, czy wtórna, występuje, co wpływa na tą jakość zdrowia, a nie ma co ukrywać. Problemem jest przede wszystkim to, że my nie chorujemy na drugi dzień po zdarzeniu, tylko to wszystko ma swoją ciągłość. To po 15, po 20 latach nagle okazuje się, że po tak długiej ekspozycji na tego typu substancje strażacy chorują między innymi na nowotwory.
1: No tak, od razu mi się kojarzy na przykład, nie wiem, górnicy i ta słynna pylica, tak? To też nie od razu, ale po latach pracy wychodzi. Niestety. Pytanie takie do pani doktor Alicji Paluch, opiekuna koła naukowego. Czy pan doktor przyszedł z takim pomysłem na to koło i wyście to razem jakoś tak uradzili, że czemu myśmy tego jeszcze nie zbadali? Nie wiem, taka mi przychodzi hipoteza do głowy.
3: Rzeczywiście, panie redaktorze, to pan Jakub był pomysłodawcą tego projektu, więc tutaj w jego kierunku ukłony. No jest praktykiem, więc no któż inny mógłby wpaść na taki pomysł. Świetnie orientuje się, jak wyglądają kwestie właśnie związane z tym środowiskiem pracy i zagrożeniami związanymi właśnie z gaszeniem pożarów i nie tylko, więc tutaj pan Jakub zdecydowanie przysłuży się na pewno temu tematowi i rzeczywiście on wyszedł z taką inicjatywą, podzielił się ze mną tym pomysłem, no i poszło.
1: No i pięknie. No i właściwie już padło to, że rozpoczęliście, macie oficjalne wszystkie zgody, możliwe certyfikaty. Ja tu sobie tak dopisałem, tylko niestety mniejszymi literami, bo to wszystko pięknie brzmi, będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze, ale ja muszę jeszcze tutaj odpolić doktora inżyniera Pawła. Wykorzystane do tego wszystkiego, uwaga, drodzy słuchacze, będą mchy. I to jest chyba trochę pańska działka.
5: Tak, zgadza się. Dokładnie mówiąc, biomonitoring, czyli wykorzystanie właśnie organizmów żywych, w tym przypadku muchów, do oceny zanieczyszczenia powietrza. Jest to biologiczna metoda wykorzystywana w badaniach naukowych przez nas do właśnie oceny jakości środowiska. No w tym przypadku będziemy chcieli oceniać jakość środowiska w jednostkach PSP i także chociażby w tych wozach bojowych, w których przebywają, jeżdżą strażacy. Metoda jest nieinwazyjna, ponieważ gdybyśmy chcieli rozstawić takie stacje, które znamy, jeżeli chodzi o monitoring powietrza, taki stacjonarny, taki jak widzimy, jeżeli chodzi o pyły zawieszone, które gdzieś tam obserwujemy,
1: te stacje,
5: no to tych stacji musielibyśmy bardzo dużo poustawiać. One musiałyby pracować, byłyby hałaśliwe. W związku z tym, no jest to metoda, która mogłaby się nie sprawdzić. W związku z tym stosujemy alternatywną metodę, którą w badaniach naukowych do oceny jakości środowiska stosujemy, ten biomonitoring, w tym przypadku z wykorzystaniem mchów.
1: Ale ja muszę jako laik dopytać, bo wiecie, no tak, nie będziecie przecież mchem obsadzać komend. Jak to fizycznie wygląda? To znaczy jest jakaś, nie wiem, właśnie skrzynka, w której macie mech i wstawiacie ją, nie wiem, na komendę albo gdzieś tam do garażu, gdzie są wozy zaparkowane. Jak to wygląda? Jak ten mech później chłonie te substancje?
5: Metoda jest opracowana w ten sposób, że mech pobieramy z naturalnego miejsca jego występowania, czyli najczęściej las. Odpowiednio przygotowujemy, czyli czyścimy z różnych dodatkowych zanieczyszczeń typu ściółka, gleba,
1: ślimaki,
5: okay. Owady, zaskrońce,
1: o, proszę.
5: Wszelkiego rodzaju inne organizmy, które się na nim pojawiają. Następnie pakujemy specjalne woreczki, ponieważ metoda ekspozycji tego biomonitoringu aktywnego, ponieważ przenosimy mech z naturalnego miejsca jego występowania w inne środowisko, stąd ta metoda aktywna. Metoda nazywa się MOSBEC, czyli z angielskiego właśnie woreczek z mchem. No i taki woreczek, w zależności od tego, jaki typ eksperymentu sobie planujemy, eksponujemy, czyli w tym przypadku mówiąc na ludzki język, wywieszamy w danym miejscu i czekamy, aż on będzie sobie chłonął te zanieczyszczenia jak gąbka do swojego organizmu i później będziemy przy wykorzystaniu analiz chemicznych odczytywali, ile tych metali...
1: Ile tego ołowiu, tudzież innych ciężkich pierwiastków, tak? Ten mech pochłonął, tak?
5: Tak.
1: Na tej podstawie wiemy, jak bardzo zanieczyszczone środowisko pracy, tak? A ten mech to powiedzmy, no tak powiedziałem, nie wiem, w garażu, w wozie bojowym, nie wiem, gdzie to fizycznie trzeba umieścić, żeby taki mieć pełny odbiór, jak to wygląda?
2: No gdzieś powiedzmy, zawsze zawieszamy z 1,5 metra nad podłogą, bo my też działamy w jaskiniach, no to powiedzmy od właśnie tego podłoża. Nie bezpośrednio przy ścianie, żeby nie stykał się z żadnymi tam elementami wyposażenia, czyli będzie sobie wisiał najprawdopodobniej pod lampą, tak. Niektórzy wieszają bombki, inni wieszają inne ozdoby. W remizach, czyli w jednostkach będą teraz woreczki z mchami, które będą akumulowały zanieczyszczenie.
1: To ile mech potrzebuje, nie wiem, godzin, dni, tygodni, miesięcy, żeby tam się nawdychać?
2: Standardowo 3 miesiące.
1: 3 miesiące, tak? Tak. I po tym okresie te próbki zabieracie do siebie, do
2: zabieramy
1: laboratorium?
2: Zabieramy do laboratorium, odpowiednio je, powiedzmy, przerabiamy, czyli mineralizujemy, wrzucamy do kwasu, perhydrolu, otrzymujemy roztwór, w którym analizujemy metale ciężkie.
1: Jeszcze tego nie robicie, rozumiem, na tym etapie, a już jakieś woreczki z mchem zawisły tu i ówdzie?
2: Jeszcze nie, teraz jesteśmy na pierwszym etapie badań, czyli pobieramy próbki włosów, ponieważ tutaj jesteśmy uzależnieni od strażaków, no bo jadąc do jednostki, my nie wiemy, czy panowie będą, czy na przykład gdzieś nie wyjadą.
1: No tak.
2: Więc teraz nie mamy jeszcze zajęć dydaktycznych, więc ten czas wykorzystujemy, aby pobrać właśnie próbki włosów. Natomiast już w roku akademickim będziemy rozwieszać woreczki, bo tam już nie są nam panowie fizycznie potrzebni, tylko wchodzimy na jednostkę i my już sobie sami poradzimy, żeby te woreczki wywieźć.
1: Ile jednostek straży jest objętych tym monitoringiem? Będzie objętych?
2: Wszystkie w województwie opolskim.
1: Wszystkie?
2: Czyli, tak, czyli 17 jednostek, tak pani kapitan?
4: Tak jest, dokładnie 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Czyli wszystkie, które mamy w naszym województwie.
1: Będziemy mieć pełny obraz tego, co tak naprawdę rzeczywiście wdychacie, w jakiej atmosferze żyjecie. I mam tu na myśli nie to, czy się lubicie, tylko atmosferę, co wdychacie.
4: Tak, tak. To, że się lubimy, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak, wszystkie jednostki będą podlegały temu biomonitoringowi i będziemy w stanie ocenić, w jaki sposób te substancje przenoszą się do jednostek, no bo nie ma co ukrywać, ten sprzęt trzeba w jakiś sposób przywieźć do tej jednostki, on tam nie, to podlega dekontaminacji, natomiast czy samochody, czy ubrania, czy aparaty, czy węże, to wszystko przez tą jednostkę się przewija i to powoduje, że gdzieś w powietrzu to też jest obecne.
1: Kto choć raz przypalił jakąś potrawę we własnym mieszkaniu, doskonale wie, i to już było takie mocne przypalenie, tak, to doskonale wie, że ten niesamowity smród unosi się jeszcze bardzo długo, a właściwie to wręcz fizycznie osiada na różnych meblach, tudzież firankach, i to rzeczywiście później przewietrzenie tego to jest no, arcysztuką wręcz niemożliwą. Czyli faktycznie no, te wszystkie przedmioty, z którymi których wy używacie na przykład w akcji, czyli całe wasze umundurowanie, tak, nie wiem, jakieś rękawice ochronne, hełmy, plus wsiadacie w tym, później do tych wozów wracacie przecież, tak, do jednostki, więc nie wiem, zostaje to gdzieś na siedzeniach w tym aucie. Właściwie to, nie wiem, cały ślad zostawiacie, tylko nie węglowy, który jest teraz tak popularny, tylko ślad jakiś tak, toksyczny, no.
4: Tak, no, staramy się i też jeśli prowadzona jest jakaś edukacja z zakresu profilaktyki nowotworowej w Państwowej Straży Pożarnej, a jest takowa, no to staramy się uczyć funkcjonariuszy, strażaków, żeby rozbierali się z tych ubrań, żeby je przewozili nie w kabinie. Tak samo i sprzęt, taki jak węże czy aparaty, staramy się przewozić poza kabiną.
1: Aha.
4: Natomiast, no, tak jak już mówiłem, ten dym jest wszędzie, dym dostaje się wszędzie, więc gdzieś to jednak do tych kabin w pewien sposób się przenosi. My też staramy się, to wynika to również z aktów prawnych, czyścić czy samochody, czy sprzęt, no bo to w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o województwo polskie, to praktycznie w każdej jednostce jest specjalistyczna pralnica, w której możemy prać te ubrania. Natomiast i tak czy inaczej trzeba je stamtąd przywieźć. Myjemy sprzęt, myjemy węże, myjemy aparaty, natomiast to narażenie dalej pozostaje. To nie jest coś, co pozwala na usunięcie 100% tych wszystkich substancji, o których tutaj rozmawiamy. Natomiast ta świadomość rośnie, my staramy się rozbudowywać u funkcjonariuszy, wychodzimy z tą wiedzą również do ochotniczych straży pożarnych, wykorzystując te wszystkie regulacje prawne czy narzędzia, którymi możemy się posługiwać.
1: Czy na pewno tak to wszystko skrupulatnie czyścicie? To coś mam wrażenie, że jeszcze odpowie na to pytanie anonimowa ankieta, bo to jest jeszcze też ważny element. Po stronie znowu Wydziału Prawa i Administracji tym razem, tak? Czyli jak słyszę i czytam w projekcie, będzie też no, wśród strażaków przeprowadzona taka anonimowa ankieta dotycząca tych nawyków ochrony, tak? Czy oni faktycznie, nie wiem, dopełniają tych wszystkich takich no, warunków, żeby no, jak najmniej tego wszystkiego na sobie mieć? Czy ta ankieta, kiedy ona się rozpocznie? Kogo obejmie?
3: Jednym właśnie z elementów, oprócz stricte tych badań biologicznych,
1: takich fizycznych, tak,
3: i właśnie pobierania próbek tutaj przez właśnie naukowców z Instytutu Biologii, będzie właśnie przekazanie do wypełnienia strażakom tej anonimowej ankiety. Jest ona dość szeroka. Im więcej uzyskamy informacji od strażaków, tym będzie dla nas lepiej zinterpretować te wyniki, zwłaszcza po stronie tutaj obecnych naukowców z biologii. Natomiast, tak jak powiedziałam, jest ona dość szeroka, obejmuje pytania z zakresu i służby, nawyków strażaków, ich stylu życia, czy jedzą, a jeżeli tak, to ile ryb.
1: Też takie rzeczy.
3: Czy posiadają kotłownię w domach, czy blisko mieszkają ulicy publicznej. Czy farbują włosy, czy używają również innych środków do
1: rozumiem
3: stylizacji.
1: Rozumiem te ulice i te kotłownie, czy jeszcze gdzieś nie przesiąkają dymem w domu, tak? Ale tak. Przepraszam, a farbowanie włosów, na jakie to pytanie ma odpowiedzieć?
2: No bo weźmy pod uwagę, że w farbach również znajdują się metale ciężkie. Nawet jeżeli mamy farbę tego samego producenta, to w zależności od koloru ten skład również jest inny. Mamy też produkty na przykład sprowadzane z Chin. A trzeba wziąć pod uwagę, że normy unijne, a normy chińskie są różne. W związku z tym tutaj również w ten sposób możemy sobie do organizmu wprowadzać metale ciężkie.
1: Czyli rzeczy tak, no słusznie, właśnie dlatego do wstaleń naukowym naukowcy wiodą pryma, nie prowadzący. Słusznie, bo ileż to już tych komunikatów było, że nawet jakieś całe partie zabawek są wycofywane pochodzących z Chin, no bo tamte barwniki to właściwie, no to... Już najkrócej mówiąc, samo zło, tak? Znaczy nic zdrowego na pewno. Czyli też takie rzeczy, jak się okazuje, mają znaczenie. No właściwie wszystko ma znaczenie. Każdy drobiazg, detal, szczegół. O co jeszcze tam będziecie pytać? To mnie zaciekawiło teraz w tych ankietach.
2: No jeszcze właśnie pytamy o styl życia, czy na przykład ktoś pali papierosy, czy nie. Też na przykład, czy są to papierosy zwykłe, czy elektroniczne, prawda? To ma znaczenie, bo często słyszymy coś takiego, że ktoś rzuca palenie, więc przerzuca się na papierosy elektroniczne, prawda? A myśmy tutaj, właśnie pan doktor w ramach swojej pracy doktorskiej wykonał badania, no i statystycznie istotnych różnic nie ma między papierosami zwykłymi a elektronicznymi, jeżeli chodzi o metale ciężkie. W związku z tym, no to takie przekonywanie siebie, że rzucam palenie, więc przerzucam się na papierosy elektroniczne, no jest, jeżeli chodzi o metale ciężkie, totalnie błędne, no i nie przyniesie nam żadnego efektu. Oprócz tego właśnie to, czy jesteśmy, jaka dieta wegetariańska, czy jakaś dieta mięsna, czy mamy kotłownię, czym palimy, no bo to ma znaczenie, no czy peletem, czy plastikiem na przykład, prawda?
1: Tak, więc oponami.
2: Tutaj, tak.
1: Nie podejrzewam o to strażaków, absolutnie.
2: Nikt nas nie podejrzewa, ale... No,
1: ale sąsiad może być.
2: Ale sąsiad może i tak. Właśnie, więc gdzie mieszkamy, no bo jeżeli mamy do czynienia z niską emisją, czyli mamy niską jakąś zabudowę, no i w okresie zimowym mamy to opalanie, no tutaj ta osoba jest również narażona na te zanieczyszczenia. Ktoś może na przykład w uwagach napisać, że ma swój ogródek i odżywia się tylko, zakładam, warzywami, owocami z własnego ogródka. No to ja bym tutaj od razu zadała pytanie wtedy, no super, ale czy przebadał glebę ze swojego ogródka, prawda? No tego raczej to robimy bardzo rzadko, a często cieszymy się, że mamy nowaliki, swoje owoce, swoje warzywa. No ale na przykład takie ogródki popowodziowe, no czy które były zalane,
1: co
2: czy ktoś później przebadał tą glebę, no to tutaj właśnie. Więc ten styl życia i funkcjonowanie w określonym środowisku ma również wpływ na nasze zdrowie. No i zdrowie strażaków.
1: No to wszystko jest zrozumiałe dla mnie. Ja jeszcze dopytam, panie kapitanie, a czy w ogóle, no pan jako czynny strażak, tak, widzi w jednostkach po kolegach, nie wiem, są rzeczywiście przypadki jakichś ciężkich chorób, nie wiem, od po prostu zwykłego kaszlu, mieliście już takie, no, drastyczne przykłady, że ktoś po prostu z uwagi na to, jaką pracę wykonuje, podupadł na zdrowiu?
4: Tak. Niestety widzimy to, obserwujemy. mogę uchylić rąbka tajemnicy, że sam jestem przykładem na to, że zdrowie się psuje z racji tego, że choruję na chorobę skóry, na łuszczycę, która ukazała mi się dopiero w służbie. I wiąże się bezpośrednio z, jak gdyby, z wykonywanymi zadaniami służbowymi. Stąd też moje zainteresowanie.
1: A, rozumiem, okej. Okay. Akurat padło na skórę w pana przypadku, ale tak. Jak to jest z tymi płucami, nie wiem, bo to rzeczywiście pierwsze skojarzenie. No wdychamy coś, czyli zaraz układ oddechowy narażony na największe straty.
4: Tak, tak, tak, ale to problem jest o tyle szerszy, że strażacy są generalnie bardzo mocno obciążeni, jeżeli chodzi o służbę, bo to są prace w godzinach nocnych, w wysokiej temperaturze, w wysokiej wilgotności, więc ten organizm jest bardzo mocno obciążony. Jeśli dołożymy te wszystkie substancje, no to widzimy, że ci nasi funkcjonariusze, zwłaszcza będąc już na emeryturze, chorują. Jak popatrzy się na badania amerykańskie, czy generalnie te, które są prowadzone w krajach zachodnich, to widzimy, że zachorowalność na nowotwory jest dwukrotnie większa niż statystyczny obywatel jakiegoś kraju. Tutaj akurat prym wiodą Amerykanie, którzy bardzo mocno badają te kwestie i tymi badaniami cofają się aż do lat 50. ubiegłego stulecia i widzą, że to powiązanie pomiędzy tym, jak wygląda służba, a tym, jak wygląda stan zdrowia funkcjonariuszy, bo tak jak już mówiłem, te skutki są niestety przeciągnięte w czasie, więc my orientujemy się dopiero w pewnym momencie, po 20, po 30 latach, że nasze zdrowie bardzo mocno podupadło.
1: Zamiast cieszyć się zasłużoną emeryturą i zbieganie po lekarzach i szukanie, tak. Co mi jest i skąd to się
4: niestety,
1: wzięło.
4: Niestety tak, niestety tak jest. Widzimy ci nasi koledzy, którzy już pracują bardzo długo albo już są na zaopatrzeniu emerytalnym, no ponoszą koszty tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ale nie tylko, bo tutaj też muszę zauważyć, że Ochotnicza Straż Pożarna, nasi koledzy druhny i druhowie z OSP też są narażeni na tego typu rzeczy.
1: Pomyślałem o takich jednostkach chemicznych, przecież nie brakuje. Mamy taką dzielną w Kędzierzynie Koźlu choćby.
4: Tak jest.
1: Dopiero wyobraźnia się odpala, jak się pomyśli, z czym oni mają do czynienia na co dzień, prawda?
4: Tak jest, tak, tak. Mamy dwie jednostki chemiczno-ekologiczne w naszym województwie, to jest właśnie wspomniany Kędzierzyn-Koźle, ale również jednostka numer dwa w Opolu. Natomiast...
1: Oni będą, przepraszam, objęci też tym badaniem?
4: Tak. Tak, oni okay. też będą badani. Mm-hmm. Natomiast tam sytuacja może być o tyle ciekawa, że u nich jednak wiedza i świadomość na temat tych substancji, czy dodatkowe wyposażenie związane z tym, że te warunki ich pracy, służby są jeszcze bardziej trudne, no to też są wyposażeni troszeczkę inny sprzęt. Jeśli pracuje się z chemią, typowo już przy jakichś takich zdarzeniach chemicznych, no to ten poziom zabezpieczenia jest jednak wyższy niż to, co strażak nosi na sobie podczas zwykłego pożaru. Więc to bez...
1: No tak, tam w strażach się, nie wiem, na kwas jakoś tam nie ubiera specjalnie, na jakieś chmury bardzo jakieś tam toksyczne, chociaż nigdy nie wiadomo właściwie, prawda?
4: Tak, tak. No
1: co to, z takiego jest... pożaru wyniknie.
4: Niestety to jest jak gdyby uroda tej służby, że my nigdy do końca nie wiemy, z czym się spotkamy. No,
1: gaszenie elektrycznego samochodu to jest chyba teraz takie trzy w jednym, bo to nie dość, że to długo trwa, cała tablica Mendelejewa się wydatnia i to jeszcze dobę albo dwie trzeba gasić.
4: To jest nie ukrywam, nowe wyzwanie dla nas. Działania mogą się przeciągnąć do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu godzin. Mieliśmy takie przypadki nawet w komendzie. Staramy się przygotować najlepiej, jak potrafimy i faktycznie, jak się popatrzy na te zdarzenia, to nasi funkcjonariusze podejmują dobre działania. Natomiast no, wiąże się to z kolejnymi niebezpieczeństwami, którym musimy sprostać.
1: I jeszcze tak bym wrócił w ogóle, a propos tego, jak zaczął pan opowiadać o tych strażakach, którym wychodzi, prawda, ta służba na zdrowiu po latach. No taki bardzo spektakularny przykład to był choćby, no teraz niedawno mieliśmy rocznicę po katastrofie World Trade Center. Przecież tam ci strażacy, którzy na tym gruzowisku pracowali, ile oni się tam tego azbestu nawdychali. Też nie wiadomo było na początku, co się z nimi dzieje. Przecież tam, to po prostu te pyły ich tam zabijały właściwie chyba.
4: Tak,
1: prawda?
4: Tak,
1: i to też była jakaś taka makabra. To zwróciło uwagę chyba też ludzi świata, no... Jak się te budynki tam budowało kiedyś, tak? Tam była cała masa polskich przecież też i pracowników, i strażaków, to tak już teraz się może tego po latach nie pamiętać.
4: Tak.
1: To były ofiary dodatkowe tej całej katastrofy.
4: Oczywiście, że tak. I właśnie teraz zaczynają się już powoli pojawiać badania dotyczące tych strażaków, którzy tam działali, którzy też trzeba oddać to, że wielu z nich tam zginęło.
1: Pewnie, że tak.
4: Natomiast ci, którzy byli przy tych działaniach później, po prostu przeżyli to całe zdarzenie, no to dzisiejsze badania naukowe pokazują, że te powikłania zdrowotne, które wynikły z tego, że ta ilość azbestu, którą oni tam w siebie wchłonęli, no była dla nich, dla wielu z nich była zabójcza. Znamy kilka takich przykładów, bo to też w Anglii był kiedyś pożar dosyć dużego budynku, gdzie ilość strażaków, która zachorowała na różnego rodzaju nowotwory w przeciągu kilku lat, no to ta ilość poszybowała w górę straszliwie, jeśli popatrzy się na dane statystyczne. Więc my widzimy, że to, co dzisiaj się spala, no to powoduje u strażaków potężne powikłania zdrowotne. No i w ramach tych badań tutaj staramy się jakby zdiagnozować ten problem, żeby móc go lepiej zdefiniować i przeciwdziałać.
1: No i właśnie teraz chciałem o to zapytać, no bo ja się domyślam, że te badania no potwierdzą to, o czym my tutaj mówimy. Skala oczywiście jest jeszcze nie do końca wiadoma, ale obawiam się, że nic dobrego tam nie wyniknie. Znaczy wdychacie okropne rzeczy, no ale teraz

0: żeby tych strażaków lepiej chronić. No i ten wymiar edukacyjny też będzie niesamowicie ważny, żeby strażacy potrafili zachowywać się w odpowiedni sposób po tej ekspozycji, bo to też jest element, na który my patrzymy trochę z zazdrością na Zachód, że tam ta edukacja jest na dużo wyższym poziomie, że strażacy uczą się prostych rozwiązań, bo to bardzo często są bardzo proste rozwiązania, żeby ograniczyć ilość tych toksyn, które przyjmują w swój organizm.
1: No, ale to już... się da w ogóle zrobić.
0: Da się, tak, oczywiście, że tak. I tutaj Państwowa Straż Pożarna też kładzie bardzo duży nacisk na to. Jeśli popatrzymy na działania straży pożarnych, to ta edukacja idzie do przodu, jest nacisk na to, są rozporządzenia, są ustawy, są regulaminy. Zresztą Komenda Miejska jest świetnym przykładem na to, że da się prowadzić takie rzeczy, bo my mamy opracowane takie wewnętrzne, takie zasady postępowania po ekspozycji i to jest dokument, który u nas w Komendzie Miejskiej działa. Natomiast no, czujemy potrzebę jeszcze, mówiąc wprost, jeszcze więcej.
1: No i ja to doskonale rozumiem, dlatego tak dzisiaj tutaj rozpracowujemy ten projekt na takie elementy pierwsze. Jakieś największe wyzwania, gdyby teraz, gdyby was o to zapytać, nie wiem, no czy to ta ankieta, czy te mchy, czy jeszcze coś innego? Co jest największym problemem przy tym badaniu?
2: No na pewno skala samych badań, bo mamy 17 jednostek w sumie, powiedzmy.
1: Ile to jest osób?
2: No właśnie, to będzie około 160 strażaków, tak wstępnie, bo ta liczba może jednak wzrosnąć. Więc my musimy tyle próbek materiału biologicznego, czyli włosów, kolokwialnie mówiąc przerobić, następnie taką masę wyników przeanalizować, no bo to będzie 8 pierwiastków w 160 próbkach minimum, więc tego robi się coraz więcej. Następnie, a analiza no, ma być taka, bym powiedziała, jakościowa, bo również ci strażacy chcą mieć od nas pewnego rodzaju rekomendacje, że mają takie stężenia, a nie inne, ale czym może być to spowodowane? Jakie mogą być źródła zanieczyszczeń? Więc ta analiza też będzie szeroka, no i będzie odnosić się oczywiście do ankiety. No więc jest to duży projekt, a robiony tylko no, siłami naszego czteroosobowego zespołu.
1: O, właśnie.
2: Tak, więc zespół mamy nieduży, ale prężnie działający. O, może tak? Bo pierwsze, powiedzmy, wstępne wyniki już mamy.
1: O, no to...
2: Tak, ale na razie jeszcze, ale tak, ale powiedzmy są to na razie wstępne analizy.
1: A to z tych włosów na przykład, czy z czego są te wstępne takie wyniki?
2: No między innymi też z ankiet, przyglądamy się już im tak. Także tutaj na razie są to wszystko wstępne analizy. No też później, kiedy przejdziemy do badań biomonitoringowych, musimy mech przygotować woreczki. Mamy 17 jednostek, więc 17 budynków z kilkoma pomieszczeniami. Więc również tego materiału robi się dużo. Po
1: no ja domyślam się, że studenci na zaliczenie chętnie pomogą, pani profesor. Nie wiem, to trzeba jakoś zorganizować.
2: No właśnie,
1: jakieś
2: powiem
1: zajęcia
2: tak,
1: dodatkowe na
2: że tutaj studenci z koła biotechnologów nam pomagają, tak, ale no jednak same przygotowanie próbek, potem same analizy już, no to jest już po stronie mojej i pana doktora Śpisłowskiego, więc tu już od aparatów nie odejdziemy i musimy to po prostu własnoręcznie wykonać.
1: Panie doktorze, jak pan się w ogóle czuje z takim bagażem na plecach?
3: Szczerze powiedziawszy, jest to chyba do tej pory największy projekt, który realizuję, jeżeli chodzi o liczbę próbek, skalę, ale też podkreślmy to, powiedzmy, interdyscyplinarny charakter, bo pierwszy raz mamy do czynienia z Wydziałem Prawa Administracji. Bardzo dobrze się nam tutaj z zespołem współpracuje, dogadujemy się i nas też bardzo interesuje aspekt połączenia tych dwóch naszych dyscyplin, czyli tych rekomendacji, które tutaj, powiedzmy, prawnych, legislacyjnych, które Wydział Prawa sama może, Wydział Prawa i Administracji może podjąć, czy też wskazać na bazie też częściowo naszych wyników, więc ten aspekt biologiczno-prawny jest bardzo ciekawy. No, tak jak pani profesor powiedziała, przedsięwzięcie duże, liczba próbek ogromna. Jeżeli chodzi o wyzwania, to przede wszystkim również świadomość i chęć tych osób, tych naszych głównych bohaterów, czyli strażaków, do tego, żeby uczestniczyć w tych badaniach, bo podkreślmy, że

0: tutaj komendant nikogo nie jest w stanie zmusić. To jest badanie typowo dobrowolne. Mhm. W związku z tym nie każdy musi chcieć wiedzieć albo chcieć brać udział w takim przedsięwzięciu.
1: Chociaż jest to de facto robione dla niego i dla jego zdrowia.
0: Tak, no jakby różne zachęty i promocje tych działań wszyscy tutaj wykonujemy, oczywiście w głównej mierze nasz kapitan. No niemniej jednak nikogo nie zmusimy, ale też szanujemy tą decyzję. Niemniej jednak w 95% przypadków, biorąc pod uwagę, że jakby no, dopiero rozpoczynamy, mamy taki pozytywny feedback i widać zainteresowanie, chęć i można powiedzieć, że pewnego rodzaju strażacy są spragnieni tego typu informacji na temat siebie, bo dotyka jakby to ich bezpośrednio. Ponieważ robimy coś dla nich, tak jak staramy się im tłumaczyć na jednostkach, że jest to pewnego rodzaju też nasza wdzięczność za ich pracę na rzecz społeczeństwa, jako grupa zawodowa chyba z największym procentem zaufania społecznego.
1: O, największym ewidentnie, tak. Strażacy biją na głowę wszystkich polityków 17 razy. Zgadza się. Mi się wydaje.
0: W związku z tym my też jesteśmy w stanie coś zrobić, nie tylko z perspektywy profilaktyki, ale również właśnie podejścia naukowego. Dlatego też nie wykonujemy żadnego case study w jednej jednostce, tylko poszliśmy szeroko dzięki również tutaj zgodzie komendanta wojewódzkiego, że we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całym województwie jesteśmy w stanie to wykonać. Widzieliśmy już komentarze, że gdzieś podobne akcje były zaczątki próby wykonywania w innych częściach kraju, ale gdzieś był opór na poziomie decyzyjności. W związku z tym my się cieszymy, że mamy pozytywną tutaj odpowiedź, więc będziemy działać.
1: No ja znalazłem taką informację, że są to pierwsze w Polsce badania o tak szerokim zakresie, czyli jesteście pionierami.
2: Tak, zdecydowanie tutaj ukłonę w stronę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, że zaaprobował te badania, że wyraził zgodę i zezwolił nam na wejście do tych wszystkich 17 jednostek. Mogę powiedzieć, że dzisiaj wróciliśmy z Krapkowic i Strzelec Opolskich, no a przed nami północ, czyli Namysłów, Kluczbork, Olesno i znów kilkudziesięciu funkcjonariuszy, których fryzury musimy nieco naruszyć.
1: Tak sobie właśnie przez chwilę ja znowu będę niepoważny, wyobraziłem, jak pan kapitan tak zarządza w swojej jednostce w dwóch szeregu zbiórka, nakryjcie głowę, zdejmij i tam gdzieś z nożyczkami, tam po włosie. Oczywiście sobie żartuję, no ale generalnie, no myślę, że ja nie wiem, czy trzeba było bardzo przekonywać na przykład, czy trzeba było tłumaczyć po co to i na co to, skoro chyba, ja myślę, strażacy mają świadomość, że ta ich praca no do najbezpieczniejszych umów mu się nie należy. Jeśli można poprawić jakoś te warunki i aż się zebrał zespół naukowców, może nie jakiś ogromny, ale jednak bardzo pracowity i uzdolniony, no to czemu tego nie wykorzystać?
3: Tak, tak. I my też spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem. Tutaj no, trzeba zauważyć jedną przeszkodą, jaka może być, to jest po prostu brak włosów na głowie. Z racji tego, że badania są ustandaryzowane i
1: przepraszam, włosy z brody nie mogą być?
2: Nie.
1: O, niestety nie.
3: Obowiązuje nas naukowa standaryzacja pewnych działań. Natomiast odzew jest jak najbardziej pozytywny i faktycznie z wiedzy, którą posiadam, to są chyba pierwsze tak duże, szeroko zakrojone badania w Polsce. No i czekamy na wyniki.
1: Czyli tak przynajmniej 3 miesiące jeszcze poczekamy, tak? Bo tak się zastanawiam, czy już się umawiamy na za 3 miesiące, czy trochę musicie mieć więcej czasu na obróbkę tego wszystkiego, analizę, nie wiem, raport końcowy.
3: Powiem tak, wracając na chwileczkę do tego pozytywnego odbioru, to bardzo często też strażacy pytają, czy będziemy znowu. Bo jeżeli tak, to oni będą zapuszczać te włosy, bo chcą się
1: to świetnie
3: dołożyć do tej pracy i to akurat nas bardzo cieszy. Ja pozwolę sobie w ogóle podkreślić, że te badania mają bardzo, są szeroko zakrojone, jeśli chodzi o pewną interdyscyplinarność samych badań, bo tutaj z jednej strony mamy biologię, ale mamy także prawo i nauki o bezpieczeństwie, co jest dodatkowym, pozytywnym aspektem tego całego działania.
1: A mogłyby ewentualnie po wynikach jakieś wyniknąć zmiany, nie wiem, w prawie albo w jakichś zapisach, nie wiem, regulaminów odnośnie jakiejś większej ochrony strażaków? Już tak wybiegam znowu w przyszłość, ale no tak drążę efekt końcowy, jaki mógłby być tych badań. Czy wy sobie to już wizualizujecie?
2: No, jest oczywiście brana pod uwagę taka ewentualność. Będziemy analizować przepisy tak nasze krajowe, ustawy i rozporządzenia wykonawcze i przepisy stricte, które dotyczą strażaków, ich formacji, ale też przepisy unijne. Chcemy sprawdzić, czy są one wystarczające, skuteczne, żeby właściwie chronić w najpełniejszym stopniu właśnie strażaków przed narażeniem na te szkodliwe czynniki. No i będziemy sprawdzać, czy jest jakaś luka prawna, czy coś wymaga doprecyzowania, czy jednak tutaj ustawodawca powinien zwrócić na coś uwagę i doregulować pewne kwestie. A może po prostu trzeba zwrócić uwagę na inną kwestię, czy strażacy mają warunki, by te przepisy realizować.
1: No tak, czy jest zawsze wyposażenie, czy jest, nie wiem, certyfikaty odpowiednie, czy to wszystko jest takie na najwyższym poziomie. A rozumiem, że to nie są tanie rzeczy.
3: Nie. Środki ochrony indywidualnej no niestety nie należą do najtańszych, ale to już wynika z tego, że my jednak jako formacja staramy się stawiać na najwyższą jakość. Jeśli popatrzy się na Państwową Straż Pożarną, to wyposażenie, którym my dysponujemy, to jest naprawdę z najwyższej półki, co bardzo cieszy. Natomiast ja zwrócę uwagę też na ten wymiar taki edukacyjny, na to, że trzeba podnosić poziom wiedzy, jeżeli chodzi o te niebezpieczeństwa, no bo to, tak jak już mówiłem, zmieniły się same pożary, czas najwyższy, żebyśmy też się zmienili w pełni, tak żeby to nasze bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie.
1: Żeby młode chłopaki, które marzą o tym, bo jak byli małymi chłopcami, chcieli być strażakami, wiedzieli, że to nie tylko nie wiem, westchnienia dziewcząt i fajne czerwone duże samochody, ale jeszcze tak, że może coś ze zdrowiem się zadziać, tak?
3: Tak.
1: To jest jednak ważne, no
3: mówmy. Tak, oczywiście, że tak, bo przed nimi 25 lat służby w Straży Pożarnej, w Państwowej Straży Pożarnej. Wielu z nich też jest ochotnikami, więc tam też jeżdżą do zdarzeń. Oni, jeżeli w odpowiedni sposób zadbają swoje zdrowie, to na pewno je utrzymają na odpowiednim poziomie. Natomiast no, muszą być świadomi, z czym w dzisiejszych czasach wiąże się służba w Straży Pożarnej. I no, to jest też ten, właśnie ten, wracam do tego elementu edukacyjnego, żeby oni wiedzieli, jakie są zagrożenia. No i tutaj Instytut Biologii w swoich badaniach, w swojej części badań naukowych wykaże wprost, z czym to się wiąże, bo tak jak już zauważyliśmy, no są to pierwsze tak szeroko tak zakrojone duże badania skupione właśnie na tym problemie.
1: To tylko na koniec króciutkie pytanie. Jest szansa, że ewentualnie po wynikach, jak już to wszystko, ten pierwszy, ja to tak nazwę, etap zakończycie, weźmiecie się też za strażaków ochotników?
4: Powiem tak, mamy to na uwadze i chcemy również te badania poszerzyć właśnie o strażaków ochotników, a jeżeli uda nam się znaleźć dofinansowanie, to również o inne związki chemiczne, bo pamiętajmy, że strażacy nie tylko są narażeni na metale ciężkie, ale również na przykład na wielopierścienie węglowodory aromatyczne, a ta matryca, jaką są włosy, daje nam takie właśnie możliwości, żeby oznaczyć również inne związki. A jeżeli będziemy w przyszłości rozmawiać na przykład o profilaktyce właśnie, no to takie informacje są wręcz bezcenne.
1: I tym akcentem zakończymy. Ja jeszcze będę apelował gorąco. Drodzy strażacy, jeśli nas teraz słuchacie, zapuszczajcie włosy. To dla waszego dobra i dla zdrowia. Dzięki piękne. I tu stawiamy już dużą kropkę. Będę czekał na wyniki tych badań i mam nadzieję, że będzie niebawem okazja, żeby znów się spotkać i je przeanalizować, te wyniki. A za dziś już piękne dzięki. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego. Profesor Małgorzata Rajfur, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Doktor Alicja Paluch, to opiekunka naukowego i tu mamy już Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolski, doktor inżynier Paweł Świsłowski z Instytutu Biologii, a także kapitan doktor Jakub Pleśniak, Wydział Prawa i Administracji, student, ale przede wszystkim myślę sobie tak, zastępca jednostki, dowódcy jednostki JRG nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Opolu. Dzięki piękne za wizytę w studiu, drodzy Państwo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I Wam, drodzy słuchacze, ja także dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Już teraz zapraszam na kolejną, jak zwykle w poniedziałek po 22, a dobranoc mówi już Krzysztof Rapp.
5: Salon Naukowy Radia Opole.

0: audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zespół Ninja Episkopat przygotowuje się do wydania nowej płyty, a nam dzisiaj pomaga rozpocząć audiokrację. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. Bella Shane rings hollow in this hell today. Will you eat today? Never mind. T-bone steak and Welch's grave. Caught up in them devilish ways. See, God recognize you pray. Now what's up for debate? You've been recognized as prey. Death gets escaped. How many times?